0: taka była formuła. A to legenda jest, ale rzeczywiście talent satyryczny tam poza wszystkim innym wykazał ówczesny redaktor naczelny, bo co sobie wymyślili tam panowie, że będą przeprowadzali wywiady z czołowymi politykami.
1: Dygnitarzami.
0: Dygnitarzami, tylko charakterystyczne z jednej tylko opcji. To była taka odkrywka. No, to by trzeba było wchodzić w politykę tamtych lat, grupy Puławian.
1: Tak.
0: Z Puławianami nie robili wywiadu, tak. Robili z tymi znatulińczykami, których uznawano za stalinowców. Były takie postaci zapomniane się zupełnie. Zenon Nowak, Marian Mazur, Kazimierz Witaszewski, Wiktor Kłosiewicz.
1: Franciszek Mazur.
0: Franciszek Mazur, przepraszam. I tam był głośny wywiad, był szczególnie z Kazimierzem Witaszewskim, zwanym bardzo elegancko gazrurką.
1: Tak.
0: Więc wywiad ten przeprowadził znany potem w późniejszych latach Andrzej Dobosz. Nie tylko może z filmu Rejsa, ale z niego przede wszystkim. I to polegało na tym, że no, ci ludzie dawali się podpuszczać. Przychodził młody człowiek, kłaniał się, był grzeczny, dobrze wychowany i słuchał nabożnie pana generała. Ten tokował o złych ludziach, którzy dobre intencje tutaj ich
1: będą. Tryby w piach rzucają. Znaczy piach w tryby.
0: No tak jest, najkrócej. Tak znowu udawał głupka, generał się rozgadywał i jak to Jarek określał potem i wychodził na wała. No po prostu. Także to rzeczywiście się towarzyszom, którzy w końcu się opanowali, zobaczyli, że rzeczywiście robią z nich wała tutaj, więc zamknęli pismo i na tym się skończyła kariera redakcyjna Abramowa, choć może nie do końca, bo w Kanadzie
1: właśnie.
0: W Kanadzie też przyszło mu redagować pismo, ale w zupełnie innych warunkach. Był to znany tytuł. W Polonii...
1: Związkowiec. Tytuł z olbrzymi tradycjami. Prowadził go wtedy taki emigrant z 81 roku, Stanisław Stolarczyk. Też mieliśmy go honor gościć kiedyś na antenie z Krzysztofem i on zaproponował Jarkowi tam najpierw druk takich felietonów, które się złożyły na taki tom Pan z dziw w Kanadzie.
0: To tak, jest to bardzo popularne.
1: Obserwacje. To nawet było czytane w radiu. Potem
0: w radiu Bolna Europa.
1: Tak, właśnie. Tak. To były takie obserwacje rodaka, który trafia właśnie na zupełnie inny świat z tego tutaj przaśno-siermiężnego PRL-u na wolny rynek kanadyjski. I od tego się zaczęło. No potem Jarek tam rozmaite teksty publikował na łamach tego pisma i redagował zresztą też, jak mi opowiadał. Natomiast jeszcze jedno doświadczenie dziennikarskie, ale nie prasowe, tylko radiowe trzeba wspomnieć. No to w pewnym sensie dziennikarstwie, bo tam też pełnił formalną funkcję w Polskim Radiu, prawda?
0: Tak, prowadził redakcję literacką. To w pewnym czasie była nomenklatura, no dla młodego, no chodziło o tego młodszego słuchacza. No, to trudno sobie dziś wyobrazić, ale to była naprawdę wielotysięczna publiczność i poziom literacki tych audycji, zarówno dla już dorosłych, jak i dla tego odbiorcy młodzieżowego, był bardzo wysoki, a pracowali wtedy w Polskim Radiu, no naprawdę, to była śmietanka. Bo tam zatrudniony był wtedy poza Jarkiem Jarosław Abramo. Co ja plotem? Włodzimierz Odojewski, Jerzy Krzysztoń, tego rodzaju ludzie pisywał Marek Nowakowski.
1: Kazimierz Orłoś.
0: No, grono kolegów. Słuchowiska były słuchane.
1: No Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk jeszcze.
0: To jakby była grupa konkurencyjna, tak, ale tak, to tak, też tak. Miało swoje dobre strony.
1: Oni
0: bo
1: byli zakolegowani.
0: To jest lepszy. No.
1: Takie burze mózgów to prowadziły właśnie do jakości.
0: Ci byli bardziej w kierunku literackim.
1: Reporterski,
0: grupa Janickiego bardziej reporterska.
1: Tak.
0: Ale w sumie poziom Polskiego Radia był naprawdę na owe lata bardzo, bardzo wysoki.
1: Tak, i te słuchowiska przetrwały, można je, zdaje się, znaleźć gdzieś w jakichś archiwach i sobie wysłuchać, niektóre są w internecie dostępne. I tu myślę, że znalazł też Jarek taką niszę, taki spokój, bo jednocześnie miał tutaj stabilizację zawodową, a drugiej strony pole do popisu, bo jak zawsze opowiadał, najłatwiej mu się i najchętniej pisało dialogi.
0: To prawda, ale jeszcze bym nie lekceważył jednego, tak jak to w Polsce Ludowej zwłaszcza bywało, dość prozaicznego powodu, dla którego to było ważne. Mianowicie po tym zamknięciu odnowy, po tym okresie bohaterskim, że tak powiem, zaczęła ta młodzież, no oczywiście ta lepiej urodzona, wyjeżdżać za granicę, no i to w kierunku zachodnim, a nie wschodnim, jak to bywało wcześniej.
1: Tak.
0: I Jarek znalazł się wśród takich ludzi. Wylądował w Paryżu za sprawą Tygodnika Polskiego. To było
1: właśnie, co to było za pismo?
0: To było perelowskie pismo z Apolonii francuskiej, tak? Tak to byłoby myślone. I dla którego autor miał pisać reportaże i załatwiać jednocześnie prenumeraty, jak tak opowiadał przynajmniej. A składał pieniążki na wymarzony samochód, ożenił się akurat chyba wtedy.
1: Chyba troszkę później,
0: nie,
1: ale...
0: Później, no nie wiem, ale w każdym razie zawsze piękne kobiety koło niego się kręciły. Przypomnę, pierwszą jego żoną była Irena Szczurowska, gwiazda tamtych lat, pamiętna być może państwu z takiej komedii Mocne Uderzenie, gdzie zagrała obok Jerzego Turka. Odgrywała jeszcze chyba w tam.
1: Tak.
0: To paru, tak. Paru rzeczach. No i pięknie. Także Jarek tam sobie ścibił te pieniążki, zbierał na wymarzony samochodzik, pisywał do tego tygodnika, ale jak zwykle interesowali go ludzie. W związku z tym zabierał znajomości, powiedziałbym, na owe czasy bardzo niepoprawne, a i pomieszkiwał w takim miejscu jak Maison Lafitte.
1: Tak.
0: Stąd się wzięła jego przyjaźń z Zygmuntem Hercem, z Domu Kultury, no, przecież to było infiltrowane całkowicie. Ci prenumeratorzy tygodnika, no to potem wykazywali się w większości członkami Komunistycznej Partii Francji, no. To musiało zwrócić uwagę i policji, i wywiadu. Także to się musiało skończyć źle dla Jarka. I tak się skończyło. Odebrałem mianowicie mu paszport. W związku z tym praca w radiu, no zajęła mu czas. Dawała jednocześnie jakieś pieniądze. Ale, jak mówię, miał takie bardzo, poza tymi niepoprawnymi politycznie znajomościami, to miał również takie bardzo rozrywkowe. On późno opowiadał. Pamiętasz może, bo to jest jego książeczek, kiedy chyba z STS-em wyjechali na festiwal do Włoch. Aha. Teatralny festiwal i tam no jakoś tak się okazało, jakaś większa grupa była, nie tylko, bo tam był Zbigniew Herbert między innymi wśród nich, więc podpuszczony właśnie przez Herberta podobno zatańczył, a tańczył ładnie.
1: Nie miałem okazji go.
0: Z żoną Louisa Armstronga, która akurat tam przebywała, jeszcze imitował trębacza w jego orkiestrze, no zrobił furorę i zainteresował tam będących ludzi, a wśród tych osób była podobno na odpowiedzialność tego, co to opowiadał, była również księżna Grace i książę Rainier III. No i tak został podobno Jarek przyjęty na prywatnej audiencji w ich pałacu w Monako, o czym poinformował Le Monde. No, to już naprawdę po czymś takim to nie było mowy, że paszport po raz drugi dostał, ale zabawne było to, że ludzie byli tak beznadziejni, że go dopytywali, ty, a co tam się jeszcze działo, powiedz, po tym oficjalnym spotkaniu. No, na pewno bardzo wiedział. No, w każdym razie były to znajomości nietuzinkowe.
1: No tak.
0: Bo to, że... to był człowiek też.
1: On o tej swojej eskapadzie francuskiej to nawet popełnił książkę. Już nie pamiętam tego tytułu, ale to już pod koniec jedna z chyba przedostatniego książka dotyczyła właśnie tej francuskiej, francuskiego epizodu z jego życia, współpracy z tym Tygodnikiem Polskim. Ja tylko przypomnę, że założyli go, tam byli, jak w redakcji pracowali takie osoby jak Jerzy Mont, byli dziennikarze Ekspresu Wieczornego. Jerzy Mont, syn zresztą generała przedwojennego, Ludwika Wojciechowska i Włodzimierz Dzięciołowski między innymi. Natomiast rzeczywiście to przy okazji poznał środowisko Maison Lafitte, no i bardzo cenił tą współpracę, tą znajomość z Zygmuntem Hercem, który stał się dla niego takim mentorem, drogowskazem, jak mi opowiadał.
0: A żeby, bo człowiek był absolutnie pełen humoru, wesoły, to może, chociaż okoliczność mamy smutną, wspomnień o nim, to bo odszedł, to skoro mówimy o Hercu i o nim, obaj ludzie właśnie weseli, no to robili sobie też takie dowcipy, że któregoś pięknego dnia, jak opowiadał Abramow, dostaje paczkę z Paryża, a w środku kasza. No, trochę się trochę troszkę się dziwię.

0: Mianowicie Jarek miał 3 córki, 2 z pierwszego małżeństwa z Jeleną Szczurowską. Zresztą wybrały drogę zakonną życia. I ta chyba młodsza córka mieszkała wtedy na Ochocie, tak się zdarzyło, przy Filtrowej. I tam do przedszkola te córki odprowadzą i tą młodszą w pewnym momencie miała taka przygodę. Zacytuję tu fragment jego książki właśnie, który przytoczył ją. Zdarzyło się w latach 70., gdy Magda uczęszczała do przedszkola. Pewnego razu niespodziewanie wezwała mnie dyrektor placówki, indagując, czy wiem, że wczoraj bawił w Warszawie z bratnią wizytą przyjaźni Leonid Breżniew. Wiem, widziałem w dzienniku telewizyjnym, odrzekłem zdumiony. No właśnie, nasze przedszkole poszło na trasę przejazdu i niech pan sobie uzmysłowi, iż gdy zbliżała się odkryta czajka ze stojącym towarzyszem Breżniewem, to Magda wraz ze swoją koleżanką Agnieszką Rajzacher głośno krzyknęły: niech żyje słoń trąbalski, po czym zamachały chorągiewkami. Nie potrafiłem powstrzymać śmiechu. No wie pan, mogła wyniknąć z tego poważna afera. Choć jak się zastanowić, to małemu dziecku bliższy jest jednak słoń trąbalski Juliana Tywima niż Breżniew, powiedziała. Z pewnością przytaknęły. Także... To Agnieszka Rajzacher to jest córka Macieja Rajzachera.
1: Tak pomyślałem
0: tylko, bo Maciej mieszka tam niedaleko też na ulicy
1: Glogowa. A skoro czas przedszkolny przywołałeś, to już zupełnie... Ale też trudno mieć inny życiorys niż taki, jaki miał Abraham, kiedy chodziło się do przedszkola, bo też uczęszczał do takowego na Żoliborzu, gdzie woźną była pani Janina Bierutowa, tak? Żona przyszłego prezydenta Polski. Także tak to wszystko wyglądało. W ogóle rzeczywiście on miał rację, że trzeba uważać z kim, znaczy zwracać uwagę, z kim się rozmawia, kogo się poznaje, bo to są fantastyczne rzeczy, jak opisywał też w 57 pojechał do Moskwy i tam spotkał się z panią Anną Berezin, który mówił, że wtedy nie miał w ogóle pojęcia, kto to jest.
0: Tak.
1: Usłyszał nie, to była wielka zalenina figura. No, ale ponoć taki, kiedy ona flirtowała z Berezinem, przeszkadzał im taki mały, osłobaty człowieczek. W końcu Berezin się zdenerwował i go wyrzucił za drzwi ze słowami: paszał won z hołocz. Tym osłobatym człowieczkiem był Józef Stalin. Także takie to były znajomości Jarka Abramowa, człowieka, którego bardzo, bardzo będzie mi brakowało.
0: No, bardzo będzie brakowało. Jeszcze mnie też opowiadał taką historię, nie wiem, chyba też o tym słyszałeś, że Jarek miał takie inklinacje pisarskie wcześniej, w czasach licealnych, i nawet napisał jakąś sztukę, którą chciał złożyć na jakiś konkurs młodzieżowy czy coś takiego i pokazał ją tacie celem oceny. Ale że była utrzymana jakiś druchu straszliwego socrealizmu, to ojciec powiedział, żeby schował ją do szuflady, przemyślał jeszcze, może poczekał parę lat, no i szczęśliwie poczekał i nie debiutował jakimś tam właśnie jakimś utworem poświęconym gloryfikacji tutaj tego ustroju, bo się z tego wyleczył bardzo szybko, na szczęście, więc debiutował dojrzale i właśnie podkreślał, że niekiedy te młode debiuty są jeszcze bardzo niedojrzałe, tak oględnie mówiąc.
1: No trochę też było tak, co zasygnalizowałeś wcześniej, że rzeczywiście w jakiejś mierze ten przełom 56 roku no pomógł tutaj Jarkowi i ludziom z jego pokolenia. No. Bo gdyby, oczywiście gdyby, nie ma żadnego sensu, ale to może się trochę inaczej, to mieliby w życiorysie całkiem niefajne fragmenty. No.
0: Tak, całkiem.
1: A to tak się może jeszcze powiem tylko, tylko wspomnę, tak tylko w telegraficznym skrócie, że był Jarek współtwórcą bardzo niedobrego, jednego z gorszych filmów, jakie były produkowane w latach 80. w końcówce PRL-u, Miłość Liści Przeboju.
0: Tuż przed swoim wyjazdem do Kanady to było.
1: To Marek Nowicki skręcił.
0: Tak, to jego kolega z Żoliborza.
1: To dzieło kolega Żoliborski do scenariusza wspólnego, no podpisanego, ale to był scenariusz Jarkowi niestety. Dość pokrętny, no nieudany, co tu dużo gadać. Natomiast on bardzo ciekawy od strony muzycznej jest ten film. I jak ktoś chce posłuchać, jak kiedyś śpiewał Grzegorz Markowski, Krystyna Prońko, czy Oddział Zamknięty.
0: A tak, od tej strony, tak.
1: Tam jest taka również moja ulubiona piosenka, którą kiedyś śpiewała Irena Santo razem z Jerzym Połączkim. Miłość jak w starym, tak jak w starym kinie, jakoś tak to było. Taka nostalgiczna.
0: Nostalgiczna, no. Tak.
1: Fajny rzecz.
0: fajne rzeczy. Myślę, że

0: Władze Warszawy, myślę, jakoś uhonorują Jarka jakąś, jakimś skwerem, ulicą, to wypadałoby tak uczynić. Natomiast wspomniałeś o tym filmie Miłość Listów Przebojów, no to tam osobliwością tego filmu jest udział w nim w roli wokalnej Tadeusza Łomnickiego. A jak to się stało, to właśnie Jarek opowiadał mi. Chciałem stworzyć dla Łomnickiego jakąś rolę dramaturgiczną, lecz bez powodzenia. W 1984 roku powstała według mojego scenariusza filmowa komedia muzyczna pod tytułem Miłość Listy Przebojów. Spotkałem się z artystą w kawiarni. Byłem zażenowany, że mam mu do zaproponowania zaledwie epizod. Nasza konwersacja wyglądała następująco. Panie Tadeuszu, wiem, że popełnią gafę, oferując tak wielkiemu aktorowi zaśpiewanie piosenki o okularnikach, lecz wspólnie z reżyserem filmu, Markiem Nowickim, doszliśmy do przekonania, iż wyłącznie pan umie wydobyć z niej głębię. Ależ to żadna gafa. Bardzo lubię okularników i chętnie zaśpiewam, odpowiedział. A wie pan dlaczego? Nie, bo Chulubek się wścieknie. No i właśnie na koniec tego programu naszego poświęconego pamięci Jarosława Abramowa Newerlego, wybitnego pisarza, świetnego dramaturga, autora tekstów popularnych piosenek, radiowca, człowieka związanego z Warszawą, z Żoliborzem szczególnie, ale też mającego doświadczenie emigracyjne, kanadyjskie konkretnie. Zakończymy piosenkami jego autorstwa lub współautorstwa. Będą to piosenka o okularnikach właśnie, Mówiłam żartem, Polka kryminalna, Widzisz mała i Bogdan trzymaj się. W wykonaniu Tadeusza Łomnickiego, Igi Cembrzyńskiej, Aliny Janowskiej, Sławy Przybylskiej oraz Bohdana Łazukę. A za uwagę dziękuję radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom
1: Krzysztof Masłoń
0: i Tomasz Zapert.

I z książkami, z notatkami, z problemami, kompleksami itp. itd. itd. itd. itd. itd.

Co za szpas, bo drzwi już nie ma, nie ma. Ach, nie ma, proszę was, tak, krakiem.

Nagle co za szpan? Pokoju nie ma, nie ma. Ach, nie ma, proszę was. Ukradli wieśni, nie wiadomo kto, nie wiadomo jak, nie wiadomo dokąd. Ach, to historia. Dzwonię do Olka.

widać? Co to nagle? Co? Bo mnie już nie ma, nie ma! Ach, nie ma! Nie ma, bo... Ukradł! Nie wiadomo kto! Ach, to historia

gości. Śmignę on szybciej niż szalony pościg. Królika Baksa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ NV ma CO wyrok.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły.

0: windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Zabijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: lo que so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli miś.
2: Życie jest pełne radości i wzniosłości. Wszystkie nici, które prowadzą do szczęścia, tkają się po kolei w ręku człowieka, a zwłaszcza te złote. Jak to wygląda w życiu rodziny Siwilskich? Witam serdecznie Dorotę Siwilską wraz z trzema muszkieterami. Wszyscy z Paryża, ale teraz przebywają w Polsce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O tej porze to po bagietki idzie się w Paryżu, czy w Polsce co robi się o tej porze?
4: Ogląda się piękny wschód słońca.
2: Właśnie, a po bagietki to o której i kto chodzi najczęściej z was?
3: O 7 i przeważnie to ja. To znaczy Dorota.
2: Dobrze. Dorota, twoich trzech muszkieterów, weź ich przedstaw tak w jednym zdaniu. Robert to twój mąż i później synowie Max i Alex. Czy też są przy was teraz?
3: Alex jest, Max śpi.
2: Dobrze i słusznie. Powiedzcie, co was spotkało? Przyjechaliście na cały sierpień, czy wcześniej do Polski i co dobrego? Czy stęskniliście się za tą Polską, czy lepiej wam jest tam pod Paryżem?
3: Jak to można powiedzieć, że człowiek mieszka tam, ale sercem jest w Polsce, prawda? Ciałem może we Francji, w Paryżu, ale serce ma w Polsce. Przyjechaliśmy wcześniej, bo synowie bardzo, bardzo, bardzo tęsknią za Polską. Chcą poznawać historię Polski. Przyjechaliśmy specjalnie wcześniej, żeby być na 1 sierpnia już w Warszawie na rocznicy powstania warszawskiego. Mieliśmy niesamowite szczęście, ponieważ spotkaliśmy fantastycznych ludzi. Byliśmy przy samej scenie.
4: Byliśmy na pierwszej rocznicy prezydentury prezydenta Polski, co nam się bardzo...
3: Karola Nawrockiego,
4: co nam się udało. Oczywiście dodam tylko jedną rzecz, że nie ukrywam tego, jestem patriotą z krwi i serca za Polską i co roku, co przyjeżdżamy do Polski, bo nasi synowie są urodzeni we Francji. Oni nie znają tak Polski jak my z żoną, ale przyjeżdżamy co roku i staramy się pokazywać im, jeśli można, jeśli mamy możliwość, z każdej strony i nawet spotykać się z ludźmi, którzy są w stanie jak najwięcej, my jak najwięcej jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych ludzi informacje jakiekolwiek na temat Polski, żeby nasi synowie widzieli i poznali całą historię, no, jeśli chodzi o mowę, a nawet i książki, bo mamy książki różne historyczne, otrzymują synowie, żeby po prostu poznali Polskę, jaką jest bogatą historią i przede wszystkim patriotyzm. Ja uważam, że patriotyzm jest bardzo ważny, bo ten szczegół jest bardzo ważny, jeśli chodzi o rozwój i w ogóle o przyszłość nawet funkcjonowania naszych dzieci, ponieważ i dzisiaj sytuacja ogólnie w Europie nie jest zbyt ciekawa, ale to, co my przekazujemy naszym dzieciom co roku, będąc w Polsce, uważamy, że, no, że zakwitnie to kiedyś, że te dzieci mimo swojego wieku, no, starszy syn Maksymilian, który jest chory, jest niepełnosprawny, który no, nie miał szczęścia, a może to nazwę, miał szczęście, że jest inteligentnym synem, znaczy człowiekiem, który po prostu podczas porodu no, został popełniony wielki błąd, ale mimo tego jest bardzo inteligentnym człowiekiem, jest bardzo pojętnym człowiekiem, jest bardzo ciekawym życia przede wszystkim, no i bardzo się cieszy, jeśli mamy jakąkolwiek szansę przyjechać do ojczyzny, aby poznawać ją, zwiedzać miasta, ludzi I po prostu on cały czas, mimo że jest urodzony we Francji, co roku jest ciekaw każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty, co się dzieje w kraju. Z drugiej strony syn Aleksander tak samo jest urodzony we Francji. Oczywiście tu jest tylko to, że on po prostu, no wiadomo, tu trzeba cały czas nadrabiać, bo jednak język polski nie jest językiem łatwym. Oczywiście francuski też nie jest bardzo łatwym, ale udaje nam się, co bardzo mało rodzin to robi, gdzie mają dzieci na przykład urodzone we Francji, przekazywać i uczyć języka polskiego.
2: Aleksander, jeśli słyszysz mnie, powiedz, jak tam było z bratem w Pałacu Prezydenckim i czy pośpiewałeś sobie na Placu Piłsudskiego, na Placu Zwycięstwa, piosenki z Powstania Warszawskiego?
0: To było bardzo taki stres był, żeby widzieć ten Nawalskiego z Maksiem. No i jak było z nami, to od razu tak się przywitał, pocałował Maksia ten rączkę.
2: Niesamowite, no i... sam prezydent tak schylił się, Max na wózku, to pewnie cały w skowronkach, że tak przywitał z prezydentem.
0: No.
2: A Max uwielbia prezydenta, bo jak widzi w telewizji prezydenta Polski, to cały jest szczęśliwy.
0: A to pewnie, no. Od razu takie, jak widzi.
3: I był na wyborach prezydenckich, tylko wtedy jeszcze nie mógł głosować, bo jeszcze nie miał 18 lat.
2: A teraz skończył, już będzie głosował, tak. A to porażenie mózgowe, czterokończynowe, no i struny głosowe też. Jak wasza komunikacja, tak, z Maxem, bo Max teraz chodzi i do szkoły i to ma lekcje w 3D, to jest ciekawe. Powiedzcie coś o tych projektach Maxa, bo on dużo rzeczy projektuje, wy wszyscy to widzicie, jak w 3D drukuje i przedstawia, i to ze znanymi markami nieraz też pracuje.
4: Ja powiem w ten sposób. To było tak. Ja jestem człowiekiem osobiście przesądnym, ale powiem w ten sposób. Syn od momentu, jak się urodził i oczywiście jak otrzymaliśmy informację, tą najgorszą, jaką mogliśmy otrzymać, no przede wszystkim to było uderzenie w żonę, bo żona otrzymała taką informację, że syn nie będzie do końca pełnosprawny. Oczywiście jego maleństwo, które się narodziło i no nie wiedzieliśmy, jaka będzie sytuacja, jaka będzie reakcja po 5, 6, 7 miesiącach, ale od razu, jeżeli chodzi o to, ta jego choroba, żeby móc z nim rozmawiać, bo otrzymaliśmy informację, że syn prawdopodobnie nie będzie mógł chodzić, ale zatrzyma inteligencję. No i tak postępowaliśmy, oczywiście to był mój pomysł. Ja od momentu, gdy już wiedzieliśmy, że on już ma problemy, jeśli chodzi o motorykę, zaczęliśmy szukać czegoś, czego prawdopodobnie lekarze nawet na to nie wpadli i nie wpadli na to. Technika, jaka dzisiaj się rozwija, jeśli chodzi o komunikację, oczywiście iPady, różne komputery taktylne, gdzie po prostu się dotyka obrazki, czy na przykład nawet się pisze. Ja osobiście sam nie wiem, co mnie skierowało, żeby to zrobić. Zainwestowałem po prostu w taki mały iPad, który po prostu dawał nam to, że mogliśmy my pisać jako rodzice i on jako już po roku, po dwóch latach, to było tak mniej więcej do dwóch, trzech lat, niestety dziecko nie mogło tego używać, ale od trzeciego roku zaczęliśmy używać komunikatora pod kątem iPada. No i stąd ni zowąd dziecko, tak jak dzisiaj już w ogóle, no, są takie postępy, że dziecko pisze na iPadzie albo na przykład coś pyta, czy cokolwiek, to wiadomo, jego gesty, które są mechaniczne, które są nauczone i wyuczone, jeśli chodzi na przykład, jeśli chce ci się pić, Maksymilian, to kiwa główką do przodu, a jeśli ci się na przykład coś nie chce albo czegoś nie lubi, no to kiwa w lewo, w prawo. Ale jeśli chodzi o iPad, technika spowodowała to, że jest w stanie napisać, oczywiście napisać jest w stanie nawet e-maila wysłać, czy do kolegów, czy do koleżanek, i czy znaleźć jakikolwiek, cokolwiek w internecie pod kątem napisania, czy narysowania. Dzisiaj są takie możliwości. I w ten sposób od trzeciego roku życia komunikujemy się. No i oczywiście jego postępy odnośnie ewolucji, innowacji, jeśli chodzi mimo swojej choroby. No dzisiaj akurat syn jest uczony pracy na przykład na dronach, pracy na drukarce 3D, żeby rozwijać swój umysł, a przede wszystkim udoskonalać rzeczywistość, bo wiadomo, o co chodzi. No, my nie jesteśmy stworzeni, żeby żyć do nie wiadomo ile lat, ale też chodzi o to, że syn jest przygotowywany na taką sytuację, no, która kiedyś się pewnie wydarzy. Że, no wiadomo, mamy syna drugiego, który na pewno całą miłością i całym sercem będzie go wspierał do końca życia, ale no, trzeba sobie zadać jedno pytanie, że no, my żyć wiecznie nie będziemy, a syn, który dzisiaj drugi przede wszystkim, znaczy pierwszy, który jest chory, no, musi być tak przygotowany do funkcjonowania w życiu, że no, żeby po prostu mógł sobie jakoś radzić, prawda? Tak. To jednak dziecko jest niepełnosprawne, a wiemy doskonale, jak to dzisiaj wszystko funkcjonuje, nawet czy we Francji, czy w Polsce, czy w Stanach.
2: No właśnie, jak to we Francji? Dorota, powiedz o tej edukacji, bo dwóch synów trzeba edukować, i tego młodszego, i starszego z niepełnosprawnością. Bo życie to jest taka walka, a zwycięstwo będzie należeć do tych, co nie utracili odwagi. Tak mówił Dima w Trzech Muszkieterach. Ty masz tych

0: znaleźć odpowiednią szkołę, żeby później ta szkoła zaakceptowała i po prostu rozwijała. Pomagała nam właśnie, żeby jak najwięcej...
1: Ale co, masz układy, jak na przykład, bo tam jest we Francji staż taki, tak? Bo dzieci idą na staż, żeby do konkretnego zawodu się przygotować. Jak to wygląda w wypadku, bo Robert ma konkretną robotę, tak? A jak synowie właśnie, czy idą śladami ojca, czy zupełnie w inne dziedziny? Bo wiem, że Alex to sportem się interesuje, bo wiem, że na Roland Garros tam biegał w czasie się, gdy Polacy tam grali i Chwalińska tam dobrze wypadła.
2: Ja się tylko wtrącę, tylko powiem w ten sposób. Ja uprawiałem sport zawodowo. Byłem piłkarzem zawodowym przez około 10 lat. Ja swoich synów oczywiście nie ukrywam tego. Naszym pierwszym dzieckiem, Maksymilian, którym jest chory, byłem po prostu, no myślałem, że podąży moją drogą. To był pierwszy syn. I no tak się złożyło, jak się złożyło. Ale z drugim synem jest tak, że syn gra w tenisa. Zaczynał od kometki. Zaczynał od biegania, takie różne przełaje, a później kontynuował sport jako kometka. No kometka oczywiście też była sukcesami, bo bardzo dużo medali zdobył. No ale kiedyś tam powiedział, mamo, tato, no, chciałbym coś zmienić, lubię tenis. Ja nigdy presji nie robiłem na dzieciach, nie robiłem czegoś takiego, jak ja miałem w swoim życiu, że tato zawsze napierał, że rób to. Takie było takie trochę nakazane, żeby coś robić. Ja zostawiłem i z żoną daliśmy wolną rękę synowi, jeśli chodzi o sport. I on po prostu sobie dobiera, bo jako możliwość we Francji jest, to trzeba podkreślić, we Francji, jeśli chodzi o dzieci, które po prostu chodzą do szkoły, jest w każdej klasie od początku, jeżeli się przystępuje, jeśli chodzi o edukację, w każdym roku jest jakiś etap sportu. Czy po prostu dzisiaj w tym roku mamy na przykład kometkę, w przyszłym roku mamy na przykład piłkę siatkową, w kolejnym roku na przykład, chodzi o półrocze, w półroczu mamy na przykład, nie wiem, pływanie, w kolejnym półroczu mamy granie w koszykówkę, że dzieci mają, jak to się nazywa, tak słynnie, multisport. To jest taki multisport, że dziecko jest wszechstronne i to jest bardzo ciekawe, bo na przykład tego w Polsce, jak się nas pytają czasami rodzice, jak to wszystko pod tym kątem wygląda. I tu jest tak, że jest ten system tak stworzony, ten plan, że multisport powoduje to, że to dziecko oczywiście kończąc te 15-16 lat nie musi być wielkim sportowcem, ale uważam, że do tego...
1: Ale jest sprawnym fizycznie. I to jest dobrze. I wy też tak podchodzicie holistycznie, bo i myślicie o tych fizycznym, prawda, sprawności, ale też o tej takiej, powiedzmy, i kulturze, bo poznajecie kulturę francuską, polską, patriotycznej, ale też duchowej stronie. Jak to wy wszyscy właśnie wiążecie te nici? Jaki ten Arras Gobelin powstaje? O to właśnie tak pytam, żebyście razem tak spojrzeli całościowo też, bo to jest dobre dla polskich rodzin, które też borykają się, mają w rodzinie dziecko czy młodzież z niepełnosprawnością, żeby im troszeczkę tak pokazać waszego doświadczenia i waszej odpowiedzialności, żeby to widzieć zawsze całościowo.
2: To jest tak. To od razu odpowiadam, bo to jest bardzo ciekawe pytanie i ja z bardzo wielką przyjemnością odpowiem. W naszym przypadku to jest plan. Każdy dzień to jest plan. My nie mieszkamy we Francji w takiej możliwości jak inne rodziny, oczywiście polskie czy francuskie, że mają obok siebie jakichś dziadków, wujków i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy tylko samą samą czwórką, która po prostu sobie sama musi radzić w każdej chwili, bo nie możemy zadzwonić na przykład dzisiaj czy pojutrze do dziadka i do babci, powiedzieć: babciu, przyjedź, słuchaj, bo dzisiaj musimy pójść do dentysty. Każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc jest, musi być tak zorganizowany. Nawet wyjazd do Francji, wyjazd do Polski musi być tak zorganizowany, żebyśmy mogli jakoś sobie wszystko tu poukładać. Bo do czego zmierzam? No na przykład wiadomo, że na urlopy wszyscy

0: mamy, czy żona, czy dzieci, ale trzeba sobie z tym się trzeba liczyć, że no jest ten dom, którego trzeba utrzymać, oczywiście trzeba go zabezpieczyć, żeby przyjechać do Polski. W ciągu na przykład roku, żyjąc we Francji, syn jeden chodzi do szkoły, na co dzień przychodzi czasami na obiady. Żona akurat nie ma takiej możliwości, bo pracuje w Paryżu, ja tak samo. Oczywiście, ale Maksymilian ma no niby możliwość, no to nie jest możliwość, jest jeden wymóg, on jest od poniedziałku do piątku w internacie i komunikujemy się poprzez, tak jak teraz rozmawiamy, konferencja jest, że mamy albo telefon na wizjo, albo mamy telefon bez wizjo, bez patrzenia na kamerę, no każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc, a nawet i rok musi być po prostu wskaźnikiem pewnego planu. Po prostu ktoś, kto nie lubi w szablonie funkcjonować, oczywiście my też tacy jesteśmy, że nie lubimy w szablonie funkcjonować, ale plan przede wszystkim jest bardzo ważny, bo w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które na przykład jest od lat, tak jak w naszym przypadku syna Maksymiliana, od 3 lat, od urodzenia jest niepełnosprawnym, to trzeba się z tym liczyć, że to dziecko do wieku minimum 8, nawet i więcej, będzie przebywało w domu. Wtedy trzeba te obowiązki przygotować w ten sposób. Ja na przykład, moja żona nie pracowała w przypadku Maksymiliana 16 lat, tak? Z tego co rozumiem. Że akurat tutaj komunikuję się z żoną i było tak, że od momentu jak się dowiedzieliśmy, że jest akurat dziecko chore, no to trzeba było przede wszystkim swoje ambicje profesjonalne, jakie były, czy tam żony, czy moje, zredukować praktycznie do zera, bo żona pracowała aktywna była profesjonalnie, musiała zrezygnować kompletnie z pracy. Ja natomiast pracując jako menadżer musiałem kompletnie zredukować godziny pracy, żeby móc ewentualnie w jakimś stopniu, bo wiadomo, no matka rozumie swoje dzieci najlepiej, zredukować swoje obowiązki, żeby móc przebywać, pomóc. Pomóc to mężczyźnie ciężko jest powiedzieć, nawet jak żona powie, pomóc przy takim dziecku, no akurat, bo to nie jest takie proste sobie powiedzieć samemu, no dobra, przyjadę, żonie pomoże, pomożesz na przykład, nie wiem, czy wykąpać, czy dać mu jeść. No dziecko niepełnosprawne, niestety, ono nie zachowuje się tak samo jak dziecko normalne, ponieważ trzeba wiedzieć, jak podać łyżką, trzeba wiedzieć, jak złapać, trzeba wiedzieć, w jakim momencie, na przykład, jeżeli coś się stanie, może zjeść, może się zakrztusić, trzeba wiedzieć, jak to dziecko nawet uderzyć, żeby nie doprowadzić do nawet do śmierci, prawda? No nasz system, a przede wszystkim może nie powiem, że system, ale plan funkcjonowania na przykład na co dzień dzisiaj, jeśli chodzi o pracę zawodową i chodzenie do szkoły, to jest pewien plan. Nie powiem, że to będzie plan, że miało w ten sposób, że tak jak się idzie do pracy i się ma planik, na przykład od tej godziny do tej godziny masz zrobić to, ale uważam, że wszystkie rodziny, które po prostu mają sytuację taką, muszą sobie coś nakreślić. Jeżeli oczywiście nie mają dziadków, tak, i wujków wokół siebie, bo my na przykład jesteśmy sami. My nie możemy do nikogo zadzwonić na przykład dzisiaj na telefon, tak, i powiedzieć, słuchaj, przyjdź, ja idę do kina z... Ja powiem tak osobiście, to jest moja refleksja osobista. Ja z żoną od momentu, gdy się narodził syn, Maksymilian, ale to może zabolić, ale no tak jest. No. My nigdy nie byliśmy w restauracji we dwoje, żeby zjeść, napić się, tak jak młode małżeństwo. Oczywiście teraz jesteśmy starszym małżeństwem, ale od kilkunastu lat i po prostu, no niestety, no tak to wszystko wygląda. Trzeba mieć pewne wyrzeczenia, ale można to wszystko połączyć. Nie jesteśmy we dwoje w restauracji, ale jesteśmy zawsze na wakacjach, jakichkolwiek w ciągu roku, bo we Francji jest tak system, jeśli chodzi o edukację, stworzony, że dzieci mają co 2 miesiące wakacje. I powiem tak, że mimo, że żona musiała zrezygnować z pracy i ja oczywiście zredukować swoje obowiązki, Od trzeciego roku życia widziałem, jak dzieci wstają i jak dzieci się kładą spać. I tak samo jest z wakacji. Jak wyjeżdżamy na wakacje, jesteśmy zawsze czwórką, nigdy sami.
1: Wszystko za jednego, jeden za wszystkich. Pewnie ten film nawet widzieliście chociaż raz w życiu. Może książki nie było czas przeczytać. Ale to dobrze oddaje właśnie Athos, Porthos i Aramis, tak? I D'Artagnan. To taką jesteście, taką czwórką, która no, kompletuje. Posłuchajmy Edith Piaf. Ona to ładnie tak wyraziła, że niczego nie żałuje. Wy też niczego nie żałujecie. Tkacie złotymi nićmi, bo to jest naprawdę pełne radości i wzniosłości wasze życie i ta droga, którą razem... Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego podążacie. Proszę, poprosimy Szymona Christianusa i posłuchamy Edith Piaf, naszej ulubionej piosenkarki, Joasi Rawik, naszej redaktorki, którą już pan wezwał do siebie i to w święto w niebo wstąpienia 15 sierpnia.

0: Człowiek odważny nie boi się niebezpieczeństwa, lecz stawia mu czoło. To z Trzech Muszkieterów cytat. A jak to jest w rodzinie Siwilskich i w Paryżu, i teraz, kiedy jesteście w Polsce, kiedy macie właśnie tak koncentrację na tym synu najstarszym, pierworodnym, z porażeniem mózgowym? Jak wy wszystko organizujecie? Jak tą aktywność swoją społeczną, ale też rodzinną ustawiacie? Jak to widzicie? Bo jak ktoś dojrzeje, widzicie jednego syna, drugiego, to on robi coś nie tylko dla rodziny, ale też dla szkoły. Czasami udziela się gdzieś tam w klubie sportowym, czasami angażuje się w jakieś kulturalne rzeczy, patriotyczne, kościelne. Powiedzcie tak, bo wy to widzicie w całości, jak to wygląda z waszymi synami, jak oni to podejmują.
1: Powiem tak i nie będę przyciągał. Najważniejsza sprawa we wszystkim jest rozmowa i komunikacja, jeśli chodzi o nas jako rodzina, ale jesteśmy takimi przyjaciółmi. Rozmawiamy. Przede wszystkim trzeba rozmawiać, żeby to wszystko zgrać. Jakakolwiek aktywna sytuacja, czy pierwszego syna, czy drugiego syna, dyskutujemy, rozmawiamy, żeby po prostu było wzajemne wspieranie się w tym.
2: Zgadzam się. Planujemy, zaraz po wakacjach planujemy cały rok. Czy zapisujemy się na sport, czy jaki sport przede wszystkim też, bo próbowaliśmy różnych sportów. I tak samo planujemy nasze właśnie takie życie społeczne, wyjścia na przykład do teatru. Wiadomo, kino to jest co innego, bo kino, no to z miesiąca na miesiąc można zobaczyć, ale na przykład mamy taką możliwość, że mamy takie spotkanie przed wakacjami teatralne i po prostu widzimy, co będzie na przykład
3: na cały rok
2: spektakle. I wybieramy sobie, który spektakl, czy muzyczny, czy jakieś właśnie takie spotkania.
3: No, kultura kształci w ten sposób.
2: I wychodzimy. Nie zamykamy się w czterech ścianach w domu, tylko po prostu staramy się jak najwięcej wychodzić.
0: A czy synowie mają też taki dostęp do historii? Bo nie wiem, jak w Polsce on jest tak redukowany. Bo historia Francji jest taka bardzo bogata, bo na przykład teraz to święto, które żeśmy niedawno obchodzili 15 września, to jest dla nas też święto Wojska Polskiego, ale też jest święto, które Ludwik XIII, król, tak, ustanowił świętem Wniebowzięcia i wolnym dniem. I to później przeszło do Polski. Też wiemy, ten król Ludwik XIII, on jako dziecko, tak, 9-letni, bo jego tatę zamordowano, to on objął rządy, chociaż nie, wiadomo, nie, najpierw mama troszeczkę była tą regentką, później tam inne, Richelieu, tak, kardynał, bo oni nie chcieli tak, żeby we Francji mieli wpływy Anglicy, bo Kalwini, którzy doszli do władzy, katolików odsuwali i chcieli mieć jak największe wpływy na Francję, a jednak ci królowie, oni dbali o to, żeby ta Francja jednak była bezpieczna. Dlatego odzyskali te wszystkie porty, które przejęli protestanci. I to o tym często się nie mówi. A później rewolucja znowu to zniszczyła i znowu pod wpływy, prawda, międzynarodówki się dali. I tej historii nieraz się nie uczy. Kiedy wasz syn, czy Alex, czy właśnie Max, no projektują, mają te staże w szkołach, czy mają właśnie ten poziom gimnazjum, poziom liceum, jak to wygląda? Czy tam jest ta historia? Czy można poznać i porównać dzieje Polski, dzieje Francji? Bo my wzięliśmy z Francji na przykład to, że król Ludwik zawierzył Francję Matce Bożej, to był pierwszy kraj na świecie, który to zrobił, a my później nasz, prawda, król we Lwowie zrobił to samo, tak? Król... Dlatego wzięliśmy od nich pewne wzory. Te święta też wnosiliśmy na ich wzór.
1: To jest tak, powiem w ten sposób, że to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo jeśli chodzi o Francję, multikultura i oczywiście jeśli chodzi o międzynarodowość, jeśli chodzi o Francję, są różne są kultury. Tu niestety ja na przykład ja uważam, ja nie chodziłem do szkoły francuskiej jak mój syn Aleksander czy Maksymilian i uważam, no za chwilę pewnie się wypowie się Aleksander, ale ja uważam, że to, co ja i żona na pewno, oczywiście chodziliśmy do szkoły w Polsce, mieliśmy objaśniane, uczyliśmy się, czytaliśmy i nauczyciele nam edukowali, to myślę, wydaje, że nie wiem, czy nawet w 50% dzisiaj dzieci we Francji mają przekaz taki zrobiony, jak my mieliśmy w 90% w Polsce, żeby po prostu wiedzieć, jaki król, jak w ogóle od jakiegokolwiek wieku, jak funkcjonował kraj, prawda? Bo ja tak powiem szczerze, dzisiaj ta multikultura...
0: Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, Robert, bo zobacz, tak. Francja umiała też dzięki Joannie d'Arc, tak, obronić się przed Anglikami po tej wojnie stuletniej. Ona wyzwoliła, ta jedna kobieta, tak, wpłynęła na króla, tak, że trzeba stanąć przy królu, a dzisiaj nie umie się obronić przed wieloma narodowościami, tak?
1: Tak, to jest prawda. To, co mówisz, to jest prawda. I dzisiaj na przykład ja uważam, że kraj jest tak zachwiany, jeśli chodzi o
4: historię, bo przecież jest poziom zaniżany. Z roku na rok poziom jest zaniżany, bo po prostu dzieci osób, które teraz dopływają czy dochodzą do Francji, nie interesuje ich historia Francji.
1: Dlatego
0: gubią swoją tożsamość, bo gdzieś u podstaw jest, prawda, bo historia kołem się toczy. Jeśli oni ją odrzucają, no to później to w nich uderza ta fala, tak?
1: Powiem w ten sposób, bo to jest takie trochę teraz śmieszne, ja uważam, bo oczywiście jesteśmy obywatelami dwóch krajów. Mamy podwójne obywatelstwo francuskie i polskie i francuskie, ale co jest ciekawe, dopiero może od pięciu lat jest wprowadzony ten system przy zdawaniu, bo to ja to nazywam zdawanie egzaminu z historii, jeśli chodzi o Francję, jeżeli się otrzymuje obywatelstwo. Oczywiście to nie wygląda tak jak w Stanach Zjednoczonych i być może w innych krajach, że naprawdę trzeba znać nawet konstytucję, tak jak Amerykanie od początku swoich poczynań w szkole. No, są zadawane pytania różne, jeśli chodzi o Francję, ale to dopiero od kilku lat. Po prostu dostawali paszport, nawet nie wiedząc, w jakim kraju będą żyć.
0: I Aleks, co ty robisz, bo co dla rodziny, co dla Maxa, to wiemy, ale co robisz właśnie w szkole i jak, w co się angażujesz, w jakie życie takie najbardziej, jak to wygląda z twojej perspektywy?
5: No, dla mnie tak w szkole to trochę, no, to nie jest łatwo, bo ten ten francuski to w ogóle to bardzo dużo pracujemy i tak dużo są te takie słuch, co nie są łatwe. Takie egzaminy w książkach. To nie jest łatwo.
0: A powiedz, czy ze strony polskiego ministerstwa jest zadbana edukacja dla Polaków, którzy mają właśnie podwójne obywatelstwo? Czy jest jakaś szkoła, chociaż taka polska, typowa? Czy Francja na to się godzi, żeby była polska szkoła? Jest w Paryżu taka tygodniowa, nie mówię sobotnia, tak?
4: Ale tygodniowa? Nie, tylko weekendowa.
0: Tylko weekendowa. To tak jak w Anglii, oni tak redukują, nie? Czyli państwa dbają o to, żeby jednak tak, żeby wchodzili w tą edukację francuską. To czemu właśnie wy jednak zadbaliście pięknie po polsku, przyjeżdżacie co roku i dziadkowie, babcia, tak, ona zawsze czeka. I teraz jak przyjeżdżasz na Podkarpacie i słyszysz Lasy Janowskie i wiesz, że tam były różne bitwy, Domostaw, tak, blisko was jest, to co do ciebie mówi ta historia?
5: Ta historia to bardzo, bardzo interesuje. No...
1: Militaria przede wszystkim, no, to co, jak walczyli, nawet takie, z tego co syn mówi, że interesują go różne takie, nawet te, jak to się mówi, historyczne no, ubrania, czy hełmy, czy cokolwiek. Tylko wrócę troszeczkę do tyłu, jeśli chodzi o te szkoły we Francji. No akurat taka sytuacja się wydarzyła, na pewno jesteśmy wszyscy na linii. No, szkoła, która po prostu jest teraz w domu kombatanta we Francji, jest głośno dosyć teraz w telewizji i w prasie. No niestety rząd francuski wprowadził egzekutora, jeśli chodzi o to, i no niestety jedna szkoła...
0: I co, chce tą polską szkołę zlikwidować?
1: No już chyba prawdopodobnie będzie zlikwidowana.
0: No i co, i nie ma pomocy wtedy z Polski? No jak to?
1: To jest bardzo dziwne, bo nawet szczerze mówiąc, my jesteśmy zaskoczeni, bo nawet my w tym domu kombatanta, bo mieszkamy blisko praktycznie, przyjeżdżaliśmy na różne spotkania, jeśli chodzi kulturowe, spotkania Polaków, przede wszystkim, tak, żona bardzo dobrze powiedziała, patriot, powiem tak, jest wiele szkół w Paryżu, ale tylko ta była jedyna, gdzie były właśnie ukazane patriotyczne odczucie nas, tak, na przykład, jako my Polacy,
2: to było tak,
1: 3 maja, to po prostu było takie uderzenie, no zamknęli teraz nam wszystko. Mhm. Jeśli chodzi o rodziny i o dzieci, bo oczywiście w środku są różne rzeczy, można było zobaczyć różne wywieszki, wystawy, obrazy, opisy, posągi różne, że ktoś...
2: Ale też taka wymiana była, Polonii.
1: Tak, Polonii.
2: Z różnych miast z Polski przyjeżdżali tam pokazywać, żeby po prostu zachęcić ludzi przebywających tam. I nie, to nie tylko Polaków, ale też i Francuzów.
1: I Francuzów, oczywiście.
0: Czyli to się pokazywało kulturę polską obecnej Francji, a jest taka potrzeba, bo przecież mamy duże, tak? To nie tylko jest kwestia z Chopinem, ale wiele mamy tych wspólnych związków i w pracy, i w różnych działaniach. Jest takie powiedzenie Dima, niewielka przeszkoda może czasem udaremnić wielki zamiar. Razem możemy dokonać wszystkiego. Potrzeba tej takiej współpracy kulturalnej, historycznej na tym polu między Francją i Polską.
1: Powiem jedną rzecz, wtrącę tylko. Z dwoma rękoma na stole powiem jedną rzecz, że 90% Francuzów nawet sobie nie zdawało sprawy, że Marie Curie Skłodowska i Chopin jest Polakiem. To jest tak. To jest naprawdę...
0: Dobrze. Dla Maxa dałem alfabet Rzeczpospolitej, tam pisze o Curie Skłodowskiej, o Chopinie, jak, prawda, z Warszawy wszystko się zaczęło. Nie wiem, czy już czytaliście, jak Max reagował na ten alfabet Rzeczpospolitej.
2: Zachwycony był. Pierwszą stronę, przeczytaliśmy pierwszą stronę, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj zaczynać, bo nas tak wciągnie i po prostu braknie nam czasu, żeby po prostu wychodzić i zwiedzać na przykład Warszawę, czy zwiedzać właśnie Lasy Janowskie, czy tutaj okolice.
0: A to Lasy Janowskie to bitwa taka, że Polacy, partyzanci potrafili się rozbić, prawda, okrężenie, i to jest jedyna zwycięska bitwa partyzantka, i to w czasie wojny potrafili zrobić.
2: Tak.
0: Niesamowite, tak. Dużo ich poległo, ale naprawdę byli dzielni. A Domostaw to z czego zasłynął? Teraz z tego pomnika.
2: Tak.
0: Rzezi Powońskiej, tak?
2: Niesamowite też miejsce, niesamowite właśnie...
1: To powiem w ten sposób. To, co jest jaki jest przekaz zrobiony ogólnie na temat w ogóle sytuacji, jaka niestety, ale się wydarzyła w dziejach Polski i Polaków, i świata, to powiem tak. Przyjeżdżając, widząc ten pomnik, czy w internecie, czy w filmach, czy to w ogóle to trzeba przyjechać. Ja powiem, dodam do jedną rzecz. Ja miałem takie szczęście, powiem tak, w swoim życiu, że ja byłem na pomnikach katyńskich w Rosji. Ja przeżyłem to jako młody chłopiec, będący śpiewający, bo śpiewałem w chórze w szkole i miałem okazję przy okazji wyjeżdżania na Białoruś, na Ukrainę, zobaczyć ten pomnik w Katyniu. To ja tego do końca życia nie zapomnę, ale to, co tu jest, tutaj pomnik, tutaj, jeśli chodzi o Wołyń, no to naprawdę to jest uderzenie i to jest w skali od dziecka do człowieka, który ma nawet 80 lat. To jest takie uderzenie, że bo to jest oczywiście, no, co tu dużo mówiąc, no, to jest bardzo kontrowersyjny pomnik, bo tu nie była zachowana jakaś rezerwa, jeśli chodzi o emocjach. No, tu jest naprawdę przedstawione, jest jeden moment, gdzie dziecko jest po prostu nabite na widły i tu, szczerze mówiąc, no to...
0: No, tak, wstrząsający obraz, ale oddaje to, co się tam stało. Drodzy Państwo, posłuchajmy Basti i Zed, bo wiem, że chłopacy lubią rapa polskiego i ideały.

0: Niechże sprawy, które wywodzą się z mojego nakazu, nie będą podawane w wątpliwość, tak prosił Ludwik XIII. No, dziwne takie polecenie i prośba, a Dima mówił wprost: szczęście chwili obecnej zaćmiewa niepewność przyszłości. Jesteśmy braćmi, rodziną, możemy na siebie liczyć. Państwo liczą na siebie. Max ma spokój, tak, wewnętrzny, może wzrastać przy was spokojnie, bo wszyscy jeden za drugiego jesteście odpowiedzialni. Jak widzicie, czy czasami jak przyjeżdżacie do Polski, te podziały takie, tak? One nie właśnie nas nie dzielą, zamiast dla dobra wspólnego, dla rodziny pracować, tak, dla dzieci, dla ich przyszłości, to jednak ktoś podpala ląd i próbuje właśnie na zasadzie skłócić nas i rządzić. I to się udaje od wielu lat. Jak wy tak z perspektywy Francji oceniacie to? I co, jaką receptę widzicie? Bo jako rodzina możecie nam podać właśnie taką, że warto dla rodziny się poświęcać, warto miłować w rodzinie, bo te relacje rzutują później na dobro całego naszej wspólnoty, jaką jest Polska.
1: Tak jak mąż mówił przed chwilą, rozmawiać. Nawet jeżeli ktoś ma inne zdanie, ale rozmawiać, bo zawsze można znaleźć jakieś wspólne dobre zakończenie. Po prostu nie kłócić się.
2: Bo trzeba też dodać jedną rzecz. Sytuacja ogólnie dzisiaj w świecie, jaka panuje. Te wszystkie ograniczenia po tym COVID-zie, co był, ograniczenia pod jakimkolwiek
0: tak, kątem. Ograniczenia wolności, tak, decydowania, tak. Że decydują za nas jakieś scenariusze. No przecież tak nie może być. Człowiek ma wolną wolę, nawet jeśli ma prawo błądzić nawet, czy źle wybrać.
2: Oczywiście i ja uważam, że to ja jestem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo na bieżąco z tym wszystkim. Na przykład jest sporo rodzin, na przykład które mieszkają we Francji czy w jakimkolwiek kraju europejskim i planują wyjazd do kraju, do ojczyzny, gdzie jest patriotyzm, jak szczerze mówiąc, najwyższy, jeśli chodzi o kraje europejskie, nawet i świata, to powiem tak, że są rodziny, które zastanawiają się dzisiaj, czy w ogóle wyjeżdżać jakiekolwiek wakacje w tą stronę. I ja zawsze mówię, nie, słuchajcie, nie odkładajcie tego, musicie pojechać. Czy na święta Bożego Narodzenia, czy na święta wielkanocne, czy na wielkie wakacje, które mają dzieci w lipcu i w sierpniu, bo to jednak ktoś, kto to wszystko skonstruował, ten cały system, tą maszynę, żeby nas po prostu ograniczać, to nie było przypadkowe.
0: Nie dowierzaj nieprzyjacielowi, tak mówił Dima w Trzech Muszkieterach, nawet gdy cię obdarza, bo oni nam dają różne rzeczy, tak? Nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy. Ale jak to jest tak z perspektywy, bo wiemy, co rewolucja francuska, jak zniszczyła, prawda, religię, Boga, nie tylko monarchię, tak? I wprowadziła taki komunizm, bo we Francji są zachłyśnięci tym komunizmem. Powiedzcie, jak wy to widzicie.
2: Ja powiem, odpowiem na to pytanie. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo fajne pytanie i bardzo ciekawe pytanie. Ja na przykład dodam tylko to, że we Francji, Francja jest skonstruowana na departamenty różne. I teraz my mieszkamy w regionie paryskim. Jest tak, że tak jak na przykład nasz syn Maksymilian chodzi do szkoły w departamencie 78, tak powiem, to jest na zachód od Paryża.
0: A tych departamentów w Paryżu chyba jest ponad 90, blisko 100, czy się mylę?
2: Tak. I teraz chodzi o to, że właśnie w tym departamencie, jak wszyscy krytykują, że na przykład przyjeżdżają do Paryża, czy na obrzeża Paryża, że Francja jest, jak to powiem, że taka, ale na przykład tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie na przykład nasz syn chodzi, to są Francuzi. I już nie będę tutaj zwracał szczegółów, jaki kolor jest w tym jaki kolor człowieka, ale są kościoły wypchane. Są jeszcze ludzie we Francji, że na przykład nawet ja w pracy, jak przychodzę, to jak pytam się pracowników, słuchajcie, jutro, czasami jest tak z wyprzedzeniem, pytam się, panowie, czy ktoś jest chętny pracować w niedzielę? I jest taka sytuacja, że akurat oczywiście są płaceni podwójnie, ale oni mówią, słuchaj, nie, jutro jest mes, to znaczy kościół, prawda? Jutro idę do kościoła.
0: Jutro msza, tak. Ale no, słuchajcie, to jest ciekawe, co zauważyliście, bo powiem taką rzecz, Dorota, Robert, na pewno też Aleks się z tym zgodzi i Max, mianowicie, że zobaczcie, jak wyjeżdżamy za granicę. Ja byłem 7 lat, tak, w Anglii, to widziałem tam, moja wiara wzrastała. Chrześcijaństwo, tak bardzo tęskniłem do Polski, ale wzrastała moja wiara. A teraz Polacy w Polsce, wielu z nich jednak się odcięło od kościoła i to tak, no po prostu nawet poniżają tych, co chodzą do kościoła, którzy trzymają się wiary. Czy to tak ma być, że my utracimy wiarę, a wy jako Polonia tą wiarę przywieziecie do Polski?
1: Oby nie, oby nie. Mam nadzieję, że ludzie się w Polsce jeszcze zdążą obudzić i zaczną właśnie chodzić tak jak wcześniej.
0: I doceniać Boga, nie? Bo to wyśmiewanie z Boga, z wartości, to już przestaje być naprawdę ludzkie, no, tak powiem.
2: Maksymilian chodząc do kościoła, czy we Francji, czy w Polsce, ja uważam, że to jest jakiś pewien etap przekazu od Boga, ale jest taka sytuacja, że nasz syn wiele funkcji potrafi robić rączkami, jeśli chodzi o posługiwanie się tabletem, telefonem, ale syn, jeśli chodzi do kościoła, potrafi się przeżegnać, co wzbudza to wobec osób, które stoją obok, szok.
0: No tak, przy jego tym porażeniu mózgowym to jest niesamowite, ale on robił w fabryce, wiem, że projektował meble, witryny dla Chanel, dla Louisa Vuitton, dla tych marek takich dużych. Jak to się dzieje, że właśnie taka osoba tak intelektualnie jest mocno rozwinięta, że potrafi tyle, zobaczcie, ile niepełnosprawni, czy ile ci katolicy, dla niektórych tak obrzydliwi, ile w nich jest, prawda, zdolności. I gdy będziemy razem to mieli w Polsce, jedni za wszyscy, wszystko za jednego, jeden za wszystkich, zobaczcie, jakim będziemy wspaniałym narodem.
1: Zgadza się, ale to właśnie trzeba rozwijać i trzeba budować takie właśnie placówki.
2: Jesteśmy wspaniałym narodem i chodzi o to,
0: Właśnie, dobrze powiedziałeś, Robert. Honor jest jak zbroja, tak mówił w Trzech Muszkieterach. Trzeba go strzec bardziej niż życia. My jesteśmy ludźmi honoru.
2: Jest takie powiedzenie, ja powiem na swoim przykładzie, nawet, znaczy to nie powiedzenie, ale chodzi o to, ja jestem akurat jako moje stanowisko menadżer, ale jeśli chodzi o mentalność, bo to chodzi tylko o mentalność. Ja mam swoje szefostwo i to powiem taką rzecz. We Francji jest taka sytuacja, że tam jest zawsze bardzo dużo wypadków w pracy, ludzie oszukują, ludzie starają się szybko łapać jakieś zwolnienia lekarskie. Taki powiem przykład ze swojego życia w pracy. Miałem przyjemność pracować z takim dyrektorem, oczywiście on z południa Francji, no tam wiadomo, ludzi większość jest takich właśnie jak my, wierzących, co pracują w polach i uprawiają różne rzeczy, ale to jest taka ciekawa sprawa, że kiedyś była taka dostawa i zostawiłem palce między witryną w drzwiach, no i te drzwi się zatrzasnęły, poczułem dosłownie, jakby mi ktoś palce poucinał. I wchodzę do biura i dyrektor akurat ten był i mówię, kurczę, prawie chyba palce straciłem. A ten dyrektor do mnie mówi, do tych wszystkich kolegów, tych przyjaciół, tych Francuzów, no ale witryna jeszcze stoi.
0: Tak, miłość jest jedyną rzeczą, która może pokonać i czas, i odległości, i niepełnosprawności, i też, prawda, nasze takie ograniczenia. I to jest, to widział Aleksander Dima w Trzech Muszkieterach i pokazywał, że tych czterech muszkieterów zebranych przy tej Konstancji, tak, która była, prawda, tylko ona dla królowej, dla Anny, tak, pracowała, to może wszystko obronić, całe ideały. I to jest chyba piękne i dziękuję za to Państwu dzisiaj, bo wy jesteśmy, bo przyjaciele zawsze, przyjaciel nie pyta, czy warto iść za tym dobrem, za tymi ideami. Po prostu idzie, tak, z drugim. Tak jak wy jesteście przy Maksie, tak, całym sercem, my też jesteśmy, jak przy rodzinie, to się realizuje. Tak, podsumowanie. Jednym słowem, żeby jeszcze usłyszeli perfekt i niepokonani, bo my jesteśmy niepokonani w tym. Proszę. Dorota Siwilska, Robert, Max i Alex. Słowo może wdzięczności dla kogoś, chcecie pozdrowić. Kogo?
2: Pozdrawiamy wszystkich Polaków.
1: Całą Polonię na całym świecie.
2: Na całym świecie i uważam, że wszyscy po prostu powinni być pozytywnie bardzo nastawieni do każdego dnia, do każdego miesiąca.
0: I do każdego roku. Polaka.
2: Tak, tak jest.
0: Dziękuję pięknie, naprawdę za wasze świadectwo. Pozdrowienia najserdeczniejsze, uściskajcie Maksa. Alex, dziękuję ci bardzo pięknie, szlachetnie jako młodzieniec, jako Polak. Powiedziałeś ważne rzeczy. Dziękuję państwu i dobrego dnia, szczęśliwego Polski i szczęśliwej Francji dla was.
1: Dziękujemy, wzajemnie.
0: Dziękuję za realizację Szymonowi i perfekt, niech zaśpiewa. Wszyscy Polacy są niepokonani.

0: Dzień dobry, minęła siódma. W tym wydaniu wiadomości szczegóły wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Złota alga kwitnie, czyli sezon na śniętą rybę oraz kiedy pokój w strefie gazy. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: 59 osób podróżowało polskim autokarem, który z soboty na niedzielę rozbił się na Węgrzech. 12 z nich zginęło, 10 jest w stanie ciężkim i przebywa w szpitalach. Pozostałe odniosły lekkie obrażenia, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Z 57 uczestników pielgrzymki do Medjugorje dwie osoby są z województwa małopolskiego, z Gorlic, natomiast wszystkie pozostałe są to mieszkańcy województwa podkarpackiego, bądź też zameldowani na terenie 8 powiatów, przekazała Kubas-Hul. Z kolei, jak poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, na Węgry wraz z polską delegacją poleci 6 medyków. Mają oni odwiedzić poszkodowanych w węgierskich szpitalach i ocenić, czy ich stan pozwala na transport do kraju. Przyspieszenie realizacji amerykańskiego planu pokojowego dla strefy gazy było tematem spotkania w Kairze pomiędzy specjalnym wysłannikiem prezydenta USA do spraw pokoju Jaredem Kushnerem, a mediatorami z Egiptu, Kataru i Turcji. W części rozmów uczestniczyli przedstawiciele Hamasu. Jak podają źródła, Kushner oraz wysłannik Rady Pokoju do spraw strefy gazy Nikolaj Mladenow mają dziś spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, który 9 sierpnia określił najnowszą wersję planu Trumpa jako nie do przyjęcia. Plan zakłada natychmiastowe wstrzymanie działań wojskowych, rozbrojenie Hamasu w miarę wycofywania się izraelskich wojsk oraz odbudowę strefy gazy pod zarządem nowej palestyńskiej administracji cywilnej. Hamas zadeklarował akceptację planu, zastrzegając jednak, że realizacja porozumienia zależy od wypełnienia przez Izrael wcześniejszych zobowiązań, m.in. wycofania wojsk i wstrzymania ataków. Donald Trump nakazał Pentagonowi znaczące ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Manewry rozpoczęły się dziś i mają służyć zwiększeniu gotowości obu państw na wypadek zagrożenia ze strony Korei Północnej. Trump uzasadnił decyzję m.in. wysokimi kosztami ćwiczeń oraz chęcią uniknięcia wysłania do Korei Północnej, jak to określił, niewłaściwego i wrogiego sygnału. Amerykański prezydent powołał się również na swoje dobre relacje z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Trump skrytykował także Koreę Południową za odmowę udziału w amerykańskich działaniach związanych z denuklearyzacją Iranu. Ćwiczenia Ulchi Freedom Shield mają potrwać 11 dni. Uczestniczy w nich około 18 tysięcy południowo-koreańskich żołnierzy. Tamtejsze dowództwo poinformowało, że manewry odbędą się zgodnie z planem. Dwie osoby zginęły, setki zostały ewakuowane po dwóch pożarach, które niemal jednocześnie wybuchły wczoraj na greckiej wyspie Salamina, położonej w pobliżu Aten. Z ogniem walczyło około 200 strażaków. Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli dwa ciała. Do wieczora przeprowadzono ewakuację zagrożonych mieszkańców. Przyczyny obu pożarów nie są na razie znane. Wczoraj Salamina znajdowała się w strefie wysokiego zagrożenia pożarowego. 157 kg śniętych ryb wyłowiono wczoraj z kanału Gliwickiego. Jak poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie, w Gliwicach od kilku dni trwają działania związane z obecnością złotej algi. Zjawisko związane m.in. z temperaturą zaobserwowane zostało w 6 sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie informują o patrolach kontrolnych od strony wody i lądu na całej długości kanału. Dzień wcześniej w tej samej sekcji wyłowiono około 22 kg śniętych ryb.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz na południu. Burze miejscami również na Pomorzu. Temperatura maksymalna od 20-21 stopni na północy i 22 na zachodzie. Około 25 w centrum, do 30-31 na południowym wschodzie, a chłodniej oczywiście nad morzem 19.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: To była autopromocja.
4: Tu i teraz. Przez całe lata żyłem licząc tylko na następny krok. Dzisiaj nigdy nie było dostatecznie dobre. Wszystko robiłem z myślą o następnym kroku, o kolejnym awansie, kolejnej podwyżce, nowym komputerze, nowym samochodzie. Zawsze obchodziło mnie to, co dopiero będzie. Nigdy to, co jest teraz. Ale uwierzyłem w Boga. Proszę, nie wyłączaj radia. Nie zamierzam opowiadać łzawych historii. Niemniej w moim życiu nastąpił przełom. Uderzyły mnie słowa Ewangelii, że Jezus przyszedł, abyśmy mogli żyć pełnią życia. Życiem obfitym, spełnionym. To mnie skłoniło do myślenia. Nie można żyć pełnią życia, którego się dopiero oczekuje. Nie można żyć pełnią życia, jeśli nie docenia się tego, co jest teraz. Tu i teraz. Właśnie w tej chwili. Dzisiaj, a nie jutro. Choćby nawet wiatr z deszczem siekł po oczach. Teraźniejszość jest nam dana jako dar. Każdy oddech, każda chwila, każdy smak, zapach, każde doznanie. Z nich utkane jest nasze życie, włókno za włóknem. Możemy go doświadczać w każdej chwili, w jego pełni. Nie wiem, jak to jest z Tobą, ale mnie ta świadomość napełnia wdzięcznością.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak. Jest 17 dzień sierpnia 2026 roku. To oznacza, że do końca roku pozostało 136 dni. W 1629 roku urodził się król Polski Jan III Sobieski. W 1944 roku powstanie warszawskie i silny ostrzał Starego Miasta płonął m.in. Katedra Świętego Jana i Kościół Najświętszej Marii Panny. Żołnierze batalionu Czata 49 wycofują się z magazynów na Stawka. Ciężkie walki w rejonie ulic Towarowej, Wronie i Grzybowskiej. Skutecznie odparto atak czołgów i piechoty przy ulicy Królewskiej i Marszałkowskiej. Zginął pierwszy listonosz poczty powstańczej, harcerz Zbigniew Banaś, pseudonim Badan, miał 16 lat. To tytułem wstępu, jeszcze w drukowanym na Starym Mieście Kurierze Stołecznym ukazuje się tekst napisany na woli przez podchorążego Józefa Szczepańskiego, pseudonim Ziutek, piosenki Pałacyk Michla. Imieniny dziś obchodzą Jacek, między innymi Anita, Jacek, Eliza, Joanna, Klara. Wszystkiego najlepszego, wspaniałym solenizantom życzymy. Kościół katolicki, wspomnienie świętego Jacka od Drowąża i święta nietypowe, Dzień Docenienia Czarnych Kotów. To tyle z kalendarium warszawskiego. I najważniejsza informacja, która nie powinna nam umknąć. Wczoraj poświęciliśmy specjalną audycję, ale na pewno już do naszych słuchaczy, przynajmniej tej dużej części, dotarła informacja o odejściu naszej koleżanki redakcyjnej Joanny Rawik. To naprawdę niesamowita postać i zawsze się mówi o tych, którzy odchodzą, że byli wspaniali, że będziemy ich wspominać, ale Joanna Rawik to był promień światła. Joanna miała 92 lata, ale proszę mi wierzyć, nikt z nas jakby nigdy nie odczuwał tej różnicy w wieku, bariery albo jakiegoś spadku energii. Jasia zawsze była takim promyczkiem, który nie narzekał. Była takim człowiekiem, który bardzo dużo energii wkładał we wszystko, co robił, w spotkania z nami. Spotkania, nawet te przypadkowe w biegu z Joanną, były prawdziwymi diamentami i mam nadzieję, że to Państwo też odczuwali zawsze na antenie, spotykając się w audycjach Joanny Rawik z nią co tydzień. To może teraz krótkie wspomnienie na temat Joanny, taki fragmenty, które przygotowała Hania Tracz.
1: Na początku było słowo, tak mi powiedział nasz szef, mój kochany Krzysztof Skowroński, podczas jednej z pierwszych naszych rozmów. A właściwie pierwsza rozmowa już była tu w studio, kiedy wszedł, bo wywiad ze mną przeprowadziła Ania Popek, co mnie trochę rozczarowało, no bo ja wiedziałam, kto to jest Krzysztof Skowroński, bo to przecież jeden z najwybitniejszych dziennikarzy, nie tylko swojego pokolenia. I zaraz jak zeszliśmy z anteny, wszedł Krzysztof Skowroński i mi od razu zaproponował natychmiast audycję cykliczną, godzinną. Ja mówię, o Boże, może pół godziny, może coś tam.
2: Gdyby mnie ktoś zapytał, ile lat Joanna Rawik jest w radiu, bym powiedział 17, czyli od samego początku. Tak. Tylko jako człowiek, który jest po prostu, czyli jesteś. To jest rzadka sztuka na tym świecie, po prostu być. I Joanna Rawik to opanowała. Patrzę na wszystkich i wiem, że wszyscy sobie nie wyobrażają radia bez ciebie, bez twojego głosu, bez twoich anegdot, bez twoich gości, bez tego, tej wielkiej przyjemności, która płynie z radia w momencie, kiedy ty siadasz za tym mikrofonem i zaczynasz opowiadać o świecie, o życiu i to, co jest fascynujące, że jest to czas teraźniejszy. To nie jest czas przeszły.
1: Krzysiu, ty stworzyłeś instytucję zupełnie nadzwyczajną i ja ci jestem ogromnie wdzięczna, że tak mnie jakoś wydobyłeś z tego niebytu radiowego i to jest dla mnie wielka sprawa, a ty stałeś się jednym z najważniejszych, taka wąska grupa najważniejszych ludzi w moim życiu. właściwie takiego radia żywego to ja się nauczyłam tutaj u Krzysztofa. Krzysztof nigdy się do niczego nie wtrącał, nic tylko polecił, a może miasta, a tego. Nauczyłam się wiele z rozmów z nim i właśnie między innymi to, że na początku było słowo. Ja mówię, a dlaczego, Krzysiu, radio przeżywa taki wielki renesans, również dlatego, że ludzie jeżdżą autami i słuchają radia, a przede wszystkim dlatego, że radio posługuje się jednym środkiem, a tym środkiem jest dźwięk. Tylko dźwięk. No teraz się dodaje obraz do celów tych internetowych, bo to jest kolejna sprawa. Ale właśnie na początku było słowo. Tak, jestem bardzo szczęśliwa z Radiem Wnet i żegnam na dzisiaj, żegnam utworem jednym z moich ukochanych, to jest Barcelona Freda Mercury i Montserrat Caballé. Dziękuję Ci bardzo, Igor, i dziękuję.

0: którego udzieliła również mnie w Radiu Wnet, planowały z siostrą ucieczkę z powrotem do Rumunii, z tego okropnego kraju, gdzie nie znały języka i gdzie trafiły dość przypadkowo, a później zakochała się w Polsce. Później była artystką, która wykonywała utwory w języku polskim i nigdy nikomu pewnie przez myśl by nie przeszło, że nie znała języka tak długo i go uczyła się od początku. Będzie nam jej bardzo brakowało i to będzie hołd dla Asi, bo tak ją będę pamiętać pomimo tych wielu lat, które przeżyła, to dla mnie była zawsze takim promyczkiem i czułam się czasami przy niej starszą taką koleżanką z pracy, często zmęczoną i zabieganą, gdzie ta elegancka, wspaniała kobieta tłumaczyła, jak należy być obecnym w życiu. Mały książę dla Państwa.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni blądzisz znów? Rozmawiasz z echem

Słuchają Państwo Radia Wnet. Jest 20 minut po godzinie 7. Gościem Poranka Wnet jest Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, też publicysta tygodnika Sieci, bo czytałam felieton pana redaktora przed wejściem na antenę. Państwu bardzo gorąco polecam tygodnik Sieci z dzisiejszym felietonem redaktora. Dzień dobry, panie redaktorze. To ja pana redaktora jeszcze nie słyszę. Ale pan redaktor mnie słyszy. Mamy jakiś problem z połączeniem. Sekundkę, to ja tylko tytułem jeszcze wstępu powiem, co jest w gazetach, na pierwszych stronach. Może zanim teraz

0: Dlaczego mamy problem z połączeniem z głosem? Nie wiemy. To tutaj mamy... Dobrze, my dzwonimy do pana redaktora telefonicznie, a ja tymczasem powiem państwu, Gawkowski na tropie, ale system ciągle nie działa, nie milknął. Echa największego w historii wycieku danych, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odgraża się, że Polska jest na tropie przestępców, którzy najprawdopodobniej ukradli dane medyczne blisko 19 milionów obywateli. Nadal jednak nie działa baza, w której każdy z nas mógłby sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Na rządowym portalu bezpieczne dane gov.pl nie umieszczono jeszcze takich informacji. Od wycieku danych minęło już około 2 tygodni, a sam rząd wie o problemie od 5 dni. To Gazeta Polska codziennie. Taki tytuł na pierwszej stronie. Dzień Gazeta Prawna. Polacy uwięzieni w machinie deportacyjnej Donalda Trumpa. Pleśń, brak leków, spanie na blasze. Tak wyglądają warunki w ośrodku dla osób zatrzymanych w związku z postępowaniem deportacyjnym. Gościem Poranka Wnet jest Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry. Ja panią słyszałem świetnie. Szkoda, że ja pani mnie nie
0: właśnie
1: słyszała.
0: Właśnie, ja widziałam pana redaktora świetnie i byłam zdziwiona, że się nie słyszymy, ale czasami niestety techniki połączeń w radiu mogą nas zawodzić. Panie redaktorze, To, co jest właściwie tematem numer jeden dla mnie, to obchody święta 15 sierpnia. Te obchody oczywiście, najpierw były spekulacje, czy Donald Tusk, premier rządu, pojawi się w Warszawie, czy jednak się nie pojawi w Warszawie. Oczywiście okazało się, że premier Donald Tusk spędził to święto w Gdańsku, bo bliżej ma tam z domu, jak niektórzy złośliwi komentatorzy mówili. Ale premier mówił o 4 filarach bezpieczeństwa. Ostrzegał też przed politykami, którzy znajdują sojuszników wewnątrz wrogów Polski, mówiąc o zdradzie i głupocie. Jakby pan redaktor skomentował wystąpienie premiera Donalda Tuska?
1: No, ja w kółko powtarzam to, co już od dawna mówię, że nie słuchajmy, kiedy Donald Tusk mówi o sobie, słuchajmy, kiedy mówi o innych. Wtedy mówi o sobie. Ja bym to odwrócił. To znaczy, że Donald Tusk rzeczywiście mówi o sobie. Musimy bardzo uważać na tego typu polityków, jak on, którzy deklarują de facto, że powinniśmy nasz polski interes podporządkować innym interesom. To się, jeśli myśmy już tu rozmawiali, ja wracam do tego, o tym się teraz już nie mówi, ale warto to przypomnieć. Zarówno on, jak jego minister spraw zagranicznych, a obecnie również wicepremier Radosław Sikorski, powtarzali, że Polska powinna płynąć w głównym nurcie polityki europejskiej. To ładnie brzmi, tylko jakbyśmy się zastanowili głębiej, co to znaczy. To oznacza abdykację z naszej polityki, bo no, choćby ktoś był, nie wiem jak, megalomanem, to przecież nie powie, że Polska wyznacza ten główny nurt polityki. A skoro go nie wyznacza, a ma w nim płynąć, i ma się podporządkować temu nurtowi, który wyznaczają inni. I my ten de facto oglądamy cały czas. A że to jest sprzedawanie nam jako niby realizacja polskiego interesu, no to już jest to tylko dzięki sile propagandy i powtarzaniu tego uporczywego przez rozmaite tuby wielu ludzi w Polsce może traktować to serio. Bo zastanówmy się, fakt, że Donald Tusk nazwał Centralny Port Komunikacyjny portem polskim, bo stwierdził, że to za mało polskie było, nie zmienia faktu, że ten port nie powstaje po prostu. Nazywa się polski, ale w ogóle nie powstaje, w przeciwieństwie do jego poprzedników, którzy ten port zaczęli budować i tworzyć. To jest istotne, ja mówię o tym, bo to jest takie niesłychanie istotne, a nie symboliczne, prawda? I tutaj cały czas podkreślane to jest w tej chwili, trzymamy się tego sejfu, ten podobno sejf jest dla nas jedynym ratunkiem. No mówiliśmy tutaj już wielokrotnie, ja z panią mówiłem, ale w radiu Wnet wielokrotnie powtarzano, że przecież to jest coś niebywałego. My uzależniamy się od biurokracji, od tych dominujących sił unijnych, podpisując jakiś monstrualny kredyt, którego warunków nie znamy, który po prostu będzie nam absolutnie arbitralnie dyktowany przez Brukselę, a więc prawdzie w oczy nie tylko przez Brukselę, ale przez Brukselę i Berlin, i który ma niby być fundamentem naszej obronności, a której doskonale wiemy, że nie zbuduje naszej obronności. Choćby z tego powodu, że jak sam premier Donald Tusk mówi, niebezpieczeństwa wobec Polski są na wyciągnięcie ręki. On to mówił, że jest prawie pewny, że w ciągu paru miesięcy Polska zostanie zaatakowana. Tymczasem te pieniądze na sejf i w ogóle to, że on jest... przeorientowuje nasz wysiłek militarny i że jego owoce będą za wiele lat, że będziemy zależni od potencjałów militarnych europejskich, które nie są szczególne i które mogą wyprodukować dla nas broń w perspektywie też nie wiemy jaki, bo wiemy na razie, że nie wystarczają one na plany, na przykład te niemieckie firmy zbrojeniowe w tej chwili nie mogą wypełnić planu Merca zbrojeniowego w stosunku do Niemiec. No, znowu mówiłem sporo o sejf, ale bo to jest konkret. Tu na tym konkrecie możemy mówić, to są deklaracje. A konkretem jest również to, że premier Tusk coraz bardziej boi się Polaków. No więc premier, przywódca rządu, który boi się Polaków, on to sam właściwie powiedział, że on nie będzie uczestniczył na przykład w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, bo boi się niewłaściwych zachowań pod jego adresem. No skoro się boi niewłaściwych zachowań, to może powinien w ogóle zrezygnować z jakichkolwiek funkcji. Ale on funkcji nie rezygnuje, natomiast wycofuje się z jakichkolwiek kontaktów z Polakami, ponieważ jak widać się ich boi.
0: A pojawiły się, a propos już politycznych informacji dotyczących sejf, pojawiły się takie spekulacje, że być może premierem, chociaż według nowomowy i feminatywów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, to chyba powinnam powiedzieć premierką rządu polskiego, może... Takie czasy, panie redaktorze. Znaczy, my w Radiu Wnet dbamy o język, ale pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, to jest podsekretarz stanu, która pojawiła się na giełdzie jako spekulacja dotycząca tego, że może objąć stery rządu. Czy pan redaktor myśli, że to jest w ogóle realne? Imponująca kariera w tym sensie, że taka szybka i błyskotliwa od dziennikarza do osoby, która jakby zarządza w jakiejś części właśnie funduszem SAFE, pani Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, a może jednak być taką zwieńczeniem tej kariery, może być urząd premiera. Czy to wydaje się panu nierealne?
1: No niestety w państwie Tuska to wszystko zaczyna być możliwe. Nie twierdzę, że realne, możliwe. Pani mówi o błyskotliwej karierze. Ja na razie widzę błyskotliwe nominacje, ale podstaw, przyczyny, dlaczego ta pani zrobiła tę karierę, to ja nie dostrzegam. Pani dostrzega? Bo to ciekawe jest, jakby się zastanowić dlaczego. Czy to ona zabłysnęła czymś takim szczególnym?
0: Myślę, że to są rzeczy, które trafią być może do kolejnej powieści pana redaktora. To są pewne miękkie umiejętności, które według osób, które znają panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, a pochodzi ze środowiska dziennikarskiego, więc mnóstwo osób na jej temat się wypowiadało. I taka ambicja, która nią kieruje, to może być wprost przyczyna jej kariery. Ale są też takie informacje, których nie wypada mi na antenie Radia Wnet cytować.
1: No właśnie, no pani te miękkie zdolności zaraz zabrzmiały, to jakoś nieprzyzwoicie, ale nie może zostawmy ten temat. Ja chciałem powiedzieć, no, że mamy za sobą błyskotliwą karierę pani Ewy Kopacz, poprzedniego premiera, wtedy kiedy Donald Tusk salwował się ucieczką do Brukseli. Otóż pani Ewa Kopacz została wynagrodzona za wielkie kłamstwo. No przypomnijmy, to są niebywałe rzeczy, to udowodniono. Pani Ewa Kopacz została wysłania do Smoleńska, żeby nadzorować te prace przy tym wraku samolotu, w którym zginęło 96 polskich mężów stanu, do notabli i tak dalej. Opowiadała o wspaniałej współpracy z rosyjskimi służbami, o przekopaniu ziemi precyzyjnej. No i potem wszystko udowodniono namacalnie, empirycznie, pokazując na przykładach, że to wszystko było jednym wielkim kłamstwem. I w zamian za to została wynagrodzona stanowiskiem premiera, bo nic innego. Też nie znamy jej innych osiągnięć politycznych. No, tyle dobrze, że pod jej przewodnictwem wtedy Platforma Obywatelska poniosła spektakularną klęskę w 2015 roku. Więc może tą z panią Sobkowiak-Czarnecką będzie podobnie, nie wiem. W każdym razie to zachowanie Donalda Tuska trochę mnie dziwi, no bo dotąd on potrafił stawić czoła rozmaitym wyzwaniom rzeczywistości. Znaczy w ten sposób, znaczy tak PR-owsko potrafił. A to, że w ogóle nie pojawia się na tych świętach polskich, no to jakby pokazywało, że pogodził się z porażką. To być może moja interpretacja idzie za daleko, ale jednak to troszeczkę taki wymiar ma, można odnieść takie wrażenie. Ale w tej chwili to, co podstawowe, to są takie afery, jedna za drugą, które nie są, bo afera z natury rzeczy powinna być czymś niezwykłym, prawda? Dlatego budzi oburzenie, poruszenie, jest naruszeniem norm. Prawda? No tylko tyle, że jeżeli jedna za drugą leci, ostatnio mieliśmy tą taką, która jest najbardziej, tak powiem, eksponowana po tej aferze Szpitala Południowego, to jest afera z okradaniem powodzia, prawda? Z przekierowaniem tych pieniędzy dla powodzian, dla przyjaciół Platformy, przyjaciół tych, którzy zarządzają tymi funduszami na poziomie regionalnym, ale to nie wiemy, czy tylko na regionalnym. Pamiętamy, że najważniejsza wydaje się w tej chwili postać w Platformie po Donaldzie Tusku, czyli nie mówię o Radosławie Sikorskim, który się, że tak powiem, wypycha bez przerwy do tego, żeby prezentować jako ważna postać, to jednak tą takim organizatorem tej platformy, jak się nazywa teraz Koalicja Obywatelska, jest Marcin Kierwiński. I on został ściągnięty specjalnie z Brukseli, żeby nadzorować tą wielką pomoc dla powodzian. Ta pomoc dla powodzian, no to wiemy, jak wygląda, nie najlepiej, jej efekty są nie najlepsze. Dotąd tylko postrzegaliśmy to w ten sposób, że to źle działało. Tylko tyle, ale teraz okazało się, że to jest kolejne żerowisko dla ludzi Platformy, idzie znowu, czy koalicji obecnie, i znowu pokazuje szeroko rozumianych ludzi, czyli tego otoczenia towarzysko-środowiskowego. I to znowu pokazuje, że to nie jest afera, tylko metoda rządzenia. I to obciąża tą z kolei już, bo to znowu można było cały czas spychać niżej tą odpowiedzialność. No dobrze, tam się ktoś źle zachował, ale został ukarany. I na sprawa, że ta pani, nie pamiętam ciągle, to kolejne nazwiska pojawia się, pani Konieczyńska, tak się nazywa, pani Anna Konieczyńska, która się ujawniła tym, że rozdysponowała 4,5 miliona złotych dla powodzian we wsi, w której mieszka, która akurat nie uległa powodzi. Ale to zaraz jeszcze, to pokazuje, że to nie jest afera. Pani Konieczyńska jest ukarana w ten sposób, że została zawieszona w członkostwie partyjnym. Jak widać, to jest ta największa kara, która może spotkać, to zawieszenie. No, skoro jest zawieszona, może zostać odwieszona. No, pewnie nie zostanie, ale to już jest inna sprawa. No, w każdym razie to pokazuje metodę rządów. I więc Być może to chodzi nie tylko o to, że Donald Tusk zaczyna się bać Polaków, co deklaruje wprost, jest zdumiewające z koniunktury demokracji, kiedy lider partii, lider państwa, bo w Polsce to jest system taki quasi-kanclerski, parlamentarny, gdzie premier jest najważniejszą osobą w państwie, co Donald Tusk często lubił podkreślać zasadniczo, zwłaszcza w konfliktach z prezydentem. Otóż ten, że lider państwa boi się spotykać z obywatelami państwa. No ale widać, że nie tylko o to chodzi, chodzi również o, zdaje się, brak odpowiedzi na te afery, które walą się, które jedna przesłania drugą. To jest takie, być może jak słyszałem, takie pół żarty tylko ze środowiska związanego z Koalicją Obywatelską, że oni mówią, no nie ma co się specjalnie przejmować tą aferą, bo następna ją przykryje.
0: A ja jak byłam na urlopie i przeczytałam, że odchodzi prawa ręka Donalda Tuska, to serce mi zadrżało, że Marcin Kierwiński zostanie odsunięty i niestety już nie będę oglądać Marcina Kierwińskiego, ale okazało się, że to...
1: I tylko... słuchać, przepraszam, że pani przerwań, słuchać, bo to jest bardzo ważne.
0: Tak, tak, ale to okazało się, że to chodzi o Macieja Bereka i tylko...
1: Berka,
0: przepraszam, bo to jednak zmęczenie jeszcze pourlopowe tym razem się wdarło.
1: Ach,
0: to,
1: te urlopy męczą.
0: Tak, człowiek musi odpocząć później, ale to właśnie, to są te momenty, w których zastanawiamy się właśnie, jak ta polityka się kształtuje. A mi, panie redaktorze, wpadło do głowy, że może jest tak źle, bo do nas może wszystkie informacje nie docierają, że już nawet Donald Tusk wie, że nie ma sensu robić żadnego PR-u, bo z tego się i tak nie wygrzebie. I to pana intuicja, że już politycznie się poddał, może być związana właśnie też z tą sytuacją.
1: Ja nie wiem, czy się politycznie poddał, ale nie sądzę, żeby zrezygnował z robienia PR-u, bo on inaczej polityki nie robi. Bo jakby się przyjrzeć polityce Donalda Tuska, to jest wyłącznie PR. I to jest wręcz podniesione do rangi jakiejś normy, prawda? Bo że w ogóle polityki nie powinniśmy robić. To przypomnijmy sobie to sławne hasło Donalda Tuska, niekogo innego. Nie róbmy polityki, budujmy boiska, tam były, budujmy mosty, budujmy coś tam jeszcze, tak, budujmy. No to piękne hasło, budujmy, ale jeśli uznajecie, że polityka jest niepotrzebna i to głosi główny polityk w państwie, no to pierwsze wnioski, które powinien wyciągnąć, to wycofać się z polityki. Ale jego wnioski są inne, bo politykę zastępuje właśnie PR, czyli public relation. To przez cały czas to jest takie, to jest ta historia, którą przypomniałem z CPK, Centralnym Portem Komunikacyjnym, jest tutaj chyba wzorcowa. Podjąć rozmowy, podjąć wielkie słowa w odniesieniu do nazwy. Dlaczego w nazwie nie ma Polski? Trzeba dać Polska, jeszcze się nie budować. Więc to tak, jeśli nie mamy polityki, no to ci główni politycy, którzy mają nadzorować tych budowniczych, przestają to robić, a budowniczowie nie budują. Natomiast, bo okazuje się, że zamiast budować, można zarobić w inny sposób, prostszy i mniej ryzykowny.
0: A my będziemy się przyglądać i obserwować. Życzę wspaniałego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego. Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, był gościem Poranka Wnet. A teraz dla państwa przed kolejną rozmową, może wakacyjnie, zagramy Manu Chao.

0: Gościem Poranka Wnet jest dr Oskar Kida, ekspert konstytucjonalista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: To zacznijmy od informacji, które pojawiły się dwa dni temu. To, że były minister rządu przejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, to przewijało się już przez media kilka dni temu, natomiast Donald Tusk po informacji, która się pojawiła, później pojawił się komentarz między innymi Bartosza Arłukowicza. Trudno Berka nazwać ofensywnym politykiem, to nie jest polityk. I taki kołowrotek komunikacyjny zaczął następować. To, co pan w Radiu Maryja powiedział, że nazywa pan zapowiedzi ministra Żurka wywieraniem nacisku i groźbą wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tu już wokół Trybunału Konstytucyjnego narosła naprawdę chmura, która trudno jest chyba ją przez nią się przebić, jak się jest zwykłym widzem, słuchaczem, czy nawet dziennikarzem. To może po kolei. Dlaczego pan uważa, że minister Żurek wywiera nacisk i groźby wobec Trybunału Konstytucyjnego?
1: Panie redaktor, no jeżeli ktoś twierdzi, to nie byle kto, bo przecież to jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że już we wrześniu jakieś osoby będą zasiadać za stołem sędziowskim, będą dostawać sprawy, że on przywróci tutaj w cudzysłowie demokratyczny Trybunał Konstytucyjny, no to jest nic innego jak zapowiedź tego, że niezależnie czy prezes uważa, że te osoby są tam legalnie czy nielegalnie, czy nawiązał się stosunek służbowy, czy się nie nawiązał, będą orzekać i tyle. No a w jaki sposób minister sprawiedliwości chce to zrobić? No przecież wiadomo, że przy użyciu aparatu państwowego, aparatu siły. Ja oczywiście nie mówię siły w tym znaczeniu, że przemocy, bo on tam twierdzi, że teoretycznie nie, ale no na pewno też skoro twierdzi wprost, że tego nie wyklucza, to ciężko to odbierać inaczej niż właśnie jako próba nacisku na ten niezależny organ. To jest takie po prostu danie sygnału panu prezesowi, że słuchaj, albo to zrobisz dobrowolnie, masz czas tam do września, a jak nie, no to ja wchodzę i już ja to zrobię po swojemu. Dla mnie to jest po prostu nawet ciężko powiedzieć, że taka subtelna. No to jest po prostu, dla mnie to jest po prostu groźba. Zapowiedź tego, że jeżeli prezes nie podporządkuje się zabezpieczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakiemuś jego orzeczeniu, no to po prostu poniesie tego konsekwencje.
0: Czyli mówimy o takim instrumentalnym, możemy to tak chyba nazwać, instrumentalnym traktowaniu Trybunału Konstytucyjnego. A czy za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Trybunał Konstytucyjny nie był traktowany instrumentalnie?
1: Czy to zależy, jak pani definiuje traktowanie instrumentalne? Jeżeli chodzi o to, czy Trybunał był organem na telefon, to absolutnie nie. Ja pamiętam kiedyś taką dyskusję z jednym z działaczy, wówczas chyba Polski 2050, a dzisiaj już chyba nie, no bo tam różne przekształcenia przeszła ta partia. No i on właśnie się pytał, czy kiedykolwiek było tak, że rząd PiSu przegrał przed Trybunałem Konstytucyjnym, mówi, że można się pomylić o jeden, bo nie było takich sytuacji. No to jest oczywiście nieprawda, bo w samym 23 roku tam rząd przegrywał kilkanaście razy, a co dopiero przez te 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Więc jak najbardziej zdarzały się takie przypadki, tylko że oczywiście medialnie najgłośniej jest o tym, gdzie są te sprawy polityczne, gdzie coś akurat było zgodnie ze stanowiskiem czy to Sejmu, czy właśnie jakiegoś wnioskodawcy. Natomiast no absolutnie nie mówi się o takich sprawach, gdzie to właśnie Trybunał szedł zupełnie w innym kierunku, aniżeli linia, no nazwijmy to, partii rządzącej.
0: Przepraszam, że to powiem. Jest pan młodym człowiekiem. Patrzy pan na to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jest pan doktorem, więc studiował pan szczegółowo zapewne wszystkie prawne kruczki i aspekty działalności takich instytucji. To jaka jest przyszłość Polski? Czy to nie jest tak, że przejmowanie w taki sposób instytucji, bo byliśmy świadkami przejęcia telewizji polskiej, można długo wymieniać te instytucje, które były przejmowane w sposób naprawdę straszny. To w ogóle jeszcze jest do zatrzymania? Czy my jesteśmy już na etapie anarchii albo jakiejś katastrofy prawnej, z której już nie da się wyjść?
1: Znaczy na pewno jesteśmy już na takim etapie, w którym możemy to nazwać stanem no, albo przed anarchią, albo po prostu anarchii, bo to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości w szeroko pojętej władzy sądowniczej, no to zwykły obywatel naprawdę no, może być przerażony. jeżeli jest tak, że nie tylko jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ale w ogóle jeżeli chodzi o sądy, ktoś idzie do sądu i dostaje wyrok i on nie wie, czy to jest wyrok, czy to nie jest wyrok, czy on został wydany prawidłowo, czy nieprawidłowo, czy on może w oparciu o ten wyrok działać, czy za kilka lat ktoś nie powie, że jednak tego wyroku nie ma, bo on nie istnieje, bo został wydany przez rzekomo jakiegoś neosędziego albo z jakiegokolwiek innego powodu, no to ta pewność prawa się burzy. Burzy się zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, a co za tym idzie, ludzie po prostu przestają być bezpieczni. Bezpieczeństwo to nie jest tylko to bezpieczeństwo na zasadzie, że granice są chronione przez wojsko, ale to też jest właśnie ta pewność prawna, bezpieczeństwo prawne obywateli, to jest po prostu ich generalnie poczucie bezpieczeństwa. I czy to się da jeszcze zatrzymać? No tak, da się jeszcze to zatrzymać, to się da jeszcze naprawić. Tylko pytanie, jak bardzo możemy liczyć tu na kompromis pewnych środowisk politycznych, a jak bardzo to będzie wyglądało trochę na zasadzie amerykańskiej, że przychodzi nowa władza i ona całkowicie zmienia administrację od góry do dołu, że po prostu się umawiamy, że państwo jest na 4 lata. Ja uważam, że akurat to jest u nas bardzo negatywne podejście, no po to ktoś ukształtował dłuższe te kadencje, żeby jednak to nie było tak, że co 4 lata resetujemy sobie Polskę. Natomiast no, ja na przykład uważam, tutaj na chwilę sobie pozwolę dosłownie tak delikatnie odejść od roli, w której mnie pani zaprosiła, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na scenie politycznej, jest projekt pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego o zmianie konstytucji. To jest człowiek, który no, ewidentnie, jeżeli chodzi o jego środowisko polityczne, ono poglądowi jest zupełnie nie po drodze. Absolutnie, proszę państwa. No, myślę, że bardzo niewiele punktów wspólnych byśmy znaleźli. Ale akurat nad tym projektem zmiany konstytucji w zakresie Trybunału Konstytucyjnego, mimo że to jest człowiek z zupełnie innej bajki, uważam, że moglibyśmy rozmawiać. Że to jest całkiem sensowna propozycja. Przynajmniej jako punkt wyjścia. Tam może jakieś szczegóły byśmy ewentualnie tutaj merytorycznie dyskutowali, natomiast sam kierunek jest dobry. I pytanie, czy jeżeli będzie tak, że znajdą się chętni, żeby to wdrażać, to czy przypadkiem no nie wyjdzie, że to było tylko takie puste zagranie, zgłaszanie czegoś takiego. Ja mam nadzieję, że przynajmniej podjęta zostanie próba naprawienia tego już na poziomie konstytucyjnym, bo jeżeli nie, no to oczywiście, proszę państwa, jakaś nowa władza, nieważne jak ona będzie, sobie poradzi w taki czy inny sposób. No, mniej legalnie, bardziej legalnie, no ale na pewno sobie poradzi. Tam włącznie z resetowaniem niektórych tych instytucji. Tylko pytanie, czy wtedy obywatele w ogóle kiedykolwiek dojdą do momentu, w którym stwierdzimy wszyscy, że tak, ta instytucja nie budzi wątpliwości prawnych. Że wiemy, że to jest ten organ, o którym mowa w konstytucji, to jak ono rzeka, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie podoba, to tak musi być. No póki co nie ma na to szans. A ja bym chciał jednak, żebyśmy wrócili do czasów, kiedy Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, kiedy wszystkie organy coś po prostu znaczyły.
0: Ja mam wrażenie, i to jest nie moje wrażenie, ale rozmów z wieloma gośćmi w studiu Radia Wnet, że, i to będzie straszne, co powiem, że za czasów komunizmu był większy porządek prawny, ponieważ nawet te fingowane procesy miały swój charakter, miały dokumentację. Pan kiwa głową, ja mówię, dlatego, że słuchacze radia nie widzą pana reakcji. Doszliśmy do takiej kropki, gdzie po prostu jesteśmy wszyscy zszokowani. Czy jest jakieś umocowanie konstytucyjne na przykład pana prezydenta w takim obszarze, który może zatrzymać wyścig ministra Żurka po Trybunał Konstytucyjny?
1: No właśnie, to bardzo dobrze, że pani redaktor poczyniła ten wstęp, bo kiedy konstytucja była pisana, oczywiście przy wszystkich mankamentach, tak, no jednak kiedy była pisana przez te środowiska, przede wszystkim postkomunistyczne, to tym ludziom do głowy w ogóle by nie przyszło, że pewne takie fundamentalne zasady można by ignorować, łamać, naginać. Na przykład, proszę państwa, że można nie wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, albo że marszałek w ogóle może mieć taki pomysł, że on nie zwoła Zgromadzenia Narodowego w celu odebrania przysięgi od prezydenta. To w ogóle było poza kategoriami myślenia. Gwarantuję to państwu, bo ja czytałem biuletyny Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzenia Narodowego, znam te wszystkie dyskusje. Nikt w ogóle nawet nie wpadł na to, żeby o to zapytać. No i teraz właśnie dochodzimy do momentu, w którym to się dzieje. Tak? Po prostu takie rzeczy się dzieją, takie pomysły padają, a czasem po prostu się dzieją, tak jak w przypadku tego wyboru sędziów. Znaczy przez tyle lat to się tak to nie następowało, teraz nagle hurtowo ich wybrano. No to pokazuje, że te założenia konstytucyjne po prostu rozminęły się zupełnie z rzeczywistością, że twórcy konstytucji nie przewidzieli pewnych mechanizmów. Teraz pytanie, czy prezydent ma narzędzia do tego, żeby zareagować. Teoretycznie, jakby czytać konstytucję taką, jak ona jest, a nie jak ktoś ją rozumie, to tak. Bo prezydent co prawda sam niewiele może zrobić. Od razu proszę państwa, to nie jest organ, który ma jakieś supermoce. Ale z jego funkcji, między innymi jako tego strażnika konstytucji, wynika, że on może uruchamiać na przykład spór kompetencyjny przed Trybunałem Konstytucyjnym, że może niekonstytucyjne działania zaskarżać do Trybunału, jeżeli one przybierają oczywiście formę jakiegoś aktu prawnego, tylko że, no właśnie, to przy założeniu, że działa Trybunał, a że on oczywiście, proszę Państwa, działa, ale rząd nie uznaje tej działalności. Więc w momencie, w którym rząd mówi, że mnie to nie obchodzi, no to ta funkcja w zasadzie zostaje wyłączona i mamy demokratycznie, legalnie działającego prezydenta, ale pozbawionego legalnych narzędzi. Więc w tym momencie nie dość, że on w ogóle nie ma najsilniejszej pozycji, to ona jeszcze dodatkowo została osłabiona. Natomiast my musimy sobie wszyscy zdawać sprawę z jednego, że wyłączenie takich instytucji, czy to jak Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, to oczywiście to godzi w polityków, no tak jak właśnie we wspomnianego prezydenta, ale to przede wszystkim godzi w nas obywateli, bo to są instytucje, które mają stać na straży naszych praw i wolności. I idealnym tego przykładem, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jest taki wyrok w sprawie emerytów. No nie wdając się w szczegóły, bo nie mam czasu, proszę Państwa, ale chodzi o to, że emerytom z pewnego rocznika w sposób niekonstytucyjny nie zwaloryzowano emerytur. Dostają mniejsze emerytury i to zauważalnie mniejsze, aniżeli powinni. I Trybunał orzekł, że to jest niezgodne z Konstytucją. W 24 roku. Rząd od 2 lat nie opublikował tego wyroku, mimo że Rzecznik Praw Obywatelskich się dopominał, różne organizacje pozarządowe się dopominały i przez to ci ludzie cały czas nie otrzymują swoich pieniędzy. A przecież pamiętajmy, no, że jak ktoś już jest na emeryturze, no to oczywiście wszystkim życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, ale są tacy ludzie, którzy nie dożyją tego, żeby wreszcie otrzymać te należne im środki. No i to jest tragedia tych ludzi. Wiedzą, że zostali potraktowani niezgodnie z prawem. Orzekł o tym najwyższy organ władzy sądowniczej. Powinni dostać pieniądze od państwa, które po prostu powinno wykonać ten wyrok i zwaloryzować te emerytury. A rząd mówi, nie opublikowałem, ZUS mówi, nie wypłacam, można sobie iść do sądu. I teraz jest niestety tak, że niektóre sądy stosują ten wyrok, mimo że on jest niepublikowany, tak jak trzeba, a niektóre nie stosują. Więc wymiar sprawiedliwości zamienił się w loterię. Jak trafimy sędziego, który stosuje, no to mamy pieniądze, jak trafimy takiego, który nie stosuje, to nie mamy pieniędzy. To jest dosłownie rzut monetą.
0: Przerażające, ale też zastanawiałam się właśnie przed rozmową z panem, jak pan patrzy na obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Święczkowskiego. Jaką on jest postacią w świecie prawników, w świecie ludzi, którzy zajmują się zawodowo tym, co robią?
1: No wiadomo, że osoba pana prezesa Święczkowskiego wywołuje różne kontrowersje. Tak? Niektórzy mówią, że on był wcześniej współpracownikiem tego czy innego ministra. Natomiast ja uważam, że to jest przede wszystkim człowiek, który w tym momencie podchodzi bardzo poważnie do roli, jaką przyjął. Który chce w sposób należyty realizować obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko sędziego, bo on jest sędzią, ale jest jednocześnie prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I przykładowo, jak niektórzy mówią, że Święczkowski nie dopuszcza tych sędziów, przepraszam, że po nazwisku, ale cytuję te komentarze, nie dopuszcza tych sędziów wybranych przez obecny Sejm do orzekania. No ale w ustawie jest wyraźnie napisane, że dopóki nie złożą ślubowania wobec prezydenta, to nie nawiązał się stosunek służbowy. I do tej pory praktyka była taka, że za każdym razem, kiedy to ślubowanie się odbywało, kancelaria informowała o tym wcześniej Trybunał, kancelaria prezydenta, i z kancelarii prezydenta przychodziły stosowne dokumenty potwierdzające fakt złożenia ślubowania. Teraz to się nie wydarzyło, więc proszę Państwa, niezależnie od tego, czy uznajemy te linie, że to ślubowanie do kolumny jest skuteczne, czy nieskuteczne, chociaż wiemy, że jest nieskuteczne, bo Trybunał o tym orzekł, ale przyjmijmy na chwilę, że teoretycznie jest dopuszczalna taka interpretacja, no to proszę się postawić z perspektywy odpowiedzialnego piastuna tego organu. Z jednej strony są jakieś doniesienia medialne, są jakieś oświadczenia tych ludzi, a z drugiej strony praktyka zawsze była taka, że były dokumenty. Wszystko jest w dokumentach, a tu dokumentów nie ma. A pamiętajmy, że gdyby było tak, że ostatecznie by się na przykład okazało, że tych osób nie można dopuścić, to jest przestępstwo, gdyby pan prezes ich dopuścił. No to jest przekroczenie uprawnień. Więc jak można mieć pretensje do człowieka, który w takiej sytuacji po prostu mówi, no ja czekam na dokumenty. Najzwyczajniej w świecie, proszę państwa. No czeka, skoro do tej pory było tak, że za każdym razem, w przypadku każdego sędziego te dokumenty były, a teraz w przypadku tej czwórki nie ma, no to chyba każdy z państwa by się zastanowił, czy tak można sobie, przepraszam na określenie, na gębę przyjąć jakiegoś sędziego. Jeżeli już, no to pretensje można by kierować przy założeniu, że ktoś popiera te linie, do kancelarii prezydenta. Chociaż ja uważam, że kancelaria prezydenta również stoi w prawie, ponieważ ci ludzie po prostu nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. Ale mieć pretensje do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który jest jednocześnie właśnie tym organem kierowniczym, że on nie działa na podstawie jakiegoś tutaj oświadczenia tych ludzi, tylko na podstawie dokumentów, to naprawdę, proszę państwa, no z demokratycznym państwem prawnym nie ma nic wspólnego.
0: Czy pojawiają się w przestrzeni europejskiej, światowej jakieś analizy albo jakieś komentarze dotyczące stanu prawnego w Polsce, bo za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy pamiętamy, co się działo. Komisja Europejska, wszystkie sprawdzenia, zatrzymanie środków i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wymieniać, bo słuchacze Radia Wnet to wielokrotnie słyszeli. Czy w tej chwili natknął się pan na jakiś komentarz, analizę albo jakiś artykuł o tym, co dzieje się w porządku prawnym w Polsce?
1: Tak, zdarzają się takie rzeczy. Różne stowarzyszenia na przykład piszą raport na ten temat, które gdzieś tam trafiają, między innymi do Stanów Zjednoczonych. Wiem, że w kongresie było na przykład prezentowane pewne raporty dotyczące właśnie stanu praworządności. Ja sam byłem na Węgrzech, w Budapeszcie, na takiej konferencji pewnego instytutu, który właśnie też prezentował raport, którego jestem współautorem, dotyczącym właśnie tego przejmowania Trybunału Konstytucyjnego. Ale przede wszystkim dobrze, że pani redaktor zauważyła, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy to głównie te międzynarodowe trybunały, a także instytucje Unii Europejskiej włączały się w dyskusję w Polsce. Teraz jest tak, że jeżeli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, to my w zasadzie wiemy, że no to jest instytucja, którą myślę, że 90% obywateli, jeżeli tam śledzi jej działalność, to wie, jaki wyrok ona wyda jeszcze zanim on zostanie wydany. No tak jak teraz właśnie w przypadku tego, że zakomunikował, że rozpozna merytorycznie skargi tych sędziów wybranych przez Sejm 10 kadencji, mimo że nie wyczerpali drogi sądowej, a wcześniej wydał zabezpieczenie, w ogóle nieznane wcześniej polskiemu prawu, nic takiego nie było wydawane w takich sprawach, a tutaj się okazało, że niemalże na telefon w trybie ekspresowym zostało ono wydane, a jednocześnie mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak, drugi organ, zupełnie, proszę Państwa, one są ze sobą niepowiązane, jeden jest z instytucją, inny, drugi nie, który też oczywiście no, bardzo kontrowersyjnie poszerza swoje kompetencje, ale akurat on się zachował troszkę inaczej niż Europejski Trybunał Praw Człowieka, no bo on w pewnym momencie powiedział stop, na przykład jeżeli chodzi o tych tak zwanych neosędziów. Bardzo delikatnie, ale jednak. Mamy Komisję Wenecką, przecież właśnie organ, który jeszcze niedawno był uznawany przez te władze za święty. Dosłownie to był święty organ. 2015-16 rok, ja pamiętam doskonale, jak oni mówili, że Komisja Wenecka powiedziała o Trybunale to i tamto. I Komisja Wenecka w 24 roku, wypowiadając się o Trybunale Konstytucyjnym, powiedziała rządowi, że rząd nie ma prawa nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Że w przypadku tych wyroków wydanych z udziałem tych trzech osób, które tam są kontrowersyjne, to mógłby dodawać taką adnotację, jak dodawał, zdaniem Komisji Weneckiej, co moim zdaniem też jest bardzo kontrowersyjne, ale jednak sama komisja powiedziała, ale nie można tego nie publikować, a tych, których w tych składach, w których oni nie zasiadali, to w ogóle jakby nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że to są wyroki, że trzeba je stosować. A rząd wbrew przecież temu mówi, że nie będzie niczego publikował. No przecież gdyby to zrobił rząd Zjednoczonej Prawicy, to my byśmy mieli codziennie tak ówczesną opozycję, dzisiejszą koalicję rządzącą, która by mówiła o tym, jakiś tam na rzutniku by wyświetlała licznik, jak tam długo oni tam nie wykonują wyroku, czy tam zaleceń Komisji Weneckiej. A teraz proszę bardzo, no zmieniła się perspektywa na rządzącą i nagle można więcej. No ja uważam, proszę Państwa, że trzeba być konsekwentnym. Jak się mówiło, że Komisja Wenecka ważna, no to wypadałoby jej słuchać.
0: Konsekwentnym. To jest to słowo, którego brakuje w naszej polityce chyba od bardzo wielu, wielu lat, odkąd pamiętam. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Doktor Oskar Kida był gościem Poranka Wnet i już godzina 8:00 za chwilę serwis.

0: Dzień dobry, 8.1, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: 11 księży z archidiecezji mińsko-mohylewskiej musi opuścić Białoruś. Duchowni nie otrzymali zgody na dalszą posługę w tym kraju, poinformowała niezależna inicjatywa chrześcijańska Wizja. W związku z decyzją władz arcybiskup Józef Staniewski, metropolita mińsko-mohylewski, zwrócił się do Aleksandra Łukaszenki z apelem o przedłużenie zezwoleń dla księży. Wśród duchownych, którzy będą musieli wyjechać, jest ojciec Roman Schulz z Mohylewa. Wyjedzie po niemal 20 latach pracy duszpasterskiej na Białorusi. Wymaga zgody nie udzielił Urząd Pełnomocnika do spraw religii i narodowości, lecz nie podano nazwisk duchownych, których dotyczy odmowa. Jak wskazuje chrześcijańska Wizja, część z nich otrzymała wcześniej zgodę jedynie na minimalny okres. 59 osób podróżowało polskim autokarem, który z soboty na niedzielę rozbił się na Węgrzech. 12 z nich zginęło, 10 jest w stanie ciężkim i przebywa w szpitalach. Pozostałe odniosły lekkie obrażenia, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego z 57 uczestników pielgrzymki do Medjugorje, dwie osoby są z województwa małopolskiego, z Gorlic, natomiast wszystkie pozostałe osoby to mieszkańcy województwa podkarpackiego, zamieszkujący bądź też zameldowani na terenie 8 powiatów, przekazała Kubas-Hul. Z kolei, jak przekazała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, na Węgry wraz z polską delegacją poleci 6 medyków. Mają oni odwiedzić poszkodowanych w węgierskich szpitalach i ocenić, czy ich stan pozwala na transport do kraju. 157 kg śniętych ryb wyłowiono wczoraj z kanału Gliwickiego. Jak poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie, w Gliwicach od kilku dni trwają działania związane z obecnością złotej algi. Zjawisko związane m.in. z temperaturą zaobserwowane zostało w 6 sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie informują o patrolach kontrolnych od strony wody i lądu na całej długości kanału. Dzień wcześniej w tej samej sekcji wyłowiono około 22 kg śniętych ryb. Przyspieszenie realizacji amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy było tematem spotkania w Kairze pomiędzy specjalnym wysłannikiem prezydenta USA do spraw pokoju Jaredem Kushnerem, a mediatorami z Egiptu, Kataru i Turcji. W części rozmów uczestniczyli przedstawiciele Hamasu. Jak podają źródła, Kushner oraz wysłannik Rady Pokoju do spraw Strefy Gazy Nikolaj Mladenow mają dziś spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, który 9 sierpnia określił najnowszą wersję planu Trumpa jako nie do przyjęcia. Plan zakłada natychmiastowe wstrzymanie działań wojskowych, rozbrojenie Hamasu w miarę wycofywania izraelskich wojsk oraz odbudowę Strefy Gazy pod zarządem nowej palestyńskiej administracji cywilnej.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz na południu kraju. Burze miejscami pojawią się również na Pomorzu, na termometrach od 20-21 stopni na północy i 22 na zachodzie, około 25 w centrum do 30-31 na południowym wschodzie.
1: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy. Polka zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Znakomicie rozegrała niezwykle trudny finał. Po świetnym finiszu przecięła linię mety jako druga. Wygrała Georgina Hunter-Bell z Wielkiej Brytanii z czasem 4 minuty 07 sekund i 78 setnych. Polka była o sekundę i 2 setne gorsza. Miała czas 4 minuty 8 sekund 80 setnych. Brązowy medal zdobyła Portugalka Patricia Silva. Inna z Polek, Lizakowska, zajęła 9 miejsce. Adrianna Sułek-Schubert zakończyła siedmiobój na 7 miejscu. Polka zgromadziła 6375 punktów. Wygrała Kate O'Connor, która miała o ponad 400 punktów więcej. Piąte zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze Chicago Fire. Tym razem słabszy mecz rozegrał Robert Lewandowski. Polak grał 59 minut, nie wykorzystał 2 dobrych sytuacji. Chicago Fire w lidze MLS pokonali Portland 2-1. Tymczasem angielska tarcza wspólnoty, czyli taki symboliczny początek sezonu w Anglii, na Wembley. Mistrz kraju Arsenal rozgromił zdobywcę pucharu Manchester City 3-0. Już w pierwszej minucie gola strzelił Calori, w 28 minucie druga bramka dla kanoniersów to Kai Havertz i jeszcze 48 Odegaard, a więc Arsenal wkracza rzeczywiście dumnie w nowy sezon. Tymczasem polska ekstraklasa piłkarska, niedzielne mecze. Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-1. Inna krakowska drużyna miała więcej powodu do radości, bowiem Krakowia wygrała 2-1 z Rakowem Częstochowa, a Motor Lublin zwyciężył GKS Katowice 1-0. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.

Już 6 minut po godzinie 8, ale zanim połączymy się z naszym kolejnym gościem, gościem wywiadu wnet będzie były minister rolnictwa Robert Telus, to posłuchajmy może zespołu Us Free.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest były minister rolnictwa i obecnie poseł PiS-u, polityk opozycji Robert Telus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet w ten poniedziałek. Piękny, u nas jeszcze nie deszczowy, ale wszystko to wskazuje, że deszczowy będzie za chwilę.
1: Krakowskie Przedmieście i Plac Zamkowy na razie zalany w słońcu, więc Warszawa raczej nie będzie miała podlewanych darmowo kwiatów i trawników, choć ten deszcz na pewno by się w Warszawie również przydał. Ukraina prosi o zwiększenie tranzytu zboża przez polskie porty w sytuacji, gdy, jak wskazuje resort rolnictwa, w polskich magazynach wciąż są nadwyżki zbóż. Czy pana zdaniem obecny rząd ma spójny plan wobec polityki zboża z Ukrainy?
2: Panie redaktor, ja podejrzewam, że ten plan jest taki, który jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa, bo ja przypomnę, że w 2023 roku, 15 kwietnia, to my zatrzymaliśmy zboże i wtedy nawet wszystkie produkty z Ukrainy. Wbrew Unii Europejskiej byliśmy przez to atakowani w różny sposób, straszeni sankcjami, ale wtedy nałożyliśmy przede wszystkim na tranzyt konwoje. A druga rzecz, założyliśmy system SENT. I dziś nie ma już konwoi i dziś ten rząd zdjął również system SENT. Co znaczy system SENT? System SENT jest to europejski system, który dokładnie pokazuje, skąd produkty jadą i dokąd jadą te produkty. To znaczy mamy pewność, że te produkty, nawet jak przejeżdżają przez Polskę, to przejeżdżają, a nie zostają w Polsce. Dzisiaj tego systemu nie ma. Dzisiaj rząd wymyślił sobie, żeby nałożyć system SENT na skarpetki i inne produkty małe, ale na system, na zboże, ten system SENT został zdjęty. I dzisiaj tak naprawdę nie mamy pewności, czy zboże w Polsce nie jest zbożem ukraińskim. Czy ono, jadąc przez Polskę albo przez inne państwa, bo może to jechać przez Rumunię, przez Bułgarię i przyjeżdżać do Polski. Ono może za i takie mamy zresztą sygnały, że ono zasypuje Polskę. I obecny rząd nie robi z tym nic. Jeżeli Ukraina dzisiaj prosi o to, żeby zwiększyć tranzyt, to dziś trzeba przede wszystkim uszczelnić ten tranzyt. Dziś trzeba mieć pewność, że to zboże nie zostaje. Panie redaktor, ja przypomnę, gdy w 2023 roku zboże kosztowało 1000 zł, myśmy dopłaty dawali rząd 400, a nawet później 550 zł. Dzisiaj nie ma żadnej dopłaty, a zboże kosztuje w granicach 700-800 zł. I to pokazuje, że obecny rząd nie ma polityki, albo ma taką politykę, która nie wspiera polskiego rolnika. Żeby było jasne, jeszcze jedno zdanie powiem, bo może teraz za długo mówię w tym jednym pierwszym wejściu, ale my wiemy o tym, ja dokładnie o tym wiem, że nie zbudujemy rolnictwa na dopłatach. Nie zbudujemy rolnictwa na interwencji. Ale są takie momenty, jak na przykład ten, kiedy rząd ma obowiązek interweniować. Ma obowiązek pomóc, bo to chodzi nie tylko o polskie rolnictwo, ale i o polskiego rolnika, to jest bardzo ważne, ale chodzi również o suwerenność, o bezpieczeństwo żywnościowe. Obecny rząd nie ma polityki żadnej w tym kierunku. Nie ma żadnej polityki, żeby zabezpieczyć.

0: przychodziły no, naciski, żebyśmy zwolnili i z Sento, ale żebyśmy też zwolnili zboże do Polski. Ale myśmy wtedy stali twardo. Tutaj pamiętam, jak Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji 13 albo 14 kwietnia, że interes polskiego rolnictwa jest dla nas ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy. A dziś Unia Europejska wymusiła na tym, nie wiem czy wymusiła, a to czy może normalnie wydała rozkaz, żeby ten system z cent zdjąć. Ja jeszcze raz podkreślę, panie redaktor, jaki jest biznes tym, żeby zdjąć system z cent ze zboża, to co zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe, a nakładać go na skarpetki i inne małe produkty naszych polskich małych handlujących, tych, którzy sprowadzają. Jaki w tym był interes? Tylko chodziło o biznes europejski, biznes brukselski. I ten rząd tak naprawdę prowadzi politykę brukselską, a nie politykę polską. I to mówię z pełnym przekonaniem, panie redaktor, bo ktoś powie, że jestem nieobiektywny, bo jestem w opozycji. Nie, tak po prostu jest. To jest po prostu widać gołym okiem.
1: Mamy problem ze zbożem również w Polsce, bo zaczęła się poważna debata o suszy, ale też jesteśmy na skraju, bo nie wiem, czy słuchacze Radia Wnet słyszeli o tym, ale jesteśmy na skraju hodowli wieprzowiny. W tej chwili cena skupu w sierpniu kilograma wieprzowiny waha się pomiędzy 4 a 6 zł za kilogram. To takie stawki podaje KOWR obecnie jako obowiązujące. Czy za czasów pana rządu w ministerstwie na przykład były jakieś pomysły na rozwiązanie problemu hodowców? Czy te obszary po prostu od lat są sukcesywnie zabijane? Bo takie informacje przekazują bezpośrednio ci, którzy jeszcze jakoś te hodowle prowadzą.
0: Panie redaktor, zacznę od tego, że ta cena, którą pani podała, jest nawet niższa. Ja o 6 zł nie słyszałem w tym momencie, żeby było. Może
1: to jest,
0: dzisiaj, ale
1: taka gdzieś uśredniona, więc
0: tak, średnia cena w tej chwili to jest w granicach 4 zł tak naprawdę, a była nawet poniżej 4 zł. To pokazuje, jak bardzo niska jest cena zboża. Pani redaktor zadała bardzo dobre pytanie. Czy był jakiś przygotowany strategia? Przygotowaliśmy program od budowy warchlaków polskich, bo tak naprawdę w tym momencie to my mamy 80% warchlaków w Polsce zwożonych z zagranicy. Holandia, Dania, inne kraje, które są przywożone. My przygotowaliśmy program wraz ze środowiskiem hodowców. Nie samo ministerstwo. Program, który był przygotowany na odbudowę warchlaków.
1: Panie ministrze, przepraszam, zatrzymajmy się, bo ja myślę, że może nasi słuchacze się zgubią. Żeby państwo w Radiu Wnet nas zrozumieli, chodzi o prostą rzecz, a mianowicie w Polsce hodowla trzody wygląda w ten sposób, że w 80% mniej więcej, tak jak wspomniał pan minister, odbywa się na tucznikach, które są przywożone z Danii, Holandii, Niemiec, tutaj te kraje będziemy wymieniać dowolnie. W Polsce de facto powoli ginie już własna hodowla, czyli taka hodowla, gdzie maciora rodzi własne małe prosięta i z tych prosiąt prowadzimy hodowlę. Dlaczego zostały te polskie hodowle zabite de facto? No bo jeśli mówimy o 20% to dlaczego pozwoliliśmy na to, żeby Duńczycy, Holendrzy, bo oni dostarczając te małe prosięta, też zabierają to mięso. Tak naprawdę polski hodowca jest wynajętym zarządcą tej hodowli i de facto nie ma wpływu na to, w jaki sposób prowadzi tę hodowlę i co się z tą hodowlą później dzieje.
0: Tak, ma pani rację, że przede wszystkim, żeby zabić hodowlę w Polsce tuczników, bo pani mówi o tucznikach, to trzeba zabić hodowlę prosiąt warchlaka. I to
1: Jest taki krytyczny moment, kiedy internet u pana ministra.
0: Przepraszam, pamiętam pani redaktor, myślę, że słuchacze Wnet pamiętają, była LH plus tak zwana, dopłata do lochy, to też była.
1: Mhm. I teraz

0: Panie ministrze, przepraszam panie ministrze, bo mamy problem z połączeniem z internetem, z panem. Pan nie słyszy, ale tu rozpoczął pan od tego, że żeby zabić hodowlę, trzeba zabić...
1: Żeby zniszczyć, to trzeba zniszczyć hodowlę prosiąt i warchlaku. I to była... I myśmy z tym próbowali to odbudować, bo to jest tak proces już wieloletni. To nie jest proces nawet ostatnich lat, czy nawet... To jest proces wieloletni, to znaczy znów polityka Unii Europejskiej, polityka krajów, które rządzą w Unii Europejskiej, między innymi Niemiec, które wiedzą o tym, że jeżeli chcą zniszczyć tucznika, hodowlę tucznika w Polsce, to trzeba zniszczyć hodowlę prosiąt i warchlaka. Dlatego my wprowadziliśmy ten program Locha Plus, wyśmiewany, Krowa Plus, Locha Plus, pamięta pani redaktor, nawet nauczyciele nagrywali filmiki i wyśmiewali ten program, ale to był bardzo poważny program. A drugi program, o którym chciałem powiedzieć, to zostawiliśmy na biurku. U mnie na biurku, jak odchodziłem z ministerstwa, został program przygotowany przez hodowców, albo wraz z hodowcami, program odbudowy warchlaków w Polsce. I nie tylko był na papierze, nie tylko to był program przygotowany na papierze, ale również zostawiliśmy środki. Na program pilotażowy zostawiliśmy 250 milionów złotych. To było sejfie przygotowane pieniądze, które można było wykorzystać. I panie redaktor, bolesne jest to, że obecny rząd program wyrzucił do kosza albo schował go bardzo głęboko, a pieniądze wykorzystał na inne rzeczy. I tych środków nie ma. Nie odbudowują. To znaczy, to znowu pokazuje, to jest kolejny punkt, Ukraina raz, to drugi, jeżeli chodzi o hodowlę trzody chlewnej, że obecny rząd robi wszystko, żeby zwinąć polskie rolnictwo. Jeszcze ten trzeci punkt, który jest bardzo ważny i o którym musimy powiedzieć, panie redaktor, bo no, jeżeli chcemy dać cały obraz polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, to jest sprawa umowy z Mercosurem. To jest kolejna rzecz, która pokazuje, że Unia Europejska oddaje swoją suwerenność, bo oddawanie bezpieczeństwa żywnościowego w obce ręce. I pamięta pani redaktor, drodzy państwo, słuchacze Radia Wnet, gdy my jako Prawo i Sprawiedliwość krzyczeliśmy, że Nord Stream 2 to jest oddawanie suwerenności europejskiej Rosji. Wtedy kpiono z Jarosława Kaczyńskiego, z prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kpiono z nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj wszyscy, cała Europa wie, że to był błąd. I my mówimy, że umowa z Mercosurem to jest tak naprawdę Nord Stream 2, żywnościowe Nord Stream 2. To jest zabijanie suwerenności Europy, no a my jako Polska jesteśmy przodownikami, to zabrzmiało to trochę komunistycznie, ale jesteśmy przodownikami, jeżeli chodzi o produkcję żywnościową w Europie, w wielu sektorach. I tych sektorach, które z umową Mercosuru nam najbardziej szkodzą. No, między innymi drób, między innymi wołowina. To są produkty, rynki, które nam najbardziej będą szkodziły z umową Mercosuru.
0: No i teraz wchodzimy w kolejny obszar naszego rolnictwa, czyli moje ulubione warzywo, ziemniaki. Ziemniaki, które według Instytutu Ziemniaka, jeśli dobrze nie przekręciłam nazwy, mieliśmy 150 gatunków ziemniaków, które uprawialiśmy jeszcze dosyć niedawno, bo 30-40 lat temu. W tej chwili odbudowujemy jakąś część plantacji, ale susza uderza w ziemniaki. Wiemy już, że w tym roku będzie również, plony będą małe, ale też przede wszystkim, panie ministrze, jaki udział jest jeszcze polskich upraw, jeśli chodzi o moje ulubione warzywo? Czy kto na terenie Polski uprawia w tej chwili ziemniaki?
1: No, panie redaktorze, zacznijmy od tego, że to znowu jest polityka Unii Europejskiej. Kto tak może zabrzmi, że ja tutaj ciągle atakuję Unię Europejską. To nie o to chodzi. To ja mówię o polityce Unii Europejskiej, która, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wiedziała o tym, że Polska jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję ziemniaka, i od samego początku robiła wszystko, żeby naszą produkcję zniszczyć. Wymyślali choroby i tak dalej, strefy, w których nie można było produkować, eksportować ziemniaka. I to były te strefy, gdzie największa była produkcja ziemniaka. To znaczy, to ograniczenie było od samego początku. Robili wszystko, żeby zniszczyć naszą plantację. I dzisiaj jeszcze są miejsca w Polsce, gdzie ziemniak jest bardzo mocny. W Łódzkim również no, sieradzkie kutle.
0: Wielkopolska tu, chyba jeszcze.
1: Wielkopolska, są jeszcze sektor, znaczy obszary, gdzie ta produkcja ziemniaka jest silna, ale są obszary, gdzie już całkowicie zanikła, że już nie ma produkcji ziemniaka, dlatego, że się ten ziemniak nie opłacał. No jeżeli ziemniak 20 groszy, panie redaktor, to przecież to się w głowie nie mieści. Mieliśmy przecież filmiki, gdzie wielkie ilości ziemniaków zostały włożone w pole i no, wyrzucane jako, no, jako obornik, bo by zgnite. To pokazało, no, chociaż jako obornik nie do końca się to nadaje, zgnite ziemniak, ale tak było wywożone po prostu, bo gniły ziemniaki, bo po 20 groszy nie opłacało się sprzedawać tego ziemniaka. Ja się zastanawiam, gdzie są ci, którzy wtedy bardzo mocno krzyczeli, gdy rządził Prawo i Sprawiedliwość, gdzie wywozili ziemniaki, przywozili, wysypywali, mam na myśli tutaj też no, dzisiaj takiego ulubieńca internetu, takiego misia internetu, pana Kołodziejczaka, który wtedy był bardzo mocny, ostry, jeździł. A dziś gdzie on jest? Gdzie jest, żeby walczyć o polskie rolnictwo? I mówię to naprawdę tak szczerze, że żałuję, że nie ma takich ludzi jak Kołodziejczak i sam Kołodziejczak zgasł, żeby walczyć o te rzeczy. My, politycy, potrzebujemy rolników, którzy nas w tym wesprzą. A jeżeli minister przychodzi na komisję, bo niedawno była taka komisja i bardzo ważna ustawa, którą ja prowadziłem, dopłaty do zbóż, bo takie dopłaty chcieliśmy wprowadzić, jak za Prawa i Sprawiedliwości dopłat do zbóż i PSL i Platforma wyrzuciły tą ustawę do kosza, ale nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem powiedzieć o tym, że przychodzi polityk Platformy Obywatelskiej i mówi, my nie chcemy jałmużny, my nie chcemy żadnej pomocy. No, on dziś rządzi. On dziś rządzi. Jeżeli on mówi, że rolnicy nie chcą pomocy w tak tragicznej sytuacji, to tak naprawdę krzywdzi rolników, mówiąc takie zdanie, i moim zdaniem oszukuje. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, nie można budować rolnictwa polskiego na dopłatach. Ale są momenty, kiedy obowiązek odpowiedzialnego rządu jest, żeby reagować. A ten rząd nie reaguje i jeszcze się tłumaczy tym, że rolnicy mówią, że nie chcą dopłat.
0: Ja myślę, że polscy rolnicy, poza tymi, którzy są nazywani w branży jako hodowcy dopłat, czują się oburzeni, słysząc, że żądają dopłat dlatego, że nie mają pomysłu na rolnictwo. To jest, jak pan minister wie i nasi słuchacze doskonale, wielopokoleniowa działalność w obrębie naszego kraju, ale ja będę ciągnąć jeszcze cały czas te ziemniaki, bo to jest mój interes i myślę, że interes krajowy, jeśli byśmy spojrzeli, szanowni państwo, z perspektywy polskiego ziemniaka, jak został wypchnięty, to musimy sobie uświadomić jedną z podstawowych rzeczy, a mianowicie, że największym producentem ziemniaków w Unii Europejskiej są Niemcy i bardzo duża część produkcji ziemniaków, która jest też prowadzona na terenie polskich gospodarstw, to są produkcje niemieckie, więc duża część ziemniaków, które my tutaj kupujemy na terenie Polski, to są niemieckie ziemniaki. To jakie obszary jeszcze, panie ministrze, zostały nam, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, gdzie my możemy, bo patrząc z perspektywy po prostu zwykłej pani domu, kotlety mamy już albo duńskie, albo holenderskie. Ziemniaki mamy niemieckie. Mówimy o polskim rolnictwie cały czas. Mówimy o dotacjach. Mówimy o tym, że Polska stoi bezpieczeństwem żywnościowym, a de facto, jak zaczniemy to wszystko rozkładać, to jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Czy są obszary, czy może to jest mleczarstwo, w którym jesteśmy, mamy jeszcze jakąś silną pozycję, albo też to może będzie już drugie pytanie. Co powinniśmy, o co powinniśmy dbać i co powinniśmy natychmiast odbudowywać?
1: No są rynki, których my no, jako Polska jesteśmy, znowu powiem to słowo, przodownikami. To jest między innymi drób. No ale umowa z Mercosurem będzie go zabijać. No kolejny rynek, bardzo mocny rynek i dobry rynek, i taki no, światowo uznany rynek, to jest wołowina. No kolejna rzecz, gdzie umowa z Mercosurem będzie ją zabijać. zbożowo jesteśmy też bogaci, to znaczy bogaci, silni. No co z tego, jak jesteśmy zalani jako Europa zbożem ukraińskim? To pokazuje, że dzisiaj, gdy nie położymy nacisku, bo pani pyta, co powinniśmy zrobić? Położyć nacisk, żeby nasze produkty były w Europie na półkach sklepowych. Nasze, to znaczy mam na myśli nawet szczerze nie tylko polskie, ale europejskie. Jeżeli na półkach sklepowych w Europie będą produkty z krajów Mercosur, jeżeli będą produkty z Ukrainy, to nasze zostaną wypchnięte. Już zostały wypchnięte. Tu jeszcze, pani redaktor, zwrócę uwagę na jedną rzecz, kierunek, który pani pokazała. Ziemniaki niemieckie. Obecny rząd, i mówię to znowu z pełną odpowiedzialnością, prowadzi politykę brukselską i niemiecką. Nie prowadzi polskiej, propolskiej polityki. Dlatego potrzeba jest rządu w Polsce, który nie będzie poklepywał się po plecach z Brukselą, który nie będzie zakładał marynarek w Brukseli, który nie będzie realizował polityki brukselskiej, tylko będzie twardo walczył o nasze sprawy. I nie mówię tego, żeby powiedzieć, no dobra, no jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, no powinienem tak mówić. Ja pokazałem znowu na roku 23, że wbrew Unii Europejskiej, panie redaktor, ja nie chcę mówić kulis wszystkich, ale miałem naciski ze wszystkich stron, żebyśmy zboże wpuścili do Polski. Mieliśmy jako rząd naciski, ale powiedzieliśmy nie. Nasza polityka jest ważniejsza. Nie sankcje, nie baliśmy się sankcji. I kolejną rzecz, którą zrobiliśmy, stworzyliśmy koalicję, i o tym też bardzo się mało mówi, koalicję krajów trzyfrontowych. Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Słowacja. Koalicję państw, która miała siłę w Europie, w Brukseli. I co się stało? Kolejna rzecz. Po odejściu Prawa i Sprawiedliwości od rządu ta koalicja została zakopana. Jej nie ma. Nie ma koalicji. I nawet ostatnio miałem kontakt z kolegami z Węgier. I oni mówią, Robert, jeżeli nie odbudujemy tej koalicji przyfrontowych, to nas Ukraina zaleje. A Bruksela na to pozwoli, bo Bruksela chce na to pozwolić. A polski rząd nie robi nic, żeby odbudować koalicję, którą my jako Prawo i Sprawiedliwość zbudowaliśmy.
0: To fajnie, że panie ministrze akurat w dzisiejszym poranku nam to tłumaczy, bo ja sobie przypomniałam, że też moim ulubionym warzywem są pomidory. I ponieważ są jeszcze takie gospodarstwa w Polsce, i to jest najbardziej szokujące, które nielegalnie hodują pomidory, może pan mnie wyprowadzić z błędu, ponieważ w Polsce trzeba kupować nasiona, które są patentowane. To może dlaczego państwo, pan jak był ministrem, nie zerwaliśmy takich umów? Albo dlaczego my wtedy, kiedy państwo jako Zjednoczona Prawica mieliście okazję negocjowania takich historii, nie mówiliśmy twarde nie? Dlaczego musieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie jesteśmy po prostu już w naprawdę poważnym kryzysie rolnictwa?
1: No, jeżeli mówi o pomidorach, panie redaktor, i o tych patentowanych nasionach pomidorów, no mamy też i polskie odmiany, z tym, że one są już w tej chwili w mniejszości. I tutaj jest ogólnie, że jeżeli stosujemy ziarno do zasiewu, że ono musi być opatentowane. Tutaj musimy spojrzeć trochę szerzej, dalej. Zniszczona została dużo wcześniej produkcja naszego ziarna, naszych odmian. Ale to jest ten sam proces, o którym rozmawialiśmy przed chwilą.
0: No dobrze, ale jak ktoś...
1: Przepraszam. Jeżeli chodzi o toczniki.
0: Tak,
1: jeżeli
0: ale...
1: chce... Proszę bardzo, panie.
0: Nie, bo ja chciałam tylko dopytać, czy jeśli ktoś potrafi sobie z tego jednego pomidorka, co trzymał nielegalnie w domu krzaczek i potrafi sobie wyłuskać ziarno, wysuszyć, to jeśli on prowadzi hodowlę, znaczy plantację na tym ziarnie, to popełnia wykroczenie? To jest przestępstwo?
1: Nie, na swoim ziarnie nie. Jeżeli chce robić to na swoim ziarnie, to nie może kupować ziarna do siewu niesiewnego. Ale jeżeli sam sobie ma takie prawo zrobić i to robią niektórzy, i to nie jest łamanie prawa.
0: No dobrze, to wróćmy dalej. I że to jest ten sam mechanizm, który był w przypadku tuczników. Pan minister zrobił... To znowu była ta pauza internetowa, bo przerwałam panu ministrowi i chciałabym, żeby pan minister kontynuował, że to jest ten sam mechanizm, jeśli chodzi o pomidory, o ziemniaki, o tuczniki, że w ten sposób po prostu zamykaliśmy własne hodowle.
1: Tak, panie redaktorze, to jest właśnie o to chodzi, że kraje europejskie, to jest Unia Europejska, które decydują w Unii Europejskiej, tak naprawdę prowadziły politykę, żeby zamykać hodowlę polską. A żeby ją zamykać, to trzeba zacząć od początku, to znaczy od prosząt, od ziarna, od tego, od piskaka, żeby po prostu zabić, to trzeba od tego zacząć. I to robili. To po prostu robili. Tutaj potrzeba silnej polityki. I znowu powiem, panie redaktorze, wiem, że to będzie chwalenie siebie troszkę z własnego ogonka, ale na tym rzecz polega. To my pokazaliśmy Brukseli, że można z nimi negocjować twardo. Właśnie na zbożu ukraińskim. Pokazaliśmy, że trzeba, nie można negocjować z nimi mocną, twardą ręką. Ale to trzeba mieć jeszcze coś innego. Trzeba chcieć negocjować. To znaczy trzeba mieć taki kierunek propolski. A obecny rząd nie ma kierunku propolskiego. To jest najgorszy problem. Jeżeli nie ma kierunku propolskiego, to nie będzie robił nic. Proszę, jeżeli nas słuchają rolnicy, to ja proszę, żeby na chwilę usiedli i pomyśleli, jaką pomoc otrzymali od tego rządu przez całe te 3 lata. Jakąkolwiek pomoc. Tak naprawdę to tylko ta pomoc, która była zaraz rozpoczęta jeszcze dopłata do kukurydzy, a później żadnej pomocy. Nawet z 2 złote akcyzy znieśli do złote 46, później podnieśli do złote 48 zwrotu akcyzy i powiedzieli sukces, bo 2 grosze podniesiono. A za naszych czasów było 2 złote. To pokazuje. I znowu, ja bardzo mocno kładę nacisk na to, że my nie możemy budować rolnictwa na dopłatach, ale są momenty, których obowiązek jest do choroby jasnej państwa, żeby reagować. A to państwo w tym momencie nie reaguje.
0: No a my będziemy jednak dbać o nasze polskie rolnictwo i świadomie wybierać zakupy. Chociaż to jest już chyba coraz trudniejsze, żeby w supermarketach czy w sklepach albo na bazarach też znaleźć tę żywność, która nie jest Polski.
1: Ale panie redaktor, trzeba kupować od rolnika, prosto od rolnika. Dlatego rozwijaliśmy te bazarki. Ten bazarek, który działa przed ministerstwem, to my rozpoczęliśmy. To za mnie, to były moje pomysły, które były wprowadzone. I bazar, no tak naprawdę to bazarek był troszkę wcześniej wprowadzony poza ministra Kowalczyka, ale to ja między innymi z ministrem Kowalczykiem to rozmawiałem, że taki bazarek jest potrzebny. Tak samo w województwie łódzkim. Rozpoczęty bazarek kupna prosto od rolnika. My musimy zmienić mentalność Polaka, żeby wiedział o tym, że jeżeli kupuje od rolnika, to kupuje pewny produkt. I to jest nasza rola wszystkich, bo to nie zrobi sam rząd. To my wszyscy musimy promować nasze polskie produkty i polskiego rolnika.
0: Byliśmy prekursorami akcji Uratuj Rolnika z Krzysztof Skowroński w 2012 roku rozpoczął słynną akcję i z płynną tratwą z Ponidzia. Ja byłam reporterem, który stał na brzegu Wisły i witał ekipę Radia Wnet, więc doskonale to rozumiemy. Bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi za wizytę w Poranku Wnet.
1: Ale panie redaktor, ja jeszcze powiem jedno zdanie. Naprawdę dziękuję Radiu Wnet za tą akcję wtedy. To była taki naprawdę początek tego, żeby pomyśleć o tym, żeby zrobić system, żeby tutaj był moment dla warszawiaków, ale żeby Polacy mogli kupować prosto od rolnika. Dlatego bardzo dziękuję Radio Wnet za to, że
0: Radio Wnet powinno wrócić do tej akcji i myślę, że będę do tego Krzysztofa bardzo mocno namawiać. Bardzo serdecznie
1: dziękuję. Jestem do dyspozycji też, żeby pomóc.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Robert Telus był gościem Poranka Wnet, a teraz dla państwa James Taylor i Quartet i ekipa.

0: 8.47, gościem Poranka Wnet jest generał Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Premier Donald Tusk mówił podczas defilady o czterech filarach bezpieczeństwa i zapowiedział, że polska armia wkrótce będzie największa w Europie. Czy z pana perspektywy doświadczonego dowódcy to realny cel, który możemy osiągnąć przy tym tempie modernizacji? I czy to jest tylko deklaracja polityczna?
1: Tak, no, politycy, no i też część naszych ekspertów, ale i wojskowych, w dalszym ciągu patrzy na nasze bezpieczeństwo, naszą obronę, na nasze zdolności przez pryzmat sił zbrojnych, przez pryzmat tylko sił zbrojnych, często używając bardzo chwytliwych haseł propagandowych, właśnie najsilniejsza armia lądowa, najsilniejsza armia w Europie. Tak, co jest oczywiście nieprawdą, że jest wiele tak zwanego politycznego zadęcia, nadużywania słów, które nie idą, nie są spójne z faktami, które następują. Otóż po pierwsze siły zbrojne w państwie takim jak my, graniczące z potencjalnym agresorem, no to nie tylko siła armii, to jest zaplecze, to jest gospodarka, to jest także społeczeństwo. Społeczeństwo, które stanowi w systemie obronnym państwa fundament, którego wszystko wyrasta. Politycy zapominają, że zdolność sił zbrojnych nie mierzy się tylko sprzętem, ale mierzy się właśnie tym, co wyrasta ze społeczeństwa, więc mierzy się stanem osobowym, czyli żołnierzem, w postaci kadry dowódczej, w postaci żołnierza, który władza sprzętem, jest struktura określonych, wypełnia określone funkcje, a więc poziom jego wyszkolenia, jego świadomości. Mało temu zwracam uwagę, dlatego że żyjemy przecież szczególnie bardzo, można powiedzieć, żyjemy w przestrzeni, która przejęła inicjatywę kształtowaniu ludzkiej świadomości. Żyjemy w epoce informacyjnej, w którym infrastruktura i struktura informacyjna bez żadnych ograniczeń oddziaływuje na świadomość młodych ludzi, którzy przecież w głównej mierze stanowią siłę armii. A więc ci żołnierze, co władają sprzętem wojskowym, tak, bronią, którą przecież kupują politycy i wojskowi za pieniądze nie swoje, a podatnika. To jest jedna rzecz, uwaga. Zapominają, że też jest to całe zaplecze, a więc które powinno zabezpieczyć potrzeby wojska, sił zbrojnych, ale też i wszystkich służb i tym także zabezpieczyć bezpieczeństwo społeczeństwa w postaci obrony cywilnej, stanowi kluczowe znaczenie, bo sprzęt bez amunicji, bez rakiet, bez środków walki, a więc to, co jest narzędziem wykorzystania sprzętu wojskowego przez żołnierza i tym samym stanowi oręże, nie ma większego znaczenia, że jeżeli tego nie ma. Jeżeli te, można powiedzieć, siły, środki walki starczają tylko na pół roku lub są jakimś tam wymiarem tylko sił zbrojnych i zdolności na początku wojny. A pytanie się powie następujące. No co będzie po miesiącu, po trzech miesiącach wojny wyczerpującej, wyniszczającej, która spowoduje, że te zapasy wojskowe i to, co jest na wyposażeniu właśnie tego, co stanowi fundament sił zbrojnych, brygad, tam gdzie żołnierz i sprzęt wojskowy, a więc brygad w siłach lądowych, siłach powietrznych i na okrętach się wyczerpią. A bolami logistyki i bezpieczeństwo logistyczne często jest gdzieś tam daleko i nie ma gwarancji, że to dotrze na czas, że to będzie dostarczone, bowiem i także biorąc pod uwagę nasze zdolności, bo mamy wielkie pieniądze, wydajemy, ale w ślad za tym nie odpowiadamy sobie na pytanie, jak to się przeistacza na zdolności sił zbrojnych i zaplecza całego przemysłu obronnego, nie tylko gospodarki, która powinna w pełni zabezpieczyć potrzeby armii na ścieżce trwania wojny, bowiem siła armii nie mierzy się tym, co ona ma na początku jej, a co na zakończenie wojny. A w szyku na zakończenie wojny w armii powinno być więcej ludzi, więcej sprzętu, więcej sił i środków. Armia powinna krzepnąć, rosnąć siłę, zdobywając doświadczenie. Ale to, co zobaczyliśmy właśnie na defiladzie, na tych paradach, to jest tylko, pani redaktor, wierzchołek tego ostrosłupa, którym, jeżeli popatrzymy za siebie, to on główny potencjał jest tam z tyłu, tak? Ten wierzchołek to, co walczy, jest sprzętem i żołnierzem, który w tym sprzęcie się znajduje, ale my tutaj nie widzimy tego całego zabezpieczenia i zbędnego tego, żeby ten sprzęt użyć na polu walki. Ale z drugiej strony też trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy aby ten sprzęt, który pokazujemy, to nie jest czasem czas miniony, że tutaj dominowały technologie przez 40-60 laty, natomiast niewiele tych technologii było, sprzętu wykonanego w oparciu o najnowsze technologie czasu dzisiejszego, bowiem wojna w Ukrainie, tam jest to laboratorium wojenne, który pokazuje, że pojawiły się technologie, które i sprzęt wojskowy w oparciu o te technologie, które zmieniają pole walki, którym nie dominuje już ciężki sprzęt, czołgi, tak, samoloty, okręty potężne, a przecież masowo użyte drony w postaci rojów, chociażby w przestrzeni powietrznej, czy ławic dronów morskich, bo one powinny się pojawić i pojawiają się w każdej przestrzeni powietrznej, lądowej i morskiej. Potrafią takie potężne korwety zaatakować i wyrąbać tam dziurę, przebić burtę i to staje się bezużyteczne. Drony ukraińskie, Ukraina przecież nie ma, pani redaktor, floty. Nie ma floty, ona została w dużej mierze zniszczona, ale posiada drony morskie, które przepędziły wypasione okręty rosyjskie, duże. One oddaliły się w tą przestrzeń, gdzie są poza zasięgiem tych dronów i nie ma ich w portach na Morzu Czarnym, tam gdzie one były. Większość, sporo tych okrętów zostało zniszczonych przez drony morskie i powietrzne.
0: Panie generale, tak, bo pełna zgoda, my to wiemy, to dlaczego pana zdaniem, bo pan powiedział, że jesteśmy w dobie informacji, właściwie już wszyscy...
1: Wszyscy możemy... informacyjny.
0: Tak, ja obserwowałam rozwój chińskich technologii, widziałam ten balet i wyobrażam sobie, że niebawem na pole walki zostaną wpuszczone również roboty, bo właściwie dlaczego nie?
1: O, tak, pani redaktor, świetnie. Ja nie wiem, dlaczego takiego myślenia tu się nie wykazuje nawet wśród naszych generałów i naszych polityków. Tak, my ciągle tkwimy w czasie minionym. My, w większości to są dzieci tego okresu, tego, który rosyjska sztuka operacyjna definiuje jako okres demoralizacji, bo myśmy politycy i generałowie wychowali się przecież w tamtym czasie. Oni nie wyrośli na kamieniu. Oni wyrośli w określonym środowisku myślenia strategicznego, którym zakładało, że Rosja nie będzie prowadzić wojny konwencjonalnie, dużą skalę, nie będzie nikomu zagrażać. Więc my się nie tylko nie szkoliliśmy, nie uzbroiliśmy, ale my się osłabialiśmy, rozbrajaliśmy. Nie obserwowaliśmy, jak się świat zmienia, co się tutaj pojawia. Pojawiłem się internetu, technologii cyfrowych, tak dalej, robotyzacji, automatyzacji. To zaczęło się pojawiać. Przypadek nie, to nie są przypadkowe trendy czy megatrendy. To wywołuje ta epoka informacyjna, w którym się pojawiły nowe technologie właśnie. A z drugiej strony, pani redaktor, właśnie czemu to ma służyć? Bo to w Ukrainie już w praktyce jest stosowane. Ograniczenie zaangażowania na polu walki, na polu bitwy, na wojnie, żołnierza, stanowiskowego człowieka, który stanowi w dalszym ciągu fundament armii, ale w związku z naśmiercionośną broń on ginie, on jest ciężko ranny, on jest eliminowany, jest najbardziej ulotny i go trudno tworzyć. Tym bardziej, że towarzyszy nam kryzys demograficzny, że społeczeństwo nasze się starzeje i tak dalej. Ubyło nas w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy. To nie znaczy, że wyjechali gdzieś tam Polacy czy Polki za granicę wyjechały, ale dlatego, że nam się tak mało urodziło, tak. I starzeje. Ludzi w wieku powyżej 60 lat jest nas 11 prawie milionów, a w wieku od 19 do 29 lat jest nas 4,5 miliona Polek i Polaków. To jest niesamowite wyzwanie. My tego nie widzimy. Pokazujemy ten wypasiony sprzęt, który jest bardzo drogi, który efektywność użycia na polu walki jest skomplikowana względu na co? Na brak określonej infrastruktury, przecież drogi, mosty i tak dalej. To wszystko musi temu towarzyszyć. Lotniska, porty wypasione. Pani redaktor, czy ktoś się z naszych zastanawia wojskowych? Ja tego nie widzę, żadnej refleksji. Główny potencjał marynarki wojennej jest zgromadzony gdzie? W Zatoce Gdańskiej, pod nosem Bałtyckiej floty i obwodu krajewskiego, gdzie wszystko jest w zasięgu praktycznie broni taktycznej, bomb szybujących rosyjskich, odpalanych dronów. Ja nie wiem, dlaczego tego nie rozśrodkowało się wzdłuż wybrzeża. Przecież mamy 750 kilometrów wybrzeża. Dlaczego nie gro to jest gdzieś tam na zachodzie, Świnoujściu? Tu także jest. Tak, my jesteśmy na Księżycu, nasze myślenie gdzieś na Księżycu jest. On gdzieś jesteśmy niezniszczalni, nie tak jak w tej piosence, tak, nie jest, a my jesteśmy łatwopalni, a nie zniszczalni. Proszę panią, stocznia marynarki wojennej jest też w Gdyni. Wszystko jest pod nosem. Tak byśmy mieli tak przedwojenny dostęp do Morza Bałtyckiego. A to wszystko pod nosem. A wojna pokazuje, że rozśrodkowanie, ukrycie, maskowanie operacyjne jest kluczowe, jeżeli chodzi o straty. Eliminuje się te straty w granicach 30%. Iran to pokazuje przecież. Tamten też trzeba korzystać. Tamte bombardowania i tak dalej nie odnoszą skutku. Dlaczego? Dlatego, że oni maksymalnie na tym ogromnym terytorium wszystko rozśrodkowali, zamaskowali. I w związku z tym te samoloty i rakiety amerykańskie i izraelskie muszą polować na pojedyncze wyrzutnie, które są w ukrycie, w niszach. Mają tam rakiety zgromadzone. Jest kilka takich stanowych, zapasowa, zasadnicza. Manewrują, ale w ograniczonym zakresie. I to jest też podejście. Tutaj wszystko skupione jest w Zatoce Gdańskiej pod nosem obwodu królewskiego. Budujemy ostatnie decyzje. Fabryka amunicji gdzie? W Kraśniku. Ale jakiej amunicji? 155 mm kluczowej, artyleryjskiej. Tak bardzo deficytowej dzisiaj na wojnie. 120 km od granicy z Ukrainą, z Białorusią, przepraszam, 90 km od granicy z Ukrainą. Zaś w strefie operacyjno-taktycznej. A dlaczego nie bliżej CPK, które było opluwane? Okazuje, że teraz wszyscy już dojrzeli, jest potrzebne, tak? Dlaczego nie na części zachodniej Polski? Dlaczego? Pytanie dlaczego? Dalej, drony, produkcja. To jest kluczowa rzecz. Mamy wyznaczone trzy konsorcja. Zamiast to, co Ukraina tam na Ukrainie się dzieje. Właśnie małe firmy dzisiaj produkują drony masowo. 2,5 miliona Ukraina produkuje dronów dzisiaj rocznie. My, pani redaktor, 400 sztuk. 400 sztuk. Ale wracając do żołnierzy, bo podryfowałem w innym kierunku. Otóż robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, drony pozwalają żołnierza wycofać z tak zwanej strefy śmierci poza tą strefę, a żołnierz wyposażony właśnie zobrazowanie pola walki w postaci gogli, które ma, dronów FPV, tak, tabletów, ma zobrazowane ten swój kierunek i widzi każdy cel, nie musi tam być. I wykorzystując drony właśnie, uderza w realnym czasie i to się odbywa w tej przestrzeni. Tam żołnierz oczywiście jest obecny, ale jego obecność się ogranicza do minimum. Są to głównie żołnierze piechoty, bo tam muszą być.
0: Tak.
1: I to dzieje się po jednej i po drugiej stronie. Rosjanie też te procesy wprowadzają. A u nas co się dzieje? U nas jakieś eksperymenty robi się w dwóch brygadach na bazie jednej kompanii dronów. Nazywa się to programem 44, tak? Jakaś taka hybryda, takie nieśmiałe kroki, dużo się mówi, mało się robi, boję się, chciałabym, a boję się. To jest ta zasada. I co jeszcze? No to, że tego się nie konfrontuje z tym, co się dzieje w Ukrainie. Amerykanie dziś, nie tak dawno, przeprowadzili ćwiczenie w Niemczech, gdzie brygada amerykańska skonfrontowała się z odpowiednim komponentem ukraińskim. Zapraszajmy Ukraińców, konfrontujmy to. Oni to tam wdrożyli, okupili to stratami, krwią żołnierską, a nie tu dumanie, tu powołuje się dowództwo transformacji kolejne jakieś, monstrum, które nie ma nic wspólnego z systemem dowodzenia, traci się ogromne pieniądze, będą mieli ci biurokraci tam.
0: Tak jest, panie generale. Bo tu już nas serwis został spóźniony w dramatyczny sposób przeze mnie i przez wspaniałą opowieść pana generała. Wrócimy do tego. Bardzo serdecznie panu generałowi dziękuję za dzisiejszą wizytę w Poranku Wnet i życzę wszystkiego dobrego. Będę się odzywać.
1: I ostatnie zdanie muszę powiedzieć.
0: Dobrze,
1: pani redaktor.
0: Oczywiście.
1: Ale może pani to też później jeszcze zamknąć ostateczną kramlą. Nie mamy do tej pory strategii bezpieczeństwa narodowego, która powinna definiować system obronny państwa i cel polityczny. W imię czego to wszystko robimy? Wydajemy ogromne pieniądze. Tej definicji, tego celu politycznego nie widzę. Racji stanu, którym na pewno nie jest wojna. Na pewno nie jest wojna. W ślad tym nie ma delegacji dla poszczególnych resortów wykonawczych. To jak można budować... Mówi, że jesteśmy najpóźniejsi, mamy mieć najsilniejszą armię, kiedy tego nie ma, tego właśnie nie ma.
0: To prawda i nie mamy tej strategii, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę wspaniałego
1: dnia.
0: Generał Leon Komornicki był gościem Poranka Wnet. Już prawie 5 minut po godzinie 9. Jakub Duszek od 5 minut przebywa w studiu. Czekając, żeby przedstawić państwu serwis, ja żegnam się z państwem. Katarzyna Adamek, do usłyszenia. Jeszcze raz przepraszam.

0: Wszystkie 7 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, których tożsamość udało się dotąd ustalić, pochodziło z województwa podkarpackiego, poinformowała tamtejsza wojewoda Teresa Kubas-Hul, dodając, że wśród ofiar nie ma osób niepełnoletnich. Rodziny 6 osób zostały powiadomione o śmierci bliskich wczoraj wieczorem. Tragiczne informacje przekazywały 3-osobowe zespoły, w których skład wchodził również psycholog. Dziś rano podobny zespół miał dotrzeć do rodziny 7. Zidentyfikowanej ofiary informacje o miejscowościach, z których pochodzili nieszczęśni pielgrzymi, mają zostać podane dopiero po powiadomieniu wszystkich 12 rodzin. 11 księży z archidiecezji mińsko-mochylewskiej musi opuścić Białoruś. Duchowni nie otrzymali zgody na dalszą posługę w tym kraju, poinformowała niezależna inicjatywa Chrześcijańska Wizja. W związku z decyzją władz arcybiskup Józef Staniewski, metropolita mińsko-mochylewski, zwrócił się do Aleksandra Łukaszenki z apelem o przedłużenie zezwoleń dla księży. Wśród duchownych, którzy będą musieli wyjechać, jest ojciec Roman Szulce. Z Mochylewa wyjedzie po niemal 20 latach pracy duszpasterskiej. Wymaganej zgody nie udzielił urząd pełnomocnika do spraw religii i narodowości, lecz nie podano nazwisk duchownych, których dotyczy odmowa. Jak wskazuje Chrześcijańska Wizja, część z nich otrzymała wcześniej zgodę jedynie na minimalny okres. 157 kg śniętych ryb wyłowiono wczoraj z kanału Gliwickiego, jak poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie. W Gliwicach od kilku dni trwają działania związane z obecnością złotej algi. Zjawisko związane m.in. z temperaturą zaobserwowane zostało w 6. sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie informują o patrolach kontrolnych od strony wody i lądu na całej długości kanału. Dzień wcześniej w tej samej sekcji wyłowiono około 22 kg śniętych ryb. Setki strażaków walczą z największym pożarem lasu w historii Belgii. Ogień, który szaleje w rezerwacie przyrody High Fens na wschodzie kraju, strawił już około 3000 hektarów terenu i zbliża się do granicy z Niemcami. Pożar wybuchł w piątek. Do walki z żywiołem skierowano również strażaków z Niemiec, Luksemburga oraz jednostki wspierane przez Unię Europejską. Władze regionu ostrzegły wczoraj rano, że warunki w rezerwacie pozostają trudne. Silny ogień i szybko rozprzestrzeniające się płomienie utrudniają działania służb. Żywioł pojawił się po kolejnej fali upałów. W piątek temperatura w niektórych regionach Belgii sięgała około 37 stopni Celsjusza.
1: Prognoza pogody.
0: A w Polsce dziś zachmurzenie umiarkowane, a okresami nawet duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie w południowym, na południowym zachodzie oraz na południu kraju, choć możliwe też będą na Pomorzu. Na termometrach od 20-21 stopni na północy i 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 30-31 na południowym wschodzie, nad samym morzem około 19.
2: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Klaudia Kazimierska została wicemistrzynią Europy w lekkiej atletyce. Polka zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w Birmingham. Znakomicie rozegrała trudny finał i po świetnym finiszu przekroczyła linię mety jako druga. Zwyciężyła Georgia Hunter Bell z Wielkiej Brytanii z czasem 4 minuty 07 sekund i 78 setnych. Adrianna Sułek na tych samych mistrzostwach, Adrianna Sułek-Schubert, zakończyła siedmiobój na 7 miejscu. Polska zgromadziła 6375 punktów, a wygrała Kate O'Connor, która miała o ponad 400 punktów więcej. Nasza wspaniała Anita Włodarczyk, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem na bardzo wysokiej 4. pozycji. Do medalu naszej popularnej babci zabrakło 51 cm, a zwyciężyła Silja Kososen z Finlandii rzutem na 76 metrów i 28 cm. Tymczasem angielska tarcza wspólnoty, czyli początek symboliczny, początek sezonu w Anglii, mecz rozegrany na Wembley, mistrzowie Arsenal rozbili zdobywcę pucharu Anglii Manchester City 3-0. Już w pierwszej minucie bramkę strzelił Callory, później 28 Kai Havertz i Odegaard 48 minuta. Tymczasem sensacja w Superpucharze Francji. Paris Saint-Germain przegrało z RC Lens 0-1. W ekipie żółto-czerwonych zagrało dwóch Polaków, Mike Nawrocki i Michał Skóraś. W debiucie zdobyli pierwsze trofeum w nowym klubie. Ostatni bieg decydował o zwycięstwie w hicie Ekstraligi Żużlowej. Presto Ruń pokonał Betard Spartę Wrocław 48-46. Gospodarze osłabieni brakiem Patryka Dudka dla Torunian. Emil Sajfudinow 14 punktów, dla Wrocławian Łaguta Kerc po 12. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
7: Słuchaj, na kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
8: Więcej sztuki!
9: Więcej sztuki! Arcydeko! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
7: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
5: Po reklamie.
1: Autopromocja.
10: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego nie się skończy? No przecież ja to nie rozumiem. Co to chodzi? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie on jest? No żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
3: A żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu i dobiegliśmy do 17 dnia sierpnia, chociaż pewnie wielu z nas tak szybko nie chciałoby biec w te wakacje. Tak się też stało, ale możemy albo skupiać się na tym, że jest 17 sierpnia już, albo że jeszcze do końca wakacji jednak zostało trochę i tym się cieszyć. Małgorzata Kleszcz, rozpoczynamy nowy tydzień. To jest audycja Żebyś Wiedział, a ja wierzę, że wszyscy, których trapi alergia, jakoś zrozumieją może te mowę bardziej przez nos, bo tak kwitną, my się bardzo cieszymy, że kwitną te wszystkie piękne drzewa i rośliny, ale alergicy też trochę z tego powodu cierpią. Co dzisiaj w programie? Porozmawiamy o pewnym sporcie. Może wielu z nas się zastanawia, czy w Warszawie, w Polsce są takie miejsca, żeby oglądać polo, polo sport. Otóż okazuje się, że tak i nawet wczoraj w niedzielę odbyły się klubowe Mistrzostwa Polski. To był finał właśnie w polo w Jaroszowej Woli. To jest miejsce mniej więcej 30 kilometrów oddalone od Warszawy. Idealnie przygotowane do tego, żeby właśnie i podziwiać i grać. To wyjątkowy sport, który może nam się nie kojarzyć z jakimś dużym zaangażowaniem Polaków, ale tak też jest, o tym będziemy opowiadać, to będą rozmowy z zawodnikami, ale nie tylko, pojawili się fotografowie, którzy no szczególnie lubią fotografować sporty związane z końmi. Dlaczego tak jest, to zapraszam dzisiaj Państwa na tę audycję, a potem jeszcze na koniec powiemy o pewnym wydarzeniu, również związanym z końmi w Łazienkach Królewskich w najbliższą niedzielę. Marcin Szczypiorski, który już wielokrotnie był na antenie Radia Wnet i mówił, którego ojciec był weterynarzem, z Marcinem Szczypiorskim kilka bardzo długich audycji dotyczących jeździectwa, dotyczących Wielkiej Warszawskiej, już na antenie Radia Wnet mieliśmy, a więc dzisiaj pod koniec tego programu pojawi się ten głos. Ale to, o czym należy wspomnieć, co już Państwo słyszeli i kilka dni temu, bo w sobotę dotarła do nas ta smutna informacja i w dzisiejszym poranku, to Joanna Rawik w wieku 92 lat odeszła. I każdy, kto pracuje w Radiu Wnet i nawet w nim bywa na przykład tylko w weekendy, tak wie, że coś się zmieniało w momencie przyjścia pani Joanny Rawik do redakcji. Jakoś tak było bardziej kwitnąco. Pani Joanna miała w zwyczaju rozmowę. Zawsze wszystkich zagadywała, zadawała pytania i chociaż tutaj czasami no, jest taki bieg redakcyjny, ludzie się spieszą do nagrań, spieszą się do swoich programów na żywo. Tak dobrze było znaleźć nawet te kilka minut na rozmowę. Pani Joanna Rawik zawsze sobie ją ceniła. Któregoś dnia przyszła po tym, jak jej audycje zostały przeniesione tylko na sobotę i powiedziała, że jakoś wolała tutaj przychodzić w poniedziałki, bo się więcej działo, było więcej osób, a ona przecież po to też przychodzi do pracy i do redakcji, żeby widzieć ludzi, żeby z nimi rozmawiać. A więc to był przede wszystkim człowiek, tak mnie się wysuwa taka myśl, który był zainteresowany drugim człowiekiem. Zadawała mnóstwo pytań, także tym młodszym wśród nas. Igor Toporowski, realizator, który też wielokrotnie był gościem pani Joanny Rawik na antenie, wsłuchiwała się w jego opowieści o sztuce, o muzyce. Zawsze pytała, co czyta, bo można było złapać tutaj Igora przy konsolecie w takiej wolniejszej chwili, jak coś czytał. Zaczytany siedział i pani Joanna go odrywała od tego czytania, zadając mu wiele pytań. Tak też było ze mną. Była bardzo zainteresowana zawsze moimi wyjazdami. Jak tylko się spotykałyśmy w tym pędzie czasami właśnie tutaj w Radiu Wnet, to brała mnie tak pod ramię i mówiła, no Małgosiu, a teraz dokąd jedziesz? I była zawsze bardzo zainteresowana tymi miejscami i zresztą miałam wielką przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w audycji Sztuka jest magią i opowiadać o swoich dalekich podróżach i do Azji, i do Afryki, do Etiopii. Pani Joanna robiła wielkie oczy i pytała z zainteresowaniem, jak to jest, jak wyglądają

latach Hanna Tracz pieczołowicie dbała o to, żeby te audycje Sztuka jest magią, czy Piaf, czyli Wróbel trafiały na nasz portal, a więc bardzo serdecznie Państwa zachęcam. To był wielki człowiek i to był niezwykle promienny człowiek, Joanna Rawik. Wszystko ją interesowało i interesowała ją matematyka, muzyka, zresztą twierdziła, że na pewno te dwie dziedziny ze sobą są związane. Była niezwykle chętna do filozoficznych rozmów, pytań. Bardzo, bardzo ciekawy świata człowiek do końca. A więc teraz utwór Gdzie jest miłość? Tak pyta pani Joanna Rawik właśnie w tej piosence.

0: I gdzie jest miłość z płyty Romantycznie, zaśpiewała pani Joanna Rawik, która odeszła w minioną sobotę w wieku 92 lat. Zapraszam Państwa do wysłuchania wywiadu, który przeprowadzony został przez Igora i Tymka, dwóch młodych ludzi, chyba najmłodszych prowadzących audycję w Radio Wnet. Wywiad właśnie na 92 urodziny pani Joanny Rawik. Skończyła je 31 stycznia tego roku. Jest dostępny ten wywiad na naszym kanale YouTube'owym Wnet Kultura. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A teraz zapraszam do takiej krótkiej opowieści, relacji z dnia wczorajszego, 16 sierpnia. No, wyjątkowe okoliczności, bo odbyły się zawody polo. Ja rozmawiałam z kilkoma zawodnikami. Michał Czartoryski to pierwszy opowiadał mi jeszcze kilka godzin przed tym, jak były zawody. Rozpoczęły się wczoraj o godzinie 14, a już mniej więcej 11-12 część zawodników przyjechała właśnie chociażby z Polo Klub Żurawno, którego właśnie jednym z przedstawicieli jest Michał Czartoryski, który od lat po pierwsze uprawia ten sport, ale także chyba właściwie można powiedzieć, że od urodzenia jeździ konno, a więc skąd ta pasja, jak to wygląda? Zapraszam Państwa do wysłuchania.
1: Więc w tym momencie szykujemy się do trzeciego dnia rozgrywek klubowych Mistrzostw Polski. W tym momencie jest parę godzin przed zawodami i kończymy w tym momencie przygotowania w kontekście pracy z końmi. Mianowicie konie zostały nakarmione, sprawdzone, czy wszystko jest w porządku i w tym momencie są trenowane w setach, czyli taki poranny workout, rozciąganie.

0: polega na tym, że siedzi się na jednym koniu, żeby zaoszczędzić czas, trzyma się trzy w ręku i konie w tym momencie idą takim roboczym stępem, czyli roboczy stęp to jest taki szybki stęp, taki szybki chód konia, mający pomóc rozchodzić wszystkie zakwasy ewentualne po wczorajszych rozgrywkach. I też przy okazji to jest taki moment na przyjrzenie się, czy wszystko jest ok, czy motoryka jest dobra, czy on się dobrze porusza, czy nie ma żadnego dyskomfortu. Więc tak, to się w tym momencie dzieje. Za chwilę przejdziemy do mycia koni, żeby też schłodzić je przed meczem, ewentualne jakieś zaklejki, czyli takie miejsca, gdzie się posklejała sierść, żeby były domyte, żeby też czuły się świeżo i dobrze. Po czym zaczniemy je siodłać. Sprzęt do polo też jest troszeczkę inny niż sprzęt do klasycznej jazdy. Różnią się siodła przede wszystkim samą budową, wielkością, też skórą, którą są pokryte, bo są bardzo często też siodła są zrobione z zamszu na zewnątrz, w taki sposób, żeby było więcej tarcia, żeby się łatwiej było, że tak powiem, utrzymać na tym koniu w tych różnych wszystkich dziwnych pozycjach, które trzeba wykonać, żeby w tę piłkę trafić.
1: No właśnie, a później to już zawody. To proszę przybliżyć, bo to jest na pewno szalenie ciekawe też dla słuchaczy. Czym jest polo dokładnie? Jakby pan opowiedział i też przybliżył, skąd u pana ta pasja, bo rozumiem, że to pasja.
0: Tak, to jest pasja rodzinna, przekazana mi przez mojego ojca. Mój ojciec trenował konie, co prawda zajmował się przede wszystkim skokami. W tym momencie również prowadzimy razem klub pod Warszawą, w drugiej stronie Warszawy, 50 km od Warszawy, Żurawno Polo Club. Jakie było drugie pytanie, przepraszam?
1: O to, żeby przybliżyć ten sport.
0: Jasne,
1: tak. Może gdzie się zaczął, proszę opowiedzieć, taką też słowo historii, taką pigułkę.
0: Więc generalnie polo to jest dosyć stary sport. Co prawda on bardzo ewoluował z czasem, ale generalnie i pierwsze zapisy oficjalne, jakieś źródła historyczne, które wspominają o tym polo, to jest bodajże kilkaset lat przed naszą erą w starożytnej Persji. Wcześniej jakieś źródła mówią też o jakichś rodzajach spokrewnionych sportów z polo, właśnie bardziej już w głębiej w Azji. W tym momencie do Europy polo dotarło przez brytyjską kawalerię, gdzie napotkała polo w Indiach. I stamtąd właśnie zaczęło się to roznosić, przywieźć to z powrotem do Anglii. Z Anglii to się zaczęło, jakby można powiedzieć, ucywilizowało się odrobinę ten sport, dodając wiele zasad mających zapewnić bezpieczeństwo koniom i zawodnikom. Czyli takie dwie podstawowe zasady na przykład to jest line of the ball i right of way, które powoduje, że można odebrać piłkę albo podjechać do piłki tylko w określonym prędkości lub pod określonym kątem w taki sposób, żeby nie zaburzyć drogi innego zawodnika i żeby nie doszło do zderzenia.
1: Czy to jest w Polsce popularne? Czy jesteśmy na wysokim poziomie? Jakby pan to opisał?
0: Polska bardzo dynamicznie rozwija się w tym momencie na bazie, na tle Europy. Nie powiedziałbym, że jesteśmy na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale na przykład mamy swoje sukcesy. Na przykład w tym roku odbyły się w Polsce po raz pierwszy Mistrzostwa Europy. O co jeszcze mogę powiedzieć? Te zawody, na przykład poziom polo generalnie określa się poprzez handicap. Handicap to jest taki poziom zawodnika, który w zależności od tego, jak bardzo jest zaawansowany w tym sporcie, dostaje taką ocenę od minus 2 do 10. Więc u profesjonalistów uwzględnia się od handicapu 2 w górę. Natomiast inne poziom uznaje się za, że tak powiem, poziom amatorski. Z tym, że też te handicapy są dosyć subiektywnym metodą oceny, ponieważ one są nadawane przez komisje handicapowe, które składają się na przykład w Polsce z właścicieli klubów. Więc jakby porównać zawodnika z handicapem 1 z Polski, a na przykład handicapem 1 na przykład na Malcie, to jest mimo wszystko zupełnie inny zawodnik z tym samym handicapem.
1: A ile koni, że tak powiem, jest w użytku w trakcie takiej rozgrywki zawodów, bo to rozumiem, że można konia zmieniać, tak?
0: Tak jest. Generalnie zasada jest taka, że koń w trakcie meczu nie może zagrać więcej niż dwa czakery z jednym czakerem przerwy. Już tłumaczę, czym jest czaker. Czaker to jest część gry, która trwa 7,5 minuty czystej gry. Czyli w momencie, jak jest faul na przykład popełniony, to czas jest zatrzymywany. Więc to jest 7,5 minuty aktywnej gry. Więc jeden koń może zagrać tylko dwa czakery. Natomiast aby wziąć udział w turnieju, to dwa konie nie wystarczą. My gramy w Polsce 4 czakery, niektórzy grają 6, 8, inne większą ilość czakerów również, ale w Polsce są przyjęte 4. Więc żeby wziąć udział w takim turnieju, to żeby nie przemęczać za bardzo koni, to przyjmuje się, że minimum to są 3 konie. Natomiast im więcej, tym lepiej.
1: Co jest najważniejsze w tym sporcie? Tak jakby pan zwrócił uwagę, czy cecha, czy może konkretna część ciała wyćwiczona?
0: Mówimy o zawodnikach czy o koniach?
1: O zawodnikach teraz, powiedzmy.
0: O zawodnikach. Ja bym powiedział, że najważniejsza jest głowa. W kontekście zachowania spokoju na boisku, koncentracja, ponieważ polo to jest mieszanka, nie wiem, rugby i szachów, tak? To jest potrzebna, jest niezwykle ważna jest strategia tutaj.
1: Trochę jak tenis.
0: Trochę jak tenis. Tenis to jest, powiedziałbym, ruchem się troszeczkę, uderzeniem ma jakieś cechy wspólne. Natomiast co różni od tenisa, to jest to, że to jest gra zespołowa, co też dlatego tym bardziej bardzo ważna jest mocna głowa w kontekście koncentracji, zachowania zimnej krwi i spokoju, ponieważ zastrzyk adrenaliny jest ogromny i bardzo łatwo oddać się pokusie po prostu jechania szybko, z pełną prędkością i próby strzelania bramki, ale to jest natomiast rzadko kiedy skuteczne. Bardzo ważne jest, żeby rozegrać tę piłkę odpowiednio i żeby w jakiś sposób spróbować oszukać swoich przeciwników zmianą kąta, zmianą prędkości. Tak.
1: To ten zawodnik ludzki, ale jest jeszcze drugi zawodnik, koń. Tak, to może zacznijmy od pytania, czy od małego się szkoli takiego konia właśnie w kierunku gry w polo i jak to wygląda, bo te konie muszą być chyba niezwykle spokojne i posłuszne.
0: Konie do polo dla mnie to są archetyp konia, jak dla mnie. Przede wszystkim konie są niezwykle spokojne, godne, można im bardzo dobrze zaufać. Oczywiście wszystko zależy od konia, tak? Są różne rodzaje w każdej dyscyplinie sportowej. Natomiast ja zauważyłem taką różnicę między końmi do polo, a końmi z innych dyscyplin sportowych. To jest faktycznie ten spokój, odwaga i taka absolutna współpraca z jeźdźcem. Mianowicie, jesteśmy teraz sobie tutaj na parkingu, gdzie konie właśnie na takim wytyczonym szlaku chodzą, na set tracku tak zwanym, czyli to jest taka elipsa, po której konie sobie chodzą teraz w tych setach. I w międzyczasie pracownicy techniczni rozstawili słupki z podpiętymi taśmami, żeby samochody nie parkowały w ten sposób. I te taśmy, jak widzisz, szeleszczą na tym wietrze, ruszają się góra-dół, co jest elementem, który mógłby spłoszyć konia. Nasze konie idą zupełnie spokojne, w ogóle nie zwracają na to uwagi. Idą sobie w grupach. Też polo dla mnie jest niesamowitym sportem dla konia w kontekście tego, że jest bardzo blisko naturalnego funkcjonowania tego zwierzęcia. Konie w naturze chodzą po płaskim, chodzą w grupach, biegają, zatrzymują się, robią zwroty, unikając drapieżników. Oczywiście najchętniej jedzą i się po prostu stoją sobie i jedzą sobie trawkę, tak? Ale w kontekście ruchu i motoryki, jak dla mnie, to jest najbardziej naturalny sport w kontekście tego, że też są właśnie w grupie, co jest koń jako zwierzę stadne bardzo, bardzo przeżywa stres związany z byciem odłączonym od stada. A w tym momencie, w tego wysiłku, tego sportu, kiedy jest największe wymaganie stawiane koniom, one są w grupie i konkurują też między sobą. To widać po charakterze tych koni, że niektóre, że dla nich ta gra to też jest taka troszeczkę podobna sytuacja, jak walka o hierarchię na pastwisku, na przykład w naturalnych warunkach. Więc tutaj też u konia najważniejsza, powiedziałbym, jest głowa. No oczywiście też kupa mięśni, żeby miały siłę na te wszystkie rajdy, zatrzymania, ciasne skręty i tak dalej.
1: Czy tu jest szczególnie, głównie jakaś rasa?
0: Więc to różne rasy są, które są wykorzystywane w polo. Generalnie bardzo popularne są Argentinian Polo Pony, które są sprowadzane z Argentyny. Natomiast rasa ta nie jest rozpoznawana w polskich rejestrach. Bardzo dużo też gra Foldblutów w polo i Quarter Horse'ów. Foldbluty są konie wyścigowe, które też często, na przykład my kupujemy z torów wyścigowych po jakiejś, tak powiem, nieudanej karierze, albo które nie rokują i okazują się wspaniałe w naszej dyscyplinie i spokojnie konkurują też z tymi końmi sprowadzanymi z Argentyny.
1: Na olimpiadzie nie ma tego sportu.
0: Nie ma.
1: Dlaczego?
0: To jest dobre pytanie. Ostatni raz polo było kiedyś na olimpiadzie, jeszcze przed wojną, drugą wojną światową. Czemu nie wróciło? Ciężko powiedzieć. Jest to ogromne wyzwanie organizacyjne, też żeby utrzymać taką reprezentację, która mogłaby wystartować. Potrzeba by o wiele bardziej sformalizowanych, że tak powiem, szeregów tego sportu. Co może być trudne ze względu na wysokie koszty utrzymania tych zwierząt i całej logistyki związanej z tym sportem. Żeby przyjechać tutaj na zawody, trzeba wynająć koniowóz albo mieć swój własny koniowóz na kilkanaście koni. W kontekście olimpiady to tych koni nie wystarczy trzech, tak jak tutaj trzech, czterech, sześciu, tylko trzeba mieć koni 12, 16 niektórzy mają. Więc to jest po prostu, myślę, często ciężkie, żeby to się zorganizować w taki sposób.
1: O co dzisiaj jest ta walka?
0: Dzisiaj walczymy o puchar klubowych mistrzostw Polski. Nasza drużyna będzie dzisiaj walczyła o trzecie miejsce.
1: No to powodzenia. O godzinie 14 zdaje się, tak, że początek zawodów. Ile trwa takie obejście z końmi? Na co teraz patrzymy? Jeden człowiek siedzi i łącznie są cztery konie. Po jednej stronie dwa, z drugiej strony jeden koń i robią kółka.
0: Tak, w tym momencie to około pół godziny takiego spaceru. Ten trening jest również treningiem kondycyjnym, który jest wykorzystywany, ten sposób trenowania jest również treningiem kondycyjnym dla koni. W momencie, kiedy nie ma zawodów, to też jest około pół godziny, 40 minut, z tym, że wtedy też jest galop, też jest kłus w dwóch kierunkach, a teraz chodzi o to po prostu, żeby się rozchodziły, porozciągały troszeczkę tym wstępem roboczym.
1: Da się z tego żyć?
0: To jest na pewno trzeba mieć pasję do tego. Jak ktoś nie lubi pracy przy koniach, to bym absolutnie nie polecał. To trzeba naprawdę, naprawdę lubić, ale ciężko tego nie lubić też. Mówi się, że w polo można przestać grać z dwóch powodów. Albo jak się zbankrutuje, albo jak się zabijesz. Więc,
1: no bo jest to niebezpieczny sport.
0: Jest to niebezpieczny sport, aczkolwiek jest mocno też ucywilizowany i też w zależności od poziomu, prawda? Bardzo dużo zależy od zawodników na boisku i od sędziego, który też się kontroluje sytuację, gwiżdżąc faule i nie dopuszczając do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście, oprócz jakichś drobnych złamań, czy jakichś mniejszych, znaczy drobnych, mniej poważnych lub bardziej poważnych złamań, nie mieliśmy jakichś poważnych sytuacji.
1: I oby tak zostało. Przekażemy Państwu dzisiaj także na antenie, kto jest zwycięzcą. Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki wielkie.
1: I opowiadał Michał Czartoryski, jeden z zawodników Polo Club Żurawno. Niestety nie zwycięzca, jeszcze wtedy tego nie wiedział, ale to była świetna gra i tak jak Państwu opowiem z punktu właśnie widzenia, obserwacji człowieka, który stał bardzo blisko, że wygląda to w sposób taki niezwykle agresywny. Natomiast zdaje się wszystko pod kontrolą. Oczywiście jak te konie gnają, to jest niezwykła siła, niezwykły pęd i też podziwiamy zawodników, bo to trzeba mieć naprawdę wypracowane mięśnie. Kilka minut trwa taki mecz, później odpoczynek, bo to naprawdę wygląda w sposób wykańczający i to też było widać po zawodnikach, że są niezwykle zmęczeni. Cały czas mówimy o miejscu wyjątkowym, około 28 km od centrum Warszawy. To jest Jaruszowa Wola i właśnie tam mieści się Warsaw Polo Club. To miejsce, które nie tylko właściwie jest przeznaczone do tego, żeby grać w polo, bo są tam organizowane bardzo różne wydarzenia, także wesela. No ale właśnie, jeżeli są Państwo zainteresowani tym sportem, może jeżeli zawsze Państwo myśleli, żeby albo obejrzeć, bo też można kupić bilety, trochę trzeba się dowiedzieć na ten temat, bo może reklama nie jest aż tak znowu znakomita, albo może Państwo by chcieli spróbować, proszę sobie poczytać na temat Jaroszowej Woli. Ona jest przepięknie zlokalizowana, bo mieści się w rejonie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, więc nawet zwyczajna wycieczka tam jest już przyjemnością. No ale właśnie, niektórzy mają taką wycieczkę w to miejsce co weekend. Nawet ci, którzy mieszkają w Trójmieście, te prawie 400 kilometrów przemierzają i właśnie jeden z zawodników, z którym udało mi się wczoraj porozmawiać, Kasper Stefaniak, właśnie taką podróż wraz ze swoim ojcem, który był sędzią, wczoraj co weekend przemierza właśnie do Warszawy, żeby grać. No to posłuchajmy tej rozmowy.
2: Kacper Stefaniak jestem, ja jestem z drużyny Warsaw Polo Club, jestem naszej drużyny kapitanem. No i właśnie będziemy podchodzić do takiego meczu, powiedziałbym, pseudofinałowego, ponieważ my i drużyna nam przeciwna, czyli Sowiniec, obie drużyny mają po dwie wygrane, więc będziemy tak naprawdę o puchar walczyć.
1: Ale to komentarz do tego, jak dotychczas przebiega gra, jak pan ocenia, obserwuje pan, co się dzieje?
2: No, grają dzisiejszy mecz dwie drużyny, jedna Żurawno, też spod Warszawy, więc oczywiście nam bardzo bliscy znajomi, no i z Silesii, to też ja bardzo osobiście lubię wszystkich z tamtej drużyny, bo to młode chłopaki są i zawsze miło jest, że tak powiem, z ludźmi w swoim wieku pograć, a nie, że tylko gramy z ludźmi, którzy są starsi.
1: Skąd u pana ta pasja? Jak to się zaczęło?
2: Odpowiedź, powiedziałbym, jest bardzo prozaiczna. Mój tata jest sędzią teraz na tych zawodach, ale on odkrył wraz...
1: Czyli tak można mieć w rodzinie sędziego i grać?
2: Można, bo mój tata raczej nie będzie, nie jest jednym z głównych sędziów, tylko raczej pomaga z trzymaniem zegara oraz wyniku. Sędziowie ci głównie są bezstronni, ale tak to właśnie zaczęło się od taty. Wpierw mi się to kompletnie nie podobało, jak to raczej dzieciom się nie podoba, kiedy tata
1: Ile lat pan miał? Pan został wsadzony na konia?
2: Ja jeździłem wcześniej, ale tylko ujeżdżenie i mniej więcej w wieku 12 lat, teraz mam 21, to zacząłem grać i żeśmy się przenieśli tutaj do klubu, do Warsaw i od tego czasu tylko nam przybywa koni i przybywa obowiązków.
1: No ale też jest cała masa przyjemności, o których można powiedzieć.
2: No oczywiście, no sport jest...
3: MVP.
1: Oh yeah.
2: Niesamowicie sport jest uzależniający. Ze względu na miks, taki bardzo, bardzo wdzięczny miks i gry drużynowej, koni, piłki i też takiej troszeczkę fizyczności i adrenaliny. Więc rzeczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo uzależniający sport.
1: Jak pan wie, że będą zawody, tak jak teraz, to wcześniej są jakieś przygotowania, jakieś fizyczne, może więcej pan się rozciąga, czy jak to wygląda?
2: Akurat w tym roku trochę było odwrotnie. Pojechałem na wakacje tuż przed tymi zawodami na tydzień, żeby człowiek odpoczął, bo to jednak regeneracja jest też ważna, bo to szczególnie palce się ścierają od wodzy, od kija i człowiek musi się troszeczkę zregenerować i odpocząć mentalnie. Ja to zawsze mówię, że polo, pomimo że nie dość, że jest trudne fizycznie, to najtrudniejsze to jest mentalnie, bo skupienie trzymać naprawdę na takim topowym poziomie przez 30 minut takiej gry, przerywane jak tu mamy, to jest niesamowicie trudne. W większości ludzi siada po 3,5 minuty, a rzeczywiście jak się gra odpowiedzialną pozycję troszeczkę bardziej z tyłu, to trzeba cały czas grać na pełnym skupieniu i to jest to, co pierwsze człowieka, że tak powiem, człowieka wymęczy.
1: I czy to nie jest tak, że w ostateczności i tak decyduje koń?
2: Oczywiście, konie są bardzo ważne. Ja akurat uważam, że i ogólnie tutaj w naszym klubie jest kilka unikatowych przypadków. My jesteśmy między innymi. Nasze konie są, nie są końmi do polo. Nasze konie to są American Quarter Horsy, które następnie my wkładamy ogromną ilość pracy, serca i czasu, żeby te konie były na poziomie takim, że tak powiem, no może nie światowym, może nie europejskim, ale definitywnie sądząc po tym, że wygraliśmy, ja grając na własnych koniach, dwa mecze już tutaj na Mistrzostwach Polskich Klubowych tegorocznych, to przynajmniej są na skalę polską bardzo dobre. My konie mamy, to jest kupowanie konia to jest po części taki rzut kością. Rzut kością, rzut monetą. Ja się bardzo cieszę, bo żeśmy trafili dobrze przez wiele, wiele, wiele razy. Mój ukochany koń, uważam, że jest perfekcyjny. Został przez nas znaleziony, był wystawiony na grupę na sprzedaż za naprawdę niewielką ilość pieniędzy. I mieszkał w stodole z krowami, nie z innym koniem. I żeśmy go odkupili od pana. Pan był też zadowolony oczywiście, bo to jednak odpowiedzialność z karku jego spadła, a ja mam wspaniałego konia, który moim zdaniem jest topowy. Ale są też oczywiście konie, tak, ci sowińcy, nasi przeciwnicy dzisiejsi, mają wspaniałe konie, mają bardzo, bardzo duży taki support staff wokół tego wszystkiego. No my tu bardziej to jest tak, u mnie to jest rodzinnie, mama pomaga przy koniach, my z tatą jeździmy, jedzenie.
1: Co musi mieć koń na pewno, żeby, czy co musi, co lub co trzeba spowodować może pracą z nim, żeby miał, żeby był dobrym koniem do gry w polo?
2: Przede wszystkim te konie muszą mieć bardzo, bardzo być odporne mentalnie, ponieważ najtrudniejsze dla konia jest, żeby pojechać bardzo, bardzo szybko, następnie zatrzymać się i przejść stępem. A to jest taka wymagana dla nas, ponieważ no, ta gra się dzieje w bardzo różnych prędkościach i jak człowiek chce kontrolować grę, to rzeczywiście wymaga to od niego spowolnienia tempa, tak? Ale trzeba przyspieszyć i jechać na pełnych obrotach, że tak powiem, w niektórych momentach.
1: Stresuje się pan? Jest pan przygotowany? Bo to już za chwilę.
2: No zawsze się człowiek stresuje. Ja to staram się mieć taki motywujący stres, niedobijający. Dzisiaj mam, ja z Gdańska jestem, a do Warszawy dojeżdżamy co weekend z tatą, żeby grać. Dzisiaj mam o tyle szczęście, że przyjechali moi znajomi z Gdańska, więc mam duże wsparcie, duży team za mną stoi.
1: Bo bardzo się krzyczy, bardzo się kibicuje w tym sporcie, bardzo się wspiera, w sensie jako publiczność, tak zauważyłam.
2: No ja to zawsze, mnie to buduje, mnie to zawsze bardzo buduje, jak słyszę, że ktoś jest, że tak powiem, za mną, ale my tutaj wszyscy sobie kibicujemy nawzajem, tutaj tak naprawdę nie ma podziału wasi-nasi, bo my się wszyscy znamy, to jest jednak środowisko małe i no wiadomo, że jak się gra naprzeciwko siebie, to nie można powiedzieć, że chce, żeby inna drużyna wygrała, ale tak jak ja na przykład oglądam ten mecz, co teraz tutaj się dzieje, no to jak będę stał z tymi, co są z Żurawna, to powiem, że kibicuję Żurawianom, a jeżeli będę stał z tymi, co są z Silesii, to będę kibicował tym Silesii. Pomogę obu i nikomu nie będę kłamał, bo kibicuję i jednym, i drugim. Bo dla mnie to największą wartością tego wszystkiego byłoby troszeczkę zbicie takiej stygmy polo, że to jest gra królów, gra książąt i że trzeba mieć niesamowite zasoby finansowe, żeby jakkolwiek w nią grać, bo to tak naprawdę, jeżeli człowiek ma do tego pasję, to kompletnie nie opiewa wokół rzeczywiście ogromnych ilości pieniędzy. No, nie możemy sobie kłamać, że to jest jakoś też... Przede wszystkim to jest najbardziej niedostępne. Bo jest mało klubów u nas w Polsce. Na dzisiejszych mistrzostwach są tylko 4 drużyny. Klubów jest tak naprawdę 5, z czego jeden klub nie był niestety w stanie wystawić drużyny. No ale gdyby to było bardziej dostępne, wokół Warszawy jest, no ale dla mnie z Gdańska my dojeżdżamy jednak co weekend te 350-400 kilometrów, żeby rzeczywiście tę pasję kontynuować.
1: Miał pan okazję grać gdzieś poza Polską?
2: Wielokrotnie grałem w Hiszpanii turnieje i w Anglii. No ale ja, że tak powiem, turnieje grać nie lubię. Stresuje mnie to, dla mnie największą zabawą, największą przyjemnością jest granie wewnątrz klubu, wewnątrzklubowe takie rozgrywki treningowe. Najbardziej to mnie to buduje, jak widzę, jak się nasz klub tutaj Warsaw Polo Club rozwija, ponieważ ja mam wgląd w tym klubie, jesteśmy już z 10 lat, więc ja pomimo młodego wieku byłem przez takie różne ups and downs, jak to się mówi, przez górki i dołki, gdzie było graczy mało i nie byliśmy w stanie stworzyć fajnej gry, a na przykład ostatnio tylko wewnątrzklubowe rozgrywki byliśmy w stanie obsadzić 2 mecze. Tylko naszymi graczami. I wiadomo, no to nie jest taki poziom jak dzisiaj, tak, ale jednak no, trzeba pamiętać, że pomimo, że my chcemy nazywać siebie zawodnikami, to my jesteśmy po prostu hobbystami. To jest tylko dla nas zabawa. A to, że teraz się troszeczkę postresujemy tym, kto wygra, tym, kto przegra, to, to tylko rzeczywiście sprawia, że te momenty zwycięstwa, te dobre zagrania są słodsze.
1: To powodzenia dzisiaj, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: I te powodzenia się nie przydały, była świetna gra Kacper Stefaniak i zapytany jeszcze na koniec o to, jakiej muzyki słuchał, powiedział, że właśnie jak przygotowuje konie, jak czyści, to bardzo często towarzyszy mu właśnie ten utwór.

0: I tak, Państwo słuchają Radia Wnet, jest godzina 9.50, a my zostajemy w temacie koni, jeździectwa. Mamy połączenie z panem Marcinem Szczypiorskim, jeźdźcą, trenerem, a także wieloletnim prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I powiemy o kontynuacji właściwie cyklu jeździeckich spotkań już w najbliższą niedzielę, zdaje się, w Łazienkach Królewskich. Co się odbędzie, na co panie Marcinie zapraszamy i przede wszystkim powiedzmy o postaci, której poświęcone będzie to spotkanie.
1: Tak, w najbliższą niedzielę, czyli 23 o godzinie 13 na terenie Łazienek Królewskich w Stajniach Kubickiego odbędzie się spotkanie wspomnieniowe poświęcone generałowi Michałowi Gutowskiemu. To jest jedna z najciekawszych i najwybitniejszych postaci polskiego jeździectwa, przede wszystkim z historii okresu międzywojennego, ale również i powojennego. Dużo można by powiedzieć, no, ci, którzy skorzystają z zaproszenia, to się mogą dowiedzieć o bardzo ciekawej historii życia generała, no, który niestety większość swojego życia spędził poza granicami Polski, konkretnie w Kanadzie. Wrócił dopiero do kraju po na początku tego wieku i tu zmarł w Polsce w wieku 90 kilku lat. 23 sierpnia jest dokładnie rocznica 20 odejścia generała. A był to nie tylko wybitny jeździec, przedwojenny olimpijczyk z Olimpiady 1936 roku, ale również i wspaniały oficer, kawalerzysta i chyba jedyna na świecie postać oficera, który rozpoczynając II wojnę światową był kawalerzystą, stoczył wiele potyczek z Niemcami we Wrześniu, między innymi taką najsłynniejszą bitwę pod Walewicami, ale pod koniec wojny dowodził dużą formacją pancerną w pierwszej dywizji generała Maczka. Także no postać można powiedzieć niesamowita, no i miał bardzo bujne życie, o którym chcemy opowiedzieć tym, którzy przyjdą w niedzielę, no i uczcić tą 20. rocznicę odejścia pana generała.
0: No to zapraszamy Państwa serdecznie. To jest 23 lipca, powiedzmy to jeszcze raz. Godzina?
1: 13.
0: Sierpnia, oczywiście, że sierpnia, tak.
1: Tak, tak,
0: sama się poprawiłam w swojej głowie. Tak, dokładnie, tak. Tak czasami jest w wakacje, że się czas zatrzymuje, dobrze by było. To też bardzo piękne miejsce. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy młodych ludzi szczególnie. Panie Marcinie, mówiliśmy sporo teraz o polo. Wczoraj się odbyły mistrzostwa, klubowe mistrzostwa Polski. Czy panu jest w jakiś sensie bliski ten sport? Czy pan obserwował kiedyś, czy jakkolwiek się interesował?
1: Bijąc się w piersi, powiem szczerze, że nie bardzo, tak powiem, na temat pola mogę z panią porozmawiać, ponieważ poza kilkoma przyjaciółmi, których mam w tym środowisku, ale nie czuję się na siłę, żebyśmy podejmowali polemikę na
0: tylko,
1: temat
0: tylko pytanie historii. Na temat ewentualnych obserwacji po prostu, bo to panu konie są bliskie od zawsze, więc takie pytanie się pojawiło, ale może w takim razie będzie jeszcze okazja, żeby właśnie
1: mam
0: chociażby...
1: Mam nadzieję i pozdrawiam osoby, które uprawiają z taką determinacją polo, bo na pewno jest to bardzo wartościowy sport, a poza tym no, obserwowanie z końmi to jest rzecz niesłychanie ciekawa.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin Szczypiorski, wieloletni prezes Związku Jeździectwa, był naszym gościem. Jeszcze na pewno będzie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Godzina 9.54, a ja patrzę na naszą dzisiejszą muzykę, bo tą się z Państwem pożegnam, ale razem z dzisiejszym realizatorem, którym jest Szymon Chrystianus, wybierzemy coś żywszego. Może będzie nam towarzyszył na przykład zespół Queen. Poszukamy czegoś w bazie, bo jest właściwie, wchodzimy w nowy tydzień. Dzisiaj jest 17 dzień sierpnia, poniedziałek i może dobrze, bo słonecznie i tak się też zapowiada, choć też mają ustąpić te niemożebne upały. Dla niektórych będzie to ulgą, ma być troszkę chłodniej, a nawet i dość deszczowo, co nas cieszy, bo jest susza, więc niech trochę popada, ale może być żywo, może być raźnie i tak będzie z zespołem Queen. Ja Państwu życzę spokojnego i dobrego tygodnia wszystkim tym, którzy zmierzają na swoje wakacje albo może są w ich trakcie, dobrego wypoczynku. Nazywam się Małgorzata Kleszcz i się żegnam z Państwem tymże utworem.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział. Żebyś wiedział.
3: Ta audycja mogła się odbyć dzięki wsparciu naszych patronów na stronie patronite.pl/radiownet.

0: Dzień dobry, minęła 10. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Tysiące Ukraińców protestowały wczoraj w centrum Kijowa przeciwko zmianom w rządzie. Demonstranci sprzeciwiali się m.in. odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Uczestnicy przynieśli transparenty z hasłami innowacje równe zwycięstwu, korupcja zabija oraz problemy same się nie rozwiążą. Krytyka dotyczyła także byłego ministra obrony Rustema Umerowa, który został powołany na stanowisko szefa służb wywiadu zagranicznego, a także nowego ministra do spraw weteranów Witalia Kima. Demonstranci przekazali przedstawicielowi biura prezydenta apel oraz petycje skierowane do Wołodymyra Zełenskiego. Autorzy domagają się od władz oficjalnych wyjaśnień w sprawie ostatnich nominacji. Wszystkie 7 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, których tożsamość udało się dotąd ustalić, pochodziło z województwa podkarpackiego. Jak poinformowała tamtejsza wojewoda Teresa Kubas-Hul, wśród ofiar nie ma osób niepełnoletnich. Rodziny 6 osób zostały powiadomione o śmierci bliskich wczoraj wieczorem. Tragiczne informacje przekazywały 3-osobowe zespoły, w których skład wchodził również psycholog. Dziś rano podobny zespół miał dotrzeć do rodziny 7 zidentyfikowanej ofiary. Informacje o miejscowościach, z których pochodzili nieszczęśni pielgrzymi, mają zostać podane dopiero po powiadomieniu wszystkich 12 rodzin. Donald Trump przekazał Pentagonowi znaczące ograniczenia wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Manewry rozpoczęły się dziś i mają służyć zwiększeniu gotowości obu państw na wypadek zagrożenia ze strony Korei Północnej. Trump uzasadnił decyzję m.in. wysokimi kosztami ćwiczeń oraz chęcią uniknięcia wysyłania do Korei Północnej, jak to określił, niewłaściwego i wrogiego sygnału. Trump powołał się również na swoje dobre relacje z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent skrytykował także Koreę Południową za odmowę udziału w amerykańskich działaniach związanych z Iranem. Ćwiczenia Ultra Freedom Shield mają potrwać 11 dni, a południowo-koreańskie MON zapowiedziało, że manewry odbędą się zgodnie z planem. Setki strażaków walczą z największym pożarem lasów w historii Belgii. Ogień, który szaleje w rezerwacie przyrody High Fence na wschodzie kraju, strawił już około 3000 hektarów terenu i zbliża się do granicy z Niemcami. Pożar wybuchł w piątek, a do walki z żywiołem skierowano również strażaków z Niemiec, Luksemburga oraz jednostki wspierane przez Unię Europejską. Władze regionu ostrzegły wczoraj rano, że warunki w rezerwacie pozostają trudne. Silny ogień i szybko rozprzestrzeniające się płomienie utrudniają działanie służb. Żywioł pojawił się po kolejnej fali upałów w piątek. Temperatura w niektórych regionach Belgii sięgała około 37 stopni Celsjusza.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
4: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: 10:09 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą Odyseję Wyborczą, a dziś porozmawiamy m.in. z panem generałem Bogusławem Samolem, później rozmowa z doktorem Krzysztofem Winklerem, a potem z panią europoseł Anną Bryłką. A my, drodzy Państwo, zaczynamy od pierwszego gościa. Jest z nami pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw wojskowości, bezpieczeństwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Panie generale, no i mamy informację o tym, że Rosjanie zwiększają użycie tych rakiet balistycznych i mamy też za nami bardzo ważne święto Wojska Polskiego. I pytanie o to, jak my obecnie jesteśmy przygotowani, no właśnie, na takie zagrożenie ze strony Rosji i jak faktycznie wygląda takie zaplecze, jak wygląda przygotowanie Polski, jeżeli chodzi o to, co częściowo mogliśmy zobaczyć na defiladzie?
2: Szanowni Państwo, od kilku lat polskie siły zbrojne przechodzą bardzo, bardzo szeroko zakrojony proces przebudowy sił zbrojnych, jak również modernizacji tych sił, a więc wyposażenie w nowoczesne systemy walki, zarówno w przestrzeni powietrznej, w przestrzeni lądowej czy morskiej, jak również w przestrzeni. I defilada ostatnia, sobotnia, pokazała nam, że państwo wykłada bardzo duże środki finansowe na zbudowanie potencjału militarnego w zakresie obrony państwa polskiego, aby państwo polskie przetrwało. Natomiast odnoszę się do pytania dotyczącego użycia przez Rosję, Federację Rosyjską rakiet balistycznych przeciwko Ukrainie. Trzeba przyznać przede wszystkim to, że Ukraina opanowała bardzo dobrze system w obronie przeciwlotniczej, zwalczaniu dronów. Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że większość dronów nadlatujących na cele ukraińskie jest niszczone. W związku z tym rozpoczęła ataki celów ukraińskich, infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych przy użyciu rakiet balistycznych, które są trudne do zniszczenia. Jedynie mogą być niszczone przez takie systemy jak system Patriot, który Polska ma dwie baterie. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że Rosja według informacji różnych źródeł zwiększyła produkcję rakiet balistycznych w ciągu miesiąca. W związku z tym na pewno te ataki będą przeprowadzane z użyciem tych środków walki przeciwko celom na Ukrainie. I tutaj Ukraina jest w tej chwili w bardzo poważnej sytuacji, jeżeli faktycznie Rosjanie zwiększyliby użycie rakiet balistycznych i rakiet manewrujących, jak to było w przypadku ostatnich tygodni, kiedy jedna z rakiet manewrujących wleciała na terytorium Polski, bo te środki są trudno zniszczalne do zniszczenia.
1: To te środki są trudne do zniszczenia, a co w takim razie ze sprzętem przekazywanym przez Polskę Ukrainie? No bo też pojawiła się ostatnio informacja o tym, że Stany Zjednoczone mają problemy z produkcją m.in. Patriotów.
2: Panie redaktor, w mediach krążą informacje o tym, że Ukraina oficjalnie nie zwróciła się do Polski o pozyskanie z naszej strony rakiet do zwalczania celów balistycznych, a więc tutaj mamy na myśli rakiet PAC-3 do systemu obrony przeciwpowietrznej kraju i zwalczania rakiet balistycznych Patriot. Natomiast polscy politycy się bardzo ożywili w tym zakresie. Premier ogłaszał taką sytuację na czasie spotkania w Brukseli. Tutaj minister obrony narodowej, wicepremier Kosiniak mówi o tym, że Ukraina się nie zwróciła z taką propozycją do Polski, czy z prośbą. Wiceminister narodowej Cezary Tomczyk mówi o tym, że trzeba się liczyć w nadchodzących miesiącach nowych działań Rosji przeciwko Polsce. W związku z tym ta polityka informacyjna przedstawicieli władz polskich jest nieczytelna, czy w ogóle wprowadza zamęt jakiś. Bo jeżeli byśmy się odnosili do wypowiedzi ostatniej pana ministra Cezarego Tomczyka, to należy wszystko robić, aby te środki, które są w niewystarczającej ilości na terytorium państwa polskiego, ja mówię tutaj o rakietach, przede wszystkim o systemie tych dwóch baterii, które jest niewystarczająca ilość i o tej ilości rakiet. Ja już nie chcę powtarzać, ile tych rakiet jest, ale były różne informacje, co nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej na ten temat. my rozważamy oddanie rakiet balistycznych. W sytuacji, gdzie, przepraszam, rakiet PAK-3 do systemów Patriot. I w sytuacji, kiedy Rosja zwiększa produkcję rakiet balistycznych, w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone mają wielkie zapotrzebowanie na te rakiety w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, a przecież tutaj jest konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, Izrael, Iran, i rodzą się zagrożenia, ograniczenia dostaw tych rakiet do innych państw, w tym wypadku do Polski, a więc tutaj oczekiwanie Polski na te rakiety się wydłuży, to dla z mojego punktu widzenia to, co dzisiaj informują, o czym informują nas przedstawiciele władz polskich, jest to niepoważne z mojego punktu widzenia jako obywatela Rzeczpospolitej. I tu nie trzeba być wielkim fachowcem, aby do tego wniosku dojść.
1: Panie generale, ale to jak rozumiem, no tutaj mówimy wprost, że Polska nie powinna przekazywać Ukrainie kolejnych rakiet do Patriotów, dlatego że my sami mamy ich za mało, ale czy wiemy, jak małe są nasze zapasy, na jak długo wystarczyłoby nam jakby w przypadku no, rzeczywistego konfliktu?
2: Panie redaktor, na pewno fachowcy, wojskowi, sztab generalny i szefostwo, czy dowództwo sił powietrznych, bo tutaj trudno rozpoznać w polskim systemie, kto jest odpowiedzialny ostatecznie za budowanie systemów obrony powietrznej antybalistycznej w kraju, bo wchodzi tutaj i inspektorat uzbrojenia, wchodzi sztab generalny. Pytanie, jaka rola jest Inspektoratu Sił Powietrznych, jaka rola w ogóle jest dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, a jest to związane z bałaganem w polskim systemie dowodzenia na czas wojny. Teraz zadając sobie to pytanie, trzeba przeczytać artykuł czy wypowiedź jednego z generałów, który pracuje w Agencji Uzbrojenia i powiedział, bodajże to było na łamach Interii, że Polska nie jest przygotowana do zwalczania rakiet balistycznych w pewnym zakresie, a szczególnie duże miasta, ponieważ tych systemów jest za mało. To mam na myśli, jeżeli chodzi o baterie, bo dwie baterie to jest dopiero początek. Mamy mieć 8, a to jest za mało, a są kalkulacje, że tych baterii powinno być minimum 20, a co najmniej 27. I do tych baterii potrzeba olbrzymia ilość rakiet, żeby przykryć, czy zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, jak również obiektom na ziemi, jeżeli chodzi o zwalczanie rakiet rosyjskich, rakiet balistycznych. I tutaj dla mnie, z mojego punktu widzenia, generał mówi na pewno prawdę, bo wie, o czym mówi. I z mojego punktu widzenia, jeżeli mamy dzisiaj luki w tym systemie, jeszcze powiększamy te luki poprzez możliwe oddanie kolejnych rakiet, ja zadaję sobie pytanie po raz kolejny. Czy nasi politycy mają jakąkolwiek strategię przygotowania państwa do wojny i na przykład czy mamy jakieś pomysły na to, jak bronić polskiej przestrzeni powietrznej przed rakietami balistycznymi, rakietami manewrującymi, rakietami czy w ogóle innymi środkami napadu powietrznego jak dronu? Jest dużo propagandy w mediach. Co chwilę słyszymy, że jakiś jest nowy program ogłaszany, ale jak dochodzi do skutku, do reakcji możliwej konieczności

0: Iskanderów, ale czy Zachód, już nie tylko Polska, ale Unia Europejska, czy Zachód jest w stanie produkować pociski do obrony przeciwlotniczej, obrony przeciwrakietowej równie szybko jak Rosja produkuje te wszystkie środki, nie wiem, ataku, napadu powietrznego?
1: Pani redaktor, zdolności europejskiego przemysłu obronnego, jak też i w Polsce są tak zapóźnione, tak zaniedbane, że potrzeba dekad, aby zbudować określone zdolności. Poza tym drugi punkt, na Zachodzie patrzy się pod kątem przemysłu zbrojeniowego, aby przynosił korzyści. I zawsze jest brana pod uwagę ostrożność, a co będzie, jak się skończy wojna i spadnie zapotrzebowanie na przykładowo rakiety. To jest po prostu błędne myślenie, skalkulowane tylko na pozyskanie zysków. O czym tutaj w Polsce się często mówi, nie mówi się o zyskach, ale o tym, jak przemysł europejski się rozwija. Przemysł europejski po prostu nie ma takich technologii jak amerykański. Tutaj podejmowane są działania w zakresie przeniesienia części produkcji, czy zwiększenia produkcji rakiet PAC-3 do Patriota, do przeniesienia na teren Europy i budowanie tych rakiet w zakładach europejskich. Ja uważam, że Polska powinna się o to starać już dawno. Natomiast Polska ten temat zaniedbywała od lat, co najmniej od 20, i dzisiaj wyrasta nam konkurencja w Niemczech, bo Niemcy chcą produkować i prawdopodobnie będą te rakiety produkować. No myśmy się dopisali do programu serwisowania tych rakiet. No dobry krok jest zrobiony, ale kiedy to nastąpi? Ale żeby rakiety serwisować, to trzeba rakiety mieć na składzie, w zapasach, na wyrzutniach, w drulach określonych, które powinny bronić Warszawy, Poznania, nie tylko wszystkich miast, a szczególnie tam, tych miejsc, gdzie są zgrupowane ważne centra logistyczne dla Polski, ważne centra infrastruktury krytycznej, w tym wypadku systemy łączności, telekomunikacji i tak dalej, i tak dalej. A więc krótko mówiąc, znowu wracam do tego słowa, czy stwierdzenia, że na pewno brak strategii dla rządów, przez rząd polski, w jaki sposób przygotować nasz kraj do odparcia ataków z przestrzeni powietrznej, a nawet i z przestrzeni kosmicznej, bo przecież mówimy o rakietach balistycznych.
0: To już, panie generale, ostatnie pytanie na koniec i krótki komentarz dotyczący wojny na Bliskim Wschodzie, no bo tutaj opinie są różne i tak naprawdę w zależności od mediów i światowych, jak spojrzymy w Polsce, jaka jest narracja, czy Stany Zjednoczone faktycznie wygrywają wojnę z Iranem?
1: Uważam, że nie. Uważam, że nie przegrywa to cały świat, dlatego że ceny produktów rosną. Mówimy, tutaj mamy na myśli o ropie naftowej, a później produktach pochodnych z niej. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że by pokonać przeciwnika, to nie tylko jego złamać morale, ale to trzeba też opanować terytorium, a terytorium może być opanowane przez komponent lądowy, przez wojska lądowe. Natomiast do tego nie dojdzie. Stany Zjednoczone takie działania się nie zdecydują. Trzeba też pamiętać o tym, że Iran posiada 90% populacji i na początku wojny wydawało się, że społeczeństwo irańskie wystąpi przeciwko władzy w Teheranie. Nie nastąpiło to. Mało tego, Teheran spowodował konsolidację społeczeństwa irańskiego. Nienaruszone zostały siły lądowe Iranu, a więc tutaj Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Liczy według danych oficjalnych ponad 200 tysięcy żołnierzy czy bojowników, a być może więcej. Trzeba też pamiętać o komponencie lądowym Iranu. Ale przede wszystkim Iran ma zdolności do atakowania celów rakietami balistycznymi. Amerykanie sobie zdają z tego sprawę. I tutaj jest dużo takich rozgrywek, przede wszystkim też i o charakterze biznesowym, a dlatego, że Iran nie został rzucony na kolana i też stara się dyktować warunki takie potędze jak Stany Zjednoczone. Jak to wyniknie, jaki będzie rezultat, to uważam, że ta wojna będzie się przedłużać do tego czasu, tak długo, dopóki nie nastąpią poważne rozmowy i poważne traktowanie spraw międzynarodowych. A tutaj potrzebna jest większa koalicja zarówno po stronie amerykańskiej, jak po stronie również irańskiej, żeby, nie mówię o koalicji militarnej, ale o koalicji przede wszystkim tej dyplomatycznej, aby zaprzestać tych działań i bez względu na to, jakie rezultaty dzisiaj osiągnęły Stany Zjednoczone czy Iran, te dwa kraje powinny usiąść do stołu i porozmawiać bardzo poważnie o tych sprawach. Także jest to trudno do przewidzenia sytuacja, bo nawet jeżeli prezydent ogłasza, że ogłosi ciśnienie Ormus częścią terytorium Stanów Zjednoczonych, to uważam, że to jest

0: Spoko widzenia zwykłego człowieka nawet dość problematyczna sprawa, żeby to nastąpiło.
1: I to na pewno jest temat, do którego będziemy wracać na antenie Radia Wnet i mam nadzieję, że także z komentarzami pana generała, pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także ekspert, jeżeli chodzi o wojskowość, o bezpieczeństwo. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, 10.23. Za moment porozmawiamy z doktorem Krzysztofem Winklerem. Porozmawiamy między innymi o wewnętrznej polityce w Stanach Zjednoczonych. Tam naprawdę dzieje się dużo, ale też wrócimy do tematu Bliskiego Wschodu i później porozmawiamy z europosłanką Konfederacji, z panią Anną Bryłką i tutaj tematy związane z polską, europejską polityką, ale także z rolnictwem, bo końcówka żniw już w większości tak naprawdę Polski to te żniwa za nami. No i zrobimy taki krótki bilans. Ale zanim to wszystko nastąpi, to jeszcze muzycznie i Red Hot, czyli Peppers powinni być na naszej liście. Pochajmy.

0: Odyseja wyborcza.
1: 10:30 na zegarach, drodzy Państwo. No właśnie, pytania o Bliski Wschód, a także o Stany Zjednoczone. Czy Iran może próbować przeciągnąć ten konflikt aż do listopadowych wyborów w Stanach Zjednoczonych? Czy to może jakoś ograniczyć Donaldowi Trumpowi swobodę działania? A przede wszystkim, kto tę wojnę faktycznie wygrywa? Bo te głosy są bardzo różne. Na te pytania postaramy się odpowiedzieć z naszym kolejnym gościem, dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw bezpieczeństwa, do spraw międzynarodowych w Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, jak to jest, panie doktorze? Bo z jednej strony część generałów, ekspertów, część mediów przekonuje, że Iran poniósł tutaj ogromne straty strategiczne i Ameryka wygrywa, no ale też pojawia się druga strona, czyli krytycy wskazują na ogromne koszty tej wojny, na zużycie amerykańskiej amunicji i tak naprawdę brak politycznego finału. Gdzie moglibyśmy dzisiaj wskazać większego zwycięzcę konfliktu na Bliskim Wschodzie? To Iran czy to Stany Zjednoczone?
2: Przede wszystkim ja bym jeszcze nie mówił, że wojna się skończyła, bo ona cały czas trwa. Jeżeli przyjrzymy się faktom, to wygląda to tak, że w tej chwili Amerykanie zablokowali cieśninę Ormus. Iran zresztą też dzięki pojedynczym atakom na statki przewożące ropę czy towary tak mocno podniósł ceny ubezpieczeń dla statków właśnie poprzez te ataki pośrednio, że no w zasadzie ruch jest niewielki w cieśninie Ormus. Czasami statki przechodzą drogą irańską, czasami udaje się z wyłączonym transponderem przejść przez drogę bliżej wybrzeży Omanu. Mówi się, że kilka milionów baryłek jednak przechodzi przez cieśninę Ormus. Natomiast problem jest taki, że w zasadzie w tej chwili Iran jest dyktaturą wojskową. Rządzi Irańska Gwardia Rewolucyjna i to jest ewidentne, że politycy tacy jak prezydent Masoud Pezeszkian, jak minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, oni proponują nawet kanałami dyplomatycznymi kontakt z Amerykanami i negocjacje, natomiast nawet jeżeli im się uda coś wynegocjować, to Gwardia Rewolucyjna to od razu podminowuje, wręcz wysadza w powietrze, mówiąc przenośni praktycznie, bo dokonuje ataków na statki, dokonuje ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, no i zrywa każdą próbę w zasadzie porozumienia. Natomiast oczywiście Amerykanie zużywają sprzęt, tylko problem jest taki, że Iran ma bardzo słabą obronę przeciwlotniczą w tej chwili. Według informacji z Fox News zostały zniszczone linie kolejowe prowadzące do granic Iranu zarówno z Pakistanem, jak i z Afganistanem, jak i z innymi sąsiadami, więc tak naprawdę Iran nie jest w stanie już dużych ilości dóbr czy eksportować, czy importować. Zostały zniszczone autostrady. Pozostała jeszcze częściowo nieruszona infrastruktura energetyczna i służąca do wydobycia i eksportu ropy naftowej. Natomiast to są kolejne kroki, które Amerykanie zostawili sobie na przyszłość, żeby można było jeszcze dalej degradować gospodarkę irańską. W tej chwili, jeśli ktoś ma przewagę, to mają ją Amerykanie. Bo jedyną nadzieją w tym momencie Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej jest właśnie wydłużenie tego konfliktu do samych wyborów połówkowych z nadzieją na to, że Partii Demokratycznej uda się przyjąć chociaż jedną z izb kongresu, to po pierwsze, i utrudnić działania administracji amerykańskiej od stycznia przyszłego roku, a za 2,5 roku zostanie wybrany inny prezydent, co Irańczycy powiedzieli wprost, i on będzie no, bardziej ugodowy w rodzaju Baracka Obamy czy Joe Bidena. Więc to jest w zasadzie w tej chwili przyjęta linia rozumowania Gwardii Rewolucyjnej, co pokazuje, że Iran nie jest w stanie ani znieść blokady morskiej cieśniny Ormus, ani nie jest w stanie, oczywiście odbudowuje swoje zdolności. No, wydobywane są wyrzutnie rakiety z tych tuneli, które zostały zawalone przez Amerykanów i siły izraelskie. Natomiast część tego przemysłu jednak jest zniszczona. Poza tym nie ma wpływów finansowych. I jeszcze co ważniejsze, Amerykanie zaczynają stosować metodę, którą już wypróbowano w czasie wojny secesyjnej na Stanach Południa, tak zwaną metodę anakondy. To znaczy właśnie odcięcie od źródeł importu, eksportu, przejęcie finansów irańskich, w tym momencie oczywiście mówimy o Anaconda 2, na świecie, no i Tak jak mniej więcej właśnie Anakonda, powolne duszenie gospodarki irańskiej, prędzej czy później po prostu pieniądze się skończą. A z punktu widzenia prezydenta Trumpa ma co najmniej 2,5 roku jeszcze swojej kadencji. A ze względu na z kolei odbywające się przejmowanie partii demokratycznej bardzo często przez, można się wydawać na pierwszy rzut oka egzotyczne, ale jednak gdy się przyjrzymy wartościom, jakie te dwie strony wyznają, sojuszu między komunistami łamane na socjaliści i radykalnymi muzułmanami, czy w zasadzie muzułmanami, no to w tym momencie pytanie, jak ci kandydaci, którzy wygrali prawybory w Partii Demokratycznej, no będą się prezentować w wyborach powszechnych w momencie, kiedy liczba wyborców będzie znacząco większa niż tylko i wyłącznie wyborcy demokratyczni z centrów wielkich miast. I to będą i niezależni wyborcy, i wyborcy republikańscy. Ciekawe, czy po prostu tego typu kandydaci będą mogli, nie mając za sobą przeważającej infrastruktury medialnej, sprzedać swój program polityczny czy program wyborczy. A co warto zauważyć, socjaliści amerykańscy już w zasadzie z otwartą przyłbicą deklarują, że ich celem jest wprowadzenie właśnie socjalizmu czy nawet komunizmu w Stanach Zjednoczonych.
1: I to jest faktycznie bardzo ciekawe. No myślę, że w ogóle przed nami taki gorący okres polityczny, nie tylko w Polsce, także w Stanach Zjednoczonych, ale na moment jeszcze teraz przejdźmy do Wielkiej Brytanii, bo pan też specjalizuje się właśnie w polityce Wielkiej Brytanii. Jak obecnie wygląda tam ten układ sił? Czy można powiedzieć, że brytyjska polityka zmierza do takiego trwałego układu trzech dużych sił? Czy może któraś z tych partii raczej ostatecznie zostanie zmarginalizowana? Co tutaj jest obecnie najciekawsze, najważniejsze, jeżeli chodzi o wewnętrzną sytuację w Wielkiej Brytanii?
2: Kilka wydarzeń miało miejsce w ostatnim czasie. Po pierwsze, mamy nowego premiera i jego nowy rząd Andy'ego Barnama. Mieliśmy również śledztwo, które zresztą teraz zostanie wznowione w sprawie donacji 5 milionów funtów ze strony przedsiębiorcy z zakresu kryptowalut dla Nigela Farage'a, który sam zrezygnował ze swojego mandatu w Clacton i w tym samym okręgu wygrał swoje wybory. No i pozycja Partii Reformy i Partii Restore Britain Roberta Lowy. I jeśli chodzi o Partię Pracy, to Andy Burnham ma nieco inne podejście do rzeczywistości niż jego poprzednik. Daje to pewną nadzieję Partii Pracy na wydobycie się z dołka sondażowego. Również teraz te pierwsze tygodnie po objęciu władzy przez nowego premiera, to jest zwyżka sondażowa, to jest nawet wyprzedzenie o 2-3% w części sondaży Partii Reformy, która od 18 miesięcy prowadziła w zasadzie nieprzerwanie ze znaczącą przewagą nad swoimi konkurentami politycznymi. Natomiast najważniejsze problemy, przed którymi stoi Andy Burnham, to znaczy masowa, legalna i nielegalna migracja, to znaczy kwestia przemian społecznych w Wielkiej Brytanii, to znaczy kwestia net zero, czyli takiego ideologicznie motywowanego pędu do zastąpienia tradycyjnych źródeł energii przez tak zwane źródła odnawialne, kwestia rozbicia społeczeństwa brytyjskiego. Te wszystkie kwestie wobec postawy, jaką prezentują w dużej mierze wyborcy Partii Pracy, ale też jego zaplecze polityczne, też deputowani do Izby Gmin, mimo tego, że on może nawet zdawać sobie sprawę, że potrzebne byłyby zdecydowane działania, nie ma narzędzi w tej chwili do tego, żeby mógł takie zdecydowane działania podjąć. Co oczywiście...
1: Czyli można powiedzieć, przepraszam panie doktorze, że, że ogranicza go własna partia?
2: Tak. Tak, oczywiście, że tak, ponieważ nastawienie na net zero, nastawienie na pozostawienie granic otwartych i nielegalną migrację, to, że on nie będzie w stanie na przykład odpowiedzieć na wyzwanie Partii Reform właśnie w zakresie migracji, czyli zamknięcia granicy i nawet swego rodzaju programu podobnego do amerykańskiego, czyli deportacji nawet osób, które tylko popełniły przestępstwa, a powiedzmy ich jednym przestępstwem byłoby nielegalne przekroczenie granicy, nie jest w stanie tego zrobić, bo wywoła to bunt dużej części jego posłów z tylnych ław i po prostu taki projekt takiego prawa w Izbie Gmin nie przejdzie. Więc on jest trochę zakładnikiem swojej partii, próbuje otworzyć w tej chwili możliwość wydobywania gazu i ropy z dwóch pól na Morzu Północnym, jeden Jackdaw, drugi Rosebank, gdzie to mogłoby być, to wydobycie mogło być wznowione czy też rozszerzone. Natomiast tu znowu napotyka na opory związane z aktywistami klimatycznymi, ze swoją partią. Wystarczy przypomnieć Eda Milibanda, którego usunął z gabinetu, ale jednak tenże Ed Miliband w gabinecie Kira Starmera bardzo mocno promował właśnie agendę net zero, czyli całkowitego odejścia od paliw kopalnych, co spowodowało, że Wielka Brytania ma w tej chwili najwyższe ceny energii chyba, i to zarówno dla przemysłu, jak i dla odbiorców indywidualnych. Jeśli chodzi o partię Reformę w tym kontekście, to Nigel Farage zdaje się, że wyszedł obronną ręką z tego problemu związanego z tym śledztwem. Oczywiście ono będzie trwało. Jest możliwe, że być może znowu będzie musiał stanąć do kolejnych wyborów, jeżeli śledztwo Komitetu Izby Gmin uzna, że jego złamał reguły i jego zawieszenie będzie dłuższe niż 10 dni, co automatycznie może wywołać kwestię odwołania i w tym momencie ponownych wyborów. Natomiast on, startując w tych wyborach uzupełniających i zdobywając więcej głosów niż miało to miejsce w roku 2024, niejako odwołał się do swoich wyborców i oni potwierdzili jego mandat, nawet wzmocniony. Oczywiście można powiedzieć, że nie wzięły udziału w tych wyborach ani Partia Konserwatywna, ani Partia Pracy, ani Partia Liberalno-Demokratyczna, też Restore Britain, ale tak czy inaczej fakt pozostaje faktem, natomiast oni obecnie nie mają racji w tym momencie, więc wzmocnić swoją pozycję. Oczywiście Partia Reformy traciła od pewnego czasu już w sondażach, natomiast jeżeli nie uda się Andy'emu Burnhamowi poprawić czy poziomu życia Brytyjczyków, czy zająć się właśnie kwestią, czy to cen energii, czy kwestiami migracyjnymi, czy kwestiami społecznymi, czy wreszcie reformą państwa dobrobytu brytyjskiego, który jest rozdęte ponad wszelkie miary i Brytyjczycy żyją przez to ponad stan, jak zresztą duża część państw w Europie Zachodniej, to w tym momencie będzie to woda na młyn dla niego i dla Restore UK Roberta Lowy. I na przykład Douglas Murray w swoich komentarzach twierdzi, że racjonalnym rozwiązaniem byłoby współpraca między Reform UK a Restore Britain właśnie po to, żeby powstała nowa, naprawdę konserwatywna siła w Wielkiej Brytanii. I teraz wracając do pytania dotyczącego brytyjskiego systemu partyjnego. Myślę, że jesteśmy w tej chwili w kolejnej fazie przemeblowywania tego systemu. Pytanie oczywiście, które partie wyjdą z tego zwycięsko. Przy pozostawieniu systemu większościowego wyborczego tak czy inaczej na końcu będziemy mieli dwie partie. Pytanie oczywiście, który lider i która partia będzie tą zwycięską po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej. I następny, powiedzmy, 78, nawet trzeba przypomnieć, że w roku latach 30, 19, 20, 20, przemeblowanie brytyjskiej sceny partyjnej.
1: Nie postawimy kropki. Na zakończenie, panie doktorze, pytanie takie może, które połączy kilka tych wątków, bo czy to Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, zresztą w wielu miejscach też w Unii Europejskiej obserwujemy taki trend, czy wspólnym mianownikiem tego, co dziś obserwujemy na Zachodzie, można powiedzieć, że jest pewien bunt wyborców przeciwko, politycznemu centrum, i kto na tym buncie może ostatecznie wygrać? Czy dzisiaj faktycznie obserwujemy taki trend, w którym w Unii Europejskiej być może dojdzie do wywrócenia tego stolika i zupełnego przemeblowania, i ta nowa prawica może faktycznie dojść do władzy?
2: Myślę, że jesteśmy świadkiem przenikania się pewnie trendów ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak koniec lat 60., początek 70., to można powiedzieć za profesorem Neilem Fergusonem mieliśmy przenikanie trendów rewolucji kulturalnej ze Stanów Zjednoczonych, z kampusów uniwersyteckich amerykańskich do Europy Zachodniej. Mieliśmy demonstracje studenckie we Francji lat 68., potem terror lewacki lat 70. i 80. To w tej chwili mamy chyba przenikanie właśnie trendów kontrrewolucji kulturalnej, których przedstawicielem jest Donald Trump, jego administracja i zaplecza eksperckie. I faktycznie w wielu krajach, rozmawialiśmy o Wielkiej Brytanii, ale należałoby wspomnieć o Francji, gdzie coraz mocniejszą pozycję ma Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i Jordana Bardelli. Włochy, gdzie mamy rząd Giorgi Meloni i zyskujący z kolei na popularności też emerytowany generał włoski Vannacci, który też proponuje nawet bardziej idące reformy. Mamy partię Vox w Hiszpanii.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Dziesiąta 45 na zegarach i tak, drodzy Państwo, mam nadzieję, że teraz już się słyszymy. No tak, doktor Krzysztof Winkler mówił o tych dużych zmianach politycznych, o Francji, o partii Vox, tutaj oczywiście Hiszpania i faktycznie to wszystko się dzieje. Nie wiem, czy uda nam się jeszcze uzyskać połączenie, ale...
2: Halo?
1: Tak jest pan, halo? Panie doktorze. No to tak, nie wiem, czy się słyszymy. Halo, halo?
2: Tak, najbardziej, ja słyszę.
1: To zerwało pana w momencie, kiedy mówił pan o Hiszpanii, o partii Vox i o tych przemianach wewnętrznych, politycznych.
2: I to dotyczy również innych państw Europy Zachodniej, ale też naszego regionu, bo jeśli popatrzymy na przykład na sprawę u nas, no, gdy podsumujemy wszystkie partie, które można określić mianem konserwatywnym, to no, jednak mają przewagę sondażową nad obecną koalicją rządzącą. Natomiast oczywiście jest to bunt wyborców szeroko pojętego Zachodu przeciwko nawet nie tyle centrum politycznemu, co raczej przeciwko partiom liberalno-lewicowym, bo jakbyśmy tego nie określali, to te stare, tradycyjne partie, które przecież określono mianem konserwatywnych, czy CDU, CSU w Niemczech, czy partia konserwatywna Wielkiej Brytanii za czasów przewodnictwa Camerona, czy jego następców, nie licząc Amy Bidena, która próbuje zawrócić tę partię z tej drogi, czy właśnie partie, tradycyjne partie prawicowe francuskie, hiszpańskie, to one wszystkie z czasem właśnie w tym okresie między końcem lat 60. a powiedzmy przełomem XX-XXI wieku zaadoptowały większość haseł, można powiedzieć, socjaldemokratycznych i powodem wzrostu popularności tych nowych partii, tej nowej prawicy jest właśnie to, że one są faktycznie partiami konserwatywnymi, określanymi przez tę partię głównego nurtu i media jako partie skrajnie prawicowe, ale w dużej mierze to właśnie ten tak zwany główny nurt reprezentuje właśnie poglądy skrajnie lewicowe, socjalistyczne, komunistyczne, czy jakbyśmy ich nie nazwali, w zależności od tego, czy weźmiemy metodologię, czy sposób określania tych partii w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej. No i rzeczywistość również, czyli rywalizacja międzynarodowa, zmiany porządku światowego i coraz większa presja środowisk muzułmańskich, no wywołuje reakcję i samego społeczeństwa, i polityków, którzy odnajdują właśnie pole do tego, żeby zdobywać swoich wyborców. I też na przykład, tak jak w Danii, no jednak premier Mette Frederiksen też prowadzi coraz ostrzejszą politykę migracyjną i ochrony granic duńskich, no po prostu dlatego, że no, takie jest zapotrzebowanie wyborców i trzeba się tym problemem w końcu zająć, a nie chować głowę w piasek.
1: Powiedział dr Krzysztof Winkler, analityk WEI. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Drodzy państwo, 10:48 na zegarach. Andrzej Saucha powinien być na naszej liście. W takim razie posłuchajmy za moment wiadomości, a potem rozmowa z Anną Bryłką, eurodeputowaną Konfederacji.

0: Dzień dobry, minęła 11. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Niewiadów, Polska Grupa Militarna zainwestuje 7 milionów złotych w Polską Grupę Hutniczą i rozwój krajowych zdolności dla sektora obronnego. Spółka zawarła umowę, której realizacja umożliwi jej dostęp do znaczących krajowych zdolności w zakresie produkcji odlewów, komponentów i podzespołów. Jak mówi prezes zarządu spółki Adam Januszko, rozwój krajowych zdolności odlewniczych pozwala zatrzymać w Polsce większą część wartości dodanej, wzmacnia bezpieczeństwo dostaw i kompetencje polskiego przemysłu, a jednocześnie ogranicza zależność od dostawców zagranicznych. Tysiące Ukraińców protestowały wczoraj w centrum Kijowa przeciwko zmianom w rządzie. Demonstranci sprzeciwiali się m.in. odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Uczestnicy manifestacji przynieśli transparenty z hasłami innowacje równe zwycięstwu, korupcja zabija oraz problemy same się nie rozwiążą. Krytyka dotyczyła także byłego ministra obrony Rustema Umerowa, który został powołany na stanowisko szefa służby wywiadu zagranicznego, a także nowego ministra do spraw weteranów Witalija Kima. Demonstranci przekazali przedstawicielowi Biura Prezydenta apel oraz petycje skierowane do Wołodymyra Zełenskiego. Autorzy domagają się od władz oficjalnych wyjaśnień w sprawie ostatnich nominacji. Wszystkie 7 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, których tożsamość udało się dotąd ustalić, pochodziło z województwa podkarpackiego, jak poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wśród ofiar nie ma osób niepełnoletnich. Rodziny 6 osób zostały powiadomione o śmierci bliskich wczoraj wieczorem. Tragiczna informacja przekazywana była przez 3-osobowe zespoły, w których skład wchodził również psycholog. Dziś rano podobny zespół miał dotrzeć do rodziny 7 zidentyfikowanej ofiary. Informacje o miejscowościach, z których pochodzili nieszczęśni pielgrzymi, mają zostać podane dopiero po powiadomieniu wszystkich 12 rodzin. Przyspieszenie realizacji amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy było tematem spotkania w Kairze pomiędzy specjalnym wysłannikiem prezydenta USA do spraw pokoju Jaredem Kushnerem z mediatorami z Egiptu, Kataru i Turcji. W części rozmów uczestniczyli przedstawiciele Hamasu. Jak podają źródła, Kushner oraz wysłannik Rady Pokoju do spraw Strefy Gazy Nikolaj Mladenow mają dziś spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, który 9 sierpnia określił najnowszą wersję planu Trumpa jako nie do przyjęcia. Plan zakłada natychmiastowe wstrzymanie działań wojskowych, rozbrojenie Hamasu w miarę wycofywania izraelskich wojsk oraz odbudowę Strefy Gazy pod zarządem nowej palestyńskiej administracji cywilnej. Hamas zadeklarował akceptację planu, zastrzegając jednak, że realizacja porozumienia zależy od wypełnienia przez Izrael wcześniejszych zobowiązań, między innymi wycofania wojsk i wstrzymania ataków. 2 osoby zginęły, setki zostały ewakuowane po 2 pożarach, które niemal jednocześnie wybuchły wczoraj na greckiej wyspie Salamina, położonej w pobliżu Aten. Z ogniem walczyło około 200 strażaków. Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli 2 ciała. Do wieczora przeprowadzono ewakuację zagrożonych mieszkańców. Przyczyny obu pożarów nie są na razie znane. Wczoraj Salamina znajdowała się w strefie wysokiego zagrożenia pożarowego. A setki strażaków walczą z największym pożarem lasów w historii Belgii. Ogień, który szaleje w rezerwacie przyrody Highlands na wschodzie kraju, strawił już około 3000 hektarów terenu i zbliża się do granicy z Niemcami. Pożar wybuchł w piątek, a do walki z żywiołem skierowano również strażaków z Niemiec, Luksemburga oraz jednostki wspierane przez Unię Europejską. Władze regionu ostrzegły wczoraj, że warunki w rezerwacie pozostają trudne. Żywioł pojawił się po kolejnej fali upałów. W piątek temperatura w niektórych regionach Belgii sięgała około 37 stopni Celsjusza.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: 11:09 na zegarach, drodzy Państwo, i zanim przejdziemy do tematów takich stricte politycznych, to tegoroczne żniwa powoli już dobiegają końca i najpierw przyjrzymy się tej części naszej gospodarki, a mamy już połączenie z naszym kolejnym zapowiadanym gościem, pani europoseł Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: No właśnie, powoli kolejny sezon za nami. Pani poseł, jak możemy podsumować tegoroczne żniwa?
2: Ojejku, no nie są to optymistyczne rezultaty i na pewno nie takich rezultatów oczekiwali polscy rolnicy. Oczywiście tutaj jeszcze żniwa w niektórych regionach Polski, zwłaszcza w tych północnych, jeszcze trwają, dlatego że ta pogoda teraz nie była taka dość sprzyjająca na te zbiory. Mieliśmy cały czas te żniwa przerywane opadami deszczu. No i generalnie zbiory co do zasady i generalnie po prostu są dużo słabsze niż z tej średniej, którą mieliśmy w ostatnich latach. Tutaj rolnicy mają różne opinie, czy różne swoje przekazują informacje, że te splony to jest mniej o mniej więcej 30%, a w niektórych przypadkach nawet 50%. No jest to spowodowane przede wszystkim warunkami pogodowymi z przymrozkami w czasie zimy, potem falą tych upałów pod koniec czerwca, suszą na wiosnę, no i teraz tymi przerywanymi żniwami, gdzie jakość tego zboża też jest dość kiepska. Oczywiście to wszystko zależy gdzie, na jakim terenie i tak dalej. To nie jest tak, że wszędzie jest aż tak źle. Natomiast co do zasady generalnie są te zbiory dużo mniejsze, jakość ziarna jest dużo słabsza, a ceny skupu nie są na pewno zadowalające i na pewno nie tego oczekiwaliby polscy rolnicy, tym bardziej, że mamy naprawdę bardzo, bardzo wysokie koszty produkcji. Oczywiście w kontekście też bardzo wysokich cen paliw w tych ostatnich tygodniach. Ja wiem, że dzisiaj rusza od nowa ten cały program ceny paliw niżej, aczkolwiek to i tak nie poprawia drastycznie tej sytuacji. Więc krótko mówiąc, nie są te prognozy i te przewidywania na pewno nie są w żaden sposób optymistyczne. Widać, że tutaj wiele, wiele gospodarstw będzie miała, zwłaszcza te gospodarstwa, które są nastawione na produkcję roślinną, będą mieć bardzo, bardzo trudną sytuację, bo te zbiory, jeśli my mówimy o tym, że z jednego hektara ktoś potrafił zebrać owsa 3 tony, to właściwie nie wiem, czy w ogóle to w jakikolwiek sposób pokryje koszty produkcji, nie mówiąc o tym, żeby mieć z tego jakikolwiek dochód. Więc jest dość słabo i nie widać, żeby ta sytuacja miała się poprawiać. Tym bardziej, że też stoimy jako Polska oczywiście w kontekście też międzynarodowym, w kontekście wojny na Ukrainie i również tej informacji. Wiemy, że od połowy lipca, mniej więcej tam 15-20 lipca, Ukraina ma problem z transportem swojego zboża przez Morze Czarne. Tak naprawdę Morze Czarne w tym momencie jest zamknięte. I wiemy, że jest nacisk ze strony ukraińskiej, żeby Unia Europejska utworzyła jakieś korytarze przez kraje przyfrontowe w sprawie tranzytu tego zboża. Natomiast zobaczymy, co się w tego wszystkiego wydarzy. Natomiast to jest kolejny element do tej całej układanki.
1: Bo pamiętamy ten wielki kryzys zbożowy sprzed kilku lat. Wtedy to był taki niekontrolowany, można powiedzieć, mechanizm. Dużo tego zboża technicznego zostawało po prostu w Polsce. To zaburzało ceny, zaburzało rynek. Czy sądzi pani poseł, że takie ryzyko jakby powtórki tego scenariusza istnieje? Myśmy wyciągnęli jakieś wnioski?
2: Pani redaktor, to wszystko zależy od tego, czy zamknięcie Morza Czarnego będzie krótkotrwałą czy długotrwałą perspektywą. Mało kto pamięta, że Morze Czarne było zamknięte czy było zablokowane mniej więcej od marca 2022 roku do lipca 2022 roku, więc to nie był jakiś długi czas. To było powiedzmy, jeśli spojrzymy na perspektywę całej wojny na Ukrainę, to nie był długi czas, więc Ukraina generalnie odzyskała w momencie w lipcu przy podpisaniu tego porozumienia w 2022 roku odzyskała możliwość eksportu przez Morze Czarne, więc nie był to jakiś bardzo długotrwały okres, ale gdyby się miało okazać, że teraz to Morze Czarne będzie dłużej zamknięte albo nie da się dojść do jakiegokolwiek porozumienia, no to na pewno strona ukraińska będzie chciała część tego zboża wysłać krajami przyfrontowymi, ale nie ma co się oszukiwać, no tranzyt akurat przez polskie porty jest zupełnie nieopłacalny. To nie jest żaden przypadek, że w tym 2022-2023 roku zdecydowana większość, bo to wyglądało mniej więcej tak, że do krajów przyfrontowych wjechało między marcem 2022 roku a marcem 2023 roku 10 milionów ton zboża. 4 miliony ton wjechało do Polski i tylko 700 tysięcy ton przejechało przez Polskę tranzytem i wyjechało z Polski. Reszta tutaj w Polsce została. I tutaj stronie ukraińskiej nie zależało na tym, żeby to przejechało i dotarło do jakiegoś miejsca docelowego. Po prostu im zależało na tym, żeby to zboże wyeksportować. A jeśli Unia Europejska wtedy otworzyła swój rynek, no to nie było prostszego sposobu niż wysłanie tego tutaj na teren Unii Europejskiej, w tym przypadku w dużej mierze do Polski. No i to zboże oczywiście u nas zostało, zdestabilizowało rynek i skutki odczuwamy oczywiście do dnia dzisiejszego. Natomiast chyba to, co jeszcze jest warte odnotowania, no Polska cały czas utrzymuje to embargo na import tych 4 towarów z Ukrainy, pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Ono obowiązuje od 2023 roku, od września. Ono było przyjęte jeszcze przez rząd PiS-u bezterminowo. Natomiast pytanie, czy ono nie zostanie wycofane czy zawieszone, dlatego że jest bardzo duży nacisk ze strony Komisji Europejskiej na Polskę, na Węgry i na Słowację, na te 3 państwa, które to embargo utrzymują. My mieliśmy nawet Komisję Handlu Zagranicznego jeszcze przed przerwą wakacyjną, taką dość ważną debatę. No i tam generalnie poza wypowiedzią moją i pani poseł z Węgier, no nikt na tej sali Komisji Handlu Zagranicznego tego embarga polskiego, węgierskiego czy słowackiego nie bronił. Co więcej, były naciski na to, żeby Komisja Europejska w końcu wyciągnęła jakieś konsekwencje wobec Polski, Węgier, Słowacji, żeby tutaj to działanie wbrew Komisji Europejskiej i też wbrew traktatom, wbrew prawu Unii Europejskiej, dlatego że polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii i państwa członkowskie nie mają prawa samodzielnie sobie tej polityki handlowej kształtować, a w tym przypadku przyjęcia tego krajowego embarga mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Więc krótko mówiąc, zobaczymy, czy jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Jeśli miałoby się okazać, że to zamknięcie Morza Czarnego będzie miało długotrwały charakter, to ja nie wiem, czy my się powinniśmy spodziewać aż takiego kryzysu, który był w 2022-2023 roku, ale gdyby Komisja Europejska ponownie otworzyła unijny rynek na te towary, no to można się spodziewać bardzo, bardzo podobnego, bardzo podobnej sytuacji kryzysowej. No i trzeba przypamiętać, że w zeszłym roku, w październiku 2025 roku, no dokonano przeglądu umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą i zwiększono bezcłowe kontyngenty na import konkretnych towarów rolnych. Akurat w przypadku pszenicy to jest 1 300 000 ton, ale może się okazać, że strona ukraińska będzie oczekiwała zwiększenia na przykład tych limitów kontyngentowych albo właśnie utworzenia jakichś korytarzy dla tranzytu tego zboża. Wszystko pewnie jest tam dyskutowane. No z tego, co polski rząd nie przekazał żadnej informacji, natomiast Andrii Sibicha, czyli szef dyplomacji ukraińskiej, poinformował, że trwają konsultacje z Polską w sprawie tego tranzytu. No byłoby dobrze, gdyby ktoś tutaj z polskiego rządu dał jakiś komentarz i powiedział, na czym te konsultacje polegają.

0: Ten rok 2022 to były czasy Prawa i Sprawiedliwości, no i taka, a nie inna strategia wobec Ukrainy. Teraz mamy zmianę rządu i tutaj mówimy o tych ryzykach związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, ale tak samo kwestie sprzętu wojskowego, zbrojenia Polski. No dzisiaj mamy takie niejasne komunikaty ze strony rządu, a wiemy o tym, że Stany Zjednoczone nie są w stanie produkować wystarczającej dużej ilości patriotów, pocisków balistycznych, a trochę mamy takie komunikaty, że może Polska będzie dalej przekazywała ten sprzęt, może nie, na razie jeszcze nie wiemy. To jakbyśmy mogli ocenić, z czego wynika taka, a nie inna strategia, w ogóle chyba trzeba powiedzieć o strategii Polski, bo i gospodarcza, i w kwestiach bezpieczeństwa.
1: No pani redaktor, no przede wszystkim na pewno obecna koalicja rządząca zdaje sobie sprawę z tego, że te nastroje wobec Ukrainy bardzo, bardzo mocno się zmieniły i to, co było jeszcze w 2022-2023 roku, kiedy no, było to bezkrytyczne poparcie i bezkrytyczna pomoc, no to się zmieniło w momencie, kiedy no, prezydent Zełenski i cały generalnie ukraiński establishment zaczął w różny sposób krytykować Polskę. Czyli można byłoby chyba sprowadzić to do takiego zdania, że dopóki Polska była potrzebna Ukrainie, no to tutaj te relacje powiedzmy stosunkowo dobrze się układały, ale od momentu tego kryzysu zbożowego właśnie w 2022-2023 roku te relacje bardzo mocno się popsuły między stroną polską a ukraińską i oczywiście jeszcze trzeba dodać, że strona ukraińska również w różnych obszarach, no niestety, ale ten konflikt między naszymi narodami, między naszymi państwami eskaluje, chociażby ta decyzja dotycząca nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii, to nigdy nie powinno mieć miejsca. Natomiast no, naszym zdaniem, zdaniem Konfederacji, no, nigdy nie może dochodzić do sytuacji, w której my przekazujemy coś bezwarunkowo i co więcej, przekazujemy sprzęt czy innego rodzaju elementy dotyczące obronności i tak dalej, które osłabiają nasze bezpieczeństwo. I no, my apelowaliśmy o to mocno, żeby generalnie każde przekazywanie jakiegokolwiek sprzętu jednak odbywało się za zgodą polskiego parlamentu, ze zgodą polskiego Sejmu, dlatego że no tak jak mieliśmy, tak jak mieliśmy tą sytuację dotyczącą przekazania rakiet do baterii Patriot, no bo my się dowiedzieliśmy od opinii publicznej, nawet nie od opinii publicznej, tylko od strony ukraińskiej, że coś zostało przekazane, a u nas tutaj, a nasza opinia publiczna w ogóle na ten temat nic nie wie, a dodatkowo no to jednak osłabia naszą obronę przeciwlotniczą i zmniejsza po prostu bezpieczeństwo naszego kraju. Więc no pani redaktor, no wydaje mi się, że tutaj na pewno obecny rząd no zdaje sobie sprawę, że to są bardzo delikatne kwestie i jesteśmy na rok przed wyborami, a tutaj no te relacje z Ukrainą układają się no nie za dobrze. Co więcej, no wiele osób dostrzega też, jak wygląda ten cały układ na Ukrainie, to znaczy mówię o układzie związanym z tą korupcją, która tam miała miejsce i Mindycza, który uciekł i teraz zatrzymania Jermaka, czyli de facto wiceprezydenta Ukrainy, czyli osób, które najbliżej współpracują z prezydentem Zełenskim, więc tak naprawdę ten cały sprzęt, czy ta cała pomoc finansowa, która płynie do Ukrainy, na Ukrainę, ona jest poza jakąkolwiek kontrolą i do końca nie wiemy, gdzie te pieniądze trafiają, czy one nie są też przedmiotem całej tej korupcji. No i stąd też pewnie ten krytycyzm, który się pojawia i w polskim społeczeństwie, że być może to nie jest wcale wspieranie walczącej Ukrainy, tylko wspieranie ukraińskiego, czy ukraińskich oligarchów, czy ukraińskiego establishmentu, a ze wsparciem bezpośrednim walczącej Ukrainy nie musi mieć to aż tak wiele wspólnego.
0: Pani poseł, to na zakończenie jeszcze jedno pytanie dotyczące no właśnie tych przyszłorocznych wyborów. Wiemy, że jeszcze czasu jest dużo, ale jakby pani dzisiaj oceniła sytuację na no, szeroko rozumianej prawicy, prawda, mamy Prawo i Sprawiedliwość, hipotetyczną partię byłego premiera Mateusza Morawieckiego, Konfederację, partię pana posła Grzegorza Brauna. Ile jeszcze w stanie jest pomieścić ta prawa strona, zanim być może zacznie szkodzić sama sobie?
1: Na pewno, no pani redaktor, my jako Konfederacja budujemy swoją podmiotowość na tej scenie politycznej od 2018 roku. W 2019 roku

0: startowaliśmy w wyborach i zawsze chcieliśmy, żeby ta nasza pozycja była jak najbardziej stabilna, ale też dostrzegalna. I ja pamiętam, jak Konfederację traktowano jako partię sezonową, że no tutaj jedna kadencja w Sejmie i to wszystko się skończy. I ja powiem, co jest naszym celem. No naszym celem jest bycie największą partią na prawicy i na pewno to, co obserwujemy w PiS-ie, no to jest po prostu koniec hegemonii na prawicy, którą miał PiS przez wiele, wiele lat i prezes Kaczyński, który zawsze chciał, żeby na prawicy była tylko jedna partia, żeby na prawo od PiS-u nic już się nie pojawiło, nic nie urosło. Na prawo od PiS-u pojawiły się nie tylko nasza Konfederacja, ale właśnie partia pana Grzegorza. No a sam PiS ma po prostu gigantyczny problem wewnętrzny związany z tożsamością partii, której tej tożsamości nie jest w stanie nawet sam moim zdaniem określić. I oczywiście, o ile premier Morawiecki pewnie swoją tożsamość i swoją wizję ma, widzi i wie, no to sam PiS po prostu do końca tego nie wie. I chyba na pewno ten pomysł z premierem Czarnkiem, czy kandydatem na premiera, ministrem Czarnkiem, to chyba nie do końca się sprawdził, no bo jednak kopiowanie programu Konfederacji, no nie do końca się udawało, i nie udaje się PiS-owi, bo jednak w wielu tych tematach, w których PiS dzisiaj chce budować swoją narrację polityczną, swoją pozycję polityczną, no PiS jest zupełnie niewiarygodny, no w związku też z decyzjami, które rząd czy premiera Morawieckiego, czy poszczególni ministrowie w rządzie po prostu podejmowali. Więc nam zależy na tym, żeby nasza pozycja na tej prawicy była jak najsilniejsza, jak najmocniejsza, no i żeby to właśnie Konfederacja była największą partią opozycyjną i chyba w tym kierunku zmierzamy.
1: Powiedziała pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia również, drodzy Państwo, 11.25, to ja w takim razie oddaję już teraz głos do studia i podziękuję. Szymon Chrystianus zrealizował Odyseę Wyborczą. Ja życzę Państwu pięknego dnia i mam nadzieję, że spędzicie ten dzień wspólnie z Radiem Wnet, do czego bardzo Państwa zachęcam. Do usłyszenia.
2: Odyseja Wyborcza. www.wnet.fm

0: Wy stokrotki po wnecie, czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni, no i tego nie zmieni, będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat.
1: patronite.pl/radiownet
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
3: Studio Lwów, jak zawsze w poniedziałki o tej porze, Szymon Chrystianus realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i czym prędzej łączymy się, a właściwie już jesteśmy połączeni z filarem, kotwicą, fundamentem i tak dalej aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet z Arturem Żakiem. Dzień dobry Arturze, no i standardowo zadam pytanie o pogodę.
4: Dzień dobry Wojciechu, serwus, kłaniam się nisko z Lwowa. Pogoda zaiste letnia, przepiękne słoneczko, lekkie chmurki, ale takie puszyste, białutkie, niczym owieczki krążą po niebie naszego miasta. Około 25 stopni na termometrze mojego lwowskiego mieszkania pokazuje właśnie ten słupek rtęci, chociaż teraz pewnie to nie jest rtęć, tylko jakiś inny na czerwono barwiony płyn. Więc tak wygląda pogoda we Lwowie.
3: Z tego co pamiętam, kiedyś czerwone, te słupki o czerwonym kolorze, czy ich zawartość o czerwonym kolorze, to był alkohol barwiony, ale teraz to się mogło wszystko pozmieniać. Okazało się ostatnio, że są inteligentne żarówki, nie miałem pojęcia. Możesz ściągnąć aplikację do inteligentnej żarówki i sobie ustawiać gdziekolwiek jesteś na świecie światło w swoim domu. Dobrze, ale to nie ma większego znaczenia.
4: Od dłuższego czasu pojęcie inteligencji przy urządzeniach, a nie tylko urządzeniach, bo także przy substancjach jest chyba łagodniej mówiąc nadużywane. Pamiętam, że zaczęło się to, przynajmniej w moim ujęciu, od nazywania inteligentnych molekuł w proszku do prania. No, siłą rzeczy żarówka nie może być inteligentna, tak?
3: Żarówka może już lepiej nazywać ją Może już lepiej nazywać ją sprytną, tłumaczyć to jako sprytna, bo to jest chyba w oryginale smart. No, ale skoro Homo sapiens od jakiegoś czasu ma przyrost ujemny współczynnika IQ, bo tak wychodzi z ostatnich badań, skutek mediów społecznościowych, smartfonów i innych rzeczy, o właśnie, znowu smart, to może słowo inteligencja z czasem zmieni znaczenie. Zostawmy może te kwestie, bo one są też mało pokrzepiające. Mamy właściwie trzy tematy, czyli Zadwórze, w którym byłeś, rozmowę z Marią Pysz z Radia Lwów, no i Piotr Kościński i film Lwów 1939.
4: Tak nie do końca, Wojciechu. Co do Marii Pysz i Radia Lwów masz rację, co do Piotra Kościńskiego jak najbardziej. Co do Zadwórza to tylko po części. Dzisiaj nie będziemy powtarzać tego, o czym opowiadaliśmy wczoraj w Czarnym Niebie. Zachęcamy wszystkich tych do wejścia, czy też na nasz profil na YouTubie Czarnego Nieba, czy też na profil Radia Wnet, gdzie są audycje na żywo. Tam można zobaczyć pełną relację z Zadwórza, w którym ja nie tylko opowiadam o tej bitwie z 1920 roku, ale także prezentuję wypowiedzi zacnych uczestników tego wydarzenia. Równie dobrze można też sięgnąć do programu wschodniego, gdzie bezpośrednio udzielam korespondencji, bezpośrednio spod Kurhanu, spod Kopca w Zadwórzu, czyli w tej miejscowości, która leży 33 km od Lwowa, tej miejscowości, w której żołnierze, ochotnicy pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego na kilkanaście godzin powstrzymali pierwszą konarmię Budionego, ale więcej w tych materiałach. Ja natomiast chyba w drugiej części, przed trzecią częścią, czyli przed rozmową z Piotrem Kościńskim, zaprezentuję krótkie wypowiedzi z wydarzenia, w które ja w sumie współtworzyłem. Wydarzenia poświęconego Mikołajowi Ryjowi, urodzonemu w Żurawnie, nie w Nagłowicach, chociaż większość go zna jako Mikołaja Ryja z Nagłowic. W Nagłowicach on miał swoje gniazdo rodzinne, a urodzony był w Żurawnie na ziemi lwowskiej pod Żydaczowem. A to wydarzenie jest dosyć specyficzne, no ale później w tej części opowiem. Więc może teraz, Wojciechu, oddaję ci głos i powiedz, o czym będzie ta rozmowa z Marią Pysz, czyli z redaktor naczelną Radia Lwów.
3: Rozmowa odbyła się już jakiś czas temu, gdy jeszcze byłem we Lwowie, a przyjechałem tam na mszę w intencji świętej pamięci Mirka Rowickiego, założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego. A po powrocie z Lwowa była grypa żołądkowa, która mnie przeczołgała przez tydzień. Potem zaczął się remont. No i z czeluści pamięci, a potem z czeluści też pamięci, z pamięcią, wyciągnąłem rozmowę z Marią Pysz na temat sytuacji finansowej Radia Lwów, która w momencie tej rozmowy, i to pewnie ty jesteś bliżej tych spraw, to mnie poprawisz, była wtedy tragiczna, a teraz jest aż bardzo zła.
4: No
3: czyli poprawa.
4: Jest lepiej. Nawet można powiedzieć, że dużo lepiej. Wielokrotnie o tym mówiliśmy na antenie Radia Wnet, a to dlatego, że właśnie radio, to radio bezpośrednio nadające audycje w języku polskim raz w tygodniu przez 3 godziny na łamach ukraińskiego Radia Niepodległość, czyli Niezależność, nie dostało dofinansowania na działanie, a oprócz pracy dziennikarzy, innych wydatków, które ponosi redakcja, bardzo ważnym wydatkiem, chyba najważniejszym, jest opłata eteru. No i właśnie przez miesiące trwała, nazwijmy to, batalia. Teraz sytuacja jest lepsza, bo jednak Senat dofinansuje pokrycie kosztów wynajęcia anteny, czyli eteru, ale także prywatni darczyńcy, więc na ten rok Radio Lwów zapłaci za eter. Nie zapłaci dziennikarzom za pracę redakcyjną, nie zapłaci za delegację, nie kupi sprzętu, ale przynajmniej ten głos, polski głos w eterze we Lwowie i w województwie lwowskim, bo zasięg tych nadajników jest tak pi razy około 100 kilometrów od nadajników, będzie w tym roku brzmiał nadal.
3: We Lwowie rozmawiam z Marią Pysz, redaktorem naczelnym Polskiego Radia Lwów, i to chyba będzie smutna rozmowa. To jest legenda. Radio Lwów istnieje od 10 lat, ale w tym roku sytuacja jest finansowa. Radia jest chyba co najmniej skomplikowana, ale to chyba jest bardzo delikatnie określone.
1: Tak, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Delikatnie to określiłeś, zgadza się, dlatego że od początku roku redakcja Polskiego Radia Lwów nie ma żadnego dofinansowania. Ma obiecane przez Senat około 51 tysięcy na radio jako radio, no z tym, że i tu jest ten problem, bo lipiec na ulicy mamy i musimy opłacać eter. Niestety nie mamy z czego. Nie wspomnę o innych potrzebach redakcyjnych, takie jak opłacie pracy redaktorów, o tym w ogóle milczę. Do wszystkiego dochodzi opłata księgowości, opłata rachunków, opłata wynajmu eteru, opłata związana z marką handlową, licencją i tak dalej, tego jest naprawdę dużo. I na to wszystko Senat, zgodnie z myślą Komisji do Spraw Łączności z Polakami za granicą, nie przyznał dofinansowania, dlatego że, cytuję, idą w nogę z czasem i przyznali dofinansowanie na portal, ale radio nie jest internetowe. Radio nie prowadzi eteru w internecie. Radio wychodzi na częstotliwości FM, tutaj, miejscowej. Radio można słuchać włączając radioodbiornik, czy też w samochodzie, czy w domu i tak dalej. Oczywiście internet też jest łącznikiem, ale to jest jakby dodatkowe łącze i nie może stanowić jakby codzienności naszego bytu. Poza tym portal i radio to są różne treści, a przede wszystkim nawet tworząc półroczny raport dotyczący portalu, no to treści powtarzające się na portalu i na falach radiowych stanowią niecałe 9%, więc to jest takim jakby naszym twardym wskaźnikiem, bo matematyka nie kłamie. Tutaj nie da się wyliczyć inaczej. I myślimy, co dalej. Mamy nadzieję na dobrych ludzi, mamy nadzieję na publiczne zbiórki organizowane w Polsce i nie tylko. I będziemy jakoś wychodzić z tej sytuacji, dlatego że jeśli radio zamilknie, no to my go więcej nie odrodzimy. Nie będzie tego fenomenu Lwowa, nie będzie tej legendy i tak w sumie nie będzie tego łącznika tutaj pomiędzy Polakami, którzy są we Lwowie, Polakami, którzy są w Polsce i też być może mają rodziny ze Lwowa, z Kresów, albo po prostu interesują się tymi terytoriami, no to, to coś unikalnego po prostu zniknie.
3: A przecież mamy do czynienia z taką sytuacją, że cały czas we Lwowie mieszkają Polacy, mieszkają też seniorzy, którzy niekoniecznie nawet korzystają z urządzeń współczesnych, elektronicznych, ale przez dekady słuchali radia w tradycyjny sposób, czyli przez radio, słuchali radia przez radio i w tej chwili mogą być odcięci od Radia Lwów.
1: Tak, niestety to się może zdarzyć. Tak, przerabialiśmy parę lat temu podobną sytuację, gdy zmniejszaliśmy ilość godzin i spotykaliśmy przypadkowych ludzi na ulicy, którzy mówili, że godzina to jest za mało, a 3 godziny by się zdało. Ale tutaj no w myśl biura polonijnego Senatu, no to idą w nogę z czasem, tak. Oczywiście więc można tych wszystkich starszych ludzi, którzy mają radioodbiorniki, po prostu wykreślić, iść w nogę z czasem i organizować kolejne Polonia Camp w Warszawie. Będę złośliwa.
3: Chciałoby się zapytać, dlaczego to nie jest przecież tak, że tych środków nie ma? Dlaczego one idą na inne inicjatywy? A tutaj, gdy tradycje, długa ciągłość trwania polskiej redakcji, tej, ale też wielu innych, bo wiemy, że problem jest szerszy, może być zachwiana i tak jak już wiemy z doświadczeń, nie da się czegoś odrodzić, jeżeli coś się zaprzepaści. Mówię o ciągłości pracy redakcyjnej, więc to jest duże niebezpieczeństwo, bo gdy coś już zostanie, tak jak roślina uschnie z braku wody, to już jej nie odrodzimy.
1: No niestety nie da się, dlatego że z popiołów wyrasta tylko Feniks, a my jesteśmy wyłącznie radiem, wyłącznie łącznikiem. Oczywiście Polskie Radio Lwów to jest marka handlowa, to jest nazwa tego radia, które funkcjonuje. Osobno funkcjonuje portal, osobno funkcjonuje Studio Młodych Dziennikarzy, osobno jest wydawany kwartalnik Antena Radiowa i są tworzone inne wydarzenia, które kształtują kulturową mapę Lwowa, a także całego okręgu konsularnego lwowskiego. I tutaj możemy mówić o tym, że rozwijać kulturę polską przy pomocy radia w regionie lwowskim to sama przyjemność, dlatego że tutaj gromadzą się polskie biznesy, tu są polskie firmy, tutaj kształtuje się grupa Polonii, zauważmy, nie Polaków, a ludzi, którzy przyjechali z Polski do pracy do tego regionu i zresztą też do niedawna byłeś taką Polonią we Lwowie, więc wiesz, o czym mówisz, o czym mówię, bo przyjechałeś też do pracy tutaj, więc ta kultura polska we Lwowie, naszym zdaniem, powinna się tylko i wyłącznie rozwijać i nie możemy zrobić tego, aby no, podciąć jej skrzydła w pewnym momencie, że tutaj no, nie ma nic. I co, nasze ślady zostaną na cmentarzu?
3: Chciałbym, żeby to zabrzmiało jeszcze dobitnie. Radio Lwów w tej chwili jeszcze nadaje, ale tak naprawdę rośnie dług w Radiu Niezależność i to jest no, droga donikąd, jeżeli w państwie polskim nikt nie zdecyduje się na to, żeby was wyratować z tej sytuacji.
1: Być może ktoś kiedyś się zdecyduje, ale mamy nadzieję, że to nie będzie za późno, chociaż każde długi no, spisują w trakcie upadłości, ale mam nadzieję, że do tego nie doprowadzi dana sytuacja, a radio jest radiem. Radio powinno funkcjonować na częstotliwościach. Radio nie może istnieć w internecie, może istnieć internetowe, ale to nie ta droga. Poza tym nie zapominajmy, że Lwów leży na Ukrainie, a Ukraina jest w trakcie wojny, którą wypowiedziała Rosyjska Federacja i kiedy nie mamy żadnych innych łączników, nie mamy dostępu do internetu, mamy ataki hakerskie na przykład na sieci komórkowej i tak dalej i tego łącznika nie ma, no to mamy radio, mamy ten odbiornik na baterię. Nawet kiedy nie ma światła, I radio jest wpisane chyba, o ile się nie mylę, do plecaka bezpieczeństwa w Polsce, że ten odbiornik powinien być, więc to jest takie medium ponadczasowe.
3: Tak jest w istocie, zatem miejmy nadzieję, że jednak Radio Lwów z tego kryzysu jakoś wyjdzie, no i przyjdzie pomocna dłoń z Polski.
1: Też mamy taką nadzieję. Dziękujemy tutaj wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Stołeczny. Zbiórka jeszcze istnieje i wciąż tam wpływają pieniążki na portalu zrzutka.pl i mamy nadzieję, że ludzie nie będą obojętni, bo człowiek z człowiekiem zawsze się dogada, rząd niekoniecznie. Mamy nadzieję na dobrych ludzi z całego świata.
3: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
3: To była rozmowa z Marią Pysz, redaktor naczelną Polskiego Radia Lwów. Ta sytuacja opisana w tej rozmowie maluje się jako rzeczywiście bardzo zła. No, trochę się poprawiła, bo są te środki na nadawanie, czyli na spłacenie długu i nadawanie audycji na falach Radia Niezależność, czyli Niezależność. Ale jak to będzie dalej, zobaczymy. Przypominamy, że radio ma również inne wydatki, nie tylko jest to samo nadawanie w eterze. Artur Żak z Lwowa.
4: Nie wiem, Wojciechu, czy zdążymy tak naprawdę posłuchać utworu. Tak się zastanawiam, czy by nie przejść od razu, żeby nam został czas na rozmowę z Piotrem Kościńskim i jego na temat jego inicjatywy. Więc może przejdźmy już bez utworu do tematu poświęconego Mikołajowi Ryjowi. Dlaczego Mikołaj Ryja? To dlatego, że w Lwowie działa Centrum Edukacji imienia Mikołaja Ryja. Organizacja, która generalnie promuje tak naprawdę polską kulturę, polską edukację, polską przedsiębiorczość, garściami czerpiąc z dorobku Mikołaja Ryja. Wszyscy znamy Mikołaja Ryja jako ojca literatury polskiej, a jego działalność była zdecydowanie szersza niż tylko i wyłącznie literatura. To był wspaniały zarządca dóbr, gospodarz, jakbyśmy powiedzieli. On pisał poradniki po gospodarzeniu, ale także pisał poradniki kulinarne. I to spotkanie w Centrum Kultury Polskiej w Lwowie było poświęcone nie tylko właśnie tej części literackiej, tej części charakteryzującej Mikołaja Ryję jako wieszcza literatury, wieszcza narodu polskiego, ale właśnie też jako takiego zarządcę. Organizatorzy oprócz właśnie takich prelekcji i rozmów przygotowali bezpośrednio na przykład ćwikłę według przypisu XVI-wieczną autorstwa Mikołaja Ryja. Różni się ona od tych takich tradycyjnych ćwikły buraczków z chrzanem, które my znamy chociażby z świąt czy bożonarodzeniowych, czy też wielkanocnych, tym, że jest nie tarta, a jest w plasterki i jest z fenkułem, czyli z koprem włoskim, z winem i doprawiana winem. Także było przygotowane miodownik, według tego samego przepisu były panie z koła gospodyń wiejskich ze Szczerca, które częstowały, ale także dyskutowano o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o takiej liście, ukraińskiej liście dziedzictwa niematerialnego i o tym, jak Polacy mieszkający na naszym terenie, a także na całej Ukrainie, mogą w tej liście uczestniczyć, w jaki sposób mogą zgłaszać to niematerialne dziedzictwo, które jest tak naprawdę w naszej rzeczywistości, ale żeby ono było w wersji takiej bardziej formalnej. No i posłuchajmy, co prezes Centrum imienia Mikołaja Ryja, pani Tatiana Bojko, powiedziała na temat tego wydarzenia i zresztą też tej inicjatywy dotyczącej dziedzictwa niematerialnego.
5: Grupa Inicjatywa Centrum Mikołaja Ryja w Obwodzie Lwowskim. Znaczy pomysł był taki, że musimy zrozumieć, że bez promocji z naszej strony wybitnych postaci, a konkretnie naszych patronów, nikt za nas tego nie będzie robił. I dziękujemy sponsorowi, Wspólnocie Polskiej, która nam ten projekt pomogła zrealizować, a sam pomysł A sam pomysł polegał na tym, że w ramach tego naszego spotkania dzisiejszego, mówiąc o Reju, my jeszcze chcemy inicjować stworzenie takiej listy dziedzictwa niematerialnego polskiego narodu. I pierwsze, co jest, to jest Rej i jego ćwikle według Reja. Znaczy, naszym obowiązkiem jest zadbać o to i stworzyć też taką księgę, jak ja już mówiła, kuchni kresowej, regionalnej. Zawsze tak nie do tego mówię, jak oglądam wasze ciasta na Facebooku, to tak mnie by się chciało w ten moment być obecnym przy tym stole. Jest bardzo dużo takich smakołyków, które mają prawo na to, żeby zachować to wszystko i nawet taką księgę wydać, takiej receptury.
4: Domówiła pani Tatiana, byli przedstawiciele także władz ukraińskich. Na temat tej inicjatywy, tej listy dziedzictwa niematerialnego także się wypowiadali.
6: Powiem tak, we Lwowie wszystko jest bardzo fajne, tylko nie ma polskich placków, nie ma sernika, jest tylko jedno ciasto. Dlaczego? Cóż, pewnie Polacy nie dbają o swoje smakołyki, prawda? No to spróbujmy znaleźć coś, co byłoby dokładnie opisane ze wskazaniem źródła pochodzenia. Nie mówię już o tej dyskusji, pierogi czy wareniki, ruskie, ukraińskie czy polskie czy żydowskie, prawda? Ale właśnie po to istnieje ta struktura. Możemy się zwrócić, możemy wnioskować, możemy spróbować, jeśli ktoś ma jakiś pomysł. Dlatego chciałabym się dzisiaj zwrócić przede wszystkim do przedstawicieli polskich organizacji społecznych, to znaczy organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim. I nie tylko w obwodzie lwowskim, ale do wszystkich na Ukrainie. Mamy dwie główne organizacje, Federację Organizacji Polskich na Ukrainie i Związek Polaków. Jeśli zechcą stanąć na czele i poprowadzić w tym kierunku wszystkie nasze organizacje wraz z ich pomysłami, to wspólnie stworzymy, wspólnie przystąpimy w 2027 roku do tworzenia listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego narodu polskiego. To zależy tylko od nas. Jeśli zechcemy, zgłosimy to. Jeśli nie zechcemy, będziemy się nad tym zastanawiać, znów na coś czekać, a potem narzekać, że nam to zabrano, że nas nie uwzględniono. Chciałam po prostu przekazać tę informację. Zaznaczyć ten ważny temat. Żeby nie było jak z tym tematem, Artur opublikował na Facebooku informację, że w 2026 roku na nowych banknotach euro, które proponuje Unia Europejska, a chodzi o banknot 20 euro, pojawiła się propozycja umieszczenia Marii Skłodowskiej-Curie. Tylko nie Skłodowskiej-Curie, lecz tylko z jednym członem nazwiska po mężu. Curie. Więc wystosowaliśmy taki apel i powiedzieliśmy: Polacy, czy zależy wam na tym, aby kiedyś wasze dzieci, które wezmą do ręki banknot o nominale 20 euro, na którym będzie napisane Maria Curie, straciły swoją polskość? Nie wiedziały o tej wybitnej Polce? W takim razie milczcie. Jeśli wam na tym nie zależy, to powiedzcie, że jesteście przeciwni temu, by Unia Europejska, do której wszyscy chcemy dołączyć, próbowała zatrzeć tę polskość tam, gdzie ona jest. I właśnie o to chodzi. Stworzenie listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego zależy od nas. Jeśli coś zrobimy, będziemy to mieli. Jeśli nic nie zrobimy, jeśli zamilkniemy, to znaczy, że nie będziemy tego mieli. I nie ma wtedy sensu narzekać, że ktoś nam gdzieś coś tam na złość robi. Jest prawo, jest ustawa, można zgodnie z nią funkcjonować i żyć. Są pytania? Nie ma pytań.
4: No właśnie, ta inicjatywa, ta aktywność jest tutaj w tym przypadku niezbędna. Co mnie osobiście cieszy, wszystko tak naprawdę spotkało się z dużym zainteresowaniem. I na koniec tej części może posłuchajmy, co jeszcze powiedziała pani Maria Szymańska, wiceprezes tego towarzystwa.
5: Wszyscy aktywnie braliśmy udział w przygotowaniu, bo to jest jednak edukacja, ponieważ postać naszego patrona Mikołaja Reja była tutaj pokazana nie tylko jako ojca polskiej literatury, ale również jako znakomitego wyśmienitego kucharza, co było przykładem, nasze panie zrobiły ćwikły według jego receptury i miodownik. Niepowtarzalny smak, przynieśliśmy się dosłownie w czasy XVI-wieczne. My robimy tutaj taką lwowską ćwikłę. Ale w tym roku na Boże Narodzenie na pewno spróbuję według tej receptury, bo jest bardzo oryginalna i smaczna. Te ćwikły rejowskie to jednak były cięte w talarki. My przeważnie robimy to na tarku, tak? Drobne. I tradycyjne lwowskie ćwikły, no każda rodzina też inaczej robi. U nas były a tutaj jest koper włoski. I inaczej mówiąc, chęchę. I to dodaje zupełnie inny smak. No a żeby było wiadomo, dlaczego są takie smaczne, to te nasiona powinno się lub podsmażać, lub troszeczkę ugotować, żeby wydobyć z nich smak. Więc ta ćwikła jest nieco inna. Ten miodownik też jest inny. Przepis można znaleźć oczywiście w internecie, ale powiem, że po raz pierwszy jadłam i to jedna z naszych pań upiekła. Więc zwrócimy się do niej w razie czego, gdy nam się on nie uda. My Polacy tutaj na Ukrainie musimy to kontynuować, a ponieważ Mikołaj Rej był nie na darmo nazwany ojcem polskiej literatury, bo uważał, że jednak język, mowa, tradycja to jest to, co należy narodowi i on to kultywował. I my staramy się to przekazywać dalej.
2: Studio Lwów.
3: I ostatnie minuty dzisiejszego Studia Lwów to temat bardzo ważny dla naszej redakcji, między innymi dlatego, że Radio Wnet objęło patronat nad filmem Lwów 1939. Po drugiej stronie telefonu Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. No, ja chciałem podziękować zarówno za ten patronat, a słuchaczom Radia Wnet chciałem podziękować za wspieranie nas systematyczne. Mimo, że jest wciąż środek wakacji, to jednak mamy wpłaty na naszą zrzutkę. Tu od razu polecam. zrzutka.pl i łatwo można znaleźć Lwów 1939, a te środki są nam potrzebne, żeby już we wrześniu nakręcić pierwsze sceny naszego filmu. Sceny przy okazji tradycyjnych rekonstrukcji, których we wrześniu zawsze jest sporo, a my raczej nie będziemy mieli szans na pokazanie jakiejś większej bitwy, czy też zgrupowania sił, choćby sił pancernych. To takich możliwości na pewno nie będziemy mieli.
3: Pan prezes zaczął od podziękowań i one oczywiście się należą naszym słuchaczom, ale z drugiej strony z tej kwoty, no może nie gigantycznej, 10 tysięcy jest uzbieranych do tej pory tylko 3900, więc chyba jeszcze raz tutaj ponowimy apel, czyli zrzutka.pl, Lwów 1939, ale też są inne strony, przez które można trafić na tę stronę z zrzutką. Oj, za dużo powtórzeń.
7: Oczywiście jest to strona Fundacja Joachima Lelewela, czyli fundacjalelewela.pl. Jest to strona Kresy 1939, tak samo Kresy 1939.pl, czy Lwów 1939 na Facebooku. Tam wszędzie piszemy o naszej zrzutce, piszemy też o naszym filmie, który docelowo ma powstać w przyszłym roku. Taki jest zamiar, rzecz jasna. Ta zrzutka no, nie wystarczy na cały film, ale przynajmniej wystarczy na to, żeby zrobić kawałek jakieś zdjęcia, które będziemy mogli potem pokazać, przygotować się już do większej produkcji, bo no, to nie ma być jakiś mały filmik, tylko no, porządny, fabularyzowany film dokumentalny.
3: Fundacja Lelewela też przewiduje jakieś szczególne wyróżnienia dla tych darczyńców, którzy się szczególnie zasłużą dla filmu.
7: Oczywiście. No to jest taka tradycja, bardzo często spotykana na podobnych zrzutkach. Ja zachęcam do spojrzenia, co my możemy zaoferować, poczynając od po prostu podziękowań, a kończąc na udziale w w zdjęciach, o otrzymaniu zdjęć aktorów. No, tam są różne propozycje, więc po wejściu na naszą zrzutkę można się z tym zapoznać i zachęcamy do wsparcia nas i do wybrania którejś z nagród.
3: Czy już jest ustalony termin, kiedy we wrześniu będą te zdjęcia kręcone?
7: Prawdopodobnie w połowie września będzie taki przejazd oddziałów, znaczy rekonstruktorów grających żołnierzy warszawskiej brygady pancerno-motorowej, a więc wyglądających dokładnie tak jak żołnierze ówczesnego pułkownika Maczka 10. Brygady Kawalerii pod Lwowem. I oni będą jechać od Zwierzyńca do Tomaszowa Lubelskiego. My po drodze gdzieś ich tam spotkamy i nagramy kilka scen.
3: Czyli na tym naszym pięknym Roztoczu. Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela, dziękuję za rozmowę i jeszcze raz przypominamy i apelujemy. Lwów 1939, zrzutka.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję.
3: Wojciech Jankowski, Artur Żak państwu się kłaniają. Przypominam, że w środę o godzinie 11.30 jest Studio Białoruskie. Szymon Chrystianus realizował audycję, który jeszcze przez jakiś czas pozostanie przy tych, kolokwialnie to nazywamy czasami, przy heblach. Do usłyszenia.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Dzień dobry, 12.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Około 20 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech ma jeszcze dziś wieczorem wrócić do kraju, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. W wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Niewiadów Polska Grupa Militarna zainwestuje 7 milionów złotych w Polską Grupę Hutniczą i rozwój krajowych zdolności dla sektora obronnego. Spółka zawarła umowę, której realizacja umożliwi jej dostęp do znaczących krajowych zdolności w zakresie produkcji odlewów, komponentów i podzespołów. Jak mówi prezes zarządu Adam Januszko, rozwój krajowych zdolności odlewniczych pozwala zatrzymać w Polsce większą część wartości dodanej, wzmacnia bezpieczeństwo dostaw i kompetencje polskiego przemysłu, a jednocześnie ogranicza zależność od dostawców zagranicznych. Hiszpańskie służby graniczne ostrzegały władze centralne przed masowym napływem migrantów do Ceuty. Funkcjonariusze informowali, że coraz więcej osób, zachęcanych m.in. przez media społecznościowe, próbuje dostać się do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej drogą morską. Obawiano się gwałtownego wzrostu liczby takich prób. Do masowego napływu migrantów doszło 29 i 30 lipca. Według hiszpańskich władz zginęło wówczas 80 osób. Kolejne 14 ciał odnaleziono po stronie marokańskiej. Liczba potwierdzona ofiar wzrosła tym samym do 94. Jak podaje Reuters, wzrost liczby prób przeprawy przez morze mógł mieć związek z orzeczeniem hiszpańskiego sądu z 29 czerwca. Uznał on, że natychmiastowe zawracanie migrantów jest możliwe w przypadku przekroczenia przez nich fizycznej bariery. Zasada ta nie obejmowała osób, które docierały do Ceuty wpław. Tysiące Ukraińców protestowały wczoraj w centrum Kijowa przeciwko zmianom w rządzie. Demonstranci sprzeciwiali się m.in. odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Uczestnicy manifestacji przynieśli transparenty z hasłami innowacje równe zwycięstwu, korupcja zabija oraz problemy same się nie rozwiążą. Krytyka dotyczyła także byłego ministra obrony Rustema Umerowa, który został powołany na stanowisko szefa służb wywiadu zagranicznego, a także nowego ministra do spraw weteranów Witalija Klima. Demonstranci przekazali przedstawicielowi Biura Prezydenta apel oraz petycje skierowane do Wołodymyra Zełenskiego. Autorzy dokumentów domagają się od władz oficjalnych wyjaśnień w sprawie ostatnich nominacji. Dwie osoby zginęły, setki zostały ewakuowane po dwóch pożarach, które niemal jednocześnie wybuchły w niedzielę na greckiej wyspie Salamina, położonej w pobliżu Aten. Z ogniem walczy około 200 strażaków. Podczas akcji strażacy znaleźli dwa ciała. Do niedzielnego wieczoru przeprowadzono ewakuację zagrożonych mieszkańców. Przyczyny obu pożarów nie są na razie znane, ale wczoraj Salamina znajdowała się w strefie wysokiego zagrożenia pożarowego. Z kolei w Belgii setki strażaków walczą z największym pożarem lasów w historii tego kraju. Ogień, który szaleje w rezerwacie przyrody Haïfens na wschodzie Belgii, strawił już około 3000 hektarów terenu i zbliża się do granicy z Niemcami. Pożar wybuchł w piątek. Władze regionu ostrzegły wczoraj, że warunki w rezerwacie pozostają trudne. Żywioł pojawił się po kolejnej fali upałów. W piątek temperatura w niektórych regionach Belgii sięgała około 37 stopni Celsjusza. A teraz prognoza pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane, choć okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Głównie na południu, chociaż mogą one się również pojawić na Pomorzu, na termometrach od 20 stopni na północy, 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 31 na południowym wschodzie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
5: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: W samo południe.
7: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam w audycji w samo południe, która dzisiaj potrwa 2 godziny. Jesteśmy z Szymonem Chrystianusem, który realizuje tę audycję z Państwem do godziny 14. W sumie to będzie w samo południe, ale to będzie też wnet tu i tam. Podróże małe i duże, ponieważ dzisiaj bardzo mała podróż, przynajmniej z mojej perspektywy, ponieważ od jakiegoś czasu przebywam w Krakowie. Udałem się do Nowej Huty. Do Nowej Huty, która jest formalnie częścią Krakowa, ale która 70 już lat po swoim powstaniu, ponad 70 lat po swoim powstaniu, wciąż troszeczkę uchodzi za takie osobne miasto. I o tym, czy rzeczywiście tak jest, o tym, czym jest Nowa Huta dzisiaj, jak Nowa Huta w dobie kryzysu hutnictwa, także w Krakowie, ponieważ wielkie piece, ostatni wielki piec nie funkcjonuje już od dobrych kilku lat, w jaki sposób ten obszar miasta sobie radzi i jakie są jego także atuty. Ale wcześniej do godziny 13 zaglądniemy, zobaczymy, co dzieje się na szerokim świecie. Najpierw posłuchamy wywiadu na temat Senegalu. To rozmowa z jedynym polskim misjonarzem w Afryce Zachodniej, którego wczoraj zupełnie przypadkowo spotkałem i poznałem w Rabce Zdrój, a później po godzinie 12.30 rozmowa z panem doktorem Jakubem Gajdą na temat sytuacji w Iranie, ponieważ dzisiaj teoretycznie kończy się 2-miesięczne porozumienie, które zostało podpisane przez Stany Zjednoczone i Iran właśnie na początku czerwca. Porozumienie, które w zasadzie nigdy nie było respektowane ani przez jedną, ani przez drugą stronę, no ale pytanie się pojawia oczywiście, co dalej, biorąc pod uwagę impas, w jakim znalazły się negocjacje między Teheranem a Waszyngtonem, ale później już będzie ta część audycji bardziej krajoznawcza. Udamy się do Muzeum Nowej Huty i porozmawiamy właśnie o hucie, o kombinacie, o wielkim osiedlu mieszkaniowym, a na sam koniec, na deser, ponieważ wiem, że Państwo sobie bardzo cenią te audycje Krzysztofa Jabłonki, no to właśnie dr Krzysztof Jabłonka i jego kalendarium. To jest nasz rozkład jazdy, a teraz już proponuję, abyśmy posłuchali wywiadu, który przeprowadziłem dosłownie pół godziny temu przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Na temat Senegalu.
8: Nazywam się ojciec Szczepan Frankowski, jestem misjonarzem ze Zgromadzenia Ducha Świętego i od prawie 20 lat pracuję na misjach w Senegalu. Najpierw jako brat zakonny, od 13 lat jako kapłan.
7: Czy w takim układzie ojciec już się uważa za Senegalczyka częściowo?
8: No, tak się składa, że większą część mojego życia spędziłem za granicą. To znaczy, to były też 8 lat we Francji, a reszta to właśnie w Senegalu. Więc mam 25 lat życia w Polsce, a no 28 już za granicą, z czego większość jest w Senegalu. No na pewno Senegal stał się dla mnie drugą moją ojczyzną.
7: Senegal to taki kraj, o którym mało mówimy, chociaż dużo mówimy o Sahelu, dużo mówimy o Afryce Zachodniej, z różnych powodów geopolitycznych, ale Senegal to jest taki mały kraj, który jest gdzieś tam wciśnięty właśnie między ten Sahel, między Saharę a Ocean Atlantycki. Co możemy powiedzieć o tym kraju?
8: Senegal jest bardzo ciekawym krajem. To prawda, że w Polsce niezbyt znanym. No, Polska nie ma ogólnie intensywnych kontaktów, stosunków z tą częścią Afryki. Wystarczy powiedzieć, że jeśli chodzi o obecność naszych polskich misjonarzy, to jestem jedynym polskim księdzem w całym Senegalu, a nawet w Afryce Zachodniej, bo nie sądzę, żeby w Maroku ktoś był, ani w Mauretanii na pewno nie ma żadnego Polaka, i w Gwinei Bissau, Gwinei Konakry również, więc ta część Afryki Zachodniej jest mniej znana i też jeśli chodzi o obecność polskich misjonarzy, to tak, to ona jest bardzo, bardzo znikoma. Ale Senegal to bardzo ciekawy kraj, ze względu na swoją historię, ze względu na bardzo, bardzo ciekawe i poprawne, pozytywne relacje, jakie panują między wyznawcami głównych religii, to znaczy islamu i chrześcijaństwa. I w tym sensie jest to kraj bardzo, bardzo modelowy, można powiedzieć. I jeśli chodzi też o sprawy demokracji, czy sprawy rozwoju gospodarczego, no to Senegal staje się takim krajem troszkę wiodącym w tej części Afryki. To można powiedzieć, że Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej to są dwa takie kraje, jak to się mówi po francusku, kraje far, czyli kraje, które no, są takimi modelami, można powiedzieć, dla innych państw w regionie. Jeśli chodzi o stabilność demokratyczną, stabilność polityczną, rozwój gospodarczy, to myślę, że no Senegal należy do takich prymusów.
7: Co jest takim przepisem na tę sytuację? No, ponieważ no właśnie w Afryce Wschodniej, Zachodniej dużo słyszymy o tym, co dzieje się no chociażby w Mali, w Nigrze, o tych wielkich niepokojach, o zagrożeniu islamistycznym. W Senegalu tego nie ma, rozumiem.
8: Nie, w Senegalu tego nie ma. Nie ma takich tendencji ekstremistycznych, populistycznych. Dzięki Bogu. Państwo dba bardzo o ten wizerunek, bardzo dba o to, żeby Senegal nie stał się krajem, gdzie panuje sytuacja jak w innych krajach Sahelu, Burkina Faso, Mali czy Nigerii na przykład. Bierze się to też z historii Senegalu. Po odzyskaniu niepodległości w 1960 roku, 4 kwietnia, pierwszym prezydentem Senegalu w tym kraju, gdzie 90% stanowią muzułmanie, był Leopold Sédar Senghor, bardzo wybitny człowiek, oświecony, poeta, humanista, członek Akademii Francuskiej, więc to też świadczy o tym, że był człowiekiem naprawdę na poziomie. No i był katolikiem, zawziętym, zagorzałym katolikiem. I myślę, że bardzo mądrze sprawował te rządy. Gdyby nie było tak mądrych rządów tego pierwszego prezydenta, to różnie pewno te losy Senegalu mogłyby się potoczyć. A on jednak był akceptowany, mądrze rządził i to, że był katolikiem, to myślę, że bardzo dobrze wpłynęło na dalsze losy tutaj polityczne Senegalu. Jego żoną była biała kobieta, francuska. Następny prezydent Senegalu, Abdou Diouf, też miał żonę katoliczkę. On był muzułmaninem i miał żonę katoliczkę. To też było takie bardzo specyficzne. Trzeci prezydent, Abdoulaye Diouf, on był muzułmaninem oczywiście, też miał żonę chrześcijankę, ona była protestantką, ale też miał białą żonę, która była chrześcijanką. I to obrazuje też właśnie to, że w Senegalu te wzajemne przenikanie się religii ma charakter pokojowy. Tam są rodziny mieszane. Ja też osobiście udzielałem dwóch ślubów avec la disparité du culte, czyli z dwóch różnych religii i że tak powiem, nie ma w tym żadnego problemu. No to jest też związane z mentalnością. Więc z jednej strony jest historia Senegalu, która w ten sposób się potoczyła. Z drugiej strony mentalność tych ludzi, którzy są bardzo gościnni, bardzo otwarci i nie są jakimiś takimi ekstremistami. I myślę, że to wszystko się składa na to, że Senegal jest takim specyficznym wyjątkiem, być może na skalę światową, jeśli chodzi o pokojowe współistnienie przedstawicieli tych dwóch religii monoteistycznych.
9: To jeszcze zapytam, bo wspomniał ojciec o tych związkach z Francją, no chociażby pierwszego prezydenta Senegalu. Czy w Senegalu jest w jakiś sposób pogodzono się z tym dziedzictwem kolonialnym, z czasów kolonialnych? No bo widzimy właśnie w innych krajach Afryki Zachodniej, że tam no w tym momencie właśnie bardzo się odrzuca to dziedzictwo, te stosunki z Francją. Jak to wygląda w Senegalu?
8: Tak, troszkę to istnieje, chociaż Senegalczycy są bardzo pragmatyczni, więc oni bardzo patrzą też na interesy. Z jednej strony jest takie dążenie obecnej władzy, która jest od dwóch lat, która panuje od dwóch lat, nowe rządy, takie bardzo patriotyczne, suwerenistyczne. Ale no, prezydent też zdaje sobie z tego sprawę, że no nie można żyć jakoś w izolacji, że te kontakty gospodarcze, jakoś historia sprawiają to, że no, nie można tak jakoś radykalnie odciąć się od wszelkiej współpracy i tak dalej. Oczywiście ta współpraca musi być zawsze na dobrych warunkach. Po dojściu do władzy zaczęli renegocjować niektóre kontrakty na wydobycie gazu czy ropy naftowej. No, chodzi o to, żeby dbać o swoje interesy, ale też no, myślę, że mają tą świadomość, że nie można w ten sposób postępować, więc z jednej strony była kampania wyborcza, gdzie bardzo, że tak powiem, były różne ekscesy, nawet palenie francuskich stacji Total i tak dalej, albo plądrowanie sklepów Auchan, które są obecne w Dakarze, a z drugiej strony po dojściu do władzy, no właśnie, zmienia się perspektywa. I rzeczywiście, no i w chwili obecnej te stosunki się jakoś poprawnie układają. Prezydent i nawet premier byli we Francji z wizytami oficjalnymi, więc nie ma jakichś takich nastrojów antyfrancuskich, tylko no myślę, że jest taki pragmatyzm, żeby dobrze układać stosunki, ale żeby po prostu to było tak, że jest, no właśnie, z korzyścią dla obu stron.
9: Jeżeli chodzi o to, co Senegal ma do zaoferowania, mówię tutaj o bogactwach naturalnych, czy mamy tutaj ropę, gaz, jakieś inne bogactwa, złoża naturalne, z którymi kojarzy mi ten zakątek świata?

0: od niedawnego, bo to jest świeża sprawa, od ubiegłego roku Senegal stał się producentem gazu i ropy naftowej i to jest świeża sprawa, to są świeże odkrycia, nowe technologie i rozpoczęcie tego wydobywania, więc nie ma jeszcze jakiegoś takiego to impaktu, jeśli chodzi o życie socjalne. Mam nadzieję, że to będzie w sposób mądry zarządzane, ale no tak, jeśli chodzi o te podstawowe surowce mineralne, to trochę złota, fosfaty, ropa i gaz, tak.
1: No i czy to w takim razie porozmawiajmy o katolicyzmie w Senegalu, podobnie jak w pozostałych, w innych krajach Afryki, w wielu krajach Afryki, no mamy wrażenie, że katolicyzm, kościół, że w przeciwieństwie do Europy, tam no, katolicyzm się bardzo rozwija.
0: Na pewno to jest prawidłowe stwierdzenie. Widać to chociażby po wzroście ilości parafii. Jest to tendencja zupełnie przeciwna do tego, co się dzieje w krajach zachodu. No, w Polsce chyba jeszcze nie ma sytuacji, że brakuje księży i się zamyka, czy się łączy parafie. Tak to się dzieje na przykładowo we Francji, ale u nas jest zupełnie przeciwna tendencja, gdzie tworzy się nowe parafie. I 14 sierpnia na święto świętego Maksymiliana Kolbe wyszły nowe nominacje na najbliższy rok duszpasterski i też dekret księdza arcybiskupa o stworzeniu dwóch nowych parafii. Więc to świadczy o dynamice, o wzroście liczby wiernych, o potrzebie tworzenia nowych parafii. No one nie są tworzone po to, żeby je tworzyć, tylko żeby odpowiadać konkretnie na potrzeby duszpasterskie. I ta liczba parafii wzrasta w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no bardzo wzrosła. My też, parafia, w której obecnie jestem, jest młodą parafią, która została utworzona 9 lat temu, więc też jesteśmy owocem tego wzrostu liczby parafii. Wzrasta liczba katolików, co nas bardzo cieszy i tak, na pewno jest to kościół młody, dynamiczny, gdzie większość wiernych to są osoby, tak, dzieci, młodzież, społeczeństwo jest bardzo młode, więc siłą rzeczy też wierni Kościoła katolickiego są młodego wieku.
1: Jeżeli chodzi o odpowiadanie na potrzeby duchowe tych ludzi, skąd są księża, czy muszą przyjeżdżać, czy też są wyświęceni jacyś inni kapłani już na miejscu w Senegalu?
0: No obecnie to już jest kościół, który jest bardzo, bardzo autonomiczny. To już jest kościół, który jest w zasadzie w większości składający się z księży miejscowych. To już odszedł chyba bezpowrotnie czas biskupów białych. Ostatnim białym biskupem Dakaru był Monseigneur Lefebvre, więc to już są, tak, to już są dawne czasy. Wzrasta liczba powołań, ciągle te powołania miejscowe utrzymują się na dużym poziomie, jeśli chodzi o powołania do seminariów diecezjalnych, czy też powołania do różnych zgromadzeń zakonnych. No ja nie ukrywam, że biali misjonarze w mojej postaci, czy w postaci kilku innych, to już jest, że tak powiem, rzadkość. W naszym dekanacie, gdzie jest 7 parafii, jestem jedynym białym księdzem, a w archidiecezji na powiedzmy 200 czy 300, może 250 księży, no to jest nas kilku białych. Jest chyba jeden oblat, jeden PR, jeden właśnie duchacz w mojej postaci, więc jesteśmy, to już jest rzadkość. Oczywiście zgromadzenia misyjne są obecne, ale to też zmienia się perspektywa, że teraz nawet w naszym zgromadzeniu no, wyświęcani księża są wysyłani do Hiszpanii, do Brazylii, do innych krajów, na Tajwan. Ostatnio ktoś wyjechał.

0: Więc to jest tak, to jest ta sytuacja, że ten kościół, który kiedyś był misyjny, w tym sensie, że właśnie zakładany przez misjonarzy, teraz kościół już na tyle jest stabilny, że sam teraz wysyła misjonarzy do innych krajów.
1: Bardzo ciekawy paradoks.
0: Tak, tak, tak. I to no jeszcze kilkadziesiąt lat temu misje kojarzyły się z tym, że księża, biali księża z północy jechali wyjeżdżali na misje do biednych krajów południa, czy to Afryki, czy to Ameryki Południowej, czy Azji. A teraz jest tak, że no właśnie, Europa powoli przestaje odgrywać tutaj pierwszorzędną rolę i teraz też, no, chociażby w naszym zgromadzeniu, większość to już są Afrykańczycy. Większość to są Afrykańczycy i no, w samej Francji na przykład już około 30 współbraci z różnych krajów afrykańskich pracuje we Francji, no, w różnego rodzaju misjach naszego zgromadzenia w tym kraju.
1: To jeszcze się zapytam o to, co ojciec robi na co dzień w Senegalu, gdzie ojciec mieszka.
0: Od siedmiu lat jestem proboszczem nowo powstałej parafii. Parafii świętego Alojzego Gonzagi w Ngoyen do Fongor. Jest to archidiecezja Dakar, około 120 km na południe od Dakaru. Jestem tam od 7 lat, najpierw jako administrator, dlatego że byliśmy parafią w trakcie tworzenia, a od 2022 roku staliśmy się pełną parafią i zostałem mianowany pierwszym proboszczem tej parafii. Jest to parafia wiejska, niezbyt rozległa obszarowo, ale bardzo, bardzo zaludniona. I też specyfiką naszej parafii jest to, że w przeciwieństwie do średniej w Senegalu, u nas 90% to są katolicy. Więc dla nas to jest tak duże, duże wyzwanie, żeby zapewnić im opiekę duszpasterską, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej nowej wspólnoty. Dużym wyzwaniem jest to, żeby tak nauczyć tych ludzi, czym jest parafia, czym jest wspólnota parafialna, no bo muszą się tego nauczyć. Wcześniej kościół parafialny znajdował się 11 km od obecnego kościoła, więc to był duży dystans, no i nie było takiego zaangażowania. Mieli msze, jeszcze 10 lat temu msze były dwa razy w miesiącu, w niedzielę tylko, a teraz jest msza codzienna i kilka mszy w każdy weekend. I nie tylko w kościele parafialnym, ale także w 12 wioskach, które należą do parafii. Więc to jest zupełnie nowa sytuacja dla tych ludzi. Duże wyzwanie dla nas, duże wyzwanie duszpasterskie, no i duże też wyzwanie dla tych ludzi, żeby uczyć się tego, czym jest parafia, no i tworzyć wspólnie tą wspólnotę parafialną.
1: No i też kwestia nowej świątyni. Wczoraj zresztą się w tym kontekście troszkę spotkaliśmy w Rabce, ponieważ no, w Afryce kościoły się trzeba powiększać.
0: No, tak jak powiedziałem, przez wiele lat obecny kościół parafialny był kaplicą jednego z sektorów naszej parafii matki, z której zostaliśmy wydzieleni, więc przez wiele lat no, ta kaplica spełniała swoją funkcję, ale no, systematycznie wzrasta liczba wiernych. Podam tylko przykład, że w ubiegłym roku duszpasterskim było około 145 chrztów. No co jest przy 30 pogrzebach, to tak, dynamika wzrostu wspólnoty jest bardzo znaczna. No więc ten kościół no, już nie wystarcza na nasze potrzeby. To jest pilna potrzeba, aby rozbudować ten kościół, zbudować nowy w zasadzie, chociaż na planie starego. Ale tak, jest pilna potrzeba, bo no, kiedy mamy mszę w naszym kościele parafialnym, połowa ludzi stoi na zewnątrz, stoi i siedzi. No, na szczęście mamy plastikowe krzesła, które przy okazji rozkładamy i są też drzewa, które dają dużo cienia wokół kościoła, więc to sprawia, że ci ludzie mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. No ale to są warunki prowizoryczne i naprawdę kościół, który, ta kaplica ma już 60 lat, więc też jest w stanie, pomimo to, że była wyremontowana kilka lat temu, ale to też jest w stanie już wymagającym i naprawy, i no i też nowe miejsce kultu jest bardzo, bardzo wskazane i takie są też zalecenia księdza arcybiskupa, więc tak, korzystając z mojego pobytu w Polsce, staram się też właśnie znaleźć środki, fundusze, żeby wspomóc moich parafian, którzy są gotowi na poświęcenia i składanie ofiar, ale ich możliwości są bardzo, bardzo ograniczone z tego względu, że tak jak powiedziałem, jest to parafia wiejska, gdzie ludzie utrzymują się z pracy na roli, no i nie mają takich możliwości, żeby tutaj w dużym stopniu finansować budowę takiego dużego kościoła.
1: My też Państwa zapraszamy do kontaktu, jeżeli Państwo by się chcieli włączyć w to dzieło z naszą redakcją, ale to w takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Wczoraj, będąc w Rabce Zdroju, gdzie zresztą ojca spotkałem, zrozumiałem, że pamięta się to, co wydarzyło się 10 lat temu, a mianowicie Światowe Dni Młodzieży, jak to właśnie Senegalczycy pojawili się w Rabce i ojciec wtedy też tam był.
0: Tak, miałem to szczęście, że odpowiedzialni za organizację pobytu delegacji senegalskiej w Polsce zwrócili się do mnie jako jedynego polskiego księdza, żebym zorganizował ich pobyt w Polsce i też zapłacili za mój bilet. Ja z nimi uczestniczyłem w 100% w całym pobycie w Polsce, ale też przyjechałem wcześniej, żeby zorganizować. Najpierw pobyt w diecezji był we Wrocławiu. A następnie, no właśnie, zakwaterowanie w Krakowie było w Rabce Zdroju, ale to się okazało naprawdę bardzo korzystną sytuacją. Ludzie byli zachwyceni, dlatego że wszyscy byli przyjęci w rodzinach w Rabce Zdroju. I naprawdę to było coś niesamowitego. Do tej pory my jako grupa mamy swoją grupę WhatsAppową, czyli od 10 lat mamy ze sobą kontakt. I był nawet projekt, aby na ten jubileusz dziesięciolecia, żeby przyjechać tutaj z pielgrzymką do Krakowa, do Wadowic, do Częstochowy właśnie. No niestety koszty okazały się zbyt duże i ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale ciągle jest żywy kontakt. Spotkałem rodzinę, która gościła trzech Senegalczyków na przykład i też mają nawet chęć przyjechać do Senegalu, więc jest żywa pamięć o tym, co wszyscy przeżyli. To był naprawdę piękny czas odkrywania polskiego kościoła, polskiej ziemi, polskiej duchowości właśnie na czele tutaj z kultem Miłosierdzia Bożego, który jest bardzo obecny też w Senegalu. Więc dla tych wszystkich uczestników to było coś niesamowitego, coś, co naprawdę ukształtowało ich życie, coś, co sprawiło, że odnowili swoją wiarę. I zawsze jak się spotykamy przy różnego rodzaju okazjach, to naprawdę czuję się tą więź, jaka między nami się wytworzyła. No a ja staram się w jakiś sposób reprezentować całą tą grupę i zawsze też przekazuję pozdrowienia i cieszę się z tego, że mogę odwiedzić rodziny w Rabce, które przyjmowały Senegalczyków 10 lat temu podczas Światowych Dni Młodzieży.
1: Tak, to był wyjątkowy czas i wyjątkowe owoce, bo ja sam byłem w październiku zeszłego roku w Iraku, gdzieś w maleńkiej miejscowości na samej północy pod granicą irańską i turecką i tam w lokalnej parafii zobaczyłem zdjęcia właśnie ze Światowych Dni Młodzieży, ponieważ okazało się, że grupa stamtąd przyjechała do Krakowa w jakiś sposób. No i te wspomnienia tam też są bardzo żywe. Bardzo dziękuję za rozmowę, ojcze.
0: Ja również. również dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Polecam się modlitwie, a także ofiarności. Jeśli ktoś by sobie tego życzył, jeśli Duch Święty tutaj komuś porusza serca, to tak, jesteśmy otwarci i tutaj przez pana redaktora można się ewentualnie ze mną kontaktować. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ja sam Roga Barka non fop, czyli niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: I to, proszę Państwa, był wywiad z ojcem Szczepanem Frankowskim, misjonarzem w Senegalu. Godzina 12:34. To był taki akcent afrykański. Jak Państwo wiedzą, poza wakacjami mamy audycje poświęcone Afryce, czarnemu lądowi w Zoom na Afrykę. No i to, powiedzmy, był taki właśnie afrykański akcent w ten sierpniowe, w to sierpniowe już popołudnie. Słuchamy teraz piosenki i przeniesiemy się na Bliski Wschód.

0: samo południe.
1: I przeniesiemy się teraz na Bliski Wschód, chociaż muzycznie byliśmy w Stanach Zjednoczonych, ale ta rozmowa również Stanów Zjednoczonych będzie dotyczyć. Z nami na łączach jest już kolejny gość, pan dr Jakub Gajda, iranista, orientalista, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: No i cóż, będziemy rozmawiali o Iranie i przyznam szczerze, że każda taka rozmowa jest coraz trudniejsza, jeżeli chodzi o rozpoczęcie, ponieważ już nie wiemy, na jakim etapie znajdują się negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ten chaos informacyjny jest ogromny, ale jedno wiemy, dzisiaj bodajże kończy się ten 60-dniowy termin, który został przewidziany w porozumieniu, w Memorandum of Understanding, które zostało podpisane przez Waszyngton i Teheran, no i wszyscy sobie zadają pytanie, co dalej. No, porozumienie oczywiście bardziej umowne, bo nikt specjalnie tego porozumienia nie przestrzegał. No ale tak, to może zacznijmy od tego, co dalej, czego możemy się spodziewać.
2: No cóż, można powiedzieć, że cały czas ta sytuacja jest rozwojowa. Jest też już, można rzec, ograna medialnie doskonale przez ostatnie miesiące, więc zasadniczo temat wydaje się schodzić z czołówek, schodzić do rangi tych mniej ważnych, choć bardzo ważny pozostaje naturalnie. I nie mamy też przede wszystkim na tym etapie tylu informacji o tym, co dzieje się w tej przestrzeni negocjacyjnej czy też dyplomatycznej pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Te informacje zostały ograniczone. No, wcześniej mieliśmy sytuację, w której to Donald Trump często ogłaszał jakieś rewelacje o tym, że Teheran prosi o rozmowy, prosi o jak najszybsze załatwienie tej trudnej sprawy, którą jest blokada ciśniny Ormuz, blokada środków irańskich i tak dalej. Natomiast irańska strategia była tutaj taka, że zaprzeczały irańskie media i irańscy politycy od razu tym doniesieniem.
1: Ktoś chyba zresztą Donaldowi Trumpowi musiał powiedzieć, żeby no troszeczkę zwolnił, ponieważ już zaczęto to mu wyliczać, ile razy anonsował tutaj podpisanie już dealu, który już ma tutaj być w zasadzie jutro. Też mu wypominano to, no, że właśnie mówił wielokrotnie o tym, że no, tutaj niemalże Irańczycy błagają Stany Zjednoczone. No, oczywiście Iran, który natychmiast zaprzeczał. No ale jednak Donald Trump zadeklarował, że już za kilka dni ciśnina Hormuz zostanie proklamowana terytorium Stanów Zjednoczonych.
2: No to była tak, taka dość świeża i wybuchowa kolejna deklaracja, natomiast to już na tym etapie jest istotne, że na tym etapie te deklaracje już nie robią takiego wrażenia jak początkowo, kiedy momentalnie reagowały rynki, kiedy momentalnie zmieniały się nastroje, kiedy cały świat spoglądał na ciśniny Ormus. No, będzie to bardzo dziwne i nietypowe, jeżeli rzeczywiście jakiekolwiek zmiany teraz zajdą w ciśninie Ormus, mimo tej deklaracji najpotężniejszego przywódcy świata. Myślę, że należy ją też brać z lekkim przymrużeniem oka, zwłaszcza, że blokada ciśniny Ormus jest cały czas strategicznym narzędziem nacisku Iranu i irański korpus strażników rewolucji islamskiej zapowiedział, że Iran będzie utrzymywał blokadę ciśniny, dopóki USA nie zaakceptują wszystkich warunków, które Teheran stawia, a tymi warunkami jest zakończenie blokady irańskich portów, jest wycofanie sił USA z regionu, co myślę, że jest warunkiem niemożliwym do spełnienia. No a także Iran domaga się wypłaty odszkodowań wojennych od Stanów Zjednoczonych. Więc wszystko wygląda na to, że ten konflikt, być może nie w tak dużym natężeniu, jakie obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, ale będzie nadal trwał.
1: Jeżeli chodzi o strategię Iranu i te negocjacje, ponieważ no początkowo dotyczyły one tego konfliktu, który trwa od 28 lutego, ale mamy wrażenie, że po pierwsze, no jednak są różne prądy i różne ośrodki opinii, różne ośrodki, jeżeli chodzi właśnie o przebieg tych negocjacji w Iranie, w jaki, czy raczej Iran powinien zmierzać do zaostrzenia tego konfliktu. O tym zresztą dzisiaj donoszą agencje prasowe, czy też raczej powinny się zgodzić, czy Iran powinien się zgodzić na jakiś deal ze Stanami Zjednoczonymi. Czego właśnie dzisiaj dotyczą te negocjacje z punktu widzenia Iranu? Czy rzeczywiście te cele, które pan wymienił, czy one są jednomyślne, jeżeli chodzi o establishment polityczny w Iranie?
2: Myślę, że one przede wszystkim są określone nieco zbyt wysoko, jeżeli można użyć takiego określenia, bo duża część sceny politycznej irańskiej, właściwie można nawet zaryzykować stwierdzenie, że cała irańska scena polityczna ma głęboką świadomość tego, że pomimo iż ta obrona przed Stanami Zjednoczonymi jest dość skuteczna i nawet w niektórych aspektach udaje się Iranowi przejść z obrony do ofensywy, mam tutaj na myśli budowanie sił zbrojnych w taki sposób, aby móc prowadzić ataki poza własnym terytorium, i to rzeczywiście obserwujemy, i to sprawia, że cały Bliski Wschód jest w nie najciekawszej sytuacji obecnie. Natomiast jest druga strona medalu, której świadomość też jest bardzo głęboka w Teheranie, a wiąże się z tym, że ten właśnie przedłużający się konflikt ze Stanami Zjednoczonymi niesie dla Iranu bardzo poważne, negatywne konsekwencje, które wiążą się ze stratami gospodarczymi, z izolacją, pogłębiającą się jednak izolacją międzynarodową, z wyjątkami oczywiście tutaj Chin i Rosji, ale koszty militarne, wyczerpywanie się zasobów, a w konsekwencji również ten kryzys gospodarczy, spadek wartości riala i społeczne napięcia, które są w perspektywie, one rzeczywiście również też mają duże znaczenie, jeśli chodzi o postawę irańskiego establishmentu. I jakkolwiek w tych warunkach wojennych, gdzie na pierwsze skrzypce odgrywa irański korpus strażników rewolucji islamskiej, wydaje się, że tutaj retoryka będzie twarda, jeśli chodzi o negocjacje, to jednak jest w Iranie też frakcja pragmatyczna, wciąż bardzo istotna na scenie politycznej, która no, będzie starała się jednak zrobić tak, żeby ta sytuacja Iranu się poprawiła, przynajmniej na tyle, aby ten kryzys gospodarczy choć częściowo zminimalizować i zapobiec możliwości wzniecenia kolejnych protestów, bo o ile początkowo ta wojna sprawiła, że irańskie społeczeństwo się skonsolidowało wokół idei obrony ojczyzny, niekoniecznie Islamskiej Republiki, no ale jednak nawet w tym kontekście ataku amerykańsko-izraelskiego bliżej większości społeczeństwa wydawało się być do władz irańskich niż do agresorów, bo tak byli postrzegani zarówno Amerykanie, jak i Izraelczycy, no to jednak w tych zmieniających się warunkach, gdzie kryzys się przedłuża, gdzie warunki życia są coraz gorsze i nie ma perspektyw na wyjście z tego chaosu, a przypomnijmy, że Iran ma ogromne możliwości jako kraj zasobny zarówno w surowce strategiczne, surowce mineralne, jak i dobrą infrastrukturę, wykształcone społeczeństwo, no, nie wykorzystuje po prostu swojego potencjału. I ta świadomość jest również w społeczeństwie irańskim bardzo głęboka, a każdy chce żyć lepiej. Każdy chce też mieć lepsze perspektywy dla siebie, dla swoich potomków. I to będzie ten czynnik, który może w perspektywie przedłużającego się konfliktu, bo strażnicy rewolucji twierdzą, że są w stanie się bronić do 2029 roku, kiedy to kończy się kadencja Donalda Trumpa i powinno nie być kolejnej, przynajmniej na dziś tak to wszystko wygląda, no to jednak społeczeństwo irańskie może tego nie wytrzymać, bo ta presja, ta izolacja bardzo, bardzo wzrasta.
1: To bardzo ciekawe to, co pan mówi, tym bardziej, że więcej się zdecydowanie w mediach mówi o opresji, ale którą wojna stanowi dla Stanów Zjednoczonych chociażby. No, dużo się mówi, prawda, o tym, że Amerykanom brakuje pocisków, ale czy też innej amunicji, aby tę kampanię wojskową prowadzić przeciwko Iranowi, ale no właśnie, rozumiem, że w takim razie ta blokada amerykańska, która jest nałożona na irańskie porty, że ona jakiś skutek jednak ma.
2: Oczywiście, że tak. W irańskich mediach często słyszane są głosy, głównie tego środowiska irańskiego związanego z sektorem gospodarczym, związane z tym, że no, spadek eksportu ropy jest bardzo odczuwalny. No, wszystkie zakłócenia w żegludze w regionie Zatoki Perskiej prowadzą do dalszego spadku eksportu irańskiej ropy, no, zwłaszcza jeszcze w tych warunkach, w których Irańczycy muszą, kolokwialnie mówiąc, kombinować, żeby sprzedawać tę ropę nie do końca legalnie, w związku z tym również po zaniżonych cenach, więc ta sytuacja jest słaba. Zwłaszcza w tej sytuacji, gdzie ropa to, jak się szacuje, około 60% dochodów Iranu w tej chwili. I to jest instrument skuteczny, któremu na razie Iran dość dobrze się przeciwstawia, koncentrując się przede wszystkim jednak na tym wymiarze zewnętrznym polityki, a te sprawy wewnętrzne zostawiając na drugim planie. Niemniej tak być nie może przez dłuższy czas, bo społeczeństwo jest też tą siłą, która jest w stanie destabilizować Islamską Republikę od wewnątrz. Irańczykom udało się z pewnością wykorzystać sytuację i też taką myśl strategiczną, gdzie w tej chwili te działania asymetryczne są wystarczające, by się przeciwstawić Stanom Zjednoczonym. Mam tu na myśli te względnie tanie i skuteczne środki, które stosuje w tych działaniach odwetowych. No ale z drugiej strony ta sytuacja wewnętrzna jest niepokojąca i sprzedaż ropy w tej chwili zapewne, bo to też nie ma twardych danych oczywiście na to, ale zapewne on nie jest na tym poziomie, aby wszelkie potrzeby na dłuższy czas zaspokajać, jeśli chodzi o te potrzeby, które ma irańskie społeczeństwo.
1: Panie doktorze, naszym gościem pan doktor Jakub Gajda, iranista, to jeżeli chodzi jeszcze o sojusze Iranu, no Rosja w czasie tej wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jednak no, nie zaangażowała się jakoś bardzo w tę wojnę po stronie Iranu, chociaż mówi się o tym, że Rosjanie dostarczali przede wszystkim danych wywiadowczych Irańczykom, stąd też te uderzenia, no chociażby na bazę amerykańską w Zatoce Perskiej były bardzo no, zaskakująco celne, ale czy właśnie biorąc pod uwagę, że no jednak Iran wytrzymał, że Iran przeciwstawił się Stanom Zjednoczonym, czy to nie wpływa też na jakieś wzmocnienie tych sojuszy Teheranu, no nie wiem, czy to z Moskwą, czy też z Pekinem?
2: Z pewnością tak. Zresztą same władze irańskie wskazują bardzo mocno na silnych partnerów w postaci Rosji i Chin. I należy też mieć tutaj na uwadze oczywisty fakt, że przedłużający się konflikt, czyli jakiegoś rodzaju też wsparcie dla Teheranu ze strony Pekinu i Moskwy, sprawia, że Stany Zjednoczone cały czas pozostają skoncentrowane na tym konkretnym punkcie na mapie świata w tej globalnej grze i mogą, i zupełnie inna w tym momencie jest jednak optyka chociażby na problem ukraiński czy na sprawy związane z działaniami Chin na arenie międzynarodowej, kiedy Stany Zjednoczone są uwikłane cały czas w konflikt z Iranem. Więc taki przedłużający się konflikt na pewno nie jest czymś bardzo złym z perspektywy Pekinu czy Moskwy i udzielanie wsparcia dla Teheranu leży w interesie zarówno Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Federacji Rosyjskiej.
1: Więc... Czy mówimy tylko o wsparciu politycznym, na przykład już tutaj, jeżeli będziemy mówili o Chinach, czy też co wiemy o tym wsparciu Pekinu dla Teheranu w tym momencie?
2: No to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo jeśli chodzi o polityczne wsparcie, to ono jest oczywiste tutaj i ono ma dużą wartość na arenie międzynarodowej dla samego Teheranu, natomiast Teheran już rok temu, kiedy były te pierwsze, kiedy była ta pierwsza wojna bardziej z Izraelem niż ze Stanami Zjednoczonymi, oczekiwał od swoich sojuszników trochę więcej w takim wymiarze materialnym, szeroko pojętym. Również teraz to wsparcie nie jest jakieś bardzo wydatne. Wspominał pan redaktor tutaj słusznie zresztą o wsparciu wywiadowczym, wsparciu technologicznym również. No, gospodarczo i technologicznie Iran jest w dużej mierze przez Chiny zdominowany w tej chwili, przez chińską technologię. Jednak to już jest kwestia nie tylko tej wojny, która teraz się toczy, ale ogólnie ostatnich dekad, więc to jest cały czas wsparcie utrzymywane w tym zakresie i też jako dostawcy Chińczycy to państwo, na które Iran cały czas może liczyć. Natomiast jeśli chodzi o jakieś szczegółowe dane na ten temat, jeśli chodzi o wymierne wartości tego wsparcia i szczególnie ten sektor newralgiczny, militarny, no to o tym wiemy stosunkowo niewiele. Pojawiają się oczywiście różnego rodzaju doniesienia, czy też rewelacje medialne, które co jakiś czas wskazują tutaj na wsparcie w szerszym zakresie, w zakresie właśnie militarnym, ale one nie są do końca też potwierdzone. Niemniej to partnerstwo cały czas daje Iranowi też możliwości przetrwania w tej trudnej sytuacji izolacji międzynarodowej, izolacji także regionalnej, no bo pamiętajmy tutaj o bardzo istotnej sprawie, że jeśli chodzi o region i działania Iranu, czyli te ataki na statki w Cieśninie Ormus, tudzież na infrastrukturę regionalną, no to wszystko sprawia, że relacje Iranu z krajami regionu, czyli z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy z Kuwejtem, bardzo są nadwątlone, można powiedzieć, na ten moment i nie rokują dobrze na najbliższą przyszłość. Hamulcem dla takiego mocnego, też stanowczego działania tych państw, które tutaj przed chwilą wspomniałem, i włączeniu się w jakiś sposób w ten konflikt po stronie Stanów Zjednoczonych jest poniekąd również to, że Stany Zjednoczone prowadzą swoją operację w ścisłym porozumieniu we wspólnocie interesów przede wszystkim z Izraelem. No a to jest w świecie muzułmańskim pewnego rodzaju zgrzyt.
1: Właśnie, zgrzyt, o którym jeszcze na pewno porozmawiamy w innych audycjach Radia Wnet. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan dr Jakub Gajda, iranista, orientalista, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Godzina 12:56. Teraz czas na muzykę. Zaśpiewa Bob Marley, później serwis informacyjny, a później wracamy do krakowskiej Nowej Huty i to właśnie o Nowej Hucie będzie ta kolejna godzina.

0: Dzień dobry, 13.1, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który w niedzielę wpadł do przydrożnego rowu na północnym wschodzie Węgier, wszczęła tamtejsza policja, o czym poinformował jej rzecznik. W wypadku zginęło 12 osób. Kierowcy zarzuca się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Według policji mógł on zasnąć za kierownicą. Około 20 osób poszkodowanych w tym wypadku ma jeszcze dziś wieczorem wrócić do kraju, o czym poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Niewiadów Polska Grupa Militarna zainwestuje 7 milionów złotych w Polską Grupę Hutniczą i rozwój krajowych zdolności dla sektora obronnego. Spółka zawarła umowę, której realizacja umożliwi jej dostęp do znaczących krajowych zdolności w zakresie produkcji odlewów, komponentów i podzespołów. Jak mówi prezes zarządu Adam Januszko, rozwój krajowych zdolności odlewniczych pozwala zatrzymać w Polsce większą część wartości dodanej, wzmacnia bezpieczeństwo dostaw i kompetencje polskiego przemysłu, a jednocześnie ogranicza zależność od dostawców zagranicznych. Hiszpańskie służby graniczne ostrzegały władze centralne przed masowym napływem migrantów do Ceuty. Funkcjonariusze informowali, że coraz więcej osób, zachęcanych m.in. przez media społecznościowe, próbuje dostać się do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej drogą morską. Obawiano się gwałtownego wzrostu liczby takich prób. Do masowego napływu migrantów doszło 29 i 30 lipca. Według hiszpańskich władz zginęło wówczas 80 osób. Jak podaje Reuters, wzrost liczby prób przeprawy przez morze mógł mieć związek z orzeczeniem hiszpańskiego sądu z 29 czerwca. Sąd uznał, że natychmiastowe zawracanie migrantów jest możliwe w przypadku przekroczenia przez nich fizycznej bariery. Zasada ta nie obejmowała osób, które docierały do Ceuty wpław. 11 księży z archidiecezji mińsko-mohylewskiej musi opuścić Białoruś. Duchowni nie otrzymali zgody na dalszą posługę w tym kraju, poinformowała niezależna inicjatywa Chrześcijańska Wizja. W związku z decyzją władz arcybiskup Józef Staniewski, metropolita mińsko-mohylewski, zwrócił się do Aleksandra Łukaszenki z apelem o przedłużenie zezwoleń dla księży. Wymaganej zgody nie udzielił urząd pełnomocnika do spraw religii i narodowości, lecz nie podano nazwisk duchownych, których dotyczy odmowa. Jak wskazuje Chrześcijańska Wizja, część z nich otrzymała wcześniej zgodę jedynie na minimalny okres.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: You must remember this.
5: Nazywam się Gabriela Potrac.
6: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
5: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
4: As time goes by.
7: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
3: To była autopromocja.
8: Samo południe.
9: Witam się z Państwem ponownie. Mikołaj Murkociński. Jesteśmy z Państwem i Szymonem Chrystianusem do godziny 14 w tej audycji prosto z Nowej Huty w Krakowie. Pierwsza godzina była poświęcona sprawom światowym, Afryka, Bliski Wschód. A teraz już czas na naszą kolejną letnią podróż w historię, ponieważ zanurzymy się w dzieje Nowej Huty, w dzieje tego bardzo ciekawego przykładu architektury socrealistycznej, ale także bardzo ciekawego i, no, jakby nie patrzeć, monumentalnego układu urbanistycznego, przykładu tego, w jaki sposób planowano kiedyś miasta. No i oczywiście porozmawiamy także o teraźniejszości Nowej Huty i kto mieszka dzisiaj na Nowej Hucie i dlaczego, w jaki sposób Nowa Huta wciąż zachowuje taką odrębność w stosunku do Krakowa, poza oczywiście no chociażby faktem, że w Nowej Hucie nadal nie płaci się za parking. To jest nasz plan na najbliższą godzinę. Ja znajduję się teraz na osiedlu szkolnym. To jest jedno z osiedli, które tworzą tą tak zwaną starą Nową Hutę, ale za chwilkę z moim gościem wyjdziemy na spacer, więc to będzie taki wspólny spacer po Nowej Hucie. Tak więc proszę pozostać z nami, proszę podgłośnić radioodbiorniki, ale na początek może piosenka taka okolicznościowa, propagandowa, nie ma co ukrywać, kompozycji Jerzego Gerta, który zresztą był kompozytorem z Polskim Radiem związany, szczególnie tutaj w Krakowie. No dobra, słuchamy piosenki i to będzie wstęp do tej naszej rozmowy.

0: Państwa, nastroiła nas ta piosenka z lat 50. poświęcona właśnie Nowej Hucie. Ciekawe, czy mój rozmówca może zgadnąć, o jaką piosenkę chodzi, o Nowej Hucie.
1: No, zakładam, że najsłynniejszej o Nowej to Hucie piosenka.
0: Otóż to, tak to utwór, który był kiedyś utworem raczej o wymiarze propagandowym, stał się takim pewnym szlagierem. Ale no właśnie, rozmówca. Proszę się przedstawić.
1: Maciej Miezian, Muzeum Nowej Huty. Tak najprościej. To jest filia Muzeum Krakowa.
0: Muzeum Nowej Huty, który tutaj już powiedzmy na samym początku jest w trakcie rozbudowy, przebudowy.
1: Znaczy ono się buduje, będziemy mieli główną siedzibę na centrum E, no to będzie takie porządne muzeum z podziemiami, takie jak rynek podziemny, taki multimedialny. A na razie mamy oddział na osiedlu szkolnym 22, gdzie kiedyś była biblioteka pedagogiczna oraz taki jeszcze maleńki schron pod zespołem szkół mechanicznych numer 3 na osiedlu szkolnym 37.
0: No to zacznijmy ten nasz spacer. Jesteśmy na osiedlu szkolnym i zacznijmy właśnie tę opowieść o Nowej Hucie. Kiedy to wszystko się zaczęło?
1: Znaczy zaczęło się w 1947 roku, kiedy Stalin wezwał polską delegację do Moskwy i poinformował ich, że Związek Radziecki podaruje im tam kilka wagonów złota na budowę dwóch hut. No jedna musiała powstać w Warszawie, a drugą lokalizację to mieli sobie Polacy sami znaleźć gdzieś na prowincji. No i jak zwykle postanowili to zrobić na Śląsku, w Gliwicach. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, to rozmawialibyśmy gdzieś w Pyskowicach, a nasza huta znajdowałaby się pod Dzierżnem. Tam chyba w tym miejscu obecnie jest jezioro.
0: Tutaj też jest jezioro Zalew Nowochódzki.
1: Tak, ale tam właśnie te tereny, na których to miało być, to są teraz na dnie jeziora. Bo nie zostało to zrealizowane tam, bo po pierwsze okazało się, że będzie za mało wody. Jeszcze na pierwszych projektach Nowej Huty jest kanał Gliwicki i Odra. No a potem właśnie szukano różnych lokalizacji, w większości na Śląsku, no na przykład w Kędzierzyn-Koźle, Blachownia, Kuźnica. Kilka w Małopolsce to był Zator, no tam gdzie są te słynne stawy, Skawina, gdzie potem zrealizowano hutę aluminium, no i potem był właśnie taki teren pomiędzy wsiami Mogiła, Krzesławice, Bieńczyce i właśnie tutaj w końcu zrealizowano nową hutę.
0: Ale dlaczego? Co zadecydowało, że akurat tutaj powstała huta, akurat tutaj blisko Krakowa, po tej stronie Krakowa, no bo Skawina, wspomniał pan o Skawinie, która znajduje się po stronie zachodniej.
1: Naprawdę, czy tak jak się mówi, tak? Bo jak przyjeżdżał Boś Żeleński, to mu podawali trzy wersje. Jak było naprawdę, co się mówi na mieście i co trzeba będzie napisać w gazecie. Którą pan chce?
0: To ja może odpalę z tą, o której się mówi, czyli że trzeba było tutaj zbalansować troszeczkę strukturę miejską Krakowa, który był miastem inteligenckim i żeby zbudować tutaj konkurentkę dla miasta.
1: Znaczy Stalin się takimi rzeczami nie przejmował i jak trzeba by było zbalansować, to by wysiedlił po prostu wszystkich inteligentów z tego Krakowa i przeniósł do Rzeszowa albo Płocka. Że takie rzeczy to on się nie bawił. Nie, to była decyzja na tyle ważna ekonomicznie, że gdy okazało się, że prawdopodobnie ta huta nie ruszy, bo miała brać wodę z Wisły, a do tego czasu już Wisła była tak zanieczyszczona, że ta woda się nie nadawała, no to wszyscy się bali, że polecą tutaj główki. I to tak nie w sensie metaforycznym, tylko naprawdę tak, że oni budując tą hutę, no budowali ją z duszą na ramieniu. Co do inteligenckiego Krakowa, to pamiętajmy, że przed wojną Kraków był jednym z najsilniejszych takich okręgów czerwonych, socjalistycznych i komunistycznych. Mieliśmy tu dwie rewolucje komunistyczne.
0: W sensie, że my bardzo często zapominamy.
1: Tak, no tu było bardzo dużo zakładów, tam te wszystkie tereny Grzegórzek. dworzec kolejowy, no przecież Lenin, Stalin czy Trocki, no Trocki może nie, ale Lenin, Stalin, Bucharin, inni, no przyjechali tutaj przed pierwszą wojną nie bez przyczyny, bo to było bardzo silne to środowisko robotnicze, socjalistyczne. Także no Kraków ma właśnie taką opinię miasta inteligenckiego, a ta inteligencja w sporej części była czerwona.
0: No dobrze, to jesteśmy to koniec lat 40. I, no i ta pierwsza, przede wszystkim plan. Czy był jakiś plan, kiedy zaczynano budować hutę?
1: Znaczy nie było żadnego planu. Jeśli chodzi o dokumentację fabryki, no to w całości była to dokumentacja rosyjska. Przyjechało tutaj 150 inżynierów, którzy mieszkali niedaleko stąd w tak zwanym DRM-ie, czyli domu młodego robotnika. Pamiętajmy, że ta huta to był gigant. To były piece dwa razy większe niż największe piece, które były w Stanach Zjednoczonych. Technologia, która tam po prostu nawet była nieznana, tak? nie do zrealizowania. Więc tutaj tylko Rosjanie, jak to dzisiejsza młodzież mówi, ogarniali, ale do tego zakładu trzeba było dobudować miasto na 60 tysięcy ludzi i trzeba to było zrobić w parę lat. I w 10 lat to zrobili. Tak dzisiaj deweloper by pewno papiery załatwiał w ciągu 5 lat, jakieś lokalizacje, uzgodnienia środowiskowe, a tutaj po 5 latach stały takie dzielnice jak te, na której się teraz znajdujemy, osiedle stalowe, domy pięciokondygnacyjne, osiedle na 4-5 tysięcy ludzi.
0: Ja to powiedziałbym, tutaj bym dopowiedział, że gdyby deweloper, to by tutaj, gdzie stoimy, to tutaj by stał blok. Ale to tak pomijając, bo jesteśmy na jednym z tych podwórek właśnie nowochódzkich. Ale dobrze, to były takie pytania wstępne. Ja zaanonsowałem, że idziemy na spacer, to oddaję panu głos w takim razie.
1: Tak, gdzie idziemy i mam pokazywać.
0: O, tak jest, pan tak, przejął mikrofon,
1: słuchaczom
0: bardzo dobrze.
1: Pokazywać co? Więc to jest osiedle szkolne, obok mamy osiedle stalowe. To są dwa takie najbardziej socrealistyczne osiedla poza placem centralnym. Te osiedla projektował pan Stanisław Juchnowicz. To był człowiek, który jakby najdłużej żył z tych architektów nowochódzkich. Cały zespół kierowany był przez pana Ptaszyckiego.
0: Pan Juchnowicz, on zresztą niedawno całkiem chyba.
1: Niedawno, tak, był pogrzeb. A sam Ptaszycki to był architekt przedwojenny warszawski. I on tą swoją załogę skompletował nie z architektów warszawskich, bo oni już wtedy mieli pracę w 1949 roku, tylko w większości właśnie ze studentów ostatnich lat architektury. Także to byli wszystko chłopcy z AK po powstaniu. Świeżo, także właśnie no, mówi się, że nową hutę budowali komuniści, ale no, na przykład pierwszy dyrektor nowej huty, który nie miał nic wspólnego z Armią Krajową, to są dopiero lata 80. Jak pierwszy był z armii Andersa, drugi był z oddziału Burego, tego słynnego Rajsa, czyli chłopak od Łupaszki. No trzeci, Kołomyjski, był przed wojną inżynierem stalowej woli, też w konspiracji działał. Także tutaj budowa nowej huty jest trochę mniej czarno-biała niż to się powszechnie wydaje. Na przykład większość inżynierów w kombinacie, no to byli fachowcy, jeszcze przedwojenni, no bo na tą chwilę nie było innych. Komuniści musieli wykształcić swoje kadry, co im tam zajęło z 10 lat najbliższych. No więc właśnie obsadzali ludźmi, no takimi właśnie jak Czechowicz, który był z oddziału Rajsa i był działaczem narodowym przedwojennym. I tak samo właśnie no, tutaj większość tych, którzy projektowali te wszystkie domy, które stoją tutaj dookoła, no, to byli właśnie bardzo młodzi ludzie, najczęściej po powstaniu warszawskim.
0: Ale czy to prawda, bo to często się mówi, że ta huta miała inaczej wyglądać w koncepcji Ptaszyckiego, że to nie miał być socrealizm, że to miało być jakieś miasto takie bardziej modernistyczne. Czy to prawda, czy to znów kolejna legenda?
1: Znaczy pamiętajmy, że po II wojnie światowej to socrealizm nie wszedł od razu. Był taki właśnie krótki moment jeszcze po wojnie, kiedy kontynuowano tą przedwojenną architekturę. Ona była taka funkcjonalistyczna, czyli taka no, abstrakcyjna dosyć. I ta budowa Nowej Huty, no, była uważana

0: 70-tych, 80-tych już całkowitą unifikację. Jeden projekt szedł z Warszawy na całą Polskę. Także oni byli jakby zwolennikami nowoczesnej architektury, no ale robili w stylu socrealistycznym, który, dodajmy, niczym się nie różnił od architektury okresu sanacji. Tak, bo nam się wydaje, że właśnie przed wojną było to takie nowoczesne i faktycznie mamy takie dzielnice, głównie na krakowskiej Krowodrzy, ale też na przykład taki budynek jak gmach banku przy ulicy Basztowej. To właśnie z dwudziestolecia międzywojennego, on jest bardziej socrealistyczny niż wszystko socrealistyczne, co jest w Nowej Hucie. Także właśnie przed wojną obowiązywał ten tak zwany styl dworkowy, nawiązujący trochę właśnie też do renesansowych dworków, do dworków z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był taki historyzujący z dachami. Nie, to widać we wszystkich miastach. Także ten socrealizm nie był aż tak bardzo obcy, jakby nam się wydawało, tak patrząc z punktu widzenia naszych czasów.
1: Ale też ten socrealizm, on jest troszeczkę inny od tego, który możemy zobaczyć na przykład na warszawskim MDM-ie.
0: Znaczy, no przede wszystkim cały socrealizm polski miał być renesansowy. To było takie zalecenie socrealizmu, że socrealizm ma być narodowy w formie. Tak, socjalistyczny w treści, ale narodowy w formie. I jak pan pojeździ po byłych republikach radzieckich, no na przykład pojedzie na Łotwę. Tak, Estonia, Łotwa ma zupełnie inny socrealizm niż no na przykład Rosja czy Białoruś. Także te odmiany były, no i były także w każdym kraju. Trochę inny był ten socrealizm, a u nas komisja rosyjska, która przyjechała, uznała, że polski styl narodowy, no to jest właśnie włoski renesans, bo Kraków był renesansowy, Kazimierz nad Wisłą, pozostałe miasta leżały w ruinie, no to głównie te oglądali. No i właśnie zalecili, żeby stosować elementy renesansowe do tego stopnia, że wtedy po raz pierwszy i ostatni w Polsce wydano oryginalne traktaty renesansowe architektoniczne jako pomoc dla architektów. Tak, i oni po prostu przerysowywali z tego, jak leciało. Budowało się szybko, czasu było mało, trzeba było wykonać projekt. No i też dlatego na przykład właśnie bardzo często te sztandarowe dzieła w Nowej Hucie były dziełem takiego małżeństwa Marty i Janusza Ingardenów.
1: Nazwisko znane w Krakowie.
0: Tak, oni tłumaczyli, że po prostu oni robili szybko. Tak więc lubili ich zatrudniać, bo piorunem to projektowali. Ich dziełem jest Plac Centralny, Centrum Administracyjne Nowej Huty czy Teatr Ludowy. Takie najbardziej znane hity nowochuckie.
1: A to dlatego, że oni z jakichś szablonów po prostu właśnie brali pomysły, inspirowali, czy po prostu byli tak bardzo wydajni w pracy?
0: Znaczy pamiętajmy, że tutaj no, na zaprojektowanie takiego osiedla na 4-5 tysięcy ludzi, no to mieli 2 tygodnie. No, to szło po prostu, to tempo tak zwane stachanowskie, bardzo szybko budowano. Ale teraz właśnie chcę panu pokazać, bo...
1: Tak, bo wyszliśmy z osiedla szkolnego.
0: Wyszliśmy z osiedla szkolnego, weszliśmy na osiedle Szklane Domy. Te osiedla socrealistyczne to jest 54 rok, a przed nami jest tak zwany blok szwedzki, który jest pierwszym przykładem modernizmu na terenie Krakowa. Pierwszym takim blokiem, który całkowicie odchodzi od... nie tylko zasad socrealizmu, ale nawet zasad tego funkcjonalizmu przedwojennego. Stosowane są tu nowe konstrukcje, nowe rozwiązania i to jest też dzieło Janusza i Marty Ingardenów. Tak super, super nowoczesny blok, który taki w stylu Le Corbusiera mógłby stać spokojnie w każdej stolicy europejskiej i byłby przykładem właśnie dobrej architektury z lat 50. To jest też dzieło Ingardena.
1: A to jakie to lata?
0: To jest 56-57. Tak, czyli 2 lata po projektu.

0: traktowaniu tych rzeczy dla tych socrealistycznych. Oni robią taki całkowicie hiper, super nowoczesny blog właśnie w stylu Le Corbusiera, zgodny z tymi wszystkimi zasadami karty ateńskiej tak zwanej. No i to jest to też pierwsza tego typu budowla w Krakowie, budowla wzorcowa. Także no, no tutaj mamy właśnie Nowa Huta. Pamiętajmy, że to nie jest tylko socrealizm, ale Nowa Huta to jest właśnie jedyne miasto wznoszone od nowa w Polsce po II wojnie światowej. Takim drugim przykładem, nieco mniejszym, są Nowe Tychy. Tak, ale to Nowe Tychy to jest jakby dobudówka do starych Tych. Więc tutaj mamy Nową Hutę i tu mamy właśnie takie jakby PRL w pigułce. Nie wszelkie przedmiany architektoniczne, zmiana metod budowania, zmiana materiałów. Wszystko tu znajduje jakby swoje odbicie.
1: Często się mówi, że no właśnie to miało być to miejsce, miasto idealne, że to miało być miasto nowego człowieka, no ale z tego, co pan mówi, to wynika, że tak do końca nie było, ponieważ no wielu no właśnie architektów, urbanistów, którzy pracowali nad tym projektem, no oni specjalnie, że tak powiem, z tą stroną ideologiczną zbyt wiele nie mieli wspólnego.
0: Znaczy komuniści, pamiętajmy, że w czasach całych komunizmu takimi najbardziej liberalnymi środowiskami, a wręcz takimi nacjonalistycznymi, starodawno konserwatywnymi, byli środowisko techniczne, inżynierskie. Nie było, o ile na jakieś studia typu polonistyka, socjologia czy tam filozofia, no to segregowano pod względem klasowym. O tyle właśnie na uczelnie techniczne, no to przyjmowano każdego. I bardzo wielu tych książąt, hrabiów, którzy się nie mogli dostać na zwykłe studia, pracowało wtedy właśnie w zakładach. Między innymi to chyba profesor Nowak wspomina, że tam jego ojciec pracował na wydziale z Lubomirskim czy Czartoryskim. No i zaprosili ich do domu, się tam po prostu tam jaśnie państwo ich przyjmowało, no i traktowało ich właśnie z atencją, tak jak warstwy wyższe traktowały w dawnych czasach służące i tak zwany prosty lud. Także bardzo, bardzo dużo w tych środowiskach było takich ludzi, którzy no na przykład ukrywali się tu przed władzą ludową. Bardzo dużo żołnierzy wyklętych i na przykład na cmentarzu w Grębałowie, jak się tak pochodzi, no to tam na przykład leży zastępca ognia. Ten powicher słynny Jan Kolasa. Coś tam razem wyrwał z tego kotła, w którym ogień zginął, no to on się przebił, tak? I gdzieś tam jeszcze wojował przez jakiś czas. No a potem no, nie mógł znaleźć innej pracy, to się tak zatrudniał w hucie. No tak jak właśnie wielu mu podobnych. Także to było takie środowisko do tego. Jeszcze po wojnie przyjeżdżali tu dość masowo przesiedleńcy z Kresów. I te walki o Krzyż Nowochucki, które wybuchły na osiedlu teatralnym w 60 roku, były spowodowane między innymi też tym, że to były bloki świeżo zasiedlone z kolejną falą emigracji, bo tam Rosjanie po 56 roku wypuścili kolejną transzę Polaków z Kresów i część z nich zamieszkała w Nowej Hucie. No i tutaj właśnie się zaczęło. No i a nawiązuje dlatego, że jesteśmy na osiedlu Szklane Domy przy kolejnym takim krzyżu. Nowa Huta powstała na terenie pól, przez które przechodziły drogi i przy nich stały właśnie takie polne krzyże. I tu jest jeden z takich właśnie krzyżów nowochódzkich. Na starych zdjęciach pod nami jest taki wielki wąwóz i tam droga. Droga idzie tak, że on stał kiedyś na górce w czasach II wojny światowej. AK, czy tam partyzanci składali tu przysięgę, bo to było, leżało na odludziu. Ten krzyż został uszkodzony przez junaków służby Polsce, którzy tam rzucali w niego kamieniami i go ubili. Także to takie miejsce znaczące.
1: Fundacja Gminy Bieńczyce, rok 1932.
0: Tak, i tutaj właśnie przy tym krzyżu się modlono i wymodlono sobie kościół. Tutaj zaraz obok nas stoi kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i błogosławionego Wincentego Kadłubka, który jest przykładem postmodernizmu. Dobrym takim warszawskim, bo to warszawscy architekci robili właśnie przykładem postmodernizmu. Także na małej przestrzeni zaczęliśmy od socrealistycznego osiedla i stoimy teraz na takim, gdzie mamy pierwsze nowoczesne bloki powojenne na terenie Krakowa i obok mamy jeszcze właśnie taki postmodernistyczny budynek też z lat 80. Tu jeszcze całe centrum E. To jest też przykładem postmodernizmu. Także Nową Hutę można zwiedzać nie tylko jako takie miejsce historyczne, ale także jako taki przegląd polskiej architektury. Jak się stoi na Placu Centralnym, no to na wprost stanie się pod pomnikiem Solidarności, to na wprost mamy tę bierutowską zabudowę Placu Centralnego. Obok są takie wieżowce z lat 60., to czasy Gomułki. Nowochódzkie Centrum Kultury, które jest takim klasycznym przykładem propagandy sukcesu z czasów Gierka, a za Jaruzelskiego wybudowano pierwsze w Krakowie osiedle postmodernistyczne Centrum E, które już całkowicie zrywało z taką architekturą blokową, gdzie były uskoki, półokrągłe ściany, kolumny, jakieś bajery takie typowo postmodernistyczne, czyli po prostu na stosunkowo niewielkim kawałku ziemi można prześledzić 70 lat polskiej architektury. I do tego dochodzą oczywiście opowieści o ludziach, którzy tu mieszkali, mieszkali.
1: Tak, to tutaj postawmy trzy kropki. Teraz krótka przerwa muzyczna i wrócimy właśnie, porozmawiamy sobie. Dobrze. O tej tkance społecznej.

0: I tak, proszę Państwa, na chwilę przenieśliśmy się do Brazylii, ale my jesteśmy cały czas w Nowej Hucie naprzeciwko bloku szwedzkiego i rozmawiamy. Jesteśmy oprowadzani przez pana Macieja Mieziana tutaj po Nowej Hucie i mieliśmy rozmawiać właśnie o ludziach Nowej Huty. Kto tutaj przyjeżdżał? Bo z tego, co pan mówi, to wynika, że to było bardzo przemieszane takie społeczeństwo tego miasta, tej dzielnicy.
1: Tak, no przede wszystkim była tutaj mieszanka wszystkich możliwych ludów i kultur ówczesnej Polski. Zarówno fachowcy ze Śląska, no, którzy się trochę bardziej znali na hutnictwie, górnictwie. Poza tym no, przede wszystkim Małopolska, to chłopstwo z całej okolicy. Ale też 170 tysięcy junaków służby Polsce, a Junacy Służby Polsce to była taka paramilitarna organizacja, do której zapisywano na siłę wszystkich uczniów szkół, którzy musieli odpracować te szkoły na budowie. I zrobiono tak, że na budowę nie kierowano takich junaków z najbliższej okolicy, żeby nie nawiali, tylko z drugiego końca Polski, no, ze Stargardu Szczecińskiego, tak, gdzieś tam z Olsztyna. Przywożono ich tutaj do huty. Poza tym no oczywiście te mieszaniny, nie tylko górale, Kaszubi, Mazurzy inni, ale na przykład była tutaj też spora część tych przesiedleńców z Kresów, ponadto Greków, bo to jest okres, kiedy upada to komunistyczne powstanie w Grecji i do Polska przyjmuje tysiące uchodźców, 150 znalazło się w Nowej Hucie. Do tego wyszedł zakaz wędrowania taborami. Po prostu milicja otaczała tabory cygańskie w lesie, paliła im te wozy i na siłę ich przywoziła do miast i ich osiedlała. Do tego dochodzili repatrianci z takiej przedwojennej emigracji do Francji i do Belgii, do kopalni hut belgijskich. No właśnie Gierek był takim właśnie przykładem takiego człowieka, który przed wojną wyjechał i potem wrócił. No to w Nowej Hucie też byli tacy, co perfekt mówili po francusku, tak między sobą mogli rozmawiać na osiedlu. I była tutaj taka mieszanina ludów, nacji, która bardzo szybko stopiła się w takie jednolite, dość zwarte społeczeństwo. I to społeczeństwo było przeciwne no, tym takim zastanym autochtonom, bo to zabierano im ziemię i na ziemię i chłopów, którzy dostawali za to symboliczne odszkodowania, no, wznoszono osiedla. I właściwie takim momentem, kiedy pojednały się te dwa żywioły, autochtoniczny i miejscowy, tak powiedzmy miejscowy, no to był właśnie ten słynny rok 60. walki o Krzyż Nowochucki. Bo ten krzyż, ten kościół miał tak stanąć na pograniczu jeszcze wtedy istniejącej tam wsi Bieńczyce, że ona do dziś istnieje, tak, ale powiedzmy więcej tam tych autochtonów mieszkało, a właśnie tych osiedli robotniczych tutaj. No i w tych walkach przeciwko milicji ramię w ramię stawali no, ci autochtoni, którzy wcześniej uważali, że te mieszkańcy Nowej Huty to jest stonka. To właśnie szczerze się obie nacje nie lubiły, no, a tutaj się połączyły w jeden wspólny wysiłek. I pod drugim takim okresem formacyjnym to były lata 80., kiedy właśnie Huta była takim największym bastionem Solidarności w Polsce z tymi regularnymi bitwami. Chyba najdłuższa trwała 2 doby non-stop, no właśnie przy rondzie księdza Gorzelanego, czy wtedy rondzie Kocmyrzowskim.
0: To właśnie jest fascynujące, że tak, no możemy powiedzieć szybko, tak szybko ta huta z tym społeczeństwem, że stała się właśnie bastionem, tak jak pan powiedział, tego sprzeciwu, tej opozycji wobec systemu, który w końcu jakoś no, tę hutę stworzył.
1: Znaczy no tak, czarnej reakcji, no właśnie już w 60 roku, tak? Czyli tak naprawdę plac centralny zaczyna się budować dopiero w 54 roku, bo wcześniej powstawały takie peryferyjne osiedla, no, przypominające raczej takie przedwojenne osady robotnicze przy fabrykach. A ta właśnie taka architektura solidna, gdzie robotnicy mieszkają tak jak kiedyś jaśnie panowie w pałacach stojących przy głównych ulicach, no to jest 54 i już za 5 lat odrzucają, że tak powiem, ten system i bronią krzyża na osiedlu teatralnym. I to samo właśnie w latach 80. No też tutaj właśnie wybucha ten taki wielki bunt przeciwko komunizmowi. No i Nowa Huta w dość dużej mierze przyczyniła się do obalenia tegoż ustroju. Tak w ogóle ten strajk, który doprowadził w rezultacie do obrad Okrągłego Stołu, no wybuchł przecież w Nowej Hucie w 88 roku. Tak. Tam zatrzymali maszyny, no i uruchomili taką reakcję łańcuchową. Potem były strajki w innej części Polski. W końcu komuniści odpuścili i zaczęli rozmowy z opozycją. Także to rzeczywiście takie miasto pod tym względem niezwykłe i o tyle jest dobre dla kogoś, kto by chciał się tym zająć, że to jest jeszcze teren nieruszony. Tak, my na przykład nie znamy ludzi, którzy tam w tym XIII wieku lokowali Kraków i mieszkali w tych domach i właśnie nie bardzo wiemy, co oni robili przez następne setki lat. A tutaj no właśnie od tego 49 roku, kiedy wbito pierwszą łopatę, to wszystko zostało opisane, sfilmowane, bo to było też przedsięwzięcie propagandowe. Więc te losy ludzi były jakby bardziej zdokumentowane. Możemy śledzić tworzenie się nowego miasta. Jest tu po prostu cała kopalnia jakichś takich tematów jeszcze nieruszonych, bo tego jest za dużo, żeby to ruszyć.
0: No, a coś jeszcze zostało z tej pierwotnej Nowej Huty? Mówię tutaj o społeczeństwie. Czy tutaj nadal mamy do czynienia ze spadkobiercami, z potomkami tych ludzi, którzy tutaj napłynęli do Nowej Huty, czy to już jest raczej przeszłość?
1: Dajmy sobie spokój, to byli boomersi. Tak, to było społeczeństwo, które se zafundowało II wojnę światową. Tak? Ludzie ze stali. Zupełnie inny gatunek. Jak dyrektor Loret kiedyś wspominał, dyrektor inwestycyjny Huty, że miał jakiś tam problem. Coś z Warszawy, zadzwonili do niego o 2 w nocy. No to nie tylko odebrał, ale jeszcze porozmawiał. I żeby załatwić ten problem, zadzwonił do swojego kierownika, który też był pod ręką, bo po prostu spał na stole u siebie w pracy, w biurze. Była taka robota, że nad nim nie miał czasu wrócić do domu i tamten od razu po prostu stawał, brał się do roboty, rozsyłał wić, wykonywał polecenie na miejscu. Nie? Dzisiaj właśnie mamy troszkę mniej ruchawe społeczeństwo, takie nie takie skore do buntu, rozrabiania, bo to przecież było takie, jakby pan tu przyjechał w latach 60. do Nowej Huty czy 70., no pomijając to, że kupę pijaków by tutaj było, no to były takie społeczeństwo rozgadane, w tramwaju nie było chwili ciszy. Rozmawiało się z ludźmi na przystankach, gdzieś w parkach, no się tam zaczepiało i tego o papierosa i potem zaczynała się rozmowa. No to była zupełnie jakby inna tkanka społeczna ludzi i to się troszkę wyciszyło w latach 80., no bo ci ludzie nabrali stosownego wieku i Nowa Huta z takiego miejsca, które miało opinię no, takiego czysto bandyckiego, to faktycznie nie trudno było w głowę dostać, no zrobiła się takim właściwie osiedlem, no tak jak Floryda, takie wielkie osiedle emerytów. Nie, to już nie ma tej pary, żeby łamać ławki i podbijać świata, no, tylko właśnie to jest wszystko, jak tutaj się na to patrzy, to po prostu wygląda to, jakby się mieszkało w jakimś parku. Ludzie chodzą spokojnie, wysiadują po ławkach, zajmują się jakimiś takimi sprawami i choć tutaj nie ma tylu imprez, co na terenie Starego Miasta, czy tam restauracji, to nikt sobie tutaj specjalnie nie krzywduje, że tu nie jest dostatecznie głośno, tak, czy zbyt po prostu nerwowo, tylko jest to właśnie takie spokojne, eleganckie miasto, no, żyje się tu jak w kurorcie.
0: Tak, tak, chociaż huta, nowa huta staje się coraz bardziej modna, to mogę przynajmniej zauważyć z perspektywy Krakowa, czy też Krowodrzy. Ale jeżeli moglibyśmy dwa powiedzieć słowa o samym kombinacie, bo kombinat, no w końcu to było takie raison d'être tego całego miasta. Dzisiaj ten kombinat, no to nic w zasadzie już chyba z niego nie zostało, poza walcownią, jakimiś innymi zakładami. Jak on był konstruowany, kiedy była, powiedzmy, kulminacja też, jak powstawał w ogóle ten kombinat, może tak?
1: Znaczy przede wszystkim powstawał z niczego, bo to tam, jak w tych poematach, że tam wyczarować miasto, jest gołe pole, przyjeżdża 6 gości z łopatami i z zadaniem wybudowanie kombinatu i miasta na 60 tysięcy ludzi i po 5 latach od przyjazdu tych gości już to miasto stoi, ten kombinat też stoi. Nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, bez żadnej fabryki cegieł, bez ciężarówek, bez dźwigów. To było po prostu budowane takie sklecano windy warszawskie, czyli takie drewniane wieże. Pracowali wszyscy, nawet były jakieś domy budowane przez brygady cukierników albo właśnie brygady kobiece wtedy też. No. Także od razu załatwiono równouprawnienie kobiet w skali wtedy na zachodzie zupełnie nieznanym i rzeczywiście w błyskawicznym tempie wybudowano to miasto. To całe osiedle na 60 tysięcy ludzi w 5 lat, a pamiętajmy, że równocześnie odbudowywuje się takie kolosy jak Warszawa, Poznań, Szczecin, całe miasta stawia się z ruin, no w tempie po prostu dzisiaj zupełnie jakby niewyobrażalnym. Ale zero biurokracji. Budowano całe osiedla, potem dopiero legalizowano, bo nikt tego wcześniej, nawet nie było żadnej takiej urzędowej decyzji o wybudowaniu nowej huty. Nie udało się znaleźć jakiegoś takiego urzędowego pisma, że rząd zaleca wybudowanie miasta na 60 tysięcy ludzi, po prostu się budowało. Tak samo właśnie ta huta, która, co zmieniał się pierwszy sekretarz, no to żeby podlizać się Rosji, zwiększał dwukrotnie produkcję w hucie. Zagierka też produkowano 7 milionów ton stali i było tu 37 tysięcy ludzi. Potem właśnie od lat 80. huta zaczyna upadać. No i apogeum upadku to są z czasy Balcerowicza, oczywiście lata 90. W końcu powstaje polski taki holding Polskie Huty Stali, które łączy 5 hut. No i tutaj się zaczęły interesy, bo w tym holdingu była huta Katowice, która była większa niż Nowa Huta. No i ponieważ zarząd mieścił się nie w Nowej Hucie, tylko w Dąbrowie Górniczej, no to kosztem właśnie huty tak obcinano wydziały, produkcję, no żeby dać jak najwięcej zarobić towarzyszom ze Śląska, czy teraz już biznesmenom ze Śląska. I ta huta rzeczywiście zaczęła tak upadać po kolei, ale co ciekawe, bo to jest takie myślenie na zasadzie psa ogrodnika, nie odpuszczono płotu. Bo pamiętajmy, to jest 1000 hektarów powierzchni, 250 rynków w Krakowie, jak ktoś chce sobie wyobrazić, całe małe miasto. I tam stały dziesiątki różnych biurowców. No co to byłby za problem, żeby właśnie komuś wynająć, nawet dać za darmo, nie? Kilkupiętrowy wieżowiec, tam całe biura, bo każdy z tych wydziałów miał taki gigantyczny gmach jakiś, który był ogrzewany przez cały rok, bo ciepło w kaloryferach na przykład płynęło właśnie z tej pary produkcyjnej, także my jak byliśmy, mieliśmy Muzeum Nowej Huty na terenie kombinatu, ono było kiedyś, no to w czerwcu nie mogliśmy wyłączyć grzejących na full kaloryferów, które były takie grube, pancerne. No, nikt nie wiedział, gdzie jest zakrętło od tego wszystkiego, a im to nic nie kosztowało, więc przepuszczali. Huta zużywała więcej prądu, wody niż cały Kraków. Nie, to cała infrastruktura, którą no, po prostu gdyby się otworzyło i tam zrobiło jakiś park technologiczny, no to by to wszystko mogło hulać, ocaleć i wyjść na swoje. A stało się tak, jak się stało, jak to zwykle u nas się dzieje.
0: Tak, to prawda, że kiedyś, ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, gdy huta to był jeszcze las, kominów dzisiaj chyba zostały ze dwa, tak. Trzy. Coś takiego. No ale cóż, no tak, taka kolej rzeczy, że tak miało być. To jeszcze to jest temat na inną audycję. No i tak skończył nam się czas. Ale mam wrażenie, że rozmowę dopiero zaczęliśmy na Nowej Hucie. Mieliśmy zakończyć na Alei Róż, ale siedzimy cały czas przed tym blokiem szwedzkim. Więc ja obiecuję Państwu, jeżeli oczywiście Pan się zgodzi, że jeszcze się umówimy na kolejny, na ciąg dalszy spaceru po Nowej Hucie, bo jest to opowieść fascynująca. I no i cóż, bardzo, bardzo przyjemnie się tu spaceruje po Nowej Hucie o tej porze roku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Ja też dziękuję.
0: Maciej Maziem, oddział Muzeum Miasta Krakowa w Nowej Hucie. Dobrze powiedziałem?
1: Oddział Muzeum Nowej Huty to jest oddział Muzeum Krakowa.
0: Tak jest. Proszę mi wybaczyć. Godzina 13:49. Teraz przerwa muzyczna i jeszcze będzie czas na krótkie kalendarium.

0: Gawęda historyczna.
1: No i kto usłyszał ten dżingiel, ten wie, że gdzieś tam już na linii jest niezastąpiony dr Krzysztof Jabłonka i jego kalendarium.
2: Witam serdecznie Ciebie, Mikołaju, witam wszystkich naszych słuchaczy. No, na razie nie zastąpiony, mam nadzieję, że jakiś następca gdzieś tam rośnie. Otóż dzisiaj mamy trzy bardzo istotne, oczywiście całe mnóstwo mało istotnych, może mało istotnych nie ma rocznic, tylko mniej. Otóż no, najważniejsza dzisiaj, ponieważ jednego dnia zdarzyły się dwa fakty, dwie bitwy powiedzmy, bitwa pod Zadwórzem. Jedna nazywana Termopilami polskimi i to chyba w dosłownym sensie. Najbardziej termopilska z wszystkich naszych Termopili, bo nawet zwycięskie bitwy u nas potrafią być Termopilami. Okazuje się, że to jest zawsze wynik nie tego, że w obronie ojczyzny, tylko że było ich bardzo, obrońców bardzo mało. Pod Chodowem się okazały Termopile, ale tutaj akurat wszystko się zgadza. 320 chłopców, ochotników ze Lwowa stawiło opór na przedpolach Lwowa. I teraz pytanie, czy celowo, czy był sens, żeby oni tam stawali? To jest w ogóle pytanie o każde powstanie i każde poruszenie zbrojne, które nas spotyka. Tak, był ogromny sens. Dlaczego? Dlatego, że cała armia Budionnego, pierwa jakonna, jak ją nazywano, szła po prostu na rabunek Lwowa. Zdając sobie sprawę, że cztery armie sowieckie już się skupiły wokół Warszawy, to było prawie 100 tysięcy ludzi i tam się toczy bój i tamte armie będą rabować Warszawę, no to Budionny z Stalinem, który był jego politycznym doradcą, czyli kimś, kto pociągał za polityczne sznurki całej sprawy i zmieniał decyzję dowództwa. Dowództwo swoje, a on swoje. Wpadł na pomysł, że nie ma co już iść w Warszawie, tam już nie będzie nic do zrabowania i postanowił obrabować Lwów. Rzeczywiście Lwów był w trwodze, szykowano się do obrony okrężnej miasta. Nieprzygotowanie było przecież, pamiętajmy, dwa miesiące wcześniej front był pod Kijowem. I wtedy wyjechała 320-osobowa grupa kapitana Zajączkowskiego, która właśnie pod Zadwórzem, przy trasie kolejowej, tam jest teraz piękny słup pamiątkowy, stawiła opór, okrężną obronę w zasadzie całej dywizji, jednej z dywizji armii, pierwszej armii konnej Budionnego. Dzięki temu, ponieważ ten opór się przedłużał, trwał prawie od świtu, no od przedpołudnia 17 sierpnia 1920 roku, to ściągano inne jednostki, które już w tym czasie mogły iść na Lwów. One przez to nie poszły, zawróciły, atakując nieustannie ową grupę. Ostatecznie owej grupie 320 chłopców, w zasadzie bardzo to była głównie młodzież, kilkunastu zawodowych wojskowych, skończyła się amunicja, bronili się karabinami, bronili się kolbami, nie poddając. Zresztą wiedzieli, że poddanie nie ma sensu, ponieważ siekano ich po prostu szablami. Tak mocno siekano, że nie odnaleziono syna pani Zarugiewiczowej, Konstantego Zarugiewicza, który no, po prostu na polu bitwy zaginął. Nawet przypuszczano, że mógł się dostać do niewoli, że może gdzieś na Syberię trafił. Nie, nic z tego nigdy się nie odnalazł. Po prostu był nie do rozpoznania. W trakcie bitwy, właściwie tuż po jej zakończeniu, kiedy już ostatni padli, a kapitan Zajączkowski strzelił w siebie, przez to troszeczkę mniejszym bohaterem jest samobójstwa, no poza Wołodyjowskim fikcyjnym, bo prawdziwy się nie zabił, nie są tolerowane w naszej kulturze, popełnił samobójstwo i wtedy przyjeżdża pociąg pancerny, który rozpoznaje 12 żywych pośród rannych. Część była po prostu no, mocno posiekana, ale jeszcze dawały oznaki życia. Załadowano ich w ten pociąg, wywieziono stamtąd i to są jedyni świadkowie przebiegu całej tej bitwy. Skutek był taki, że armia ta spóźniła się na lewą flankę głównej armii zachodniej, frontu zachodniego Tuchaczewskiego i powstała gigantyczna dziura, która się ciągnęła no, od Zaburza, czyli gdzieś od Wołynia, aż po Dęblin. I w tą dziurę właśnie 16 weszły wszystkie możliwe siły, jakimi dysponował Józef Piłsudski. Notabene on jechał na czele całej tej armii. Oczywiście niektórzy wyśmiewają, no, jak każdy wielki człowiek ma swoich przeciwników i twierdzą, że gdzieś uciekł z żoną i tak dalej. Nie, on rzeczywiście odwiózł żonę z córką do Tarnowa, ale pamiętajmy, dwie córki już, ale pamiętajmy, stanął na czele. Wiózł go samochód niskopokładowy, taki Beckard, i on w nim stał po prostu, no nie mógłby za bardzo chodzić, a chodziło o to, żeby ta armia się dość szybko poruszała. I jak mówi jego adiutant, no kule nam nad głowami świstały. A on nie kłaniając się kulą, nie schylając się, dał przykład i te wszystkie nasze Maćki, Bartki i Józki poszły do ataku, jak pisał sam Piłsudski, z bólem. I widzę, jak oni bosymi nogami po tym rżysku biegli. Nie mieli po prostu już zdarte buty, czy też w ogóle ktoś im bodem nie dał. I w ten sposób Zadwórze przyczyniło się do zakończenia Bitwy Warszawskiej. Bitwa Warszawska kończy się 17 sierpnia w Mińsku Mazowieckim, do którego dotarł generał Haller. Wszedł do kościoła, padł krzyżem i dziękował za potężne zwycięstwo. Zaczęła się od Zadwórza operacja czy bitwa lwowsko-podolska. No, to już może cud nie był, to było już ciężko zapracowane zwycięstwo, ale rzeczywiście, czy też bitwa nad Dniestrem. Jej końcową częścią będzie 10 września bitwa pod Dytiatynem. To jest takie stanowisko baterii, które rzeczywiście zawracająca armia Budionnego po prostu zniosła z powierzchni ziemi i wszyscy ci artylerzyści w zasadzie zginęli. Nie mam danych, żeby któryś przeżył. W związku z tym między Zadwórzem a Dytiatynem mamy potężny bój o południową część naszego frontu, frontu antybolszewickiego. Natomiast od 13 do 17 zamyka się Batalia Warszawska, złożona z około 16 bitew poszczególnych, w tym najważniejszej bitwy pod Radzyminem. Ale bardzo ważna była i pod Osowem 14, a z 14 na 15 bitwa pod Wólką Radzymin, gdzie padł kapitan Ogonowski. No, podniesiony pośmiertnie do rangi majora. W ten sposób no, to poświęcenie, jakie każdy z nich złożył i chłopcy z Zadwórza i z obrońcy Warszawy, trzech punktów Warszawy, złożyły się na to wielkie, wielkie zwycięstwo zwane cudem nad Wisłą. No ale druga data szybciutko. To jest 17 sierpnia, wybucha drugie powstanie śląskie. Niemcy z radością przyjęli wiadomość radiostacji sowieckiej, że Warszawa zajęta. Sowieci sobie obliczyli, że tak mniej więcej 15 to oni zmiażdżą Radzymin, a 16 to już w ogóle wejdą do Warszawy, więc ogłosili, że 16 Warszawa padła. I wtedy Niemcy zaczęli świętować w sposób ubliżający Polakom na wszystkie możliwości. No już trudno, Śląsk już załatwiony, już jest pozamiatane. I wtedy Polacy zerwali się 17 i okrążyli miasta. Nie zdobywali miasta, głównie siedzieli Niemcy, ale cała wieś, cała przestrzeń Śląska, aż po Odrę i dalej, na pole wpadła w ręce Polaków. Ostatecznie załagodzono to powstanie, ono się kończy, ale bardzo ważną decyzją, remisem. Odtąd wszystkie władze i wojskowe, i cywilne mają być pół na pół, pół polskie, pół niemieckie. W ten sposób można było się po prostu legalnie zacząć przygotowywać, który no, Niemcy robili wszystko, żebyśmy przegrali. I jakby w odpowiedzi na tą piękną jego powstania śląskiego, bardzo ważnego w sumie, chociaż najważniejsze będzie oczywiście trzecie powstanie. W 1939 roku, jakby spod nosa samych Niemców, zmarł po licznych chorobach, powróciwszy do kraju z wygnania, Wojciech Korfanty. I jego pogrzeb, już dwa dni później, był ogromnym, jak to ktoś mówił, to był początek czwartego powstania śląskiego 1939 roku. Żegnano się wtedy nie tylko z Korfantym, ale również z, na jakiś czas przynajmniej z niepodległością. Śląsk wiedział, że go teraz czeka no, wielka przeprawa i duchowo był do tego przygotowany. Także te trzy daty niech nam zostaną w sercu.
1: Dziękujemy. Doktor Krzysztof Jabłonka zamknął naszą dzisiejszą audycję w samo południe, która z kolei przedłużyła się do 14.01. Tak więc czas przyszedł, aby pożegnać się z panem Krzysztofem Jabłonką.
2: Dziękuję serdecznie. Za to, wszystkim miłego dnia życzę.
1: Za ten kalendarz, aby podziękować Państwu za uwagę, aby podziękować Szymonowi Chrystianinusowi, który zrealizował dzisiejszą audycję. Ja z kolei nazywam się Mikołaj Murkociński i mówię Państwu do usłyszenia.
3: W samo południe. Audycja Kiedyś to było.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Autopromocja.
6: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.00.

ze słowem nie chodzi bliźniaczo, gdzie śmiech nie cieszy, lecz zmusza do płaczu. Czyś wartość dla nich wnet w złoto przeliczą, tam nie chodź, nie chodź, nie chodź.

0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, nie na miejscu, ale w drodze powrotnej do Warszawy i wczoraj o godzinie 11 taką specjalną audycję poprowadziłam w związku z odejściem pani Joanny Rawik. Ją będzie można znaleźć na stronie wnet.fm w zakładce audycje Sztuka jest magią. Tam przywoływałam różne wypowiedzi, które przygotował pan Lech Rustecki Joanny Rawik. Słuchaliśmy piosenek Joanny Rawik, a dziś w audycji Kiedyś to było zabiorę Państwa ponownie do czasu, kiedy pierwszy wywiad miałam okazję nagrać z panią Joanną Rawik. To był rok 2022 i to o jej życiu, o jej karierze, także zachęcam Państwa do wysłuchania tego pierwszego wywiadu z cyklu Nie każdy śpiewać może.
1: Nie każdy śpiewać może.
2: W 1966 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wygrała pani nagrodę. No i jak to się w ogóle stało, że się pani na scenie w Opolu znalazła?
3: Otóż może to jest dzisiaj trudno zrozumiałe, ale ja należę do tych, nie wiem, może nietypowych osób, aczkolwiek znam osoby i nie tylko z mojej generacji zresztą. Ja już wiedziałam w wieku 4 lat, czym ja się będę zajmować i że sztuka jest moim absolutnym przeznaczeniem i nie ma mowy o niczym innym. Więc wie pani, a z Opolem to też jest tak, że ja zaczynałam udział na Festiwalu Opolskim od 2. festiwalu. Potem był 3., na którym już śpiewałam w wielkim koncercie Mikrofon i ekran. A ten w 66 to był 4. festiwal. I pamiętam, że ja gdzieś tam leciałam na kontrakt na Węgry na 3 miesiące, a dyrektor muzyczny Polskiego Radia mówi, ale proszę wrócić w terminie, bo w tym roku panią lansujemy. Więc widzi pani, to tak wyglądało, że już zaczęły się pewne metody, pewne postępowania, bo wybuch talentu Ewy Demarczyk na pierwszym festiwalu opolskim w roku 1963 był czymś olśniewającym, niesamowitym, nadzwyczajnym i wspaniałym, ale równocześnie całe pierwsze Opole skrzyknięte tak na ostatnią chwilę, tak na ola Boga poprzez rozgłośnie Polskiego Radia stało się ewenementem dlatego, że właśnie pojawiły się tam takie zjawiska jak Ewa Demarczyk i cały ten ruch studencki, piwnic, kabaretów, prawda, Ewa była z piwnicy pod Baranami, więc to wszystko się ułożyło w owym czasie w jakiś system. Ja miałam zaproszenie na pierwszy festiwal, ale już miałam podpisany kontrakt na Targach Poznańskich, więc musiałam zrezygnować.
4: Natomiast w Opolu niewielu widzieliśmy debiutantów. Łowcy autografów musieli kontentować się tymi samymi, co w zeszłym roku nazwiskami. Ciężarów popularności można było odpocząć dopiero późną nocą przy piwku, które podobno najlepiej smakowało w bufecie kolejowym otwartym do rana.
3: Moje dzieje piosenkarskie sięgają wcześniej, bo na przykład pod koniec lat 50. Polskie Radio w Warszawie ogłosiło konkurs piosenkarzy. Ja mieszkałam wtedy chwilowo we Wrocławiu i napisałam, zgłosiłam się, odpisali mi, że to jest tylko dla mieszkańców Warszawy. Ówże festiwal wygrała Sławka Przybylska. Ja nie z powodu braku skromności, ale jestem przekonana, że jakieś miejsce bym zajęła. Tylko, że jak pomyślałam potem, bardzo dobrze się stało, bo ja zamiast przyjechać na ten festiwal do Warszawy, znalazłam się w sytuacji takiej, innej, artystycznej, radiowej, że poprzez Radio Kraków pojechałam do Krakowa i tam zaangażowałam się do zespołu wojskowego. To były świetne zespoły zawodowe. I wyszłam za mąż za aktora Teatru Starego i mieszkałam w Starym Teatrze w otoczeniu legend Teatru Polskiego, tam Konrad Swinarski, Zygmunt Hübner, później Jerzy Trela, Leszek Herdegen. Także to był jakby dalszy ciąg mojej edukacji i tym sposobem ja poprzez Kraków trafiłam na tamtejszych twórców i przyjechałam w 66 roku do Opola, ale już z innym bagażem, jakiego nie dałaby mi nigdy Warszawa. Choć już potem w tę Warszawę weszłam, w środowisko autorskie, kompozytorskie, więc tak to wygląda. Ja dość detalicznie o tym mówię, ale to są opowieści też dotyczące pewnych struktur, które istniały, a już nie istnieją, bo jest tak zwany wolny rynek. Ja ciągle powtarzam tu na naszej antenie Radia Wnet, że Jerzy Sztur zaśpiewał w połowie lat 70. Śpiewać każdy może i masa ludzi wzięła to dosłownie i niestety mamy to, co mamy. Niestety nawet na antenie naszego radia słyszę bardzo często jakieś nagrania młodych ludzi, którzy tak sam facet napisze tekst, skomponuje muzykę, no aranżować to nie ma co, bo on się na tym nie zna, aranż jest ubogi. Po czym to wykonuje ten i ów i jest to za przeproszeniem na poziomie dziadów proszalnych. Ja jestem bardzo krytyczna, okrutna i bezwzględna, ale proszę spytać zawodowych muzyków, co o tym sądzą.
2: No dobrze, to w takim, jak już pani nawiązała do tworzenia utworu, to jakby pani mogła powiedzieć, jak to wyglądało, jak pani śpiewała te utwory, kto pisał teksty, kto komponował, ile czasu zajmowało stworzenie takiej porządnej piosenki?
3: Nie, czas się nie liczy, bo to czasem powstaje chwilami w ciągu paru minut, a czasem trwa bardzo długo. Poza tym, a jak wie pani, jak ja dostałam nie choć tą ulicą, Lucjana Kaszyckiego, który studiował równolegle z Krzysztofem Pendereckim i miał straszny na jego punkcie kompleks, ale tak, bo to krakowska uczelnia, prawda? Ale okazało się, że prędzej zdobył pewien rodzaj sławy i popularność Lucjan Kaszycki, albowiem trafił do filmu poprzez Wojciecha Hasa, który był twórcą wyjątkowej rangi i skomponował wielki przebój, pamiętasz, była jesień. I co się okazało? To jest utwór cholernie trudny. On jest bardzo skomplikowany muzycznie, strukturalnie, a jednak stał się i jest do dzisiaj wielkim przebojem.

to jest, że piosenki wywodzące się z filmów zyskują łatwiejszy dostęp do publiczności poprzez wielki ekran. No teraz jest więcej tych mediów, prawda? Wtedy tego nie było. Ale to trudno powiedzieć, trudno określić, co, jak jest okres i co ile trwa. Więc to bywa bardzo różnie i nigdy nie wiadomo dlaczego. Zresztą wie pani, jeśli chodzi o

0: że im bardziej wrażliwy artysta, tym gorzej znosi zderzenie z taką instytucją, jak stoisz, grasz, czy śpiewasz, prawda, obojętne, i tam siedzą ludzie, którzy cię oceniają. I ostateczny rezultat jest wypadkową kilku czy kilkunastu osób i nawet sami uczestnicy się potem dziwią, co? Ten? Ta? A jak to? A ten nie? Więc to jest taka jakaś, nie wiem, taki totolotek specjalny.
1: Nie ma przepisu na przebój.
0: Nie ma, nie ma, nie ma. I tak samo jak Ewa Demarczyk, występując w pierwszym konkursie piosenki studenckiej w Krakowie, zajęła drugie miejsce. A pierwsze zajął taki Marian Kawski, kompletnie nieznany, oraz ex aequo z nim Edward Lubaszenko, aktor. A dlaczego? Ja wiem, bo w jury zasiadali zacni profesorowie uczelni i patrzyli na tę Ewę, która taka z tym repertuarem koniecznego, bo oni się tak wzajemnie stworzyli, i mówili, no nie, no tak nie wolno śpiewać, no gdzie, no jak? To są rzeczy bardzo śmieszne chwilami. Albo, proszę zobaczyć, Czesław Niemen, z którym między innymi byliśmy w ogromnym towarzystwie, wielkiej ekipie Grand Music Hall de Varsovie w paryskiej Olimpii. Czesław wtedy otwierał program, no bo ja Grand Music Hall de Varsovie, swoją słynną piosenką Sen o Warszawie. A dopiero w następnym roku, 67, zaprezentuje w Opolu Dziwny jest ten świat. Jest to utwór genialny. Nawet sobie nie zdawaliśmy wtedy sprawy. I wtedy wyjątkowo raz zrobili w Opolu takie głosowanie, jak w tych zawodach łyżwiarskich, że w sposób widoczny tamte. I wie pani co? Pewien, a to można powiedzieć, on już nie żyje, Andrzej Ibis-Wróblewski, okrutny recenzent życia Warszawy i nie tylko, dał za utwór Dziwny jest ten świat 0 punktów. No. No i co? Jak to oceniać? Jak wyceniać?

To są rzeczy nieprawdopodobne, nieobliczalne, nieprzewidywalne. Ja właśnie sięgam tutaj, bo sobie zapisałam to, żeby nie przekręcić. Otóż co powiedział Ludwig van Beethoven? Że muzyka jest największym objawieniem, przy którym wszelka mądrość, uczoność i filozofia w ogóle przestają istnieć. A dlaczego tak jest? Bo to wyjaśnia w pewien sposób bardzo logiczny to, co ja przed chwilą powiedziałam o nieprzewidywalności. Otóż muzyka jest formą matematyki. Matematyki nie wymyślił człowiek, tylko ona istnieje w kosmosie, w biegu planet, prawda, w całym ruchu planet, w funkcjonowaniu wszechświata, nazwijmy to tak. I ten zapis matematyczny, zapis człowiek stworzył, ale wziął go z natury. Ja brałam udział w koncercie otwarcia Światowego Kongresu Dydaktyki Matematyki i tam pewna pani profesor z Berlina powiedziała, a teraz przejdziemy do przyjemniejszej formy matematyki, jaką jest muzyka. I proszę sobie wyobrazić, dowiedziałam się na tymże kongresie, że jeden ze światowych kongresów właśnie dydaktyki matematyki odbył się w Krakowie, gdzie była słynna w Europie matematyk profesor Krygowska, która zademonstrowała muzyczną metodę nauczania matematyki, którą stworzył wielki kompozytor węgierski Zoltán Kodály. I proszę

Proszę sobie wyobrazić, że jakieś dzieci z Nowej Huty, które poza polskim, słabiutkim zresztą, nie znały żadnego języka, już to umiały opanować. Więc na czym polega ta niesamowitość muzyki, o której mówi Beethoven? Że jest to sztuka najbardziej abstrakcyjna, ale za to zapis ma własny język i zapis matematyczny. Aczkolwiek, tak jak matematyka, nie została wymyślona przez człowieka, bo muzyka istnieje w naturze. Ptaki śpiewają, wiatr szumi, cisza kosmosu. Jest też cisza w muzyce.

0: Jak to się stało, że pani zdecydowała się, czy zaczęła karierę śpiewaczki?
1: Nie śpiewaczki, tylko piosenkarki. To jest
0: zasadnicza. Pieśniarki?
1: No pieśniarki bardziej, tak.
0: Pieśniarki.
1: Tak. To jest bardziej.
0: Grała pani na skrzypcach, miała pani czas, kiedy grała pani w teatrach. I jak to się stało, że jednak piosenka?
1: Proszę pani, ja od 7 roku życia grałam na skrzypcach, trafiłam przez kogoś tam do jednego z najważniejszych rumuńskich muzyków, bo stamtąd pochodzę, który jest w tej chwili drugim po George Enescu. I był zresztą uczniem George'a Enescu i od lat odbywa się w Bukareszcie festiwal właśnie imienia mojego profesora Jona Perla. I coś tam wymyślili rodzice. Miałam starszą siostrę, która uczyła się gry na fortepianie, jak to w inteligenckich domach, ale już ja słyszałam, że ona często nie trafiała we właściwe klawisze, więc szybko zakończono edukację. Natomiast mnie to przyszło z lekkością, tworzenie dźwięku, choć to nie jest łatwe, zważywszy skomplikowanie instrumentu, jakim są skrzypce. Ale ja oczywiście, zmieniając niestety profesorów na coraz gorszych, przyjechałam do Polski i zorientowałam się w tym momencie, że ja będę miała pewien kłopot techniczny. To znaczy, łatwość. To samo miała zresztą Wanda Wilkomirska, z którą się zaprzyjaźniłam. I ona mówiła, wiesz, dźwięk nie był moją silną stroną. Moją silną stroną była akrobatyka, czyli techniczne pokonywanie pewnych trudności zapisu. A u mnie była jakość dźwięku, prawda? Więc ja wiedziałam już grając parę lat, że ja nie będę wirtuozem, ale mnie nie interesowało granie przy pulpicie, prawda, w orkiestrze. Więc bez namysłu rzuciłam te skrzypce, co oczywiście potem się bardzo przydało, całe wykształcenie, znajomość nut, solfeżu, rytmiki, harmonii, teorii, wszystkiego absolutnie, więc przyszłam, tak, a potem odeszłam z teatru, bo się zorientowałam też jakoś raczej podświadomie, że śpiewanie daje większą wolność wyboru, ale daje wolność też absolutną, bo w teatrze można być drugą Modrzejewską, jak się nie ma faceta czy męża, dyrektora, reżysera, to można przeżyć życie bez Ofelii, bez Hamleta. Więc tak to wygląda. Natomiast w owych czasach tej złotej epoki piosenki polskiej, niewątpliwie z różnych względów, to jednak istniała pewna ścisła hierarchia i jednak ludzie umieli wyłapywać, wynajdywać interesujące osoby. Także jeśli człowiek coś miał w sobie, przede wszystkim osobowość, prawda, bo to, że się ma głos i trochę słuchu i tak dalej, to jeszcze nie jest wszystko. I wtedy istniała bardzo uczciwa hierarchia i można było zaistnieć w dość szybkim tempie.
0: No a jak to środowisko artystyczne wtedy wyglądało? Państwo się znali. Gdzieś widziałam zdjęcie pani z Ireną Santor i Łucją Prus.
1: A to pani widziała na okładce, bo wtedy mieliśmy 3 główne nagrody. Tak, nie, wie pani, to te pierwsze festiwale, w których brałam udział, począwszy od drugiego, aż gdzieś po któryś tam, te pierwsze były takim familijnym zjazdem. Myśmy się bardzo cieszyli, że się spotykamy, że się bliżej poznajemy, że wieczorem idziemy do Pająka, pijemy i po prostu to była radość ze spotkania. Wie pani, że ja dopiero później sobie uświadomiłam, no Opole w tym czasie, stolica polskiej piosenki, już począwszy chyba. Pierwszy był transmitowany tylko w radio, drugi już częściowo, a trzeci, w którym właśnie śpiewałam w koncercie mikrofon i ekran, to już była telewizja. No, wtedy były 2 programy. Wie pani, to była potęga, to już cała Polska widziała ten festiwal. I tam wisiały transparenty. Opole, stolicą polskiej piosenki. nikt z nas nie myślał o tym, że jeszcze nie była zaklepana na dobre granica na Odrze i Nysie, że ona troszkę wisiała na włosku, o czym były symptomy nawet w kościelnej hierarchii. Czy biskup wrocławski ma prawo, a jak, prawda? A myśmy o tym nie wiedzieli. Było to święto, były coraz lepsze orkiestry, coraz wspanialsza scenografia, coraz bardziej okazałe były te koncerty, prawda? I potem, kiedy mnie już, jak mi mnie uprzedzenkarka roku 66. Wie pani, to się odbywało szybko, ale też to już było wszystko przesiane, bo jak powiedział pewien amerykański ekonomista Stiglitz chyba, że nadmiar jest gorszy od niedoboru. Proszę bardzo, dzisiaj pani ma tyle tego, że w końcu to wszystko ginie w tej gęstości, w tym ogromie i przepada gdzieś i nawet nie sposób przesiać, a poza tym ilość nigdy nie zamieni się w jakość.

Zanim zaistniał festiwal w Opolu, to odbywały się różne niby podziemne, ale jednakowoż w klubach studenckich finansowanych przez jak najbardziej państwowe zrzeszenie studentów polskich, odbywały się seanse jazzu, kurylewicze, karolaki, komedy i tym podobni ludzie serwowali nam jazz na poziomie światowym, jak się za chwilę okazało, i były różne kalatówki, potem jazz jamboree, potem jazz filharmonii, który zaistniał mniej więcej w tym czasie, co festiwale opolskie. Wie pani, sztuka ma to do siebie, że ona istnieje, jest odrębna, żyje własnym życiem i mimo wszelkich zakazów, kiedy ja już po latach jako dziennikarz spotykałam się ze środowiskami właśnie medialnymi i rozmawialiśmy o tym, jak to było, bo w Opolu na moich oczach raz spodnie panowie mieli za wąskie, drugi raz za szerokie, włosy mieli raz za długie, potem za krótkie, ale kto o tym wszystkim decydował? Miejscowe kacyki. Ja pamiętam festiwal, na którym Halina Frąckowiak wystąpiła w prześlicznej sukience z takich blaszek metalowych. To był projekt Barbary Hof, bardzo sławnej twórczyni mody. I ktoś tam narobił, że co ona, Halina Frąckowiak pod spodem jest naga. Dzwoniła z Moskwy pani w minister Furcewa, powiedziała, to skandal, tak być nie może. Potem się okazało, że guzik prawda. Oczywiście Halinka wystąpiła w koncercie finałowym, bo piosenka była śliczna, już nie pamiętam która. W sukience prywatnej wyglądała jak mniszka w habicie. No i takie były historie, takie totalne głupoty, wie pani.

0: I niby ja żyłam za żelazną kurtyną, ale ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, bo już przed 56 rokiem, czyli przed Gomułkowskim październikiem, już zaczęła docierać literatura zachodnia. Zaczytywaliśmy się po uszy Hemingwaye, Remarki, stąd moje nazwisko Rawik. Zresztą za parę miesięcy jadę do Osnabrück na wielkie święto stulecia urodzin Remarka. Także znalazłam się, jak pani widzi, w orbicie wielkiej literatury niemieckiej. Proszę. Co znaczy sztuka? No i pamiętam moje pierwsze wyjazdy już poza paryską Olimpią, międzynarodowe koncerty, gdzie reprezentowałam Polskę, a były same zachodnie radiofonie i patrzyli na mnie i słuchali, o, a ona jest zupełnie normalna, coś takiego za żelaznej kurtyny, to niemożliwe. Więc sztuka nie ma granic, bo sztuka przedziera się wszędzie i dojdzie wszędzie. I proszę zauważyć, że sztuka, tak jak rockowa muzyka, ta muzyka gitarowa, prawda, zwana u nas dla niepoznaki początkową muzyką młodzieżową, tak to nazwał chyba Andrzej Walicki, ona ma ogromny wpływ, ona tworzy pewne ruchy, ona tworzy pewne przewroty cywilizacyjne. Ona jest w pewnym sensie rewolucyjna, mimo że nie polega na tym, na szczęście, żeby się rzucali z kosami czy szablami.
1: Która z pani piosenek jest pani ulubioną? Albo uważa pani, że to jest ta najlepsza piosenka, jaką pani stworzyła?
0: Wie pani, że nie ma czegoś takiego, bo na przykład największym moim przebojem teraz dzięki internetowi stała się Po co nam to było. A ona była jedną z wielu. Dla mnie wielkim utworem jest ta moja chopinowska romantyczność, prawda? Ale ona nie ma aż takiego powodzenia. Ja mam na tej płycie Warnera, czyli dawnych polskich nagrań w tej złotej serii, no to sama ją zredagowałam, sama dokonałam wyboru i tak dalej, to tam są piosenki znacznie cenniejsze, ale jednak przebojami stają się całkiem inne kawałki. Wie pani, ja przestudiowałam dokładnie życie Edith Piaf, śpiewam ją, gram monodram, wydałam parę wersji książek, ta ostateczna jest moją najlepszą książką na pewno. Ale jak przeglądam, bo mam tomik z tekstami jej piosenek nagranych, to tam są genialne rzeczy na miarę monologów Hamleta, a znane są Trzy na krzyż, prawda? Więc to przesiewu, jakiego dokonuje współczesność medialna, nie ma nic wspólnego z autentyczną wartością, a tym bardziej naszym prywatnym stosunkiem osobistym.
1: No to jeszcze już tak na koniec, pani zdaniem, skąd właśnie ta muzyka, kiedy pani też tworzyła między innymi, ma w sobie coś takiego, czego teraz ta współczesna nie ma? Czego jej brakuje?
0: Powiem uczciwie, jest brak profesjonalizmu. Dlaczego ludzie słuchają Radia Pogoda, który w kółko nadaje piosenki z tamtej epoki? Dlatego, że tworzyli je profesjonaliści. To byli świetnie wykształceni kompozytorzy, taki Szpilman. Przecież on był znakomitym pianistą, poza tym miał wspaniały zespół kameralny, z którym jeździł po całym świecie. Czy Witold Lutosławski, który ukrywał się pod pseudonimem Derwid i napisał parę piosenek, czy tworzyli, no, wielcy, Agnieszka Osiecka, czy Jonasz Kofta, czy Wojtek Mynarski, to były wielkie pióra. Oni połączyli poezję z dokumentem, z publicystyką, z kabaretem. No wie pani co, i taki dzisiaj wychodzi i mówi, a ja jestem świetny i tralalala zaśpiewa. Ja myślę, Jezus Maria, przecież to jest haniebne. Po prostu jest brak profesji. I te wszystkie konkursy, już nie wiem, niebawem dzieci w kołysce będą występować w konkursie. To jest nieszczęście, bo wyjdzie taki, tam wyda parę dźwięków, wygra konkurs Recepta na sukces, czy jak to się nazywa, Szansa na sukces. No i tam i po dwóch dniach już przestaje istnieć. Ale jemu się wydaje. No wie pani, to jest wielkie nieszczęście. I ja szczycę się tym, że jestem produktem tamtej epoki, bo jestem znakomicie wykształcona ze wszech miar i dzięki temu istnieję do dziś dnia. Dzięki temu od dwóch lat mam swoją stałą audycję u Krzysztofa Skowrońskiego, naszego prezesa. Chwała mu za to, bo w ten sposób on wiedział, co robi, bo jest na tyle inteligentny, że ja mogę przekazywać pewne wartości, które już nie istnieją.
1: No dobrze, a może jeszcze będą takie lata polskiej piosenki, jak za pani czasów, czy już nie?
0: Wie pani co, w jakiejkolwiek dziedzinie nauki, sztuki, polityki, historii, czy nawet w naszych sprawach, życiach osobistych, kiedy się przekroczy pewne bariery, to nie ma już powrotu. Nawet jak się chce, jak się dzisiaj docenia pewne profesjonalne predyspozycje, to po przekroczeniu tamtych barier powrotu już nie ma. Już nigdy nie ma tak, jak będzie. Można trochę czerpać z doświadczeń, ale proszę mi pokazać nową Demarczyk czy Piaf. Ja słucham czasem takich renomowanych celebrytek, ta dużo ode mnie młodszych oczywiście, wiele pokoleń nas dzieli, to jak Jezus Maria, jak taka czy inna zaśpiewa jakąś Demarczyk czy Piaf, to w ogóle nie można poznać, że to jest ten sam utwór. I nie będzie nowego Picassa, tak jak Penderecki. Przecież to był Penderecki. To nie był nowy Beethoven czy nowy Mozart. Cokolwiek by powiedzieć. Więc jak mówi Wisława Szymborska w swoim wierszu, który zaśpiewała Lucja Prus na którymś tam wczesnym festiwalu, trzecim, nic dwa razy się nie zdarza, a sztuka wymaga wielkiej osobowości i wtedy coś z niej wynika.

sobie i zamarzę, że przewidywać już nie muszę. Czy byle głupstwo mnie rozśmieszy, czy byle drobiazg mnie rozłości, czy byle słowo mnie pocieszy, czy byle uśmiech świat uprości.

0: Audycja Kiedyś to było.
1: Autopromocja. You must
2: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
3: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
2: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by.
1: To była autopromocja.
4: Duży pokój.
5: Witam Was serdecznie w Dużym Pokoju. To chyba największy duży pokój poza bardzo dużym pokojem, bo nie ma wiadomości, więc zamiast wiadomości Flea, który nie chcę mówić, że się nawrócił, bo nie wiem na co, może na czystość umysłu, może to mu się udało i oto pierwsza jego solowa płyta. Tutaj gościnnie Nick Cave i Wichita Lineman, a później jego gościem Tom York i Traffic Lights. The county. Then I drive the mail.

No i tutaj Flea jako basista na końcu, słyszeliście to precyzyjne, świetne pykanie, jest swoistym i charakterystycznym basistą. Nie używam słowa lepszy czy gorszy, ale na pewno istotny i wyjątkowy. Inny niż wszystkim to się zdarza grać na basie. Potem to, co przerobili z tak fatalnym wokalistą w grupie, w której gra na co dzień, to naprawdę jest godne podziwu. Zresztą, kiedy grał tam gitarzysta, którego uwielbia Ella Mazel, a wy wiecie, kogo uwielbia, to rzeczywiście była to genialna grupa, nie licząc wokalisty. Oczywiście mówimy o Red Hot Chili Peppers. Little Dragon, wspomniałem Ellę i to właśnie jej dedykuję te dwa utworki, bo to jej wielka miłość, produkcję i głos, i cały klimat, który wokół tej grupy istnieje. Poza tym ich bezbłędność w produkcji tego gustownego pop music. Pretty Girls, a potem In My House, Little Dragon.

In My House, Little Dragon. Tak na dzisiejszą aurę zagrali. Nie wiem, jak jest w Warszawie, ale mogę wam powiedzieć, jak jest w Ustce i jak jest w Toruniu. Dzisiaj dzień zaczął się przepięknie, słonecznie, a teraz powoli ląduje już, a przecież tak wcześnie jest, jakby było już później, jeśli chodzi o porę roku. A w Ustce, Ela, w lesie przysłała mi zdjęcia i mówi, zobacz, jak tam jest fioletowo, zobacz, jak tam...

Jane z takim klimatem lżejszym i letnim dla tych, których dzisiaj słońce świeci, bo wiem, że gdzieniegdzie jest tak. Rano było słonecznie, potem zaszło słońce, a rano padał deszcz w chustce, a teraz przeciera się i przejaśnia nad morzem. Slater i utwory Dance i Gas Station.

Witam tych, którzy się w dużym pokoju roztańczyli i czują się, jakby wyszło słońce. Tak jak mówiłem, w różnych częściach kraju pogoda jest różna, tak więc raz do jednych gramy, raz do drugich, a wszystkich zapraszamy do tego, by w tej muzyce się mogli rozpłynąć, zapomnieć, przypomnieć, poczuć coś, na co czekali. Stąd też dla tych, którzy dawniej słuchali dobrej muzyki, coś alternatywnego, ale wciąż aktualnego. Talking Heads, Born Under Punches, a potem utwór The Big Country.

zespół Talking Heads, działka dla alternatywiuszy z przeszłości, którzy wytrwali długo w swojej alternatywnej postawie. I proszę, David Byrne teraz wrócił w znakomitej formie, jednak dekadę temu, a dwie już nie wspomnę, prezentowałem tę muzykę, nawet Eli Mazzolona nie znała tego i dopiero powrót Davida Byrne spowodował na scenę renesans tej muzyki. A to już nasze odkrycie tutaj dla nas, dla was, dla Radia Wnet, dla audycji Duży Pokój, ale też wcześniej Przemoc po poranku i tak dalej, i tak dalej. Tych płyt jest już coraz więcej, od pierwszej z nami jest grupa Salt i utwór Up All Night, a później Why, Why, Why, Why, Why, Why.

ulubiony z Elą Mazol. Nie, trudno to nazwać formacją, bardziej to jest taka inicjatywa, bardziej kolektyw, tego słowa też często się używa. Teraz Deci i utwór Daniel is a River, a potem Catfish, a ja wam powiem powiem, że Adam Czerpak zrealizował tę audycję, Asia Reiner przygotowała tę playlistę z elowych utworów z bazy, także raz cofnęliśmy się do pewnych rzeczy, które nie są kompletnymi nowościami, ale dzisiaj w Mazola Rytmik Radio o 20.30 was zapraszam i będą nowinki, świeżynki ze świata jazzu, impro i muzyki, która jednak mimo radykalnych, poszukujących ambicji jest piękna i komunikatywna. Dziękuję wam jeszcze raz, to był Jerzy Mazol w dużym pokoju. Przypomnę, że Adam Czerpak mnie realizował z Warszawy, za co mu pięknie dziękuję, a wam pięknego popołudnia i płyńcie z tą muzyką. Pa!

0: autopromocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
0: To była autopromocja.
2: Posłuchaj Radia Wnet.
3: Wolski przez świetlik.
4: I tak jest.
5: Wolski jest, świetlik siedzi
4: jest, a z nami jeszcze nie dość tego jest Darek Matuszak z w Polsce 24. Dzień dobry, Darku.
6: No raczej z sieci chyba.
4: Z sieci, okej. Sieci, ale
6: albo
4: w sieci,
6: polityce,
4: w Polsce 24, w polityce to jedna firma. Nie kłóćmy się, co tam jest ważniejsze.
5: Ale dzisiaj, kłóćmy się.
4: Ale dzisiaj w Radio Wnet kłócić się będziemy zaraz o inne sprawy. Panowie, w weekend mieliśmy taką sytuację, że mogliśmy się poczuć podwójnie bezpiecznie, ponieważ jeden premier mówił w Gdyni o tym, że jesteśmy bardzo bezpieczni, pomimo że zdrajcy rzucają kłody pod nogi, to jesteśmy bardzo bezpieczni, bo jest safe, a drugi mówił w Warszawie o tym samym, wicepremier, nawet w pewnym momencie ściszono mikrofony, obsługa monowska transmisji ściszyła temu z Gdyni, żeby nagłośnić bardziej tego z Warszawy, który mówił, już nie pamiętam co to jest ten skrót Władysław Kosiniak-Kamysz, ale jakoś nie nauczyłem się dobrze, ale dobrze tam było, same tam szczęście, afirmacja, fantastycznie
6: entuzjastycznie.
4: I altruistycznie, tak, albo jakoś inaczej, no i generalnie rzecz biorąc, cudownie jak na rolce. Czujecie się bezpieczni?
5: Ja nie wiem, czy się mogłem czuć bezpiecznie, bo byłem za granicą, więc chyba bezpiecznie, aczkolwiek byłem na wyspie Lesbos, która graniczy z Turcją i swego czasu była tam chyba największy przybór uchodźców, który był 10-krotnie większy niż liczba ludności, ale dzisiaj ani pół. Ta była Ceuta sprzed paru lat. Dzisiaj nie ma ani pół uchodźcy. Natomiast z tej bezpiecznej odległości ja obserwowałem wydarzenie w formie pojedynku. Po prostu ponieważ pan premier nie chciał być drugim skrzypkiem w orkiestrze, więc sobie tradycyjną swoją metodą uciekł z Warszawy i zrobił sobie własną, może nie defiladę, bo defilatkę, bo niestety nie mamy floty, tym bardziej nie mamy, że pan Tusk wcześniej zlikwidował wszystkie stocznie. Więc były dwie defilady i poprawne politycznie media robiły wiele, żeby udowodnić, że ta na wybrzeżu jest ważniejsza.
4: Która była ważniejsza, Darku?
6: Impreza. No, pan premier ostatnio tak, przez wiele, wiele lat nie występował na żadnych, nie brał udziału w żadnych imprezach państwowych, a tu nagle 14 lipca brał
4: ale nie
6: udział
4: w
6: Paryżu.
4: Z tego co pamiętam, bitwa warszawska.
6: W Paryżu to jednak brał się udział
4: w zdobywaniu
6: Bastylii.
4: Ale...
6: Tak, brał udział w obchodach zdobycia Bastylii i wyrżnięcia garnizonu Szwajcarów tam. Ale w Gdynia, no poradził sobie blisko domu, więc formuła idealna, prawda?
4: No podkreślił swój heroizm, że nie spędza czasu z wnukami, tylko tam
6: tak
4: się męczy.
6: Tam rozumiemy, że jakaś wnuczka miała urodziny i dziadziusiu spędź je ze mną, a premier mówi nie, ojczyzna wzywa, wielki obowiązek, ja muszę tutaj wystąpić, więc no w ten sprytny sposób i był i nie było go, prawda? Na uroczystościach państwowych, no bo ograł to wszystko blisko domu w Gdyni. Ładne obrazki były. Natomiast no, zniesmaczony byłem tym, co się wydarzyło w Warszawie. Głównie tą formułą. No to jest to wyglądało jak impreza marketingowa dla pożyczkodawcy. Prawda? Czyli mamy wielkie święto. Dwa właściwie święta. Jedno święto maryjne, wielkie święto, miliony ludzi obchodzą w Częstochowie wielkie uroczystości. Drugie święto Wojska Polskiego i rocznica cudu nad Wisłą. No wydawałoby się, że co, czcimy bohaterów tamtych wydarzeń, tą jedność, jakiś Piłsudski, jakiś Witos, który jak ten odchodzi od pługa, jak Cincinnatus i staje w obronie ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. Nie, okazało się, że największym wydarzeniem jest wzięcie kredytu i to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, byli na rocznicy ślubu u rodziców, 50. rocznica ślubu i to pal diabli tam ten ślub. Ważne, że kredycik wzięli i działeczka będzie dodatkowa. Ja. I to czcimy. I to jakieś małe, takie mizerne, takie po prostu spospolitowanie wielkiego święta.
5: I będzie tylko gorzej, ponieważ z dalszej odległości obserwowałem zdarzenia i w związku z tym zauważałem pewne rzeczy, którymi się tak bardzo głośno nie chwalono. Myślę o takiej wypowiedzi, nie wiem, czy zarejestrowały się Radosława Sikorskiego, a mianowicie, że będziemy w ramach tej integracji mieli Legion Europejski. Dotarło do ciebie, że będzie Legion Europejski.
4: A to już były takie legiony, nie
5: konkurencja.
4: Niektórzy, są jeszcze ludzie w Europie, którzy pamiętają legiony europejskie. My mamy dobre skojarzenia oczywiście polskie z legionami.
5: Chodzi o Wafel na przykład?
4: Ale takie ostatnie europejskie legiony, nie licząc Legii Cudzoziemskiej, ale to jest armia najemnicza po prostu, to funkcjonowały, z tego co pamiętam, na froncie wschodnim. Były francuski legion, był belgijski, flamandzki.
5: Chyba nawet hiszpańskie,
4: włoskie.
5: Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedno. Mianowicie właśnie zastanawiałem się, że gdyby taki przypadkiem Legion powstał, czemu miałby służyć? Bo to jest bardziej istotne. Już dowiedzieliśmy się, że nie ma konkurować z NATO. Natomiast będzie i obawiam się, delikatne takie ciarki biegały im po plecach, że to ma być Legion, który ma na przykład interweniować wtedy, kiedy naród wybierze sobie nie tego prezydenta, którego będzie chciał. I co więcej, mimo że nowy trybunał, czy jakaś nowa inna władza go odwoła, to naród nie przyjmie tego do wiadomości.
4: Marcin, jak się domyślasz, mam sceptyczny stosunek do Legionu Europejskiego, ale czy to trochę nie przesada, bo zaczynają mi się przypominać takie, jak Paweł Wroński, jak powoływano Wojska Obrony Terytorialnej, to późniejszy rzecznik MSZ, który tam się lizał i się w końcu dolizał.
5: Aha, że wojska...
4: Pisał, że Macierewicz tworzy prywatną armię, żeby walczyć z opozycją. Darku,
5: nie, no to wiesz, no, żeś dokonał śmiałego porównania, ale mnie, ja, wiesz co, wolę na zimne dmuchać. Jeżeli prawdopodobnie nic z tego nie będzie, ale słuchaj, rzecz polega na tym, że pomysły są, żyją i czasami w sprzyjających okolicznościach się ukorzeniają.
6: No ja niestety popieram pańską teorię. Sam chyba kilka lat temu, już ze 2 czy 3 lata temu, jak się pierwsze takie pomysły pojawiły, to pisałem, że to właśnie będzie tego typu narzędzie. No po pierwsze być może do jakiejś interwencji w Afryce, gdzieś tam jak Francuzi zostali pogonieni, no to może Rumunii, Estończycy, Słowacy przeleją krew tam w Sahelu za to, żeby nadal francuskie wpływy zachować. I to jest jedna rzecz. I druga rzecz, no jeżeli w Rumunii zostanie wybrany nieprawidłowy prezydent, to ciężko jest tak trochę głupio, żeby rumuńskie wojsko pacyfikowało nieprawidłowych Rumunów, prawda? Którzy źle wybrali. No więc niech to robią Holendrzy, Belgowie, marokańskiego pochodzenia najlepiej, bo im to już wszystko jedno, kogo będą tłukli, i do kogo by ewentualnie, na kim by przemoc wywierali.
5: Jesteś przegłosowany.
6: Więc tak, no. Ja zgadzam się z tą teorią. Unia Europejska nie potrafi sobie poradzić z najbardziej fundamentalnymi rzeczami na takim najprostszym poziomie, a chce sobie dołożyć dodatkowych zadań. No niech chociaż te granice jakoś obronią europejskie. Ja słyszę taki głupią argumentację, że kilkanaście lat temu, czy wręcz 20 lat temu pojawiały się też takie pomysły, na przykład Jarosław Kaczyński je formułował. No ale umówmy się, że sytuacja się trochę zmieniła, prawda? No jak na przykład bym smalił cholewy do jakiejś pani, która była piękna i młoda, i mówię ożeń się, ożeń, ożeń, a ona po 20 lat, ale nie dało rady, żeby wyszła za mnie za mąż i po 20 latach ona jest narkomanką, alkoholiczką zżeraną przez nieuleczalną kiłę i mówi, no przecież się chciałeś ze mną ożenić, to się teraz żeń. No nie, no na wszystko jest czas, kontekst odpowiednie i jeszcze tylko spuentuję. Niemcy od 3 czy 4 lat budują brygadę, która ma być stacjonować na Litwie. Nie mogą tego zrobić. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nie ma chętnych, bo po prostu Niemcy nie chcą jechać na jakąś litewską dzicz.
4: Poza tym to przymierzanie się do tych regionów trwało. Miały być Eurokorpusy, nie Eurokorpusy, tak, Armia Europejska. Przecież te legiony to od kiedy prawie Polska jest w Unii Europejskiej, to słyszymy o jakimś projekcie europejskiej formacji. No, dla przypomnienia to miała być też zeroemisyjna formacja.
5: No tak, ale dodajmy, że do tej pory raczej sobie wyobrażano, że tego rodzaju wojska miałyby po pierwsze bronić granic tej Unii Europejskiej, bo tam jest istotne zagrożenie. One miałyby się włączyć jako ta koalicja chętnych, gdyby Ukraina zaczęła nagle raptownie przegrywać. Więc zadania dla jakiejś takiej formacji, oczywiście niezbudowanej centralistycznie, bo najgorsze to jest centralizm. Wyobraźmy sobie, że to nie by byłyby skrzykiwane oddziały wyłączane, powiedzmy sobie, spod jednego dowództwa państwowego i przekazywane zadaniowo do jakiejś centrali. Nie, one miałyby tak scentralizowaną formę, że byłyby bardziej scentralizowane niż nasza armia.
6: I kto byłby dysponentem? Oddalibyście Ursuli von der Leyen
5: my byśmy nie oddali, ale są tacy, co by oddali.
6: Albo Kai Kallas, tej nieszczęsnej, wysokiej przedstawicielce do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, prawda? No to jest jakaś kpina. Nie, Radosław Sikorski nie określił celu. Czemu miałby ten legion służyć? Do czego? Proszę bardzo, proszę nam powiedzieć, do czego?
4: Darek, to inne pytanie.
5: A mogę odpowiedzieć?
6: No to już żeśmy odpowiedzieli, nie, do pacyfikowania.
5: To nie, ale to jest druga sprawa. Po pierwsze, do pokazania się, że my bez Amerykańców też możemy coś zrobić.
4: No tak,
5: to
4: jest, tak, właśnie, do czego służyła wypowiedź Radosława Sikorskiego?
6: Do promowania Radosława Sikorskiego.
4: No właśnie.
6: I to tylko
4: ale wiecie, o takich jak wy, bo wy się śmiejecie teraz tutaj z jedności europejskiej, i o takich jak wy również mówił Donald Tusk, że albo jesteście zdrajcami, albo tam chyba rażącymi głupcami, czy kimś takim.
6: Wszystkim naraz.
4: Słucham?
6: Wszystkim naraz.
4: Albo wszystkim naraz. No właśnie, ale Donald Tusk mówił o solidarności europejskiej, ale mam wrażenie, że nie chodziło mu o relacje z Portugalią, tylko nie wymienił nazwy państwa, które jak ludzie krytykują, to są niesolidarni europejsko i są zdrajcami. A z drugiej strony można dość łatwo sobie przypomnieć, że Donald Tusk niezbyt litościwie atakował innego ważnego sojusznika, nawet militarnie ważniejszego.
5: Bardzo to enigmatycznie mówisz, ale...
4: Stany Zjednoczone.
5: No tak, właśnie, domyśliłem się, chodzi ci o Stany Zjednoczone. No cóż, mi się wydaje, że Tusk już nie odklei się od tej narracji i może tylko brnąć dalej. Nie wiem, w którym momencie powie, że on po prostu kocha Trumpa nad życie, ale to jeszcze ten moment nie nadszedł.
6: Ja nie wiem.
5: Powie, że zawsze kochał, tylko po prostu jak przy wielkich miłości, no nie wypada tych słów używać ponad miarę.
6: To są oczywiście jakieś tam fundamentalne pytania, czym takie wojsko miałoby być zmotywowane, prawda? No powiedzmy, że wielką ideą. Te europejskie jednostki SS były zmotywowane jednak, bo to byli ochotnicy, więc oni byli zmotywowani.
4: Drak na host. Generalnie rzecz biorąc.
6: Tak, powiedzmy, że walka z bolszewizmem, tak, i tak dalej. Powiedzmy, że te te brygady międzynarodowe Stalina w Hiszpanii, no to gdzieś była ta korba
4: faszystowska i tak dalej, imperialistyczna, tak dalej. Religijna.
6: Są oczywiście jednostki, ONZ ma, czy jakieś takie międzynarodowe, są korpusy, gdzie, no, gdzie walczy się niby w cudzej sprawie, ale ja naprawdę no, nie poczuwam się do żadnej solidarności. Przykro mi Belgowie, ale nie czuję, że zero, no bo odczuwam solidarności.
4: Wydaje mi się, że nawet...
6: Żadnej solidarności także z Holendrami. No
4: wydaje mi się, że z wzajemnością.
5: No tak, bo kiedyś to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo motywacja poza tym, że był knut, powiedzmy sobie, albo pistolet wycelowany w tył głowy, ale to nie było wszystko. Najpierw walczono za króla, z dodatkiem ojczyzny, później za ojczyznę, kiedy się zaczął rodzić w XVIII-XIX wieku patriotyzm, później za ideę. No i, ale wszystkie te trzy typy motywacji były dosyć silne, dosyć twarde. No, wiek XX, zresztą to jest tradycja najemników wielowiekowa, pewnie już kiedy wynaleziono pieniądze, byli tacy, co walczyli za hajs, więc, no. Ale w XX wieku coraz bardziej wracamy do tego najstarszego motywu, walczy się za pieniądze.
6: Ja tam zauważę, że tam chodziło też o mocny komponent ukraiński, więc oczywiście można sobie wyobrazić, że w zamysłach władców Europy jest coś takiego, no mamy mięso robocze do roboty to sobie ściągniemy z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Mięso armatnie to wyszkoleni Ukraińcy, posmarujemy im i oni będą, dadzą się zabijać za nasze interesy. Jakaś logika w tym jest.
4: Słuchajcie, ale doszło w międzyczasie do jeszcze jednego konfliktu.
6: Ale tylko jeszcze jeden wątek. Powiedzmy, że odczuwałbym solidarność z Belgami, gdyby tam wybuchła wojna domowa, czyli Belgowie zaczęliby się
5: walczyć z Holendami.
6: A tu nie. Tu bym im zostawił i niech się podzielą. Nie. Chodzi mi o imigrantów. Aha. Na przykład, tak? Że Flamandowie i Waloni walczą z imigrantami. Jest wojna domowa. Oni sobie robili takie gry wojenne. No i problem był taki. Po czyjej stronie stanie w przypadku wojny domowej armia? Po czyjej? Oficerowie są Belgami, ale żołnierze
5: już nie będą.
6: Lukańczycy, Kongijczycy, no cała afrykańska brać i na czyją lojalność, i okazało się, że Belgowie tak naprawdę nie wiedzą, czy mogą liczyć na lojalność własnej tej szczątkowej armii, jaką posiadają, więc to pytanie, ten problem rośnie do entej potęgi w przypadku armii Legiona Europejskiego.
4: Ale doszło do jeszcze jednego starcia. I do tej pory z wojowniczości szczególnej znaliśmy przede wszystkim i przechwytywania rakiet premiera Kosiniaka-Kamysza, no i z wojowniczości wobec pisowców Donalda Tuska, ale tym razem wicepremier Gawkowski, bo do przypomnienia to nie tylko minister cyfryzacji, ale także wicepremier, wytoczył wojnę Elonowi Muskowi w zeszłym tygodniu. Chodziło o sieć satelitów Starlink i to, że Musk źle potraktował Polaków. No i wygrał.

0: A oni mówią, no bo tu mamy to, tamto, taki kłopot.
1: To my wyjaśniamy te i te sprawy techniczne.
0: I tak dalej, to sprawa jakaś, no może coś nam się zawieruszyło, a może okazało się, że wpadliśmy w ręce oszustów i tak dalej. Równolegle w tym samym czasie Orange, francuska firma państwowa, dostaje ogromne pieniądze z naszego KPO, żeby budować sieć dostępową do internetu. De facto konkurencję dla Starlink. Ale nie, tutaj wychodzą najwięksi, poczuli jakieś wzdęcie, wzmożenie konsumenckie i staną, rozerwą szaty i staną w obronie właśnie tych, no to jest tych klientów. No to jest żałosne, bo tak naprawdę załatwia się po to,
1: czy mamy była to kwestia urzędy administracyjnej komunikacji?
0: Nie wiem do końca jaka, ale wyobrażam sobie, że na takim poziomie się załatwia różne tego typu sprawy. A tu wychodzi Sikorski i mówi, że mu 50 milionów dolarów dostarcza Polska i żeby się Musk liczył. On nie miał bladego pojęcia, jakie warunki w Polsce muszą spełnić polscy klienci Starlinka. Nie ma bladego pojęcia. Ten znowuż drugi Gawkowski grozi, że wszystkim wyłączy X-a. Ma ten czerwony guzik, on to dosłownie powie. Nie będziecie mieli
1: czerwony guzik
0: X-a.
1: Do X-a.
0: I co ma czerwony?
1: Tak, że ma czerwony guzik, który
0: tak,
1: może wyłączyć
0: X-a. I wyłączy X za to, że Musk i jeszcze to straszenie tymi pieniędzmi. No, facet jest wyceniany na jakieś półtora biliona dolarów. Półtora biliona. Jego
1: po naszemu majątku. Biliona, żeby było jasne.
0: Naszego biliona.
2: Czyli
0: nie,
2: co, czyli to jest mniej więcej nasz pewnie budżet tego
0: tak,
2: kraju.
0: Tak, czyli mógłby kupić wszystko w Polsce, co się w ciągu roku wyprodukowało i każdą transakcję w mieszkaniem, ziemniaki, samochód, każdy litr benzyny i tak dalej. No, całe PKB nasze. I te 50 milionów dolarów przychodów z tego, powiedzmy, Starlinka, no to powiedzmy, że po odjęciu kosztów i tych wszystkich, jakie są z tym związane, no przecież trzeba rakiety wysłać, satelity na orbitach umieścić, żeby to hulało, no może z tego 2 miliony dolarów masy. I ten mu grozi, że mu po prostu obetnie tam 0,3 promila jego... To jest żałosne.
1: Ale, Marcin, ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz, że przecież ten Musk to był taki zły. Oni go w ogóle nie potrzebują. Oni już nie potrzebują tego Starlinka, ponieważ my tworzymy sieć europejską. I nagle ci politycy zaczynają latać do tego Muska, jeszcze do tego szantażują go wyłączeniem X-a, co szczerze mówiąc, no...
2: Nie jest najlepszą metodą.
1: No, ale w ogóle chyba nie wiem, czy jest prawdą do końca metodą. Nie wiem, czy premier albo wicepremier mimo wszystko we Francji, albo jakiś minister w Niemczech by wyszedł i powiedział, że wyłączy wielkie medium społecznościowe. Przecież to jest, bo my zamkniemy wam gazetę.
0: O,
1: tak?
0: nie masz racji. Thierry Breton. Thierry Breton.
1: Tak, no, ale to specyficzny typ.
0: Domagał się, czyli były komisarz rynku wewnętrznego, domagał się ocenzurowania wywiadu z Trumpem, a wiesz, jak mu Musk odpowiedział? No, żeby odbył stosunek seksualny z własną twarzą.
1: No tak oczywiście, to bardzo głośny, tak, ale bardzo głośny konflikt zresztą, mi się wydaje, że który miał bardzo duże reperkusje polityczne
2: Gubimy inną sprawę, ponieważ tu się jeszcze nakłada rzecz, być może nawet ważniejsza od tego, kto rządzi kosmosem, prawda? Mianowicie, że Musk jest w ofensywie. Musk wytoczył swoje działka przeciwko poprawności politycznej i mówi o Europie tak, jak nikt w Europie, może poza polską opozycją, nie odważa się. No nie, w tej chwili mówią opozycję we Francji, w Niemczech, które już przebierają nogami, bo władza ma być za kwadrans, no może za 5 kwadransów. Więc Musk jest znienawidzony podwójnie, potrójnie, czy po pięciokrotnie, ponieważ to nie jest tylko biznesmen, który prowadzi swoje interesy niezgodne z naszymi interesami, ale przede wszystkim przywódca i to bardziej konsekwentny niż Trump, pewnej ideowej opcji, której miały już nigdy nie być, a ona jest.
0: I to jest jedyny powód tego wzdęcia, tego wzmożenia u Sikorskiego i Gawkowskiego. Gdyby to był jakiś porządny, lewacki przedsiębiorca, który jak Soros czy poprzedni właściciel X-a, Twittera wtedy, nie pamiętam, zapomniałem jak się nazywa,
1: Albo co

0: Zuckerberg za czasów, kiedy był dobry jeszcze.
1: Tak, a jest, teraz Zuckerberg już dołączył do wygranych.
2: I był lewakiem, to słowem by się nie odezwali. Oczywiście konsekwencją tego na przykład jest to, że przez takie głupie, szkodliwe działania, no nie wiem, być może moglibyśmy mieć fabrykę Tesli, tak? Pod Berlinem jest fabryka Tesli. Być może moglibyśmy mieć jakieś inwestycje największego, najpotężniejszego przedsiębiorcy na świecie.
0: No właśnie, Donald Tusk mówi chętnie o zdradzie. Czy obrażanie władz amerykańskich i obrażanie najpotężniejszego potencjalnie inwestora na świecie?
2: I to są sojusznicy prawda?
0: To jest zdrada, czy to nie jest zdrada?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim zastanawiam się nad proporcjami, bo gdzie jest zdrada, to każdy poza najwierniejszymi zwolennikami Tuska wie, gdzie leży. Tylko to jest taka historia, że zwykle zdradza się z najsilniejszym. Prawda? Wyobraźcie sobie, że Targowica nie kolaboruje z Carycą, tylko się pod jakiegoś Zubowa podczepiła, czy Potiomkina. Jakiegoś człowieka, który oczywiście jest ważny na dworze, ale jeden ruch małym paluszkiem Carycy jego nie ma. Właśnie najbardziej zdumiewające jest to, że są wielcy gracze światowi, a nasz tutaj słońce Peru prowadzi interesy z chyba jednym z najbardziej przegranych graczy w Europie. Mógłby być, właściwie zbliża się do najbardziej przegranego, bo jego kolega w Wielkiej Brytanii już przegrał. Więc właściwie w tej chwili od takiego pierwszego miejsca od upadku to dzieli go jeszcze tylko Macron.
2: Macron i Merz. Merz, no to jest efekt, to jest taka głupia nadgorliwość. To popatrzcie, wiemy, że wy jesteście amerykańscy, to ja też, ja wam pokażę, że i my będziemy tutaj gorliwie tą antyamerykańską krucjatę prowadzić. Jeśli mowa jest o jakiejś solidarności w tej domenie bezpieczeństwa, to kogo moglibyśmy sobie wyobrazić, że ewentualnie stanąłby w naszej obronie? Co Niemcy, Holendrzy, Włosi, Hiszpanie, Francuzi? Kto? Kto? No.
0: A jeszcze, to jeszcze jedna rzecz.
2: I jeszcze tylko jakby spuentują. I zderzę to z tym, to wszystko z tym takim groteskowym pomysłem, że my sobie rakietę zbudujemy.
0: I polecimy wszyscy.
2: I będziemy tą rakietę wysyłać, ona będzie takim tankowcem, będzie wozić paliwo do satelit, mamy ich 8, Polska dysponuje 8, cała Unia może ze 200 ma, może ma ze 200, przy czym żadne nie tankują, żaden, a są. Owszem, są takie na świecie. Na przykład wśród 12 tysięcy czy 15 tysięcy, które Musk umieścił na orbicie, są takie, które są na jakieś tam paliwo produkowane na Ziemi, więc do manewrów.
1: Uderzył pan w bardzo istotną sprawę.
2: Jeszcze tylko powiem tak. My nawet nie wiemy, już nawet się nikomu nie chce liczyć, ile on rakiet w kosmos wysyła, bo on co drugi dzień wysyła rakietę mniej więcej w kosmos.
1: Więc ja muszę powiedzieć, że wiele lat się z tym nie mogę pogodzić. Ja to cały czas wiem, ale nie mogę się pogodzić. Otóż nie mogę się pogodzić, że dorosły człowiek, który się kreuje przywódcą, w zasadzie działa na złość. Ja nie mówię, że we wszystkich, ale bardzo wiele decyzji to jest takie, ponieważ Lech Kaczyński tak, to ja tak. Ponieważ Jarosław Kaczyński stwierdził, że dzisiaj jest piątek, to my będziemy się do upadłego bili, że jest czwartek. I po prostu jest o tyle to zdumiewające, to się oczywiście czasami nakłada na obce interesy, ale nie zawsze. Czasami to jest taka jakaś, powiedzmy sobie, dzika złośliwość dla samej siebie.
0: Kończąc, chociaż zaraz jeszcze przejdziemy do książek, ale Darku, bo pewnie trochę się z tym zgadzasz, a ty widzisz, że to działanie na złość to jest po prostu, że nie tylko Donald Tusk, ale że 30% społeczeństwa chce po prostu, żeby polityka była na złość.
2: No to jest pewnego rodzaju pochodna, to jest skutek. To znaczy Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska jest projektem prywatnej paranoi Donalda Tuska. Jego prywatnych emocji.
0: Aż zakaszlałem.
2: Tak. Jego prywatnych...
0: Tak się oburzyłem tym, co
2: proszę?
0: Aż zakaszlałem, tak się oburzyłem.
2: Jego prywatnych emocji. jego prywatnych emocji. To nie jest projekt polityczny, to nie jest projekt do budowania Polski, to nie jest projekt dla obywateli, to jest dzisiaj to, co na złość, tak, to jest projekt do odkuwania się za klęski, których doznałem ze strony prawicy i do niszczenia ludzi dawnego obozu władzy. To jest taki prywatny projekt i wszystko jest temu podporządkowane.
0: Marcinie.
2: A przy okazji trzeba się wysługiwać Brukseli, no jasne, no to jest...
1: Marcinie, ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedno zdanie, to jest chyba na przyszły tydzień ogromny temat do rozmowy, mianowicie taka fantastyka. W zasadzie na naszych oczach ten PiS, jaki my znamy, się kończy. Jeżeli będzie, to będzie jednym z udziałowców pewnego szerszego spektrum. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Otóż nie interesuje mnie w tej chwili, bo to też jest temat do rozmowy, losy PiS-u. Najbardziej interesuje mnie to, co zrobi bohater naszego dzisiejszego spotkania w momencie, kiedy mu ten wróg zniknie z oczu.
0: To Marcinie, jeszcze o tym rzeczywiście w przyszłym tygodniu zdążymy porozmawiać. Mamy po minutce na książki, które Darkowi, a także Państwu polecimy. I ja widzę, że trochę jakbyśmy się zmówili, a to przypadek.
1: No, pewnie duży przypadek. Słuchajcie, książka pod wieloma względami kuriozalna, ponieważ okazuje się, że prezydenci na emeryturze muszą dorabiać. Na przykład Wałęsa. Z tym, że Wałęsa mniej książki, bardziej wykłady. A tutaj Bill Clinton, łącznie z jednym z doskonałych szpeców od seryjnych morderców, szpiegów i tym podobne, czyli z Jamesem Pattersonem, pisze już kolejny kryminał, Pierwszy Gentleman, który oczywiście rozgrywa się w warunkach Białego Domu. Można powiedzieć, że jest to odwrócona autobiografia, ponieważ kobieta rządzi medi, rządzi Stanami Zjednoczonymi, a bohater, mąż, były bejsbolista, bardziej piękny niż myślący, jest Pierwszym Gentlemanem.
0: Pokazuję
1: kamerę, ale chcę jeszcze
0: powiedzieć... Polecasz czy nie polecasz?
1: Polecał, duża zabawa, aczkolwiek bardzo nieśmiała, ponieważ na czym polega jeszcze zawiązanie akcji. Otóż po latach 17 wychodzi na jaw, że w tajemniczych okolicznościach zginęła cheerleaderka, która była w niebezpiecznie bliskich związkach z mężem obecnej pani prezydent. No i oczywiście... Dzielne dziennikarstwo amerykańskie postanawia tę sprawę wyjaśnić.
2: Skoro ja nie mam książki, to ja tylko do zareklamowania, to ja tylko powiem, dlaczego Bill Clinton musi teraz dorabiać jako pisarz, mianowicie, skończyły się kochane pieniążki, które były wpłacane przez różne państwa na jego fundację. Kiedy jego żonka jeszcze była sekretarzem stanu, to Kazachstan, Kongo, Australia, kto tam nie bądź,
1: wszyscy
2: po pół miliona, tu milionik, tu 8 milionów dolarów na fundację.
0: Ja mam tę historię tylko naprawdę. Ja ją z czystym sumieniem Państwu naprawdę polecam. Epstein, Imperium Cienia. Michał Borche, to jest pseudonim autora.
1: Ale to jest krajowy autor?
0: Krajowy autor, ale książka jest napisana doskonale. I to jest cała historia, to jest tak naprawdę cała historia Epsteina, taki reportaż właściwie, a może trochę esej. Ale to jest tak naprawdę też historia o władzy, to jest historia o takich mitomanach, jak historia Epsteina cały czas rozwija się dwufalowo. Z jednej strony genialny matematyk, inwestor, błyskawicznie pozyskuje ludzi, a równocześnie te młode kobiety się przewijające, tak? Czasem często prawnie zbyt młode, często pedofilia. I właściwie to dwutorowo idzie i jest takich kilka momentów. Tam jest też wątek Polski bardzo ciekawie opisany. Jest taki moment, kiedy Epstein w ogóle nie wiadomo czemu nagle wypowiada się, że jest Polakiem. Może rzeczywiście miał tam jakiś dziadków z Białegostoku, ale ledwo co o tym wiedział. Natomiast on w pewnym momencie to się w ogóle zaczyna, wyobraźcie sobie, katastrofą smoleńską interesować i wysyła maile tam do znajomej, że to nie był zamach i tak dalej, że on jest Polakiem, interesuje się doskonale, o tym wie, że to nie był zamach i atakowanie Tuska jest skandalem. Epstein coś takiego w pewnym momencie pisze, więc zastanawiam się, czy ta komisja, co Tusk chciał powołać, to w tej sprawie, że Epstein go bronił, nie powinna powstać, ale też świetnych jest parę rzeczy, które są typowe dla takich gości. Nieustanne mylenie tropów, nigdy nikt nie wie, skąd Epstein jest. On może być Polakiem, on może być człowiekiem z elit, może być nie. Nie wiesz, facet, nie wiesz, skąd on jest.
1: Ale
0: nigdy
1: ja
0: nie wiesz do końca,
1: że...
0: jakie ma powiązania, druga sprawa. I tu jest dużo takich tropów, które też nie są dowiedzione. Wszystko wokoło Epsteina to jest mgła. Facet, który, wielka kariera Epsteina zaczyna się tym, od tego, że on przychodzi jako nauczyciel, bez wykształcenia, do elitarnej szkoły, jest takim nauczycielem, hipsterem, błyskawicie sobie tam wszystkich pozyskuje. Facet, który go pozyskuje, pisze książkę science fiction o świecie przyszłości, gdzie dominacja dowodzona, gdzie dominacja budowana jest przez, czy na innej planecie, już nie pamiętam, jest budowana przez akty seksualne i gdzie część społeczeństwa pełni rolę niewolników seksualnych. Teraz słuchajcie, syn tego faceta w przyszłości będzie prokuratorem generalnym, który nie będzie chciał się wyłączyć ze sprawy Epsteina i będzie nią zajmował. To jest historia o naszym świecie, też, w którym więcej nie wiemy niż wiemy.
1: A ja bym rzucił jeszcze jeden element, o którym się raczej nie mówi, to nawet chyba nawet nie wolno o tym mówić, mianowicie, że afera Epsteina, normalna w każdych czasach, jest wyjątkowo czymś zadziwiającym w czasach kompletnie amoralnych. Czekaj, bo muszę powiedzieć, w czasach kompletnie amoralnych, kiedy zło jest już dobrem, to trzeba znaleźć takie zło zła, żeby je wytykać.
0: I tu, Marcinie, postawimy kropkę, powiedzieć dziękuję wam panowie bardzo serdecznie, a za chwilę zasiądzie tutaj Jarosław Sachajko z Kukiza, przepraszam, z Wolnych Republikanów i w ogóle dowiemy się, co u niego, bo teraz nie wiadomo, kto jest w jakiej partii. Darek Matuszak, dziękuję serdecznie. Marcin Wolski z Marcinem, widzimy się za tydzień.
3: Wolski przez Świetlik.

0: Świetlik wnet.
1: Już wracam, a wraz ze mną poseł dr Jarosław Sachajko. No właśnie.
2: Demokracja bezpośrednia. Wróciliśmy do tej nazwy, która była w ubiegłej kadencji. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, to demokracja bezpośrednia bardzo by nam się przydała. Są próby wykorzystania demokracji bezpośredniej. W Krakowie się udała. Zobaczymy, co będzie.
1: A, to takie nawiązanie nazwą, powrotem do tej nazwy nawiązujecie do referendum.
2: Do referendum.
1: Ostatecznie Paweł Kukiz kiedyś chciał bardzo referendum.
2: I tu się nic
1: i
2: nie
1: systemu
2: zmieniło.
1: Referendalnego.
2: Mam nadzieję, że pan prezydent złoży projekt ustawy obniżający progi referendalne i wydłużający terminy na zbiórkę podpisów i te wszystkie ceregiele, no, czyli to zabetonowanie sceny politycznej.
1: No dobra, a jeżeli chodzi o demokrację parlamentarną, to gdzie teraz... Gdzie teraz panowie się znaleźliście?
2: A tu się nic nie zmieniło. Mamy dalej swoje koło, czteroosobowe koło. Paweł Kukiz, Krzysztof Ardanowski, Tomek Grzymkowski i moja skromna osoba Jarosław Sachajko. Gdzie się znajdziemy za kilka miesięcy, tu czas pokaże. Wybór mamy prawdopodobnie niewielki, bo...
1: Nie, no jak to Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak, a może i Sławomir Mencer wam coś zaproponuje?
2: No tak. Konfederacja...
1: No, jak znam życie, to Jakubiak pewnie i brał nas z każdym moglibyście pogadać.
2: No, a z jednej strony moglibyśmy, ale ja zupełnie od wielu miesięcy mówię zupełnie o czym innym. Ja mówię o jednej liście prawicy. Bo jak na razie ten ruch premiera Morawieckiego, no ostatnio OGB dało bardzo dobry sondaż, bardzo dobry, czyli merytoryczny. To jest ta pracownia, która w ostatnich kilku wyborach najmniej się umyliła.
1: Ale też najbardziej przybliżała sondaże do rzeczywistości tuż przed wyborami, ale zostawmy.
2: Dokładnie,
1: już.
2: Ale to jest ważne, co ona pokazała, no, że ten ruch pana premiera Morawieckiego odebrania Prawu i Sprawiedliwości tam około 5%, tym ruchem oddano premierowi Tuskowi 20 mandatów. Czyli ten Rozwój Plus wprowadzi do parlamentu 8 parlamentarzystów, jednocześnie D'Hondt spowoduje, że 20 mandatów od razu idzie na drugą stronę. Więc to jest absurdalne. I teraz ja namawiam kolegów z prawicy, bardzo szeroko rozumianej, aby zawalczyli o 307 głosów. I tu tłumaczę kolegom z Konfederacji, bo oni opowiadają o resecie konstytucyjnym. I pytam, czy chcecie się zachować tak jak Tusk, obiecując 100 konkretów na 100 dni, przepraszam, a tu reset konstytucyjny bez większości konstytucyjnej, a większość konstytucyjną można zdobyć tylko właśnie jedną dużą listą. I prawica powinna powiedzieć, po co ona idzie do wyborów. Bo jak na razie prawica walczy sama ze sobą, zamiast powiedzieć, jak uważa, że należy zmienić konstytucję, czyli jakie artykuły, na jakie artykuły, jaka treść, co zmienić w sądownictwie, co zmienić w ochronie zdrowia, co zmienić w podatkach. I wtedy jest szansa, że bardzo dużo osób powie, no w końcu coś się w Polsce realnie ma szansę zmienić.
1: No dobra, ale panie pośle, ale wy musicie, jest w tym momencie tak, że narobiły się 4 formacje, a wy zapewne sami nie będziecie mieli 5%. Nawet nie będziecie mieli
2: nawet
1: tylu,
2: nie będziemy
1: żeby
2: próbować,
1: się finansować.
2: Bo już wielokrotnie.
1: Więc musicie z czyjś list wejść. I z kim dzisiaj, do kogo dzisiaj wam najbliżej?
2: No tu jest Konfederacja.
1: Czy każdy sobie gada sam?
2: Nie. Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypomnę tylko, że ostatnio startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość wpisało do obietnic wyborczych właśnie wszystkie nasze ustrojowe obietnice, czyli zmiana ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną, połowę z jednomandatowych okręgów wyborczych, sędziów pokoju oraz obniżenie progów referendalnych. Czyli najważniejsze rzeczy dzisiaj, aby jeżeli to by się zdarzyło, to proszę zobaczyć, jaki inny nacisk mieliby obywatele na oszukańczy rząd 13 grudnia, który naobiecywał ludziom masę rzeczy i niczego nie robi, a wprost robi rzeczy odwrotne. Jeżeli byłaby inicjatywa referendalna, jeżeli byłoby weto referendalne, to zupełnie inaczej można byłoby się zachowywać. I z pewnością wiele referendów takich lokalnych, odwołujących burmistrzów, którzy tak samo, czy wójtów, którzy tak samo się zachowali, obiecując mieszkańcom Złote Góry, można byłoby odwołać. A w tej chwili po co są potrzebni wyborcy. Raz na 5 lat samorządowcom, raz na 4 lata posłom i senatorom.
1: Nie ma pan wrażenia, że oprócz takich rytualnych, bym powiedział, pohukiwań i efektownych rolek w mediach społecznościowych, szczególnie TikTok teraz jest modny, to, że jeżeli chodzi o polityków opozycji dzisiaj, czyli przede wszystkim tych formacji prawicowych, o których mówiliśmy, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, mówię o Konfederacji, mówię o formacji Mateusza Morawieckiego, że trochę, jeżeli chodzi o taką mocną merytoryczną krytykę rządu wtedy, kiedy trzeba, to że trochę oddali to pole mediom. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale
2: mówię
1: o sprawie chociażby o sprawie powodziowej, ale też o innej sprawie, czyli chociażby o kwestii tej kradzieży, spektakularnej kradzieży danych i nie działania kompletnie strony internetowej,
2: jest
1: która
2: to bardzo, jest to bardzo źle. Ja bardzo często kolegom to wypominam.
1: Jest źle z polską prawicą.
2: Jest źle w ogóle z polskimi politykami. Bo jeżeli jesteśmy w studiu jakimś i rozmawiamy, jeżeli politycy opcji rządzącej mówią w studium, że oni by widzieli, żeby to było tak albo tak. Ja wtedy mówię, szanowni państwo, ale wy rządzicie. Wy nie jesteście komentatorami. Wy nie mówcie, jak waszym zdaniem powinno być, tylko tak zróbcie. A opozycja właśnie dokładnie tak samo powinna się w tej chwili zachować. Żeby konkretnie powiedzieć, co zrobi po przejęciu władzy. Nie, że obecni są złodziejami i nieudacznikami, bo to obywatele widzą. Tylko co zrobią, jeżeli uzyskają tę władzę, żeby w pierwszych kilku miesiącach przedstawić te realne zmiany. Ja już kilkanaście projektów ustaw złożyłem do laski marszałkowskiej w różnych dziedzinach i mój program obywatelski, program rolny Kukiz 15, jest on na stronie sahajko.pl, właśnie on się składał z części opisowej i z konkretnych projektów ustaw, a nie opowiadanie mamy teczki pełne ustaw, szuflady pełne ustaw, tylko nikt ich nie widzi. To powinna być opozycja i tak powinni się w tej chwili koledzy zachowywać.
1: Czyli nie ma dzisiaj na prawicy szuflad pełnych ustaw.
2: No, na pewno ja te ustawy mam. I zachęcam wszystkich do tego, żeby to pokazali.
1: Jak widzę komunikację, fakt jest faktem, że jeszcze jest ponad rok do wyborów, ale pamiętam jednak 2015 rok, no to jednak coś już się pojawiało, tak? Pojawiał się jakiś program dla Polski. No dzisiaj się właściwie pojawia to, że każdy chciałby, żeby to było tak, jak właściwie to ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość by chciało tak, jak było. Mateusz Morawiecki też by chciał tak, jak było. No a Konfederacja, no to właściwie to są dwie partie.
2: Wszyscy są źli, tylko my jesteśmy dobrzy i zrobimy reset konstytucyjny bez większości konstytucyjnej.
1: A jeszcze do tego są dwie partie, które są całkiem różne. Tam w środku i dwóch facetów, którzy ze sobą nie gadają.
2: No więc... Dlatego za kilka tygodni, bo już w tej chwili dopieszczam, pokażę program rolny na przyszłą kadencję. I zachęcam kolegów z pozostałych ugrupowań, żeby w tej chwili dokładnie to samo pokazali. Czego oni chcą w poszczególnych dziedzinach życia. A nie, że my będziemy rządzić, a porozmawiamy sobie po wyborach, co będziemy robili. Równie bardzo wprost do białej gorączki mnie doprowadza opowiadanie, że pan prezydent ma zrobić pakt senacki. No szanowni państwo, dorośli jesteście, potrzebujecie tatusia, żeby tatuś wam powiedział, że ty będziesz startował stąd, ty będziesz startował stąd. Tylko z czym?
1: No dobra, a propos takiego programu rolnego. To jest kolejna rzecz, która się dzieje moim zdaniem. Mamy taki Mercosur. Bardzo mocno skrytykowany. Właściwie sam rząd... cichaczem, ale prawie że głośno przyznawał, że to fatalne dla nas, pomimo opowieści Radosława Sikorskiego, który raz mówił, że dobre, raz złe. No i właściwie ten Mercosur zaczyna działać. Słyszymy chociażby, o właśnie zaraz przejdziemy do słynnej kawy, ale ja nie słyszę, jeżeli ktoś się nie wyłoży, tak jak się wyłożył minister Krajewski koncertowo, mówiąc, że no cóż, że zdrożeje kawa trzykrotnie, on poleca napar z żołędzi, który pija, ale dopóki ktoś się tak spektakularnie nie wyłoży, to również jakoś ja mam wrażenie, że nie ma takiego bieżącego monitoringu tego Mercosuru ze strony opozycji. No tak uczciwie mówiąc, to panowie też bierzecie nasze pieniądze. podobnie jak rządzący.
2: Jak najbardziej. I dlatego, tak jak powiedziałem, krytykuję obecnych polityków, którzy stali się celebrytami politycznymi, a nie politykami. Bo właśnie politycy biorą pieniądze za konkrety, a nie za opowiadanie w studiach, jak ich zdaniem powinno być. Dlatego przedstawię obszerny projekt programu rolnego łącznie z ustawami. Wracając do Mercosuru króciutko, bo to długo można opowiadać, rząd zrobił wszystko, aby Mercosur wszedł. Obecny rząd zrobił wszystko, aby Mercosur wszedł, bo ja tylko przypomnę może jeden fakt. Kiedy pani Meloni chciała się dołączyć do mniejszości blokującej, wówczas pan premier Tusk wystąpił, zrobił konferencję i powiedział, że w obecnym kształcie Mercosur już zabezpiecza polskich konsumentów i polskich rolników. I pani Meloni, widząc, że ma niepoważnych ludzi po drugiej stronie, wycofała się z tego, ugrała jak najwięcej dla włoskich rolników. I to samo za chwileczkę będziemy mieć z Ukrainą. Tam część polskich polityków mówi, że Ukraina wygrywa tę wojnę. No, widzimy tak naprawdę, że wygląda to zupełnie inaczej. No, w tej chwili są blokowane porty morskie ukraińskie i Ukraina chce robić tranzyt, czy wysyłać do Europy zboże. I oczywiście obecny rząd mówi, że on się na to nie zgodzi, a za chwileczkę się okaże, że się tak nie zgodzi, że się zgodzi tak samo jak i na Mercosur. Więc jeszcze raz, mamy nieodpowiedzialnych polityków, ale to jest wina tej ordynacji wyborczej, bo jeżeli byłaby ordynacja mieszana, byłaby jowowska ordynacja, to takie pajacowanie polityczne skończyłoby się na jednej kadencji.
1: A wypowiedź Stefana Krajewskiego traktuje pan jako pajacowanie polityczne, jakby to taka Maria Antonina trochę się przypomina oczywiście. Ona tego nie powiedziała, no ale wszyscy tak uważają, że tak powiedziała. To był fragment czarnego PR-u. Miała powiedzieć, że jak się skończyły ludowi chleb, to niech je ciastka. No ale Krajewskiemu to już chyba nikt tego nie dorobił. No chyba, że był jakiś awatar. No,
2: nie, ale pan Krajewski...
1: Wszyscy słyszeliśmy, jak powiedział, że lubi pić napar z żołędzi zamiast
2: kawy z żołędzi.
1: Zamiast kawy.
2: Kawę z żołędzi.
1: Tak, kawę z żołędzi, przepraszam.
2: Tylko widocznie pan minister Krajewski tej kawy też sam nie kupował, tylko ktoś mu ją kupuje, bo ona jest w tej samej cenie. Dokładnie, albo droższe niż ta zwykła kawa, którą dzisiaj mamy, do której dzisiaj mamy dostęp. Ale panie rektorze, a nie przypomina się panu pan marszałek Niesiołowski, Szczaf i Mirabelki?
1: Imię, gdybym był bardzo złośliwy, bym powiedział, że imię zobowiązuje. Ale rzeczywiście takie ciężkie żarty lubią Stefanowie w Polsce mówić. Rzeczywiście marszałek Niesiołowski w swojego czasu, wówczas chyba marszałkiem, z tego co pamiętam, powiedział, że...
2: Że jego młodości jadło się Szczaf i Mirabelki, tam zbierane z...
1: Problem niedożywienia dzieci nie istnieje, ponieważ za jego czasów to szczaw był poobrywany z rowów, a teraz nie jest. I tam z nasypów kolejowych, a teraz widzi, jak gniją na drzewach mirabelki, więc jakie głodne dzieci, skoro nie obżarły tych mirabelek. Swojego czasu między innymi ta wypowiedź, od wielu innych rzeczy zapewne przyczyniła się do tego, że Donald tu stracił władzę. Czy dzisiaj taka wypowiedź jest należycie wykorzystywana przez opozycję?
2: Nie jest wykorzystywana, bo my, powtórzę,
1: mamy... Bo PiS jest skupione na Rozwoju Plus, a Rozwój Plus na PiSie.
2: Dokładnie.
1: Dlatego, że jest Konfederacja i Braun, wszyscy ostrzą noże na siebie wzajemnie.
2: I za chwilę się okaże, że pan premier Tusk będzie miał kolejną swoją kadencję. I to mnie przeraża, że nie rozmawia się merytorycznie o tym, żeby zawalczyć o wszystko, czyli o tę większość konstytucyjną, tylko cały czas liczy się na to, że będzie dobrze. Tylko no już Prawo i Sprawiedliwość raz liczyło w 2023 roku, że będzie dobrze i okazało się tragicznie. A kolejna kadencja pana premiera Tuska będzie oznaczała, że wprowadzi u nas euro, sprowadzi całe mnóstwo migrantów i zadłuży nas w taki sposób, że Komisja Europejska będzie mogła z nami zrobić, co będzie chciała. Bo w tej chwili już to zadłużenie, które już w tej chwili jest, jest po prostu dla nas absurdalne. Dla nas jest samobójcze. Oni przez te 4 lata zadłużą nas na około 70% więcej niż przez te 30 parę lat zbierano tego długu. To są po prostu magiczne liczby. A sama pożyczka SAFE, którą zaczniemy spłacać za 10 lat, kiedy nie wiemy, jakie będzie oprocentowanie, nie wiemy, jaka będzie wysokość euro, no to jest tylko mieć takie, tylko jak się jest bankierem, tylko mieć takie pożyczki, że ludzie cały czas spłacają oprocentowanie, a kapitał cały czas rośnie.
1: Tak naprawdę amunicji właściwie prawicy rząd i opozycji rząd dostarczył bardzo dużo w ostatnim tygodniu. Ma pan, obawia się pan wycieku danych medycznych?
2: A powinniśmy się tak naprawdę naprawdę wszyscy obawiać. I to jest kolejne...
1: Przypominam sobie sprawę profesora Cęckiewicza i Wojciecha Czuchnowskiego. Nie wiem, czy te dane też wylądują u kogoś od Romana Giertycha.
2: Ale w tej chwili jest dużo gorsza sprawa. Bo pierwsze trzeba zwrócić uwagę słuchających, że rząd czekał 7 dni, żeby to ogłosić. Ogłosił to tylko dlatego, że 2 dni wcześniej portal branżowy ujawnił, że wyciekły dane.
1: No i oni znowu myśleli, że im się uda. Ze strony rządowej dowiadujemy się, że nie mają informacji na ten temat.
2: Dokładnie. Teraz proszę zauważyć, jakie to jest niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze, te dane mogą być wykorzystywane do szantażowania poszczególnych ważnych ludzi. Ważnym człowiekiem jest również jakiś administrator wojskowy czy cywilny, który ma dostęp do ściśle tajnych danych. Ale to może również spowodować masę prób samobójczych wśród dzieci. Bo jeżeli te dane się pokażą i jedno dziecko będzie patrzyło, a ty byłaś u ginekologa, a ty takie leki brałaś, a ty psychiczny jesteś, bo chodziłeś do psychiatry. To przecież jest coś strasznego, jakie rzeczy wyszły. A co robi minister Gawkowski? Pajacuje. No po prostu pajacuje. Mówi, że on nie będzie tutaj negocjował z terrorystami, że jeszcze te dane się nigdzie nie pojawiły. No na Allegro jeszcze ich nikt nie wystawił.
1: Ta firma wystawiła informację, że to są dane historyczne.
2: A historyczne?
1: Wszystkie dane, są, które się skradnie, są historyczne, ponieważ zostały wytworzone, a nie są wytwarzane właśnie, albo w przyszłości zostaną wytworzone.
2: Do 2024 roku. I jeszcze raz powtórzę. I pan minister mówi, że to jest incydent. No jaki to jest incydent? Coś strasznego, to co się ujawniło. I teraz... Na świecie, jeżeli przeanalizujemy, to były różnego rodzaju wycieki danych, ale później poważne państwa wyciągnęły z tego konsekwencje i to mocno uszczelniły. U nas 3 lata temu...
1: I te reakcje i informacje na ten temat były uruchamiane natychmiastowo, tak było w Stanach i w Australii w trakcie wielkich wycieków danych.
2: Dokładnie. I była specjalna komisja i wszystko było jawne. A u nas wszystko jest tajne. No i co oni mówią? Że to na pewno Ruscy. Bo najłatwiej wszystko na ruskich powiedzieć i jeszcze będą mówili, że to jest wszystko tajne, niczego nie mogą ujawnić. Przypomnę, że 3 lata temu niecałe chyba wyciekły już raz z Polski dane medyczne. I co ministerstwo zrobiło? Nic nie zrobiło. Wydało tylko zalecenia. A od czego jest ministerstwo? Żeby nie wydać tylko zaleceń, tylko konkretne instrukcje, a później sprawdzić, czy to zostało wdrożone. Ale co robi pan minister Gawkowski? No oni się bawią. Oni się bawią, atakując personalnie opozycję. Czyli znowu pajacowanie wyjątkowo niebezpieczne dla nas wszystkich i naszych rodzin. Z tych danych również można profilować dużą część naszego społeczeństwa. No naprawdę z tych danych można wyciągnąć masę informacji, jak również, tak jak powiedziałem, szantażować najważniejsze osoby w państwie. I ja nie wyobrażam sobie, jeżeli te dane się pokażą publicznie, co wtedy, jak wtedy ochronić młodzież, żeby nie było prób targania się na własne życie. A czy coś minęło od 12 już kilka dni? Coś się dzieje? No nic, próba przeczekania. A ten rząd ma taką manierę, że jedną straszną rzecz przykrywa kolejną straszną rzecz.
1: Ale zadaniem takich punktowania tego to jest też zadanie
2: opozycji.
1: Opozycji i szczególnie gabinetu cieni. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na stworzenie czegoś w rodzaju, no może nie gabinetu cieni, ale powołało takiego premiera cienia. Czy pan jest zadowolony z posługi dotychczasowej ministra byłego Czarnka jako premiera takiego ISP, nazwijmy to?
2: Na razie pan premier Czarnek robi kampanię polityczną. Na razie jest on tylko premierem, a nie widzimy, bo Prawo i Sprawiedliwość taki gabinet cieni powołało na samym początku tej kadencji, tylko było kilka spotkań i na tym się skończyło. Pan premier Czarnek próbuje wyhamować odpływ wyborców do pana Brauna. A nie widzimy wielu innych polityków, którzy by się specjalizowali w poszczególnych dziedzinach. A właśnie powinny być takie osoby oddelegowane, które by codziennie przygotowywały przekazy dotyczące poszczególnych ministrów. Bo jeżeli popatrzymy na energię, tragedia. Mamy jedną z najdroższych energii w Europie i będziemy mieć jeszcze droższą energię w Europie. Bo im więcej OZE, tym energia jest droższa. Rolnictwo po prostu tragedia. Właściwie straciliśmy suwerenność żywnościową, jeżeli chodzi chociażby o trzodę chlewną. Zboża najtańsze od 20 lat i żadnej perspektywy. Pan minister Krajewski od 2 miesięcy opowiada, że zwiększy akcyzę do 2 zł, tylko tego nie robi. No i tak w każdej dziedzinie.
1: Dziękuję serdecznie, Jarosław Sachajko. Demokracja bezpośrednio.
2: Dokładnie.
1: Udało się tym razem. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia następnym razem. A Państwa bardzo serdecznie zapraszamy z Marcinem Wolskim, a także moim gościem, którym jeszcze nie wiem, kto będzie za tydzień.
0: Świetlik wnet.
3: www.wnet.pl

0: odnalezione pudełko z płytami, czyli muzyczne mydło i powidło.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Adam Czerpak realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, a to jest audycja muzyczna, która była nadawana na antenie Radia Wnet 2 lata bez mała i w grudniu zeszłego roku przestała być nadawana, ale ma ten zwyczaj, tak jak inne muzyczne audycje, że jest reaktywowana w okresie wakacyjnym po to, żeby nam trochę słońca przynieść, chociaż w tej chwili może nie będę mówił o samym słońcu, chociaż może tam po drugiej stronie lustra właśnie jest słonecznie. Ta wiadomość bardzo mnie przygnębiła. W sobotę jeszcze rozmawiałem z Igorem Toporowskim, że pani Joanna Rawik chyba się gorzej czuje, bo ostatnio często nadaje audycję przez telefon, a ja i właściwie nie wiadomo będzie, jak będzie z tą audycją. No i tego dnia, tejże doby, Joanna Rawik odeszła. Twórczyni audycji Sztuka jest magią, no ale też wielka wielbicielka, miłośniczka muzyki Edith Piaf i również audycji o Edith Piaf na antenie Radia Wnet. Joanna Rawik urodziła się w Czerniowcach, w mieście, które bardzo lubię, w regionie, który bardzo lubię, na Bukowinie, które jest podzielone między Rumunię a Ukrainę. Wiele razy tam jeździłem, bardzo lubię tam bywać. Dawno nie byłem i zawsze miałem takie poczucie, że jeszcze wiele historii, jeszcze wiele rzeczy powinienem wypytać. A Joanna Rawik urodziła się w Czerniowcach przed wojną to jeszcze była Rumunia, to taki trochę polski Lwów, analogiczne miasto i trochę też analogiczne znaczenie dla kultury polskiej i w wypadku Czerniowiec dla kultury rumuńskiej, a potem jeszcze przez parę lat mieszkała w Rumunii i tam przyswoiła język rumuński, tak jak wiele innych języków, którymi znakomicie władała. Także chociaż nie mówiła długo, długo, długo po rumuńsku, to gdy pojechała na trasę Radia Wnet, trafiła do Bukaresztu, okazało się, że ta klapka błyskawicznie się otworzyła i znakomicie, tak jakby to wczoraj wyjechała z Rumunii, rozmawiała po rumuńsku. Joanna Rawik, tak jak już powiedziałem, miała audycję poświęconą Edith Piaf, a tam na południu, nie na północy, nie na zachodzie Europy, była artystka, którą nazywano rumuńską Edith Piaf i Joanna też bardzo kochała muzykę Marii Tănase. Często prezentowała jej utwory i myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć Maria Tănase.

I tak myślę, że Joanna Rawik rozmawia tam z Marią Tenasę i może popijają ten trunek, o którym jest mowa w tej piosence. Dobre wino różowe, i chociaż język rumuński jest językiem romańskim, to tutaj, jak się dowiedziałem dzisiaj przygotowując się do tej audycji, to jest tureckie słowo gyrgyuluj. Nawet trudno to wymówić i zapamiętać. Bun ej winul gyrgyuluj, Maria Tenase. I gdy była prezentowana ta artystka na antenie Radia Wnet, ja to czasami robiłem, robiła to też Joanna Rawik. Rawik, to chyba najczęściej słuchaliśmy tego utworu. Niektórzy porównują, jak już mówiłem, do Edith Piaf. Mówili, że to rumuńska Edith Piaf, ale moim zdaniem Edith Piaf nie nawiązywała w takim stopniu do materiału folklorystycznego, do muzyki ludowej. A u Marii Tenase ja bardzo często słyszę echa Karpat. Myślę, że tutaj też to będzie słychać.

Maria Tenace i Ciuleandra, utwór, który często prezentowała Joanna Rawik i często również ja, bo mieliśmy wspólną miłość do Rumunii. Joanna urodziła się w tym kraju, ja natomiast tylko tam jeździłem, ale też pokochałem i mam nadzieję, że jeszcze w te wakacje Rumunię odwiedzę. Nie zdążyłem z Janną porozmawiać o innych wykonawcach rumuńskich. Dzisiaj Państwu jeszcze Państwa zapoznam z kilkoma z nich i tutaj już nie jestem pewien, czy Joanna byłaby fanką. W każdym razie istnieje taka grupa, którą odkryli kiedyś. Często tak bywa, że Francuzi odkrywali różne ciekawostki i atrakcje Rumunii. Odkryli również Grajków, chciałoby się powiedzieć, cygańskich, ale ci Grajkowie grali tak, że nie jedna osoba z Filharmonii mogłaby pozazdrościć. Zespół, który przyszedł do obiegu pod nazwą właściwie zromanizowaną, bo oryginalnie to powinno brzmieć Taraf Hajducilor, ale ta sfrankizowana, że tak powiem, nazwa, pod którą weszli do obiegu, pod którą nagrywają płyty, to Taraf de Hajduk i utwór Dumbala Dumba. Często, gdy zapowiadałem ten utwór, mówiłem, że bo kiedyś to widziałem, że dzieci bardzo spontanicznie reagują na tę muzykę i od razu zaczynają skakać, więc jeżeli jakieś dzieci są przy telefonach, komputerach, radioodbiornikach, to proszę zaobserwować ich reakcję. Prawdą to jest, czy nie? Może ktoś się przekona. Dumbala Dumba. La Dumba.

0: Taraf de Hajdux, Dumba la Dumba albo Taraf Hajducilor, bo tak to brzmi w języku rumuńskim. Ale jak powiedziałem, do obiegu i sławę światową ta formacja zyskała właśnie pod tąże nazwą Taraf de Hajdux. Dumba la Dumba, tytułowy utwór z ich trzeciej płyty. Kiedyś, gdy byłem gościem w audycji Anny Rawik Sztuka jest magią, przyniosłem kilka utworów i Anna pozwoliła zaprezentować te, które wybrałem, nawet jeżeli były rockowe, bo Joanna uważała, że rockowa muzyka to już nie do końca muzyka, poza Beatlesami. I wśród tych grup była również, wśród tej muzyki była również grupa z Mołdawii, którą też bardzo często prezentuję w programie wschodnim i w innych audycjach. I wtedy też była okazja, żeby posłuchać muzyki z Mołdawii. To też był łącznik, bo w Republice Mołdawii mówi się po rumuńsku. Chociaż są dwie szkoły, niektórzy mówią, że to język mołdawski. To też zależy od tego, która opcja polityczna jest przy sterach. Raz mamy do czynienia z mołdawskim, raz z rumuńskim. I nawet jest tak, że w dwóch dokumentach państwowych Republika Mołdawii twierdzi, że językiem państwowym w jednym dokumencie, że językiem tym, że jest język mołdawski, a w innym dokumencie, że jest to język rumuński. No ale przy obecnej pani prezydent raczej jest mowa o języku rumuńskim. W każdym razie Zdob, najlepszy produkt eksportowy Republiki Mołdawii i Hora Cosmico.
1: I'm Jim Lovell, and we're broadcasting to you tonight from an altitude of almost 200,000 miles. Away from the face of the earth, and we have a pretty good show in store for you tonight.
2: Really?
1: Okay, one of the first things we'd like to do is
3: provide you with the appropriate background music.

Jeszcze takie outro stopą chyba, jak nie mam, na zakończenie tego utworu z Dopsi, z Dup i utwór Hora Cosmico. I słuchając tego utworu, bo może niektórzy dosłyszeli, że chociaż był po rumuńsku, tam niektóre słowiańskie zdania się pojawiły, a może tylko jedno słowiańskie zdanie, czy Musk, czy inni konsultowali to ze specjalistami z

0: ponad wszelką wątpliwość nie lubiła hip-hopu i nie wiem, czy byłaby zadowolona, gdybym do jej audycji przyniósł hip-hopową audycję, formację z Rumunii. No ale w tym zestawie rumuńskojęzycznym pojawi się jeszcze formacja Parazici, utwór Din Colțul Blocului, a więc jeszcze rumuński hip-hop, jeszcze trochę po rumuńsku. Myślę, że Joanna by mi wybaczyła.
1: Господи, дай наркотиков, водки и блядей, все остальное мы добудем сами.

Nie wiem, czy członkowie zespołu Parasiti mówią tymi wszystkimi językami, bo choć śpiewane to było po rumuńsku, to i pojawił się tutaj rosyjski nieoczekiwanie na samym początku i jakieś motywy były również po hiszpańsku. W każdym razie to rumuńska formacja Parasiti, jedna z czołowych hip-hopowych z Rumunii, utwór Din Kolcul Blokului, czyli jak gdyby z rogu bloku na rogu bloku. Porzucamy hip-hop rumuński, ale jeszcze w tym secie rumuńskiej muzyki jeszcze jedna wykonawczyni, już bardziej tradycyjna, Romika Pucianu. Nie zdążyłem zapytać Joanny Rawik, czy lubiła tak zwaną

muzykę lauterańską. O, nawet nie wiem, czy ja to dobrze powtarzam. Czyli taka muzyka gdzieś na pograniczu muzyki tradycyjnej i trochę ludowej, wykonywana zazwyczaj przez rumuńskich cyganów. Romika Puceanu, utwór Aszmuncila Pluk Sikoasa. No i jest to język romański, ale okazuje się, że można zrozumieć czasami prawie wszystko, bo w tym tytule aż trzy podstawowe słowa są słowiańskie. Aszmuncila Pluk Sikoasa, czyli pracowałbym pługiem i kosą. I munci to jest nasza słowiańska męka, po rumuńsku pracować to się męczyć w oryginale, a pluk to pluk, koasa to kosa. A zatem Romika Puceanu.

Romi Capucciano, aż Muncila, Pluxi Coasa, czyli pracowałbym pługiem i kosą, i tym utworem zamykamy dzisiaj część rumuńską, ale myślę, że za tydzień, jeżeli wszystko się uda, będę w Rumunii. Jeżeli uda mi się z tejże Rumunii nadać Państwu audycję, na pewno jeszcze Joannę Rawik będziemy wspominać i chyba nie jest to tajemnicą, że przy tej okazji na pewno Maria Tenase jeszcze pojawi się na antenie. A gdy kiedyś byłem gościem u Joanny w audycji Sztuka jest magią i rozmawialiśmy o językach bałkańskich, również była mowa o tym, to co już się tutaj rzekło a propos tej kosy, tego pługu i tej męki, która jest po rumuńsku pracą. Zresztą w węgierskim chyba jest tak samo, że bardzo dużo podobieństw jest, chociaż to są języki z różnych grup, jest między językiem serbskim i rumuńskim. I chociaż to są inne języki, to jak się patrzy czasami na wydrukowany tekst, to widać podobną strukturę, a niektóre słowa są identyczne. W każdym razie przy tej okazji przeniesiemy się do Serbii, a tam tworzy taki, no ja uważam, że geniusz, chociaż nie wszyscy są zachwyceni jego muzyką. A ten artysta stworzył wiele utworów, wiele płyt i dzisiaj przygotowałem dla Państwa kilka, a jeden z nich nosi tytuł, wcale się nie mylę, a on naprawdę tak się zwie, Don't Happy Be Worry. Bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel b

Tak zabawnie się kończy ten utwór, jak w ogóle jest zabawne i twórczość Rambo Amadeusa zabawna bywa, bo nietuzinkowy to artysta i nawet sam pseudonim chyba mówi już bardzo dużo. Rambo z jednej strony oczywiste skojarzenia i Amadeus, no właśnie, który to Amadeusz? Amadeusz Mozart prawdopodobnie. Ta zbitka stworzyła pseudonim tegoż artysty. A oryginalnie Don't Worry Be Happy śpiewał Bobin McFerrin, a serbski geniusz stworzył lepszą sentencję. Don't happy, be worry. I to przed chwilą zaśpiewał Robert Rambo. Amadeus również stworzył utwór, w którym próbuje opisać świat po zagładzie nuklearnej, kiedy jeszcze jednak ludzkość istnieje i niektóre państwa przetrwały, a tytuł tego utworu to też skojarzenia tu chyba są oczywiste, Motel Czernobyl.

0: trochę jazzowo, trochę funkowo, różne gatunki muzyki. Ocierał się o te gatunki i wykonywał Rambo Amadeus. I za chwilę kolejny utwór, który jest świetnym przypomnieniem, czy może świetną nauką przed wyjazdem na wakacje. Powinienem był Państwu w lipcu zaprezentować tę piosenkę, ale robię to chyba co roku, bo jeżeli będziemy odwiedzać państwa postjugosławiańskie, gdzie się mówi językami, które się kiedyś nazywały serbsko-chorwackim, a teraz mają 5 chyba już nazw, serbski, chorwacki, bośniacki, czarnogórski nawet, to może ten utwór pomoże Państwu przyswoić niektóre utwory, a polecam również teledysk trochę zwariowany, który można znaleźć w YouTubie i tutaj właśnie odkryłem, tydzień temu zadałem Państwu pytanie na zakończenie, czy może ktoś wie, co znaczy paradise po serbsku. Ja przy słuchaniu Rambo Amadeusa i oglądaniu w YouTubie odkryłem, co mnie bardzo ubawiło, że paradise po serbsku to pomidor, ale później się okazało, że to i pomyślałem raj, paradise, pomidor, w jaki sposób, jak w ogóle mogło do tego dojść. Okazuje się, że ta historia jest dość ciekawa. Przeszło to z austriackiego wariantu języka niemieckiego, gdzie jest paradise apfel, czyli rajskie jabłko, również paradise albo paradizer. W języku węgierskim to jest porodiczom, co po węgiersku znaczy raj znowu, albo pomidor. No i przeszło do języków słowiańskich. No i Serbowie mówią paradise. Okazuje się, że też w innych językach słowiańskich to się pojawia. Na przykład Huculi mówią paradyczka i w dialekcie zakarpackim ukraińskiego jest paradyczka. A żeby było ciekawiej, jeszcze w niektórych językach jest tłumaczenie i to są wariacje słowa raj. Rajcice są chyba po czesku albo po chorwacku, proszę mi wybaczyć, już teraz nie jestem pewien. A przy okazji, gdy to wszystko sprawdzałem, dowiedziałem się, że w słowiańskich językach są 3 grupy pomidora. A mianowicie grupa rajska, czyli te różne paradajsy i rajcice. Grupa włoska, możemy ją tak nazwać, bo pomodoro, złote jabłko, przyszło z języka włoskiego i na przykład my mamy pomidory i jeszcze jest grupa aztecka z języka nahuatl, przyszło słowo tomat razem z pomidorami do Hiszpanii i okazuje się, że na przykład w językach rosyjskim, bułgarskim jest azteckie słowo tomat. No dobrze, nie przedłużam, nie przynudzam, może nie wszyscy lubią takie opowieści, natomiast przed wyjazdem na wakacje Ania Biernat na przykład bardzo lubiła jeździć do Chorwacji. Myślę, że ten utwór jej się przyda, bo to jest mały też słowniczek i rozmówki polsko-serbsko-chorwackie. Rambo Amadeus, serbski geniusz w utworze Komedia, Tragedia, Drama.
1: There are 2 important things to remember about learning any new language. 1. Be interested in the people, their country and language. Want to learn it. 2. Practice it as often as you can. Nothing is more effective in creating a friendly atmosphere, and nothing flatters people more than when a foreigner tries to speak their language. Remember, knowing the language is the best way of knowing the country and enjoying it more.
2: Good morning, Mr. Popovich.
3: Dobro jutro, gospodine Popoviću.
2: How are you, sir?
3: Kako ste, gospodine?
2: Madam.
3: Gospodjo.
2: Ladies and gentlemen.
3: Gospodje i gospodjo.
2: I am very pleased to meet you.
3: Milo mi je da vas vidim.
2: Thank you.
3: Hvala.
2: Thank you very much.
3: Velika hvala.
2: I want to buy apple.
3: Molim.
2: I want to buy apple.
3: Teo bih kupiti jabuka.

0: Dignosanse proveo.
1: Please come again.
0: Molim dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.
2: Doviđenja, gospodine Popoviću. Rambo Amadeus, komedia, tragedia, drama, dużo w tym wygłupów, dużo kabaretu, ale też i kawał solidnej muzyki, przynajmniej tak uważa mówiący te słowa. A na północy od dawnej Jugosławii była, jest do tej pory Austria i Austria wyprodukowała wielu ważnych artystów, ale niektórzy są moim zdaniem ważni mniej i na szczęście istnieje jeszcze Słowenia, bo Słowenia wyprostowała to, co złego stało się w muzyce lat 80. Na szczęście Laibach, czyli Słoweńcy, znowu dawna Jugosławia, Słoweńcy naprawili to, co źle się zdarzyło. A przy tej okazji chciałem Państwa zapytać, bo tak mi się kojarzy rytm tej muzyki, czy pamiętają Państwo taki sketch Monty'ego Pythona o maszerowaniu wszerz i wzdłuż placu? Jest to sketch, w którym dowódca mówi żołnierzom, że dzisiaj ma świetne zadanie dla żołnierzy maszerować wzdłuż i wszerz placu i pyta, czy oni może mają coś lepszego do roboty. I na to pierwszy szeregowy mówi mu, że tak, że chciałby tam coś zrobić, drugi, że również i zapytał, czy może reszta też ma lepsze zajęcie niż maszerowanie wzdłuż i wszerz placu. No i okazało się, że ten oficer sam został na placu i maszerował wzdłuż i wszerz. Więc jeżeli Państwo chcieliby pomaszerować wzdłuż i wszerz placu, to Laibach naprawił błąd Austriaków w taki sposób, że można to naprawdę robić z przyjemnością. Laibach i Opus Dei.

0: Genialni Słoweńcy, przy tej muzyce nawet można z przyjemnością maszerować wzdłuż i wszerz placu Laibach i Opus Dei. Słoweńcy naprawili to, co Austriacy zrobili nie najlepiej. Także dobrze, że istniała ta Jugosławia, bo jej synowie tworzyli wielkie rzeczy. Joanna Reiner przygotowała audycję, Adam Czerpak realizował. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i na zakończenie znowu Jugol. Znowu ktoś z dawnej Jugosławii, zresztą był już dzisiaj na antenie, serbski geniusz, naprawił to, co zrobił pewien czarnoskóry gitarzysta. Nie wiem, czy państwo znają tego gitarzystę, ale na pewno trzeba znać Rambo Amadeusa. I na zakończenie, być może ten słownik i te rozmówki polsko-serbsko-chorwackie to było za krótko, żeby przyswoić, ale myślę, że zapamiętają państwo, że paradise to pomidor po serbsku. A zatem Rambo Amadeus wziął na warsztat utwór pewnego czarnoskórego gitarzysty. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
1: Hej Joe, jesteś szenuo? Kuda si to z pistolem krenuo?

0: odnalezione pudełko z płytami, czyli muzyczne mydło i powidło. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Autopromocja.
4: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: To była autopromocja.

0: Hej.
1: Bye.
2: Reklama.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Po reklamie.
4: Szczecin 98,9 FM. Radio

0: własną, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: To była autopromocja.
2: Studio Ostoja.
3: Witam Państwa serdecznie. No, już połowa sierpnia, więc przedostatni program w formule muzyczno-rolniczej. Już powoli wrócimy z początkiem września do naszych rozmów i do tematów poważniejszych. Dziś będzie w sumie mało rozmów, będzie przede wszystkim muzyka. Więc co, no zaczniemy może od pierwszego kawałka. Poproszę tam Timberlanda na początek.

0: spełniła.
1: Nope.
2: Wracamy z powrotem. Oczywiście Mary J. Blige. Takie wspominki trochę mojej młodości. Pewnie wielu z Państwa pamięta te kawałki, kiedyś królowały na listach przebojów. Tymczasem wróćmy do naszych rolniczych tematów. Tak jak mówiłem, w sierpniu trochę od nich będziemy odpoczywać i nie będę się tu jakoś mocno rozgadywał. Ale na pewno zapowiedź naszych paczek, czyli co tydzień po audycji paczki z natury dostarczamy do Warszawy, tutaj niedaleko radia, o godzinie 19 do godziny 19.30 na Powiślu, na ulicy Bednarskiej można taką paczkę wcześniej zamówić i dzisiaj odebrać, a potem po drodze na wylocie w stronę Gdańska, czyli przed Łomiankami. Tam mamy drugą lokalizację. Jak coś, zapraszamy, żeby się zgłaszać, zakupy@ostatnianatury.pl. Wystarczy wysłać maila, my dodajemy Państwa do bazy i co tydzień wysyłamy informacje o naszych paczkach. A co dzisiaj na przykład w naszej dzisiejszej paczce? No więc są na pewno jedne z najlepszych pomidorów malinowe i bawole serca. Mamy fasolkę szparagową, świeże ogórki albo ogórki kiszone do wyboru, jak to woli, jarmuż, świeżą marchewkę, młode ziemniaczki, świeży czosnek. No i więc te paczki już takie prosto, powiedziałbym, prosto z pola na stół, tak jak to powinno wyglądać. Teraz mamy szczyt sezonu, więc te produkty nam dojrzewają, coraz więcej przybywa, zwłaszcza warzyw, ale lada moment będą i owoce, bo już niedługo, pod koniec miesiąca, zaczną się jabłka i gruszki. Też czekamy na nasze malinki, więc no, tam będzie się w tych paczkach działo. Serdecznie zapraszam, żeby zamawiać, a żeby nie była to tylko moja autopromocja, też przypominam, że by szukać, jeżeli Państwo akurat tutaj na mnie po drodze, na pewno są gospodarstwa bliżej Was i polecam, żeby no, zasubskrybować czy zamawiać bezpośrednio od rolników.

producentów, żeby ich w ten sposób wspierać i eliminować tych pośredników, którzy stoją pomiędzy nami. No, w ten sposób też może zachęcać większą liczbę producentów do tego, żeby otworzyli się i produkowali bezpośrednio dla konsumenta końcowego. Oczywiście też warto odwiedzać bazary, choć z tymi bazarami no też nie jest do końca tak fajnie, bo na przykład my mamy swoje stoisko, to akurat też dla wszystkich Olsztynian informacja i ludzi z okolicy Olsztyna, że nas można spotkać na Grunwaldzkiej. I jest tam kilku producentów poza nami, natomiast niestety większą częścią wystawców są to tak zwani handlarze. Więc tych producentów jest kilku, kilkunastu. Głównie to są masarnie małe, czy właśnie producenci nabiału, mleka z warzywami. Poza nami stoją chyba tylko jeszcze dwa albo trzy gospodarstwa. Na kilkudziesięciu, nawet do stu wystawców jest to bardzo, bardzo mały procent, więc no, życzyłbym sobie, żeby tak jak miasto Olsztyn na przykład, tu bardzo pozdrawiam inicjatywę niedzielnego targu, który jest dedykowany tak naprawdę tylko dla lokalnych producentów, dla lokalnego rękodzieła. To jest moim zdaniem wspaniała inicjatywa, żeby wspierać swoich lokalnych producentów. Fajnie, że to władze miasta Olsztyn jakby no tu się obudziły i to robią. Co więcej, ci producenci, jeżeli wykażą się tym, że pochodzą z powiatu olsztyńskiego, czy nawet z województwa warmińsko-mazurskiego, musiałbym zerknąć w regulamin, bo w tym momencie z głowy nie powiem, ale są przez prezydenta zwolnieni z opłat targowych i bazarowych, co jest na pewno dla takich małych i rękodzielników, i rzemieślników, i małych producentów, jest to na pewno bardzo atrakcyjna oferta, więc w niedzielę na rynku Starego Miasta w Olsztynie można znaleźć taki targ śniadaniowy stworzony przez lokalnych. Warunkiem wystawienia się jest to, że jest się lokalnym producentem, że nie jest się pośrednikiem. Takie inicjatywy jak najbardziej popieram. Mam nadzieję, że jest więcej takich inicjatyw w Polsce, więc na pewno są lokalne, no, czy w Gdańsku, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu, w Krakowie są i ekologiczne bazary, no, na przykład Frymborg w Bydgoszczy, tu też jak najbardziej jest to fajne miejsce, żeby znaleźć lokalnych producentów. Jest na pewno dużo więcej takich miejsc, o których nie wiem. No teraz no, moim marzeniem byłoby, żeby każde targowisko miejskie czy lokalne miało taki dzień, gdzie głównie koncentruje się na tych swoich lokalnych producentach, wytwórcach, rzemieślnikach i żeby ich wspierało, a nie, bo też mamy do czynienia z taką nieprzyjemną sytuacją, w której na wielu targowiskach tych producentów wypierają handlarze. No a handlarze to tak naprawdę nic innego jak w większości przypadków, znowuż tu nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, bo są wspaniali sklepikarze, wspaniałe warzywniaki i wspaniali handlarze, którzy jeżdżą bezpośrednio po producentach, od nich z nimi się dogadują, szukają produktu najwyższej jakości po to, żeby państwo oszczędzić czas, no i potem ten towar sprzedają. Natomiast no, dla mnie najgorsze rozwiązanie to jest to, że na bazary trafia ten sam towar, który możecie znaleźć w marketach, no bo wtedy te bazary przestają być już takie atrakcyjne. A chodzi jednak o to, żeby dzięki tym placom targowym, czy właśnie sprzedaży bezpośrednio od producentów, wspierać i żeby tych nas, lokalnych Polaków, producentów, i żeby ten pieniądz zostawał tu w lokalnym obiegu, a nie był drenowany do kieszeni wielkich korporacji i na koniec dnia wypłacany jako dywidenda gdzieś za granicą, czy w formie licencji, czy w różnych innych formach. Tych sposobów na wyciągnięcie tych pieniędzy jest wiele, więc no, życzę Państwu i sobie. Ja sam osobiście, poza tym, że jestem producentem, no to jestem też podstawowym konsumentem tego, co produkuję. To więcej, też staram się razem z rodziną zaopatrować w to, czego nie produkujemy, u innych lokalnych producentów, tak żeby no, w markecie Państwo mnie często nie spotkacie. Wiadomo, są czasem takie wyjątkowe sytuacje, że są rzeczy i produkty, których nie da się za bardzo kupić już w naszych czasach gdzie indziej, no ale jednak staramy się bardzo z całą moją rodziną, żeby zaglądać tam jak najrzadziej.
To tyle, jeśli chodzi o tą sprzedaż. Zapraszamy do naszych paczek, ale też wiem, że są różne paczki w innych częściach Polski. Są wspaniałe RWS-y, czyli gospodarstwa w ramach programu Rolnictwo Wspierane Społecznie, u których można się subskrybować, można kupować pojedyncze skrzynki. Tu na przykład przypominam RWS Marianka, który był naszym gościem, który też między innymi dowozi do Warszawy. Jest parę też innych gospodarstw, których albo można kupić u nich bezpośrednio, albo gdzieś się wystawiają, albo właśnie za pośrednictwem różnych wysyłek, bo też wiele produktów jest dzisiaj w wysyłce internetowej. Więc zachęcam Państwa, szukajcie swoich producentów, szukajcie swoich dostawców. Najlepsza sytuacja w ogóle jest taka, żeby ich odwiedzić. My tu do siebie serdecznie zapraszamy, żeby nas odwiedzić, zobaczyć, jak taki producent wytwarza. U nas to tak naprawdę przez całe wakacje, czyli w lipiec i sierpień, co niedziela organizujemy taki mini gospodarczy Biohub Bazar. Jest to czas właśnie na to, żeby można było przyjechać do naszego gospodarstwa, zrobić zakupy, ale też, żeby można było to gospodarstwo obejrzeć, a już szczytem i esencją tego wszystkiego jest coś, co będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę, już za tydzień, czyli za niecały tydzień, tak naprawdę za 6 dni. W najbliższą niedzielę mamy ostatni piknik w tym roku, piknik z natury, gdzie wspólnie z naszym kucharzem Bartkiem, który zresztą dzisiaj miał nam podać przepis, ale niestety on tam ma sytuację zdrowotną, więc no, nie uda nam się dzisiaj połączyć. Obiecał, że za tydzień w poniedziałek się połączymy, więc trzymam go za słowo, że już w niedzielę zrobił nas wspaniały piknik, a w poniedziałek będzie mógł za tydzień porozmawiać. Teraz w tym momencie jest pod znieczuleniem i moglibyśmy go nie zrozumieć. Ale wracając do naszego pikniku, mamy ostatni piknik z natury u nas w gospodarstwie, gdzie właśnie kucharz Bartek na bazie tego, co jest najświeższe i najlepsze u nas w gospodarstwie, przygotował wspaniałe menu. Tu między innymi będzie nasz kurczak pastwiskowy z sosem sierpniowych pomidorów, winem, kiełbaska z młodym czosnkiem i świeżymi ziołami, robiona przez projekt naszego kucharza Make Kiełbasa Great Again. Klopsiki z kaszą gryczaną z gospodarstwa, marchewką, estragonem, szalona mizeria z siekanymi jajkami z Tomaszyna od naszych kur z chowu pastwiskowego, sałaty, zioła i liście z miodem i gorczycą, kolorowe pomidory z syropem z kwiatów bzu, oczywiście pieczywo na bazie naszej mąki orkiszowej, olej z olejem lnianym od naszego sąsiada, pasta z twarogu z prażonymi ziarnami, no oczywiście nasze arcyziołowe, młode ziemniaczki i tutaj w wersji naszego kucharza, czyli z kiszoną cytryną i masłem, orkiszowe kluseczki, biszkop z owocami na bazie naszych owoców i jajek. Menu jest dostępne u nas na stronie, na Facebooku, też można poprzez rejestrację wysyłamy, jak ktoś się zarejestruje, to dostaje je na maila, więc jeżeli ktoś jeszcze by chciał się dołączyć, to jeszcze ostatnie miejsca na za tydzień zostały, czyli to jest taka formuła lunchu, poczęstunku i do tego jest oczywiście oprowadzenie i pokazanie gospodarstwa. Jest możliwość oczywiście spróbowania wielu rzeczy prosto z krzaka, a potem zjedzenia ich w formule takiej, jak przyrządza to Bartek według swoich wspaniałych przepisów. Na razie utwór muzyczny, a jeszcze za chwilę wrócę, to może też jeszcze coś Państwu poopowiadam. Didn't think so.

Wracamy. To był Gangstar Full Clip. No, jeden z moich bardzo lubianych kawałków te 20-25 lat temu. No, takiej muzyki też jak najbardziej słuchałem. Teraz przejdźmy jeszcze do takich drobnych informacji rolniczych, choć nasz studio stoja nie jest serwisem rolniczym, ale no, trzeba powiedzieć o tym, co się dzieje w Holandii. W Holandii na ulicach i w ogóle wyjechali rolnicy. Cały tam incydent, który zaczął się od cofnięcia koncesji czy pozwoleń dla trzech farm drobiu w związku z programem ograniczenia azotu. Tak mi się wydaje, że to było to. Natomiast pokazuje to, że ta walka z rolnictwem i ograniczenia będą coraz częściej pojawiały się i nie tylko w Holandii. Ja myślę, że Holandia zawsze jest jednym z tych pierwszych krajów, który wprowadza różne tego typu rozwiązania. No i co? No i czy ta poprawność klimatyczna jest ważniejsza niż nasze bezpieczeństwo żywnościowe, bo to jest chyba główny temat tych protestów w Holandii, które moim zdaniem na jesieni już przyjdą do Polski i do wielu innych krajów, zwłaszcza patrząc na to, co dzieje się dziś na rynku. Wiele gospodarstw jest naprawdę w tym roku nastawionych już tylko na przetrwanie. Nie ma mowy o rozwoju. Tak to zresztą na forach rolniczych można sobie poczytać. Więc trzymamy tutaj kciuki za to, żeby jak największa ilość rolników jednak udało się ten sezon przetrwać, żeby ta nasza polska produkcja dalej była dosyć mocna. No ale myślę, że też trzeba tu apel do wszystkich rolników pomyśleć o większej specjalizacji i jak mawia Joe Salatin i Richard Perkins, czyli ojcowie i przedstawiciele rolnictwa regeneracyjnego, coraz więcej sprzedawać bezpośrednio do Was, Państwo, i nawiązać ten kontakt bezpośredni między producentem a klientem, no, który po pierwsze daje możliwość godziwego zarabiania, bo ta marża, która zostałaby w marketach, może trafić do producenta. No a po drugie, cały ten obieg pieniądza zostaje u nas na rynku lokalnym. No, najważniejsze z Waszej perspektywy, jeżeli są to producenci jakościowi, ekologiczni czy regeneratywni, no to Państwo zyskujecie bardzo wysokiej jakości produkt, pożywienie, które da Wam nie tylko zdrowie, ale i smak, który bardzo często zapominamy. Dziś wiele osób przychodzi do mnie i mówi: och, spróbowałem Twojego pomidora, normalnie widziałem pomidory mojej babci z dzieciństwa, zapomniałem, że pomidory mogą tak smakować, czy marchewka, która chrupie, jest słodka, nie bez smaku, czy sałata, więc, czy nawet jajka, tak, które mają zupełnie inny smak, zapach, te właśnie te jajka od kur chowanych na pastwiskach, a nie w przemysłowych halach. Więc drodzy słuchacze, drodzy odbiorcy, w Waszych rękach jest to, jak będzie wyglądał rynek, jak będzie wyglądało rolnictwo, czy duża liczba gospodarstw się obroni. To Wy głosujecie codziennie, przy kasie, głosujecie portfelem, czy popieracie import, eksport towarów po najtańszej linii oporu i w ten sposób sami przyczyniacie się do zniszczenia polskiego rolnictwa. No teraz muszę tutaj dodać na koniec przykrą informację dla Was, bo wiele osób sobie z tego, że nie zdaje sprawy, że dumping cenowy kończy się wtedy, kiedy kończy się konkurencja i wtedy te sieci i te markety podwyższą te ceny. To Wam gwarantuję, bo w momencie, kiedy nie będzie gospodarstw konkurencyjnych polskich, lokalnych, wszystko będzie wisieć na imporcie, to ceny żywności będą zupełnie inne. Polecam przejechać się do krajów Bliskiego Wschodu, krajów arabskich, które nie są producentami, są uzależnione od dostaw z zewnątrz. Ile kosztują tam świeże, zdrowe produkty spożywcze? No cóż, tyle jeśli chodzi o informacje z Holandii, jeśli chodzi o informacje rolnicze. Patrzę, która jest, za 10. No to jeszcze może na koniec przypomnę oczywiście, że już na początku września mamy spotkanie z Richardem Perkinsem.
dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć o tym, czym jest rolnictwo regeneracyjne u źródła, czyli u człowieka, którego książki i którego wiedzę ja między innymi wdrażam w swoim gospodarstwie. Jest to jeden z najlepszych modeli do tej pory opracowany, nie dość, że przyjazny dla naszej planety, przyjazny, ekologiczny, to przede wszystkim dający żywność najwyższą jakości i dający efekt ekonomiczny na koniec sezonu dla producenta, więc to jest taki, no właśnie jest to takie rolnictwo, jak ono być powinno i jak było jeszcze 100 lat temu, bo wydaje mi się, że 150 lat temu bycie rolnikiem nie było tak obarczone takim ryzykiem i rolnicy mieli się na świecie dużo lepiej niż mają się teraz, mimo tego, że mamy dostępne super maszyny, mechanizacje, badania, precyzyjne rolnictwo, AI, drony i tak dalej, to jednak kondycja psychiczna rolników, a tak samo wasze państwo spojrzenie na tą branżę rolniczą, no, pokazuje, że ten zawód, no, tak naprawdę w oczach opinii i społeczeństwa degraduje się, ale tak samo jak i w oczach samych rolników, którzy są przestresowani, są grupą o największym współczynniku samobójstw w Europie i w ogóle w świecie zachodnim, więc no, bardzo niskiej stopie zastępowalności pokoleń, czyli no, coś jest nie tak. Mam nadzieję, że uda nam się to naprawić, mam nadzieję, że uda nam się obronić tą naszą żywność i nasze tradycje, wspaniałe tradycje polskie, jeśli chodzi o nasze zboża, nasze odmiany warzyw, owoców, przede wszystkim o nasz chów, no bo tutaj wielka walka i koncernów, i państw, i tych tak zwanych globalistów jest ze zwierzętami, z niesmaczeniem mięsa, a jednak my jako ludzie, no to mięso jest istotną częścią naszej diety, a zwierzęta są bardzo istotną częścią rolnictwa. Nie ma rolnictwa ekologicznego, rolnictwa regeneracyjnego bez naturalnego obornika czy krowiego, czy końskiego, czy pochodzącego od kur, czy świń, czy no po prostu od zwierząt. Te zwierzęta wnoszą do tej ekologii, do tego całego łańcucha na polu bardzo istotne elementy i mówienie o tym, że bez zwierząt da się zrobić na dużą skalę zdrowe rolnictwo, no mija się z prawdą w mojej opinii, więc ja tych zwierząt będę bronił i jakby trzymam kciuki za wszystkich rolników, zwłaszcza tych, którzy prowadzą swoje zwierzęta w sposób no, taki, jak powinno się prowadzić, czyli w sposób pastwiskowy, w sposób taki no, przyjazny dla nich i dla nas, konsumentów, którzy potem korzystamy z tych produktów, czy bezpośrednio z mięsa, czy produktów odzwierzęcych, takich jak jajka czy mleko. Na pewno te kury, które, czy krowy, które są na co dzień, cały dzień na dworze, na pastwisku, plus dostają paszę bez udziwnionych dodatków typu soja modyfikowana czy kukurydza GMO. No na pewno te produkty pochodzące właśnie od tak prowadzonych zwierząt są dużo smaczniejsze i są dużo bardziej wartościowe dla nas, dla ludzi, dla naszego zdrowia. Więc no, zachęcam wszystkich jak co tydzień do tego, żeby wspierać producentów, wspierać rolników, żeby szukać, żeby, no, znowu zacytuję tutaj takie powiedzenie zasłyszane od Tadeusza Rolnika. A propos Tadeusza Rolnika, to właśnie chyba za tydzień są u niego dożynki, tak? To też taka wielka impreza z dużą ilością wykładów, więc pod Rzeszowem, tak naprawdę pod Sanokiem, mieści się gospodarstwo, w niebie ścianach mieści się gospodarstwo Tadka Rolnika i od wielu, wielu lat robi swoje dożynki, gdzie zaprasza właśnie producentów, ludzi ze świata zdrowia, ze świata nauki. I tam poza tym, że można zrobić fajne zakupy, można spotkać bardzo wiele ciekawych osób, można się tam bardzo wiele dowiedzieć i nauczyć. Więc takie inicjatywy jak najbardziej popieramy, wspieramy, zachęcamy państwa, żeby brać udział. Tam można na pewno właśnie kupić prawdziwą mąkę, prawdziwą mleko,
mleko spotkać wielu wspaniałych ludzi, którzy pomogą Państwu ze zdrowiem, pomogą Państwu z dietą, no, znajdą Państwu kontakty do tego, żeby mieć dostęp do tej żywności, żeby poznać tych prawdziwych producentów. A wracając do cytatu od tatka, czy znacie Państwo imię i nazwisko waszego lekarza? Większość z Was odpowie, że tak, ale czy znacie imię i nazwisko rolnika, który Was karmi? I zastanówcie się, jak często korzystacie z usług lekarza, a jak często korzystacie z usług rolnika. Czyli jak często macie wizytę w przychodni, a jak często macie wizytę w kuchni. No co, na dzisiaj kończę. Zapraszam, przypominam o tym, że nasze skrzynki z natury, nasze paczki z natury pełne zdrowia i smaku są dostępne. Zamawiamy je wysyłając maila pod zakupy zakupy@natury.pl co tydzień po audycji. Jeżeli nas Państwo chcecie spotkać, to zapraszamy do Olsztyna w soboty, na Grunwaldzką, na publiczny targ w niedzielę. Nasze gospodarstwo do połowy września jest otwarte, można w ciemno wpadać, zrobić zakupy, obejrzeć gospodarstwo. W najbliższy weekend piknik z natury razem z kucharzem Bartkiem, gościem naszego studia Ostoja już dwu albo trzykrotnie. Od teraz, od przyszłego tygodnia mam nadzieję, że zacznie również dla Państwa już przygotowywać i dzielić się sezonowymi przepisami i raz w miesiącu będziemy mogli od niego dostać przepis, żeby przygotować to, co w danym momencie jest najlepiej przygotowywać. Cóż, ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia za tydzień i zapraszam na ostatni dzisiaj utwór muzyczny. Pozdrawiam. Do usłyszenia.

0: Studio Ostoja.
1: Radio Wnet. Czas nie tylko na country.

Oh.

Dobry wieczór Państwu. Jerzy Głuszyk i audycja Czas nie tylko na country w Radiu Wnet. Słuchajcie Państwo piosenki na początek tej audycji, którą nadałem nieprzypadkowo. To wielki przebój Edith Piaf, La Vie en Rose. Tu w wykonaniu artysty kantrowego Raula Malo, ale to, że nadaje to nieprzypadkowo, wynika z faktu, że ogromnie zakochana w Edith Piaf, potrafiąca opowiadać o niej całymi godzinami, zarówno o faktach z jej działalności artystycznej, jak i z życia osobistego, Joanna Rawik przed dwoma dniami odeszła od nas. Joanna Rawik, wspaniała artystka, pieśniarka, właściwie chciałem powiedzieć piosenkarka, pieśniarka, romantyczność to jest jej jeden z takich sztandarowych utworów, ale przecież miała i wiele innych przebojów muzycznych, a w każdym razie piosenek czy pieśni, które zapadły nam w pamięci. Była osobą niezwykłą. Była w pełni tego słowa znaczeniu osobą zajmującą się wszystkim tym, co bliskie jest człowiekowi interesującemu się kulturą. To właściwie osobowość renesansowa, bo przecież nie tylko śpiewała piosenki, nie tylko pisała wspomnienia i książki, nie tylko interesowała się tym, co warto zobaczyć, warto, na co warto pójść do teatru, do kina, ale także dzieliła się swoimi doświadczeniami ze słuchaczami radiowymi. Wiele lat spędziła w radiowej jedynce, kilka lat nadawała swoje audycje w Radiu Wnet. I to zarówno poświęcone kulturze francuskiej, a w szczególności Edith Piaf, ale także zapraszała gości z różnych dziedzin kultury, z którymi dzieliła się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami. Miała młodzieńczą osobowość, 92 lata, które skończyła, to kompletnie były w opozycji do tego, jak potrafiła mówić, z jakim zapałem podchodziła do tego, co jest ważne i ciekawe w świecie kultury i polskiej, i zagranicznej. Będzie nam jej bardzo brakowało, a piosenka La Vie en Rose nadałem z pewnym obawami, bo nie wiem, czy ona akurat w tym wykonaniu i w anglojęzycznej wersji podobałaby się naszej redakcyjnej koleżance, no ale ryzyko biorę na siebie. Adam Czerpak, tak jak powiedziałem, realizuje nasze dzisiejsze spotkanie, a teraz posłuchamy trzech piosenek artystki, o której, szczerze mówiąc, niewiele wiedziałem do dzisiejszego naszego spotkania. To jest jedna z tych młodych piosenkarek nashvillskich, tak, bo ona wprawdzie urodziła się gdzieś tam z dala od Nashville, ale w wieku 20 bodaj 2 lat, to nie, chyba nawet wcześniej, w wieku 20 lat przeprowadziła się do Nashville, do Tennessee, może właśnie szerzej, do Tennessee, by studiować na Belmont University.
Zaczęła pisać piosenki, zaczęła je śpiewać. Ma w tej chwili niespełna 30 lat, ale już duże osiągnięcia na swoim koncie. Nagrała właśnie świeżutką trzecią płytę studyjną w swojej karierze, z której wybrałem kilka piosenek, a ta płyta jest takim... takim próbą takiego rozliczenia ze wszystkimi problemami emocjonalnymi, z którymi ona spotkała się w tym swoim młodzieńczym życiu. Płyta świetnie przyjęta przez krytykę i także fanów, bo też w streamingach zajęła trzecie miejsce, czyli znalazła się w tej pierwszej trójce najlepiej odbieranych, najchętniej słuchanych płyt po ich premierach w ciągu tych kilku zarówno dni, które minęły od premiery. Może jeszcze o niej troszkę Państwu opowiem, a teraz posłuchajmy trzech utworów z tego krążka.

No to proszę Państwa, Ashley Cook wystąpiła w trzech utworach z najnowszej płyty. No to w międzyczasie uciąłem sobie krótką rozmowę z panem Adamem Czerpakiem, który uświadomił mi, że Joanna Rawik w swoich audycjach często nadawała utwór Edith Piaf, La Vie en Rose, w wykonaniach anglojęzycznych, mianowicie Louisa Armstronga, ale także Jacka Nicholsona, który ponoć w jakiejś części tego utworu próbował kaleczyć język francuski, co Joannie, mówię, kobiecie niezwykłego usposobienia i poczucia humoru, niezmiernie odpowiadało i ten utwór był także puszczany w jej audycjach. No ale przejdźmy teraz, proszę Państwa, do Ashley Cook. No ona, mimo tej bardzo młodego wieku, ona osiągnęła już pewien sukces, mianowicie została artystką country roku, nie tę nominowaną, co nagrodzoną, poza nominacjami już nawet obdarowaną nagrodą przez Country Music Television. No to jest dobry początek kariery, budowania marki. No ale przede wszystkim uważana jest za taką przyszłość muzyki country, tą kobiecą przyszłość muzyki country. Teraz zaproponuję Państwu dwa utwory, które no, korespondują z tym, co powiedziałem na początku, kiedy mówiłem o tej najnowszej płycie. Mianowicie piosenka Man Behind the Glass, którą napisała i wykonała tutaj z kanadyjskim piosenkarzem i autorem tekstów G. Pei Sachs. Ona

To sytuacja, w której była miłość staje się kimś odizolowanym, kogo można obserwować jedynie z daleka, na przykład, nie wiem, z ekranu telewizora, bo ta jej miłość była osobą publiczną, lub przez ekran telefonu, ale nie ma już do tej osoby fizycznego ani emocjonalnego dostępu. To ciekawa piosenka, która jedyna na tej płycie wykonana w duecie. No a druga z kolei piosenka znajdująca się tutaj to jest Sleepless in Seattle. To też napisana przez Ashley, też pochodząca z tego albumu. I to jest takie nawiązanie do słynnego filmu romantycznego Bezsenność w Seattle i też o tej miłości, która niestety niespełniona zraniła być może i jedną, i drugą stronę. Ashley Cooke.

Ashley Cook. No sądząc po tempie tej piosenki oraz takiej wyczuwalnej energii, to Ashley już pozbyła się tych problemów emocjonalnych, które wywołało rozstanie z mężczyzną. No jest na najlepszej drodze do zrobienia kariery. Ciekaw jestem, jak ta płyta będzie się sprzedawać, no bo to dopiero kilka dni po premierze. A tymczasem, proszę Państwa, nad Warszawą ciężkie chmury i deszcz. Być może słyszycie Państwo w pewne odległości taki szum samolotu przelatującego z nieodległego lotniska sportowego. No ale to może jakoś będę potrafił Państwa z tej melancholii wywołanej też tą pogodą wyrwać, na przykład piosenkami Cody Johnsona, który teraz zaśpiewa aż 3 swoje utwory. No to jest jeden z najważniejszych i najbardziej autentycznych współczesnych amerykańskich artystów muzyki country, którzy reprezentują styl neo-traditional. To jest ten styl, który w nowoczesnej formie, ale sięga do tradycji muzyki country. Bardzo autentyczny człowiek. On i pisze teksty, i śpiewa. Tę życiowe doświadczenie też miał bogate, bo jako nastolatek, 17-latek, już startował i profesjonalnie uprawiał rodeo. No później w wczesnej dorosłości pracował jako strażnik więzienny w zakładzie o zaostrzonym rygorze w Teksasie, co, jak sam o sobie mówi, ukształtowało jego twardy charakter i spowodowało, że potrafił pisać życiowe teksty, bo napatrzył się na różne oblicza życia. On osiągnął już sukcesy, mianowicie Country Music Association Awards, zdobył nagrody również jako artysta roku, nie tylko mężczyzna wykonujący piosenki country, ale w tym globalnym, najważniejszej kategorii artysty roku. No jest doceniany, a tak wielką popularność zdobył jeszcze zanim podpisał umowę z wielką wytwórnią. Mianowicie był niezależnym artystą i to przyczyniło mu zresztą niezwykle lojalną grupę fanów zwaną Cojo Nation. To ta grupa fanów nie tylko jeździ na jego koncerty, ale wspiera go w tych wszystkich głosowaniach, tych wszystkich kategoriach osłuchania się w jego piosenkach, czyli na streamingach. No bardzo to ciekawa postać i ciekawa grupa także jego oddanych fanów. Jak się okazuje, można, działając na niezależnym rynku, stworzyć sobie taką bazę, stworzyć sobie ten grunt pod prawdziwą później karierę komercyjną. Cody Johnson przed Państwem.

Cody Johnson. Na tymczasem, proszę Państwa, nad Warszawą nic się nie przeciera, wprost przeciwnie. Niebo przybrało groźny wygląd, chmury nisko, szare takie właściwie stalowe. No ale my próbujemy powalczyć z tą pogodą muzyką country, którą dziś Państwu serwuję. Przy okazji pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich stałych słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem stałego słuchacza Radia Wnet. Cieszę się, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. A teraz kolejna premiera, dosłownie przed 3 dniami, tak, bo 14, proszę Państwa, sierpnia odbyła się kolejna premiera płyty. Tym razem przedstawię Państwu płytę Lindsay Lou. To jest ceniona amerykańska wokalistka, gitarzystka, autorka tekstów, która porusza się w takich kręgach muzyki indie folk amerykany oraz bluegrassu, z którym tu dziś się nam zaprezentuje. To jest ciekawe, takie unikatowe połączenie tradycyjnego bluegrassu z folkiem, bluesem czasem nawet oraz popem, ale takim popem z duszą. Ona osiągnęła kilka sukcesów, świetnie były przyjęte jej albumy, takie wydane 8 lat temu czy 3 lata temu. Ona jest w Nashville, czyli tam, gdzie serce muzyki country bije, i wydała płytę bardzo interesującą, której wybrałem dla Państwa kilka utworów. To jest wyjątkowy, moim zdaniem, koncepcyjny projekt o charakterze historycznym z jednej strony, ale też takim trochę feministycznym. Otóż idea albumu polega na tym, że 10 klasycznych utworów muzyki bluegrassowej, które się tutaj na tym krążku znalazły, to są piosenki, choć od dziesięcioleci grane na festiwalach i na koncertach, kojarzone głównie z męskimi ikonami gatunku, takimi jak Ricky Skaggs czy Ralph Stanley. Okazuje się, że Lindsay odkryła, że pierwotnie zostały one nie tylko napisane, ale zaśpiewane przez kobiety, których wkład przez lata pomijano. Projekt ma na celu właśnie przywrócenie blasku tym kobietom. Więc nie tylko mamy tutaj utwory napisane przez panie, ale także panie są jedynymi gośćmi na tej płycie poza główną artystką. Do nagrania tego krążka artystka zaprosiła absolutną czołówkę kobiecej sceny bluegrassowej. No, pojawia się tu Molly Tatley, Sierra Hall, Sara Jarosz i jeszcze kilka innych pań, które no, też popularyzują w tej chwili muzykę bluegrassową. Dodatkowo jeszcze stworzony został przez Lindsay taki miniserial dokumentalny o tym, jak ta płyta powstawała. No ciekaw jestem, jak ona będzie przyjęta, bo ona w jakimś sensie trochę demaskuje mężczyzn, którzy nie tylko dopisywali się do autorstwa tych piosenek, ale nie wspominali nic o tym, że na przykład ich żony także współtworzyły, czy matki współtworzyły te utwory. Posłuchajmy pierwszych 3 piosenek z tej płyty.

No, słynny utwór Cissy Rider w wykonaniu Lindsay Lou. Jeszcze jeden utwór z tej jej najnowszej płyty. Piosenka Freight Train, pociąg towarowy. To jest też ładna historia powstania tego utworu. Ona została napisana przez Elizabeth Cotton. To jest legendarna autorka i artystka folkowa. Ona napisała tę piosenkę, jak historycy badający historię muzyki współczesnej napisali, między 1904 a 1906 rokiem, mając zaledwie 11 lub 12 lat. Mała Elizabeth napisała tę piosenkę w swoim rodzinnym domu w północnej Karolinie, a inspiracją, jak się Państwo być może domyślacie, był taki jednostajny odgłos pociągów towarowych przejeżdżających po pobliskich torach, które słyszała leżąc wieczorami w łóżku. Ciekawe, że ta piosenka po raz pierwszy nagrana została na płycie Elizabeth Cotton dopiero w 1958 roku, czyli pół wieku po skomponowaniu tego utworu. Utworu no, bardzo dorosłego, jak na wczesną nastolatkę, bo tu jest sporo metafor w tej piosence. Metafor o życiu i śmierci, metafor o podróży, o losie, o drodze, którą przebywamy w swoim życiu. No ale to niezmiernie zdolna osoba, Elizabeth Cotton, która no, zapisała się złotymi zgłoskami w historii współczesnej muzyki. Posłuchamy tego utworu w wykonaniu naszej bohaterki, której piosenki już w jej wykonaniu chyba 3 czy 4 posłuchaliśmy. A ja szczególnie proszę Państwa o posłuchanie tego utworu i zapamiętanie tego wykonania, bo jeszcze w dzisiejszej audycji nadam tę piosenkę w innej interpretacji.

No najwyraźniej, proszę Państwa, ten pociąg towarowy przejechał już pod oknami Elizabeth Cotton i oddalił się. No piękna interpretacja, tu Molly Tatley dołożyła się do tego śpiewu Lindsay Lou, także instrumentalnie. No ale poza krążkami, poza płytami pełnymi pojawiają się też, proszę Państwa, single, które są zapowiedzią zapewne płyt artystów, którzy wydają i zamieszczają na streamingach oraz na swoich stronach Keller Cox. I to taki właśnie singielek, który też miał premierę 14 sierpnia.

No, ale proszę Państwa, pora przejść do kolejnej premiery normalnej płyty, takiego pełnego krążka. Otóż także tego 14, no, bardzo dobra data sierpnia, pojawił się najnowszy album Elizabeth Cook. To jest jedna z najbardziej wyrazistych i takich bezkompromisowych postaci na amerykańskiej scenie muzyki country. Nazwana ten rodzaj muzyki, którą ona gra, to jest taki outlaw country, Amerykana. Ona jest z jednej strony tradycjonalistką, ale z drugiej też strony konsekwentnie tworzy muzykę poza głównym komercyjnym nurtem nashvillskim. Choć zaczynała, no, w tym współpracując z dużą wytwórnią, przypomnę fanom, szczególnie pikniku country w Mrągowie, że ona w latach 90. pojawiła się na scenie mrągowskiej, wtedy jako bardzo młodziutka dziewczyna, ale dała tam niezwykły show. Potem troszkę ona zniknęła, no bo właśnie zaczęła tworzyć niezależnie, no ale teraz jest uważana za bardzo taką ważną postać na scenie muzyki country, w tym właśnie niezależnym nurcie outlaw, czyli takich spoza głównego stylu komercyjnego. W ogóle bardzo interesująca historia rodzinna, proszę Państwa, jej. Ona pochodzi z umuzykalnionej rodziny. A jak to się stało? Otóż nawet niektórzy twierdzą, że historia jej rodziny mogłaby tworzyć gotowy scenariusz filmowy. Jest córką piosenkarki grającej na mandolinie oraz byłego bimbrownika Moonshinera, który nauczył się grać na kontrabasie, odsiadując wyrok w więzieniu federalnym w Atlancie. Po jego wyjściu rodzina założyła wspólny zespół, w którym Elizabeth zaczęła występować już jako dziecko. No potem, jako już taką pannę, mogliśmy ją poznać w Mrągowie. Miała chyba wtedy ze 20, może 2 lata. No i właściwie ten przełom nastąpił w jej takiej popularności, nastąpił przed kilkoma laty. Występowała wielokrotnie w Grenolopry. Niektórzy wyliczyli, wystąpiła tam w tej najbardziej prestiżowej scenie amerykańskiej muzyki country ponad 400 razy, co jest absolutnym rekordem wśród artystów, którzy nie są oficjalnymi członkami tej instytucji. No ale może dosyć tej historii. Posłuchajmy dwóch piosenek wybranych przeze mnie z tej płyty, przy czym w pierwszej piosence towarzyszy jej słynna Wynona.

szczycie dzięki temu genialnemu coverowi w wykonaniu Elizabeth Cook, a wydanemu kilka dni temu na jej płycie. Oryginał to była piosenka stworzona przez Micka Jaggera i Keitha Richarda gdzieś w połowie lat 60. To jest taka, była w tym utworze zjadliwa satyra na wyższe sfery i rozpieszczoną dziewczynę właśnie z takiego bogatego domu, która mimo posiadania miliona zabawek i przywilejów stale płacze, pochylając się nad swoim losem, dramatyzuje i zmierza prosto w kierunku swojego 19 załamania nerwowego. No, ten singiel stał się wielkim hitem na początku właśnie tego 66 roku, docierając tam do samej czołówki oficjalnych list przebojów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w amerykańskim Billboardzie. Nowa wersja Elizabeth Cook jest no nie tylko odśpiewaniem tego na swój sposób, ale także przerobieniem. Ona przerabia ten utwór w taki oto sposób, że dokonuje zabiegu, zmieni perspektywy tego utworu. Zamieniła krytycznego męskiego, ten krytyczny męski głos Jaggera na piosenkę śpiewaną przez samą kobietę, przez bohaterkę tej opowieści Jaggera. Cook zamienia frustrację i lęki w coś przewrotnego i zabawnego, śpiewając z perspektywy tej dziewczyny zmagającej się z własnym niepokojem i bezskutecznością szukającej pomocy. No taka jest Elizabeth Cook. Polecam Państwu tę płytę, bo ona jest rzeczywiście bardzo interesująca poprzez te właśnie niezwykłe takie próby odświeżania tych utworów i nadawania im własnego nowego życia. Proszę Państwa, przed nami jeszcze jeden utwór. Jeszcze raz ta piosenka o pociągu towarowym, tym razem w wykonaniu Rhiannon Giddens, no mojej ulubionej artystki, która odebrała kiedyś wykształcenie operowe. Jest ciemnoskórą piosenkarką, która i grała folk, i grała muzykę country, i taką popową. No a tu zmierza się z tym, co napisała Elizabeth Cotton i co wyśpiewała nam wcześniej bohaterka także naszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zrealizował naszą audycję Adam Czerpak, a ja nazywam się Jerzy Głuszyk i przed Państwem Rhiannon Giddens. Do usłyszenia.

Rhiannon Giddens śpiewa ten utwór tylko z gitarą, na co zapewne zwróciliście Państwo uwagę, ale co ważne, ten singielek, który też właśnie w ten piątek ujrzał światło dzienne, jest zapowiedzią kolejnego albumu tej genialnej piosenkarki. Czekam z niecierpliwością, być może tak jak i Państwo, po wysłuchaniu tego utworu Freight Train. Do usłyszenia raz jeszcze.

0: Czas nie tylko na country.
1: Mazol, Arytmik Radio.
2: Witam Was serdecznie. Tak jak przed chwilą własnym głosem powiedziałem, to jest Mazol, Arytmik Radio. I w tym dzisiejszym wieczorze mamy półtorej godziny na wysłuchanie najnowszych rzeczy. Na początek utwór Bazel w wykonaniu Miriam Valentin. To nowa płyta z wytwórni Hubro. Wytwórnia sama w sobie gwarantuje to, że jest dobrze. Potem polska premiera, Kacper Krupa, którego ja kojarzę z tego, że grał w live bandzie Skalpel, ale on wcześniej kilka rzeczy dokonał wspaniałych. To jest jego solowa płyta, ale nie jest to solo saksofon i świetnie. Rzadko się zdarza, żeby reszta kreacji prócz saksofonu była tak mocna. I potem jeszcze raz Miriam Valentin w utworze Blanket Dance. Te trzy na początek. Witam wszystkich, którzy pierwszy raz słuchają, bo wiem, że dzisiaj tacy są. To jest Mazol, Arytmik Radio. Płyniemy.

To jest płyta, nie wiem czy powiedzieć, której się nie spodziewałem, ale która tak mnie radośnie zaskoczyła. Blanket Dance, Miriam Valentin, wytwórni Hubro i West Nordsk Jazz Orchestra. Czyli znowu desant norweski, wspaniały. Kristen Botten to autorytet dla wielu. Ostatnio wystąpił w Pardon to tu przecież z Gustafsonem i z muzykami ze Skandynawii, ale tutaj mamy Orena Ambraciego, Witlina, sekcja nam znana, trio, Ghostin i wszystkie te płyty nagrane przez Orena ostatnio z sekcją. To jest właśnie to i Kristen Botten na klarnecie basowym. Nestor tego instrumentu, guru szwedzkiej ze sceny muzycznej. I piękny utwór Serpentine. I na to czekałem bardzo i się nie zawiodłem. Słuchamy.

O tym składzie mówiłem, nim zaczął grać, i jeszcze będziemy tej płyty słuchać dzisiaj. A teraz Miriam Valentin, którą znamy z Shape of Jazz Will Come, z grupą Zeitkatzer, wydaną płytą w Bocian Records. Czyli Miriam Valentin to wokal Nordsk, West Nords Jazz Ensemble, to Gro Ausflugen na skrzypcach, Carmen Boveda cello, Julie Rosset na harfie, Hildegun Oset trąbka, Keitel Moster saksofon, Thomas Dahl elektryczna gitara, Toivo Froise elektryczny bas, Terje Inguset, to ten właśnie był w Polsce razem z Christophem Borenem, basist, klarnecistą basowym, którego przed chwilą słuchaliśmy, na perkusji, i Bjørge Fjordheim na drugiej perkusji. I to jest właśnie ten zespół z płyty pod tytułem Spring Flute. Tej powodzi posłuchajmy. Wspaniała muzyka, wspaniały koncept. Potem znów Kacper Krupa, Love is Fire, to tytuł tego utworu, który słyszycie. Następny Anxiety Remix, Kacper Krupa i Miriam Valentin w utworze White.

Mariam Valentin i West Nordsk Jazz Ensemble, utwór Wild, a przedtem przepiękny utwór Kacpra Krupy, Anxiety Remix Uneven. I wpływamy znów ocean dźwięków Orena Ambraciego, jego wspaniałej sekcji w trio z płyty Ghost i tych podobnych, które tutaj słuchaliśmy jako jedynie trio, tu Crystal Botten z nimi razem i Chrysolite to tytuł tego utworu, a potem od razu Miriam Valentin w utworze Now i Kacper Krupa w Beth's Gate.

To był Beats Gate Kacpra Krupy. Wspaniały utwór. I teraz taka czwórka, która krótkimi utworami zamknie wszystko. Miriam Valentine w utworze Red. Potem Spring Float. To jest tytułowy utwór. Kacper Krupa w Beats Gate w takim intro krótkim i Know Now. Utwór Miriam Valentine. I on zamknie dzisiejsze nasze odsłuchiwanie tej wspaniałej płyty o tytule Spring Float, a potem jeszcze coś dla was mam.

Dobra. Moi drodzy, i mogłoby się tak skończyć, bo tak ułożyliśmy to dzisiaj z Asią Reiner, taki właśnie set muzyczny. Jak się okazało, prawie z całym krajem się zgrał, bo mieliśmy tak, że rano w Toruniu było słońce, a potem zaczęło lać w Ustce. Rano padało, potem przestało, znów zaczęło. We Wrocławiu, wiemy od Frediego, bogowie deszczu też poruszeni byli tą muzyką. A teraz na zakończenie znowu członkowie Ghosted, czyli Oren Ambraci na gitarze, Johan Breathling na kontrabasie, Andreas Werlin na perkusji oraz z nimi Christer Botten, multiinstrumentalista, legenda szwedzkiego jazzu i improwizacji na klarnecie basowym. Tym utworem jakoś dziwnie Antigorine Gorine znajdziecie sobie tę płytę, bo ona nosi tytuł Serpentine i pierwszy utwór, którego dzisiaj słuchaliśmy, też miał właśnie ten tytuł. Sobie z tą muzyką odpłyniecie pewnie w noc i przygotujcie się na za tydzień na godzinę 20:30 na Mazola Rytmik Radio. To jest nowy czas nasz. Dzięki temu naprawdę więcej możemy tej muzyki połknąć. Ta płyta miała premierę w 14 sierpnia, więc naprawdę mamy najświeższe rzeczy, jakie możemy, tylko w Radio Wnet możemy tak właśnie zdobyć w ostatniej chwili najlepsze i najpiękniejsze nowe rzeczy. To była Mazola Rytmik Radio, audycja. Adam Czerpak mnie dzisiaj realizował z Warszawy, a to jest Antigorite albo Antigorite z płyty Serpentine. Tym przepięknym utworem posyłam was w noc przepiękną. Trzymajcie się ciepło, to był Jerzy Mazol, Mazol Rytmik Radio. Pa!

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak. Jest 17 dzień sierpnia 2026 roku. To oznacza, że do końca roku pozostało 136 dni. W 1629 roku urodzi się król Polski, Jan III Sobieski. W 1944 roku powstanie warszawskie i silny ostrzał Starego Miasta płonął m.in. Katedra Świętego Jana i Kościół Najświętszej Marii Panny. Żołnierze batalionu Czata 49 wycofują się z magazynów na Stawka. Ciężkie walki w rejonie ulic Towarowej, Wroniej i Grzybowskiej. Skutecznie odparto atak czołgów i piechoty przy ulicy Królewskiej i Marszałkowskiej. Zginął pierwszy listonosz powstańczej, harcerz Zbigniew Banaś, pseudonim Badan, miał 16 lat. To tytułem wstępu, jeszcze w drukowanym na Starym Mieście Kurierze Stołecznym ukazuje się tekst napisany na woli przez podchorążego Józefa Szczepańskiego, pseudonim Ziutek, piosenki Pałacyk Michla. Imieniny dziś obchodzą Jacek, między innymi Anita, Jacek, Eliza, Joanna, Klara. Wszystkiego najlepszego wspaniałym solenizantom życzymy. Kościół katolicki, wspomnienia świętego Jacka od Drowąża i święta nietypowe, dzień docenienia czarnych kotów. To tyle z kalendarium warszawskiego. I najważniejsza informacja, która nie powinna nam umknąć. Wczoraj poświęciliśmy specjalną audycję, ale na pewno już do naszych słuchaczy, przynajmniej tej dużej części, dotarła informacja o odejściu naszej koleżanki redakcyjnej Joanny Rawik. To naprawdę niesamowita postać i zawsze się mówi o tych, którzy odchodzą, że byli wspaniali, że będziemy ich wspominać, ale Joanna Rawik to był promień światła. Joanna miała 92 lata, ale proszę mi wierzyć, nikt z nas jakby nigdy nie odczuwał tej różnicy w wieku, bariery albo jakiegoś spadku energii. Jasia zawsze była takim promyczkiem, który nie narzekał. Była takim człowiekiem, który bardzo dużo energii wkładał we wszystko, co robił, w spotkania z nami. Spotkania nawet te przypadkowe w biegu z Joanną były prawdziwymi diamentami i mam nadzieję, że to Państwo też odczuwali zawsze na antenie, spotykając się w audycjach Joanny Rawik z nią co tydzień. To może teraz krótkie wspomnienie na temat Joanny, takie fragmenty, które przygotowała Hania Tracz.
2: Na początku było słowo, tak mi powiedział nasz szef, mój kochany Krzysztof Skowroński, podczas jednej z pierwszych naszych rozmów. A właściwie pierwsza rozmowa już była tu w studio, kiedy wszedł, bo wywiad ze mną przeprowadziła Ania Popek, co mnie trochę rozczarowało, no bo ja wiedziałam, kto to jest Krzysztof Skowroński, bo to przecież jeden z najwybitniejszych dziennikarzy, nie tylko swojego pokolenia. I zaraz, jak zeszliśmy z anteny, wszedł Krzysztof Skowroński i mi od razu zaproponował natychmiast audycję cykliczną, godzinną. Ja mówię, o Boże, może pół godziny, może coś tam.
3: Gdyby mnie ktoś zapytał, ile lat Joanna Rawik jest w radiu, bym powiedział 17, czyli od samego początku. Tak. Tylko jako człowiek, który jest po prostu, czyli jesteś. To jest rzadka sztuka na tym świecie po prostu być. I Joanna Rawik to opanowała. Patrzę na wszystkich i wiem, że wszyscy sobie nie wyobrażają radia bez ciebie, bez twojego głosu, bez twoich anegdot, bez twoich gości, bez tego, tej wielkiej przyjemności, która płynie z radia w momencie, kiedy ty siadasz za tym mikrofonem i zaczynasz opowiadać o świecie, o życiu i to, co jest fascynujące, że jest to czas teraźniejszy. To nie jest czas przeszły.
2: Krzysiu, ty stworzyłeś instytucję zupełnie nadzwyczajną i ja ci jestem ogromnie wdzięczna, że tak mnie jakoś wydobyłeś z tego niebytu radiowego. I to jest dla mnie wielka sprawa, a ty stałeś się jednym z najważniejszych, taka wąska grupa najważniejszych ludzi w moim życiu. Właściwie takiego radia żywego to ja się nauczyłam tutaj u Krzysztofa. Krzysztof nigdy się do niczego nie wtrącał, nic, tylko polecił, a może miasta, a tego. Nauczyłam się wiele z rozmów z nim i właśnie między innymi to, że na początku było słowo. Ja mówię, a dlaczego, Krzysiu, radio przeżywa taki wielki renesans, również dlatego, że ludzie jeżdżą autami i słuchają radia, a przede wszystkim dlatego, że radio posługuje się jednym środkiem, a tym środkiem jest dźwięk, tylko dźwięk. No teraz się dodaje obraz do celów tych internetowych, bo to jest kolejna sprawa, ale właśnie na początku było słowo. Tak, jestem bardzo szczęśliwa z Radiem Wnet i żegnam na dzisiaj, żegnam utworem jednym z moich ukochanych, to jest Barcelona Freda Mercury i Montserrat Caballé. Dziękuję ci bardzo, Igor, i dziękuję Hani. I jeszcze raz dziękuję moim kolegom i mojemu szefowi. Do usłyszenia.

0: Joanna Rawik po wojnie wraz z rodzicami z Rumunii trafiła do Wrocławia. Taki był wybór jej taty. Jak opowiadała mi w wywiadzie, którego udzieliłam również mnie w Radiu Wnet, planowały z siostrą ucieczkę z powrotem do Rumunii, z tego okropnego kraju, gdzie nie znały języka i gdzie trafiły dość przypadkowo, a później zakochała się w Polsce. Później była artystką, która wykonywała utwory w języku polskim i nigdy nikomu pewnie przez myśl by nie przeszło, że nie znała języka tak długo i go uczyła się od początku. Będzie nam jej bardzo brakowało i to będzie hołd dla Asi, bo tak ją będę pamiętać pomimo tych wielu lat, które przeżyła. To dla mnie była zawsze takim promyczkiem i czułam się czasami przy niej starszą taką koleżanką z pracy, często zmęczoną i zabieganą, gdzie ta elegancka, wspaniała kobieta tłumaczyła, jak należy być obecnym w życiu. Mały książę dla państwa.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni blądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał?

0: Nocne powtórki wnet. Gościem poranka wnet jest Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry. Ja panią słyszałem świetnie. Szkoda, że pani mnie nie
0: właśnie słyszała. Ja widziałam pana redaktora świetnie i też byłam zdziwiona, że się nie słyszymy, ale czasami niestety techniki połączeń w radiu mogą nas zawodzić. Panie redaktorze, To, co jest właściwie tematem numer jeden dla mnie, to obchody święta 15 sierpnia. Te obchody oczywiście, najpierw były spekulacje, czy Donald Tusk, premier rządu, pojawi się w Warszawie, czy jednak się nie pojawi w Warszawie. Oczywiście okazało się, że premier Donald Tusk spędził to święto w Gdańsku, bo bliżej ma tam z domu, jak niektórzy złośliwi komentatorzy mówili, ale premier mówił o czterech filarach bezpieczeństwa. Ostrzegał też przed politykami, którzy znajdują sojuszników wewnątrz wrogów Polski, mówiąc o zdradzie i głupocie. Jakby pan redaktor skomentował wystąpienie premiera Donalda Tuska?
1: Znaczy ja w kółko powtarzam to, co już od dawna mówię, że nie słuchajmy, kiedy Donald Tusk mówi o sobie, słuchajmy, kiedy mówi o innych, wtedy mówi o sobie. Ja bym to odwrócił. To znaczy, że Donald Tusk rzeczywiście mówi o sobie. Musimy bardzo uważać na tego typu polityków, jak on, którzy deklarują de facto, że powinniśmy nasz polski interes podporządkować innym interesom. To się, jeśli myśmy już tu rozmawiali, ja wracam do tego, o tym się teraz już nie mówi, ale warto to przypomnieć, zarówno on, jak jego minister spraw zagranicznych, a obecnie również wicepremier Radosław Sikorski, powtarzali, że Polska powinna płynąć w głównym nurcie polityki europejskiej. To ładnie brzmi, tylko jakbyśmy się zastanowili głębiej, co to znaczy. To oznacza abdykację z naszej polityki, bo no, choćby ktoś był nie wiem jak megalomanem, to przecież nie powie, że Polska wyznacza ten główny nurt polityki. A skoro go nie wyznacza, a ma w nim płynąć i ma się podporządkować temu nurtowi, który wyznaczają inni. I my to de facto oglądamy cały czas. A że to jest sprzedawanie nam jako niby realizacja polskiego interesu, no to już jest to. Tylko dzięki sile propagandy i powtarzaniu tego uporczywego przez rozmaite tuby wielu ludzi w Polsce może traktować to serio. Bo zastanówmy się, fakt, że Donald Tusk nazwał Centralny Port Komunikacyjny portem polskim, bo stwierdził, że to za mało polskie było, nie zmienia faktu, że ten port nie powstaje po prostu. Nazywa się polski, ale w ogóle nie powstaje, w przeciwieństwie do jego poprzedników, którzy ten port zaczęli budować i tworzyć. Jest istotne, ja mówię o tym, bo to jest takie niesłychanie istotne, jednocześnie symboliczne, prawda? I tutaj cały czas podkreślane to jest w tej chwili, trzymamy się tego sejfu, ten podobno sejf jest dla nas jedynym ratunkiem. No mówiliśmy tutaj już wielokrotnie, ja z panią mówiłem, ale w radiu wnet wielokrotnie powtarzano, że przecież to jest coś niebywałego. My uzależniamy się od biurokracji, od tych dominujących sił unijnych, podpisując jakiś monstrualny kredyt, którego warunków nie znamy, który po prostu będzie nam absolutnie arbitralnie dyktowany przez Brukselę, a więc prawdzie w oczy nie tylko przez Brukselę, ale przez Brukselę i Berlin, i który ma niby być fundamentem naszej obronności, a tutaj doskonale wiemy, że nie zbuduje naszej obronności. Choćby z tego powodu, że jak sam premier Donald Tusk mówi, niebezpieczeństwa wobec Polski są na wyciągnięcie ręki. On to mówił, że jest prawie pewny, że w ciągu paru miesięcy Polska zostanie zaatakowana. Tymczasem te pieniądze na sejf i w ogóle to, że on jest przeorientowuje nasz wysiłek militarny i że jego owoce będą za wiele lat, że będziemy zależni od potencjałów militarnych europejskich, które nie są szczególne i które mogą wyprodukować dla nas broń w perspektywie też nie wiemy jaki, bo wiemy na razie, że nie wystarczają one dla na plany, na przykład te niemieckie firmy zbrojeniowe, w tej chwili nie mogą wypełnić planu Merca zbrojeniowego w stosunku do Niemiec. No więc się w domu mówiłem sporo o safe, ale bo to jest konkret. Tu na tym konkrecie możemy mówić, to są deklaracje. A konkretem jest również to, że premier Tusk coraz bardziej boi się Polaków. No więc premier, przywódca rządu, który boi się Polaków, on to sam właściwie powiedział, że on nie będzie uczestniczył na przykład w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, bo boi się niewłaściwych zachowań pod jego adresem. No skoro się boi niewłaściwych zachowań, to może powinien w ogóle zrezygnować z jakichkolwiek funkcji. On funkcji nie rezygnuje, natomiast wycofuje się z jakichkolwiek kontaktów z Polakami, ponieważ jak widać się ich boi.
0: Pojawiły się, a propos już politycznych informacji dotyczących safe, pojawiły się takie spekulacje, że być może premierem, chociaż według nowomowy i feminatywów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, to chyba powinnam powiedzieć premierką rządu polskiego. Jezu. Może takie czasy, panie redaktorze. Znaczy my w Radiu Wnet dbamy o język, ale pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, to jest podsekretarz stanu, która pojawiła się na giełdzie jako spekulacja dotycząca tego, że może objąć stery rządu. Czy pan redaktor myśli, że to jest w ogóle realne? Imponująca kariera w tym sensie, że taka szybka i błyskotliwa od dziennikarza do osoby, która jakby zarządza w jakiejś części właśnie funduszem SAFE, pani Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, a może jednak być taką zwieńczeniem tej kariery, może być urząd premiera, czy to wydaje się panu nierealne?
1: No niestety w państwie Tuska to wszystko zaczyna być możliwe. Nie twierdzę, że realne, możliwe. Pani mówi o błyskotliwej karierze. Ja na razie widzę błyskotliwe nominacje, ale podstaw, przyczyny, dlaczego ta pani zrobiła tę karierę, to ja nie dostrzegam. Pani dostrzega? Bo to ciekawe jest, jakby się zastanowić dlaczego. Czy to ona zabłysnęła czymś takim szczególnym?
0: Myślę, że to są rzeczy, które trafią być może do kolejnej powieści pana redaktora. To są pewne miękkie umiejętności, które według osób, które znają panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, a pochodzi ze środowiska dziennikarskiego, więc mnóstwo osób na jej temat się wypowiadało. I taka ambicja, która nią kieruje, to może być wprost przyczyna jej kariery, ale są też takie informacje, których nie wypada mi na antenie Radia Wnet cytować.
1: No właśnie, no pani te miękkie zdolności zaraz zabrzmiały, to jakoś nieprzyzwoicie, ale nie może zostać. Zostawmy ten temat. Ja chciałem powiedzieć, no, że mamy za sobą błyskotliwą karierę pani Ewy Kopacz, poprzedniego premiera, wtedy kiedy Donald Tusk salwował się ucieczką do Brukseli. Otóż pani Ewa Kopacz została wynagrodzona za wielkie kłamstwo. No przypomnijmy, to są niebywałe, to udowodniono. Pani Ewa Kopacz została wysłania do Smoleńska, żeby nadzorować te prace przy tym wraku samolotu, w którym zginęło 96 polskich mężów stanu do notabli i tak dalej. Opowiadała o wspaniałej współpracy z rosyjskimi służbami, o przekopaniu ziemi precyzyjnej. No i potem wszystko udowodniono namacalnie, empirycznie, pokazując na przykładach, że to wszystko było jednym wielkim kłamstwem. I w zamian za to została wynagrodzona stanowiskiem premiera, bo nic innego. To też nie znamy jej innych osiągnięć politycznych. No, tyle dobrze, że pod jej przewodnictwem wtedy Platforma Obywatelska poniosła spektakularną klęskę w 2015 roku. Więc może tą z panią Sobkowiak Czarnecką będzie podobnie, nie wiem. W każdym razie to zachowanie Donalda Tuska trochę mnie dziwi, no bo dotąd on potrafił stawić czoła rozmaitym wyzwaniom rzeczywistości. Znaczy w ten sposób, znaczy tak PR-owsko potrafił. A to, że w ogóle nie pojawia się na tych świętach polskich, no to jakby pokazywało, że pogodził się z porażką. To być może moja interpretacja idzie za daleko, ale jednak to troszeczkę taki wymiar ma, można odnieść takie wrażenie. Ale w tej chwili to, co podstawowe, to są takie afery, jedna za drugą, które nie są, bo afera gdyby z natury rzeczy powinna być czymś niezwykłym, prawda? Dlatego budzi oburzenie, poruszenie, jest naruszeniem norm. Prawda? No tylko tyle, że jeżeli jedna za drugą leci, ostatnio mieliśmy tą taką, która jest najbardziej, tak powiem, eksponowana po tej aferze Szpitala Południowego, to jest afera z okradaniem powodzia, prawda? Z przekierowaniem tych pieniędzy dla powodzian, dla przyjaciół Platformy, przyjaciół tych, którzy zarządzają tymi funduszami na poziomie regionalnym, ale to nie wiemy, czy tylko na regionalnym. Pamiętamy, że najważniejsza wydaje się w tej chwili postać w Platformie po Donaldzie Tusku, czyli nie mówię o Rafale Sikorskim, który się, że tak powiem, wypycha bez przerwy do tego, żeby prezentować jako ważna postać, to jednak tą takim organizatorem tej Platformy, jak się nazywa teraz Koalicja Obywatelska, jest Marcin Kierwiński. I on został ściągnięty specjalnie z Brukseli, żeby nadzorować tą wielką pomoc dla powodzian. Ta pomoc dla powodzian, no to wiemy, jak wygląda, nie najlepiej, efekty są nie najlepsze. Dotąd tylko postrzegaliśmy to w ten sposób, że to źle działało. Tylko tyle, ale teraz okazało się, że to jest kolejne żarowisko dla ludzi Platformy, że znowu, czy koalicji obecnie, i znowu pokazuje szeroko rozumianych ludzi, czyli tego otoczenia towarzysko-środowiskowego. I to znowu pokazuje, że to nie jest afera, tylko metoda rządzenia. I to obciąża tą z kolei już, bo to znowu można było cały czas spychać niżej tą odpowiedzialność. No dobrze, tam się ktoś źle zachował, ale został ukarany. I na sprawa, że ta pani, nie pamiętam, czy kolejne nazwiska, pojawia się pani Konieczyńska, tak się nazywa pani Anna Konieczyńska, która się ujawniła tym, że rozdysponowała 4,5 miliona złotych dla powodzian we wsi, której mieszka, która akurat nie uległa powodzi. Ale to zaraz jeszcze, to pokazuje, że to nie jest afera. Pani Konieczyńska jest ukarana w ten sposób, że została zawieszona w członkostwie partyjnym. Jak widać, to jest ta największa kara, która może spotkać, to zawieszenie. No, skoro jest zawieszona, może zostać odwieszona. No, pewnie nie zostanie, ale to już jest inna sprawa. No, w każdym razie to pokazuje metodę rządów. I więc być może to chodzi nie tylko o to, że Donald Tusk zaczyna się bać Polaków, co deklaruje wprost, jest zdumiewające skłonienie demokracji, kiedy lider partii, lider państwa, bo w Polsce jest system taki quasi-kanclerski, parlamentarny, gdzie premier jest najważniejszą osobą w państwie, co Donald Tusk często lubił podkreślać zasadniczo, zwłaszcza w konfliktach z prezydentem. Otóż tenże lider państwa boi się spotykać z obywatelami państwa. No ale widać, że nie tylko o to chodzi, chodzi również o, zdaje się, brak odpowiedzi na te afery, które walą się, które jedna przesłania drugą. To jest takie, być może jak słyszałem, takie półżarty tylko ze środowiska związanego z Koalicją Obywatelską, że oni mówią, no nie ma co się specjalnie przejmować tą aferą, bo następna ją przykryje.
0: A ja jak byłam na urlopie i przeczytałam, że odchodzi prawa ręka Donalda Tuska, to serce mi zadrżało, że Marcin Kierwiński zostanie odsunięty.

0: nie docierają, że już nawet Donald Tusk wie, że nie ma sensu robić żadnego PR-u, bo z tego się i tak nie wygrzebie. I to pana intuicja, że już politycznie się poddał, może być związana właśnie też z tą sytuacją.
1: Ja nie wiem, czy się politycznie poddał, ale nie sądzę, żeby zrezygnował z robienia PR-u, bo on inaczej polityki nie robi. Bo jakby się przyjrzeć w polityce Donalda Tuska, to jest wyłącznie PR. I to jest wręcz podniesione do rangi jakiejś normy, prawda? Bo że w ogóle polityki nie powinniśmy robić. To przypomnijmy sobie to sławne hasło Donalda Tuska, nikogo innego. Nie róbmy polityki, budujmy boiska, tam były, budujmy mosty, budujmy coś tam jeszcze, okay, budujmy. No to piękne hasło, budujmy, ale jeśli uznaje się, że polityka jest niepotrzebna i to głosi główny polityk w państwie, no to pierwsze wnioski, co powinien wyciągnąć, to wycofać się z polityki. Ale jego wnioski są inne, bo politykę zastępuje właśnie PR, czyli public relation. To przez cały czas to jest takie, to jest ta historia, którą przypomniałem z CPK, Centralnym Portem Komunikacyjnym, jest tutaj chyba wzorcowa. Podjąć rozmowy, podjąć wielkie słowa w odniesieniu do nazwy. Dlaczego w nazwie nie ma Polski? Trzeba dać Polska, więc się nie budować. Więc to tak, jeśli nie mamy polityki, no to ci głównie politycy, którzy mają nadzorować tych budowniczych, przestają to robić, a budowniczowie nie budują. Natomiast, bo okazuje się, że zamiast budować, można zarobić w inny sposób, prostszy i mniej ryzykowny.
0: A my będziemy się przyglądać i obserwować. Życzę wspaniałego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego. Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, był gościem Poranka w NET.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest dr Oskar Kida, ekspert konstytucjonalista. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To zacznijmy od informacji, które pojawiły się dwa dni temu. To, że były minister rządu przejdzie do Trybunału Konstytucyjnego, to przewijało się już przez media kilka dni temu, natomiast Donald Tusk po informacji, która się pojawiła, później pojawił się komentarz między innymi Bartosza Arłukowicza. Trudno Berka nazwać ofensywnym politykiem, to nie jest polityk, i taki kołowrotek komunikacyjny zaczął następować. To, co pan w Radiu Maryja powiedział, że nazywa pan zapowiedzi ministra Żurka wywieraniem nacisku i groźbą wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tu już wokół Trybunału Konstytucyjnego narosła naprawdę chmura, która trudno jest chyba przez nią się przebić, jak się jest zwykłym widzem, słuchaczem, czy nawet dziennikarzem. To może po kolei. Dlaczego pan uważa, że minister Żurek wywiera nacisk i groźby wobec Trybunału Konstytucyjnego?
2: Szanowny panie redaktor, no jeżeli ktoś twierdzi, to nie byle kto, bo przecież to jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że już we wrześniu jakieś osoby będą zasiadać za stołem sędziowskim, będą dostawać sprawy, że on przywróci tutaj w cudzysłowie demokratyczny Trybunał Konstytucyjny, no to jest nic innego jak zapowiedź tego, że niezależnie czy prezes uważa, że te osoby są tam legalnie czy nielegalnie, czy nawiązał się stosunek służbowy, czy się nie nawiązał, będą orzekać i tyle. No a w jaki sposób minister sprawiedliwości chce to zrobić? No przecież wiadomo, że przy użyciu aparatu państwowego, aparatu siły. Ja oczywiście nie mówię siły w tym znaczeniu, że przemocy, bo on tam twierdzi, że teoretycznie nie, ale no na pewno też skoro twierdzi wprost, że tego nie wyklucza, to ciężko to odbierać inaczej niż właśnie jako próba nacisku na ten niezależny organ. To jest takie po prostu danie sygnału panu prezesowi, że słuchaj, albo to zrobisz dobrowolnie, masz czas tam do września, a jak nie, no to ja wchodzę i już ja to zrobię po swojemu. Dla mnie to jest po prostu nawet ciężko powiedzieć, taka subtelna. No to jest po prostu, dla mnie to jest po prostu groźba. Zapowiedź tego, że jeżeli prezes nie podporządkuje się zabezpieczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jakiemuś jego orzeczeniu, no to po prostu poniesie tego konsekwencje.
1: Czyli mówimy o takim instrumentalnym, możemy to tak chyba nazwać, instrumentalnym traktowaniu Trybunału Konstytucyjnego. A czy za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Trybunał Konstytucyjny nie był traktowany instrumentalnie?
2: Czy to zależy, jak pani definiuje traktowanie instrumentalne? Jeżeli chodzi o to, czy Trybunał był organem na telefon, to absolutnie nie. Ja pamiętam kiedyś taką dyskusję z jednym z działaczy, wówczas chyba Polski 2050, a dzisiaj już chyba nie, no bo tam różne przekształcenia przeszła ta partia. No i on właśnie się pytał, czy kiedykolwiek było tak, że rząd PiSu przegrał przed Trybunałem Konstytucyjnym, mówi, że można się pomylić o jeden, bo nie było takich sytuacji. No to jest oczywiście nieprawda, bo w samym 23 roku tam rząd przegrywał kilkanaście razy, a co dopiero przez te 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Więc jak najbardziej zdarzały się takie przypadki, tylko że oczywiście medialnie najgłośniej jest o tym, gdzie są te sprawy polityczne, gdzie coś akurat było zgodnie ze stanowiskiem czy to Sejmu, czy właśnie jakiegoś wnioskodawcy. Natomiast no, absolutnie nie mówi się o takich sprawach, gdzie to właśnie Trybunał szedł zupełnie w innym kierunku, aniżeli linia, no nazwijmy to, partii rządzącej.
1: Przepraszam, że to powiem. Jest pan młodym człowiekiem. Patrzy pan na to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jest pan doktorem, więc studiował pan szczegółowo zapewne wszystkie prawne kruczki i aspekty działalności takich instytucji. To jaka jest przyszłość Polski? Czy to nie jest tak, że przejmowanie w taki sposób instytucji, bo byliśmy świadkami przejęcia telewizji polskiej, można długo wymieniać te instytucje, które były przejmowane w sposób naprawdę straszny. To w ogóle jeszcze jest do zatrzymania? Czy my jesteśmy już na etapie anarchii albo jakiejś katastrofy prawnej, z której już nie da się wyjść?
2: Znaczy, na pewno jesteśmy już na takim etapie, w którym możemy to nazwać stanem albo przed anarchią, albo po prostu anarchii, bo to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości w szeroko pojętej władzy sądowniczej, to zwykły obywatel naprawdę może być przerażony. Jeżeli jest tak, że nie tylko jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ale w ogóle jeżeli chodzi o sądy, ktoś idzie do sądu i dostaje wyrok i on nie wie, czy to jest wyrok, czy to nie jest wyrok, czy on został wydany prawidłowo, czy nieprawidłowo, czy on może w oparciu o ten wyrok działać, czy za kilka lat ktoś nie powie, że jednak tego wyroku nie ma, bo on nie istnieje, bo został wydany przez rzekomo jakiegoś neosędziego, albo z jakiegokolwiek innego powodu, to ta pewność prawa się burzy. Burzy się zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, a co za tym idzie, ludzie po prostu przestają być bezpieczni. Bezpieczeństwo to nie jest tylko to bezpieczeństwo na zasadzie, że granice są chronione przez wojsko, ale to też jest właśnie ta pewność prawna, bezpieczeństwo prawne obywateli, to jest po prostu ich generalnie poczucie bezpieczeństwa. I czy to się da jeszcze zatrzymać? No tak, da się jeszcze to zatrzymać, to się da jeszcze naprawić, tylko pytanie, jak bardzo możemy liczyć tu na kompromis pewnych środowisk politycznych, a jak bardzo to będzie wyglądało trochę na zasadzie amerykańskiej, że przychodzi nowa władza i ona całkowicie zmienia administrację od góry do dołu, że po prostu się umawiamy, że państwo jest na 4 lata. Ja uważam, że akurat to jest u nas bardzo negatywne podejście, po to ktoś ukształtował dłuższe te kadencje, żeby jednak to nie było tak, że co 4 lata resetujemy sobie Polskę. Natomiast ja na przykład uważam, tutaj na chwilę sobie pozwolę dosłownie tak delikatnie odejść od roli, w której mnie pani zaprosiła, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na scenie politycznej. Jest projekt pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego o zmianie konstytucji. To jest człowiek, który ewidentnie, jeżeli chodzi o jego środowisko polityczne, poglądowi jest zupełnie nie po drodze. Absolutnie, proszę państwa. Myślę, że bardzo niewiele punktów wspólnych byśmy znaleźli. Ale akurat nad tym projektem zmiany konstytucji w zakresie Trybunału Konstytucyjnego, mimo że to jest człowiek z zupełnie innej bajki, uważam, że moglibyśmy rozmawiać, że to jest całkiem sensowna propozycja. Przynajmniej jako punkt wyjścia, tam może jakieś szczegóły byśmy ewentualnie tutaj merytorycznie dyskutowali, natomiast sam kierunek jest dobry. I pytanie, czy jeżeli będzie tak, że znajdą się chętni, żeby to wdrażać, to czy przypadkiem nie wyjdzie, że to było tylko takie puste zagranie, zgłaszanie czegoś takiego. Ja mam nadzieję, że przynajmniej podjęta zostanie próba naprawienia tego już na poziomie konstytucyjnym, bo jeżeli nie, to oczywiście, proszę państwa, jakaś nowa władza, nieważne jak ona będzie, sobie poradzi w taki czy inny sposób. Mniej legalnie, bardziej legalnie, ale na pewno sobie poradzi. Włącznie z resetowaniem niektórych tych instytucji. Tylko pytanie, czy wtedy obywatele w ogóle kiedykolwiek dojdą do momentu, w którym stwierdzimy wszyscy, że tak, ta instytucja nie budzi wątpliwości prawnych. Że wiemy, że to jest ten organ, o którym mowa w konstytucji, to jak ono rzeka, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie podoba, to tak musi być. Póki co nie ma na to szans. A ja bym chciał jednak, żebyśmy wrócili do czasów, kiedy Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, kiedy wszystkie organy coś po prostu znaczyły.
1: Ja mam wrażenie, i to jest nie moje wrażenie, ale rozmów z wieloma gośćmi w studiu Radia Wnet, że, i to będzie straszne, co powiem, że za czasów komunizmu był większy porządek prawny, ponieważ nawet te fingowane procesy miały swój charakter, miały dokumentację. Pan kiwa głową, ja mówię, dlatego, że słuchacze radia nie widzą pana reakcji. Doszliśmy do takiej kropki, gdzie po prostu jesteśmy wszyscy zszokowani. Czy jest jakieś umocowanie konstytucyjne, na przykład pana prezydenta w takim obszarze, który może zatrzymać wyścig ministra Żurka po Trybunał Konstytucyjny?
2: Właśnie to bardzo dobrze, że pani redaktor poczyniła ten wstęp, bo kiedy konstytucja była pisana, oczywiście przy wszystkich mankamentach, jednak kiedy była pisana przez te środowiska, przede wszystkim postkomunistyczne, to tym ludziom do głowy w ogóle by nie przyszło, że pewne takie fundamentalne zasady można by ignorować, łamać, naginać. Na przykład, proszę państwa, że można nie wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, albo że marszałek w ogóle może mieć taki pomysł, że on nie zwoła Zgromadzenia Narodowego w celu odebrania przysięgi od prezydenta. To w ogóle było poza kategoriami myślenia. Gwarantuję to państwu, bo ja czytałem biuletyny Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzenia Narodowego, znam te wszystkie dyskusje. Nikt w ogóle nawet nie wpadł na to, żeby o to zapytać. I teraz właśnie dochodzimy do momentu, w którym to się dzieje. Po prostu takie rzeczy się dzieją, takie pomysły padają, a czasem po prostu się dzieją tak jak w przypadku tego wyboru sędziów, że przez tyle lat to się nie następowało, teraz nagle hurtowo ich wybrano. To pokazuje, że te założenia konstytucyjne po prostu rozminęły się zupełnie z rzeczywistością, że twórcy konstytucji nie przewidzieli pewnych mechanizmów. Teraz pytanie, czy prezydent ma narzędzia do tego, żeby zareagować teoretycznie, jakby czytać konstytucję taką, jak ona jest, a nie jak ktoś ją rozumie, to tak, bo prezydent co prawda sam niewiele może zrobić. Od razu proszę państwa, on to nie jest organ, który ma jakieś supermoce, ale z jego funkcji, między innymi jako tego strażnika konstytucji, wynika, że on może uruchamiać na przykład spór kompetencyjny przed Trybunałem Konstytucyjnym, że może niekonstytucyjne działania zaskarżać do Trybunału, jeżeli one przybierają oczywiście formę jakiegoś aktu prawnego, tylko że, no właśnie, to przy założeniu, że działa Trybunał, a że on oczywiście, proszę państwa, działa, ale rząd nie uznaje tej działalności. Więc w momencie, w którym rząd mówi, że mnie to nie obchodzi, no to ta funkcja w zasadzie zostaje wyłączona i mamy demokratycznie, legalnie działającego prezydenta, ale pozbawionego legalnych narzędzi. Więc w tym momencie nie dość, że on w ogóle nie ma najsilniejszej pozycji, to ona jeszcze dodatkowo została osłabiona. Natomiast my musimy sobie wszyscy zdawać sprawę z jednego, że wyłączenie takich instytucji, czy to jak Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, to oczywiście to godzi w polityków, no tak jak właśnie we wspomnianego prezydenta, ale to przede wszystkim godzi w nas. W nas, obywateli, bo to są instytucje, które mają stać na straży naszych praw i wolności. I idealnym tego przykładem, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jest taki wyrok w sprawie emerytów. No nie wdając się w szczegóły, bo nie mam czasu, proszę państwa, ale chodzi o to, że emerytom z pewnego rocznika w sposób niekonstytucyjny nie zwaloryzowano emerytur. Dostają mniejsze emerytury i to zauważalnie mniejsze, aniżeli powinni. I Trybunał orzekł, że to jest niezgodne z Konstytucją. W 24 roku. Rząd od 2 lat nie opublikował tego wyroku, mimo że Rzecznik Praw Obywatelskich się dopominał, różne organizacje pozarządowe się dopominały i przez to ci ludzie cały czas nie otrzymują swoich pieniędzy. A przecież pamiętajmy, no, że jak ktoś już jest na emeryturze, no to oczywiście ja wszystkim życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, ale są tacy ludzie, którzy nie dożyją tego, żeby wreszcie otrzymać te należne im środki. No i to jest tragedia tych ludzi. Wiedzą, że zostali potraktowani niezgodnie z prawem. Orzekł o tym najwyższy organ władzy sądowniczej. Powinni dostać pieniądze od państwa, które po prostu powinno wykonać ten wyrok i zwaloryzować te emerytury, a rząd mówi, nie opublikowałem, ZUS mówi, nie wypłaca, można sobie iść do sądu. I teraz jest niestety tak, że niektóre sądy stosują ten wyrok, mimo że on jest niepublikowany, tak jak trzeba, a niektóre nie stosują, więc wymiar sprawiedliwości zamienia się w loterię. Jak trafimy sędziego, który stosuje, no to mamy pieniądze, jak trafimy takiego, który nie stosuje, to nie mamy pieniędzy. To jest dosłownie rzut monetą.
1: Przerażające, ale też zastanawiałam się właśnie przed rozmową z panem, jak pan patrzy na obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Bogdana Święczkowskiego. Jaką on jest postacią w świecie prawników, w świecie ludzi, którzy zajmują się zawodowo tym, co robią?
2: No wiadomo, że osoba pana prezesa Święczkowskiego wywołuje różne kontrowersje. Tak? Niektórzy mówią, że on był wcześniej współpracownikiem tego czy innego ministra. Natomiast ja uważam, że to jest przede wszystkim człowiek, który w tym momencie podchodzi bardzo poważnie do roli, jaką przyjął. Który chce w sposób należyty realizować obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko sędziego, bo on jest sędzią, ale jest jednocześnie prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I przykładowo, jak niektórzy mówią, że Święczkowski nie dopuszcza tych sędziów, przepraszam, że po nazwisku, ale cytuję te komentarze, nie dopuszcza tych sędziów wybranych przez obecny Sejm do orzekania. No ale w ustawie jest wyraźnie napisane, że dopóki nie złożą ślubowania wobec prezydenta, to nie nawiązał się stosunek służbowy. I do tej pory praktyka była taka, że za każdym razem, kiedy to ślubowanie się odbywało, kancelaria informowała o tym wcześniej Trybunał, kancelaria prezydenta, i z kancelarii prezydenta przychodziły stosowne dokumenty potwierdzające fakt złożenia ślubowania. Teraz to się nie wydarzyło, więc proszę państwa, niezależnie od tego, czy uznajemy tę linię, że to ślubowanie do kolumny jest skuteczne czy nieskuteczne, chociaż wiemy, że jest nieskuteczne, bo Trybunał o tym orzekł, ale przyjmijmy na chwilę, że teoretycznie jest dopuszczalna taka interpretacja, no to proszę się postawić z perspektywy odpowiedzialnego piastuna tego organu. Z jednej strony są jakieś doniesienia medialne, są jakieś oświadczenia tych ludzi, a z drugiej strony praktyka zawsze była taka, że były dokumenty. Wszystko jest w dokumentach, a tu dokumentów nie ma. A pamiętajmy, że gdyby było tak, że ostatecznie by się na przykład okazało, że tych osób nie można dopuścić, to jest przestępstwo, gdyby pan prezes ich dopuścił. No to jest przekroczenie uprawnień. Więc jak można mieć pretensje do człowieka, który w takiej sytuacji po prostu mówi, no ja czekam na dokumenty. Najzwyczajniej w świecie, proszę państwa. No czeka, skoro do tej pory było tak, że za każdym razem, w przypadku każdego sędziego te dokumenty były, a teraz w przypadku tej czwórki nie ma, no to chyba każdy z państwa by się zastanowił, czy tak można sobie, przepraszam na określenie, na gębę przyjąć jakiegoś sędziego. Jeżeli już, no to pretensje można by kierować przy założeniu, że ktoś popiera te linie, do kancelarii prezydenta. Chociaż ja uważam, że kancelaria prezydenta również stoi w prawie, ponieważ ci ludzie po prostu nie złożyli ślubowania wobec prezydenta. Ale mieć pretensje do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który jest jednocześnie właśnie tym organem kierowniczym, że on nie działa na podstawie jakiegoś tutaj oświadczenia tych ludzi, tylko na podstawie dokumentów, to naprawdę, proszę państwa, no z demokratycznym państwem prawnym nie ma nic wspólnego.
1: Czy pojawiają się w przestrzeni europejskiej, światowej jakieś analizy albo jakieś komentarze dotyczące stanu prawnego w Polsce? Bo za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy pamiętamy, co się działo. Komisja Europejska, wszystkie sprawdzenia, zatrzymanie środków i tak dalej, nie będę wymieniać, bo słuchacze Radia Wnet to wielokrotnie słyszeli. Czy w tej chwili natknął się pan na jakiś komentarz, analizę albo jakiś artykuł o tym, co dzieje się w porządku prawnym w Polsce?
2: Tak, zdarzają się takie rzeczy. Różne stowarzyszenia na przykład piszą raport na ten temat, które gdzieś tam trafiają, między innymi do Stanów Zjednoczonych. Wiem, że w kongresie było na przykład prezentowane pewne raporty dotyczące właśnie stanu praworządności. Ja sam byłem na Węgrzech, w Budapeszcie, na takiej konferencji pewnego instytutu, który właśnie też prezentował raport, którego jestem współautorem, dotyczącym właśnie tego przejmowania Trybunału Konstytucyjnego. Ale przede wszystkim dobrze, że pani redaktor zauważyła, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy to głównie te międzynarodowe trybunały, a także instytucje Unii Europejskiej włączały się w dyskusję w Polsce. Teraz jest tak, że jeżeli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, to my w zasadzie wiemy, że no to jest instytucja, którą myślę, że 90% obywateli, jeżeli tam śledzi jej działalność, to wie, jaki wyrok ona wyda jeszcze zanim on zostanie wydany. No tak jak teraz właśnie w przypadku tego, że zakomunikował, że rozpozna merytorycznie skargi tych sędziów wybranych przez Sejm 10 kadencji, mimo że nie wyczerpali drogi sądowej, a wcześniej wydał zabezpieczenie w ogóle nieznane wcześniej polskiemu prawu, nic takiego nie było wydawane w takich sprawach, a tutaj się okazało, że niemalże na telefon w trybie ekspresowym zostało ono wydane, a jednocześnie mamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak, drugi organ, zupełnie, proszę państwa, one są ze sobą niepowiązane, jeden jest z instytucją, inny, drugi nie, który też oczywiście no, bardzo kontrowersyjnie poszerza swoje kompetencje, ale akurat on się zachował troszkę inaczej niż Europejski Trybunał Praw Człowieka, no bo on w pewnym momencie powiedział stop, na przykład jeżeli chodzi o tych tak zwanych neosędziów. Bardzo delikatnie, ale jednak. Mamy Komisję Wenecką, przecież właśnie organ, który jeszcze niedawno był uznawany przez te władze za święty. Dosłownie to był święty organ. 2015-16 rok, ja pamiętam doskonale, oni mówili, że Komisja Wenecka powiedziała o Trybunale to i tamto. I Komisja Wenecka w 24 roku, wypowiadając się o Trybunale Konstytucyjnym, powiedziała rządowi, że rząd nie ma prawa nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Że w przypadku tych wyroków wydanych z udziałem tych trzech osób, które tam są kontrowersyjne, to mógłby dodawać taką adnotację, jak dodawał zdaniem Komisji Weneckiej, co moim zdaniem też jest bardzo kontrowersyjne, ale jednak sama komisja powiedziała, ale nie można tego nie publikować, a tych, których w tych składach, w których oni nie zasiadali, to w ogóle jakby nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że to są wyroki, że trzeba je stosować. A rząd wbrew przecież temu mówi, że nie będzie niczego publikował. No przecież gdyby to zrobił rząd Zjednoczonej Prawicy, to my byśmy mieli codziennie tak ówczesną opozycję, dzisiejszą koalicję rządzącą, która by mówiła o tym, jakiś tam narzutniku by wyświetlała licznik, jak tam długo oni tam nie wykonują wyroku, czy tam zaleceń Komisji Weneckiej. A teraz, proszę bardzo, no zmieniła się perspektywa na rządzącą i nagle można więcej. No ja uważam, proszę państwa, że trzeba być konsekwentnym. Jak się mówiło, że Komisja Wenecka ważna, no to wypadałoby jej słuchać.
1: Konsekwentny to jest to słowo, którego brakuje w naszej polityce chyba od bardzo wielu, wielu lat, odkąd pamiętam. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
2: Dziękuję bardzo.
1: Doktor Oskar Kida był gościem poranka w Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest były minister rolnictwa i obecnie poseł PiS-u, polityk opozycji Robert Telus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Ten poniedziałek piękny, u nas jeszcze nie deszczowy, ale wszystko to wskazuje, że deszczowy będzie za chwilę.
1: Krakowskie przedmieście i plac zamkowy na razie zalane w słońcu, więc Warszawa raczej nie będzie miała podlewanych darmowo kwiatów i trawników, choć ten deszcz na pewno by się w Warszawie również przydał. Ukraina prosi o zwiększenie tranzytu zboża przez polskie porty w sytuacji, gdy, jak wskazuje resort rolnictwa, w polskich magazynach wciąż są nadwyżki zbóż. Czy pana zdaniem obecny rząd ma spójny plan wobec polityki zbożowej, zboża z Ukrainy?
2: Ja na to podejrzewam, że ten plan jest taki, który jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa, bo ja przypomnę, że w 2023 roku, 15 kwietnia, to my zatrzymaliśmy zboże i wtedy nawet wszystkie produkty z Ukrainy. Wbrew Unii Europejskiej byliśmy przez to atakowani w różny sposób, straszeni sankcjami, ale wtedy nałożyliśmy przede wszystkim na tranzyt konwoje, a druga rzecz, założyliśmy system SENER. I dziś nie ma już konwoi i dziś ten rząd zdjął również system SENER. Co znaczy system SENER? System SENER jest to europejski system, który dokładnie pokazuje, skąd produkty jadą i dokąd jadą te produkty. To znaczy mamy pewność, że te produkty, nawet jak przejeżdżają przez Polskę, to przejeżdżają, a nie zostają w Polsce. Dzisiaj tego systemu nie ma. Dzisiaj rząd wymyślił sobie, żeby nałożyć system SENT na skarpetki i inne produkty małe, ale na system, na zboże ten system SENT został zdjęty. I dzisiaj tak naprawdę nie mamy pewności, czy zboże w Polsce nie jest zbożem ukraińskim. Czy ono jadąc przez Polskę albo przez inne państwa, bo może to jechać przez Rumunię, przez Bułgarię i przyjeżdżać do Polski. Ono może za i takie mamy zresztą sygnały, że ono zasypuje Polskę. I obecny rząd nie robi z tym nic. Jeżeli Ukraina dzisiaj prosi o to, żeby zwiększyć tranzyt, to dziś trzeba przede wszystkim uszczelnić ten tranzyt. Dziś trzeba mieć pewność, że to zboże nie zostaje. Panie redaktor, ja przypomnę, gdy w 2023 roku zboże kosztowało 1000 zł, myśmy dopłaty dawali rząd 400, a nawet później 550 zł. Dzisiaj nie ma żadnej dopłaty, a zboże kosztuje mniej więcej 700-800 zł. I to pokazuje, że obecny rząd nie ma polityki, albo ma taką politykę, która nie wspiera polskiego rolnika. Żeby było jasne, jeszcze jedno zdanie powiem, bo może trochę za długo mówię w tym jednym pierwszym wejściu, ale my wiemy o tym, ja dokładnie o tym wiem, że nie zbudujemy rolnictwa na dopłatach. Nie zbudujemy rolnictwa na interwencji. Ale są takie momenty, jak na przykład ten, kiedy rząd ma obowiązek interweniować. Ma obowiązek pomóc, bo to chodzi nie tylko o polskie rolnictwo, ale i o polskiego rolnika, to jest bardzo ważne, ale chodzi również o suwerenność, o bezpieczeństwo żywnościowe. Obecny rząd nie ma polityki żadnej w tym kierunku. Nie ma żadnej polityki, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe i żeby zabezpieczyć to, co jest najważniejsze, byt polskiego rolnika.
1: To dlaczego, zdaniem pana ministra, rząd zdjął te ograniczenia i dlaczego wycofał się z jakby oznaczenia tego zboża, skąd dokąd jedzie? Z jakiego powodu to się wydarzyło?
2: Ja podejrzewam, panie redaktor, że to jest życzenie Unii Europejskiej, bo wtedy, gdy ja byłem ministrem, również takie życzenia były. Nie tylko mnie, ale nasz rząd to jest, z różnych stron przychodziły naciski, żebyśmy zwolnili i z SENT-u, ale żebyśmy też zwolnili zboże do Polski. Ale myśmy wtedy stanęli twardo. Tutaj pamiętam, jak Jarosław Kaczyński powiedział na konferencji 13 albo 14 kwietnia, że interes polskiego rolnictwa jest dla nas ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy. A dziś Unia Europejska wymusiła na tym, nie wiem, czy wymusiła, czy może normalnie wydała rozkaz, żeby ten system SENT zdjąć. Ja jeszcze raz podkreślę, panie redaktor, jaki jest biznes tym, żeby zdjąć system SENT ze zboża, to co zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe, a nakładać go na skarpetki i inne małe produkty naszych polskich małych handlujących, tych, którzy sprowadzają. Jaki w tym był interes? Tylko chodziło o biznes europejski, biznes brukselski. I ten rząd tak naprawdę prowadzi politykę brukselską, a nie politykę polską. I to mówię z pełnym przekonaniem, panie redaktor, bo ktoś powie, że jestem nieobiektywny, bo jestem w opozycji. Nie, tak po prostu jest. To jest po prostu widać gołym okiem.
1: Mamy problem ze zbożem również w Polsce, bo zaczęła się poważna debata o suszy, ale też jesteśmy na skraju, bo nie wiem, czy słuchacze Radia Wnet słyszeli o tym, ale jesteśmy na skraju hodowli wieprzowiny. W tej chwili cena skupu w sierpniu kilograma wieprzowiny waha się pomiędzy 4 a 6 zł za kilogram. To takie stawki podaje KOWR obecnie jako obowiązujące. Czy za czasów pana rządu w ministerstwie na przykład były jakieś pomysły na rozwiązanie problemu hodowców, czy te obszary po prostu od lat są sukcesywnie zabijane, bo takie informacje przekazują bezpośrednio ci, którzy jeszcze jakoś te hodowle prowadzą?
2: Panie redaktorze, zacznę od tego, że ta cena, którą pani podała, jest nawet niższa. Ja o 6 zł nie słyszałem w tym momencie, żeby było.
1: Może to jest gdzieś jest, ale taka gdzieś uśredniona, więc
2: tak, średnia cena w tej chwili to jest w granicach 4 zł tak naprawdę, a była nawet poniżej 4 zł. To pokazuje, jak bardzo niska jest cena zboża. Pani redaktor zadała bardzo dobre pytanie, czy były jakieś przygotowane strategie. Przygotowaliśmy program od budowy warchlaków polskich, bo tak naprawdę w tym momencie to my mamy 80% warchlaków w Polsce złożonych z zagranicy, Holandia, Dania. Inne kraje, które są przywożone. My przygotowaliśmy program wraz ze środowiskiem hodowców, nie samo ministerstwo. Program, który był przygotowany na odbudowę warchlaków.
1: Panie ministrze, przepraszam, zatrzymajmy się, bo ja myślę, że może nasi słuchacze się zgubią. Żeby państwo w Radiu Wnet nas zrozumieli, chodzi o prostą rzecz, a mianowicie w Polsce hodowla trzody wygląda w ten sposób, że w 80% mniej więcej, tak jak wspomniał pan minister, odbywa się na tucznikach, które są przywożone z Danii, Holandii, Niemiec, tutaj te kraje będziemy wymieniać dowolnie. W Polsce de facto powoli ginie już własna hodowla, czyli taka hodowla, gdzie maciora rodzi własne małe prosięta i z tak tych jest. Prosiąt prowadzimy hodowlę. Dlaczego zostały te polskie hodowle zabite de facto? No bo jeśli mówimy o 20% to dlaczego pozwoliliśmy na to, żeby Duńczycy, Holendrzy, bo oni dostarczając te małe prosięta, też zabierają to mięso. Tak naprawdę polski hodowca jest wynajętym zarządcą tej hodowli i de facto nie ma wpływu na to, w jaki sposób prowadzi tę hodowlę i co się z tą hodowlą później dzieje.
2: Tak, ma pani rację, że przede wszystkim, żeby zabić hodowlę w Polsce tuczników, bo pani mówi o tucznikach, to trzeba zabić hodowlę prosiąt warchlaka. I to
1: jest taki krytyczny moment, kiedy internet u pana mnie.
2: Przepraszam, pamiętam, pani redaktor, myślę, że słuchacze nawet pamiętają, była H plus tak pana, albo płata do lochy, to też była.
1: I teraz, panie ministrze, przepraszam, panie ministrze, bo mamy problem z połączeniem z internetem wspólnym. Pan mnie słyszy, ale tu rozpoczął pan od tego, że żeby zabić hodowlę, trzeba zabić.
2: Żeby zniszczyć, to trzeba zniszczyć hodowlę prosiąt i warchlaku. I to była. I myśmy z tym próbowali to odbudować, bo to jest tak proces już wieloletni. To nie jest proces nawet ostatnich lat, czy nawet to jest proces wieloletni, to znaczy znów polityka Unii Europejskiej, polityka krajów, które rządzą w Unii Europejskiej, między innymi Niemiec, które wiedzą o tym, że jeżeli chcą zniszczyć tucznika, hodowlę tucznika w Polsce, to trzeba zniszczyć hodowlę prosiąt i wam, o którym chciałem powiedzieć, to zostawiliśmy na biurku. U mnie na biurku, jak odchodziłem z ministerstwa, został, że chodzi o hodowlę trzody chlewnej, że obecny rząd robi wszystko, żeby zwinąć polskie rolnictwo. Jeszcze pokazuje, że Unia Europejska oddaje swoją suwerenność, bo oddawanie bezpieczeństwa żywnościowego w obce ręce. I pamiętam, panie redaktor, drodzy państwo, słuchacze Radia Wnet, gdy my jako Prawo i Sprawiedliwość krzyczeliśmy, że Nord Stream 2 to jest oddawanie suwerenności europejskiej Rosji. Wtedy piono z Jarosława Kaczyńskiego, z prezesa Jarosława Kaczyńskiego,

0: Kaczyńskiego, kpiono z nas, polityków Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj wszyscy, cała Europa wie, że to był błąd. I my mówimy, że umowa z Mercosurem to jest tak naprawdę Nord Stream 2, żywnościowe Nord Stream 2. To jest zabijanie suwerenności Europy, no a my, jako Polska, jesteśmy przodownikami. To zabrzmiało to trochę komunistycznie, ale jesteśmy przodownikami, jeżeli chodzi o produkcję żywnościową w Europie, w wielu sektorach. I tych sektorach, które z umową Mercosuru najbardziej szkodzą, no między innymi dróg, między innymi wołowina, to są produkty, rynki, które nam najbardziej będą szkodziły z umową Mercosuru.
1: No i teraz wchodzimy w kolejny obszar naszego rolnictwa, czyli moje ulubione warzywo, ziemniaki. Ziemniaki, które według Instytutu Ziemniaka, jeśli dobrze nie przekręciłam nazwy, mieliśmy 150 gatunków ziemniaków, które uprawialiśmy jeszcze dosyć niedawno, bo 30-40 lat temu. W tej chwili odbudowujemy jakąś część plantacji, ale susza uderza w ziemniaki. Wiemy już, że w tym roku będzie również, plony będą małe, ale też przede wszystkim, panie ministrze, jaki udział jest jeszcze polskich upraw, jeśli chodzi o moje ulubione warzywo? Czy kto na terenie Polski uprawia w tej chwili ziemniaki?
0: No, panie redaktorze, zacznijmy od tego, że to znowu jest polityka Unii Europejskiej. Kto tak może zabrzmi, że ja ciągle atakuję Unię Europejską. To nie o to chodzi. To ja mówię o polityce Unii Europejskiej, która, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wiedziała o tym, że Polska jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję ziemniaka, i od samego początku robiła wszystko, żeby naszą produkcję zniszczyć. Wymyślali choroby i tak dalej, strefy, w których nie można było produkować, eksportować ziemniaka. I to były te strefy, gdzie największa była produkcja ziemniaka. To znaczy, to ograniczenie było od samego początku. Robili wszystko, żeby zniszczyć naszą plantację. I dzisiaj jeszcze są miejsca w Polsce, gdzie ziemniak jest bardzo mocny, w Łódzkim również. No, sieradzkie
1: kupy. Wielkopolska chyba jeszcze.
0: Wielkopolska, są jeszcze sektor, znaczy obszary, gdzie ta produkcja ziemniaka jest silna, ale są obszary, gdzie już całkowicie zanikła, że już nie ma produkcji ziemniaka, dlatego, że się ten ziemniak nie opłacał. Jeżeli ziemniak 20 groszy, panie redaktor, to przecież to się w głowie nie mieści. Mieliśmy przecież filmiki, gdzie wielkie ilości ziemniaków zostało włożone w pole i no, wyrzucane jako, no, jako obornik, bo by zgnite. To pokazało, no, chociaż jako obornik nie do końca się to nadaje, zgnite ziemniaki, ale tak było wywożone po prostu, bo gniły ziemniaki, bo po 20 groszy nie opłacało się sprzedawać tego ziemniaka. Ja bym zastanawiał, gdzie są ci, którzy wtedy bardzo mocno krzyczeli, gdy rządził Prawo i Sprawiedliwość, gdzie wywozili ziemniaki, przywozili, wysypywali, mam na myśli tutaj też, no, dzisiaj takiego ulubieńca internetu, takiego misia internetu, pana Kołodziejczaka, który wtedy był bardzo mocny, ostry, jeździł. A dziś gdzie on jest? Gdzie jest, żeby walczyć o polskie rolnictwo? I mówię to naprawdę tak szczerze, że żałuję, że nie ma takich ludzi jak Kołodziejczak i sam Kołodziejczak zgasł, żeby walczyć o te rzeczy. My, politycy, potrzebujemy rolników, którzy nas z tym wesprzą. A jeżeli minister przychodzi na komisję, bo niedawno była taka komisja i bardzo ważna ustawa, którą ja prowadziłem, dopłaty do zbóż, bo takie dopłaty chcieliśmy wprowadzić, jak były za Prawa i Sprawiedliwości dopłaty do zbóż, i PSL i Platforma wyrzuciły tą ustawę do kosza, ale nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem powiedzieć o tym, że przychodzi polityk Platformy Obywatelskiej i mówi, my nie chcemy jałmużny, my nie chcemy żadnej pomocy. No, on dziś rządzi. Jeżeli on mówi, że rolnicy nie chcą pomocy w tak tragicznej sytuacji, to tak naprawdę krzywdzi rolników, mówiąc takie zdanie, i moim zdaniem oszukuje. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, nie można budować rolnictwa polskiego na dopłatach. Ale są momenty, kiedy obowiązek odpowiedzialnego rządu jest, żeby reagować. A ten rząd nie reaguje i jeszcze się tłumaczy tym, że rolnicy mówią, że nie chcą dopłat.
1: Ja myślę, że polscy rolnicy, poza tymi, którzy są nazywani w branży jako hodowcy dopłat, czują się oburzeni, słysząc, że żądają dopłat dlatego, że nie mają pomysłu na rolnictwo. To jest, jak pan minister wie i nasi słuchacze doskonale, wielopokoleniowa działalność w obrębie naszego kraju, ale ja będę ciągnąć jeszcze cały czas te ziemniaki, bo to jest mój interes i myślę, że interes krajowy, jeśli byśmy spojrzeli, szanowni państwo, z perspektywy polskiego ziemniaka, jak został wypchnięty, to musimy sobie uświadomić jedną z podstawowych rzeczy, a mianowicie, że największym producentem ziemniaków w Unii Europejskiej są Niemcy i bardzo duża część produkcji ziemniaków, która jest też prowadzona na terenie polskich gospodarstw, to są produkcje niemieckie. Więc duża część ziemniaków, które my tutaj kupujemy na terenie Polski, to są niemieckie ziemniaki. To jakie obszary jeszcze, panie ministrze, zostały nam, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, gdzie my możemy, bo patrząc z perspektywy po prostu zwykłej pani domu, kotlety mamy już albo duńskie, albo holenderskie. Ziemniaki mamy niemieckie. Mówimy o polskim rolnictwie cały czas. Mówimy o dotacjach. Mówimy o tym, że Polska stoi bezpieczeństwem żywnościowym, a de facto, jak zaczniemy to wszystko rozkładać, to jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Czy są obszary, czy może to jest mleczarstwo, w którym jesteśmy, mamy jeszcze jakąś silną pozycję, albo też to może będzie już drugie pytanie. O co powinniśmy dbać i co powinniśmy natychmiast odbudowywać?
0: No są rynki, których my no, jako Polska jesteśmy, znowu powiem to słowo, przodownikami. To jest między innymi drób. No ale umowa z Mercosurem będzie go zabijać. No kolejny rynek, bardzo mocny rynek i dobry rynek i taki no, światowo uznany rynek, to jest wołowina. No kolejna rzecz, gdzie umowa z Mercosurem będzie ją zabijać. Zbożowo jesteśmy też bogaci, to znaczy bogaci, silni. No co z tego, jak jesteśmy zalani jako Europa zbożem ukraińskim. To pokazuje, że dzisiaj, gdy nie położymy nacisku, bo pani pyta, co powinniśmy zrobić, położyć nacisk, żeby nasze produkty były w Europie na półkach sklepowych. Nasze, to znaczy mam na myśli nawet szerzej, nie tylko polskie, ale europejskie. Jeżeli na półkach sklepowych w Europie będą produkty z kraju Mercosur, jeżeli będą produkty z Ukrainy, to nasze zostaną wypchnięte. Już zostały wypchnięte. Tu jeszcze, pani redaktor, zwrócę uwagę na jedną rzecz, kierunek, który pani pokazała. Ziemniaki niemieckie. Obecny rząd, i mówię to znowu z pełną odpowiedzialnością, prowadzi politykę brukselską i niemiecką. Nie prowadzi polskiej, propolskiej polityki. Dlatego potrzeba jest rządu w Polsce, który nie będzie poklepywał się po plecach z Brukselą, który nie będzie zakładał marynarek w Brukseli, który nie będzie realizował polityki brukselskiej, tylko będzie twardo walczył o nasze sprawy. I nie mówię tego, żeby powiedzieć, no dobra, no jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, no powinienem tak mówić. Ja pokazałem znowu na roku 2023, że wbrew Unii Europejskiej, panie redaktor, ja nie chcę mówić kulis wszystkich, ale miałem naciski ze wszystkich stron, żebyśmy zboże wpuścili do Polski. Mieliśmy jako rząd naciski, ale powiedzieliśmy nie. Nasza polityka jest ważniejsza. Nie sankcje, nie baliśmy się sankcji. I kolejną rzecz, którą zrobiliśmy, stworzyliśmy koalicję, i o tym też bardzo się mało mówi, koalicję krajów trzyfrontowych. Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Słowacja. Koalicję państw, która miała siłę w Europie, w Brukseli. I co się stało? Kolejna rzecz. Po odejściu Prawa i Sprawiedliwości od rządu ta koalicja została zakopana. Jej nie ma. Nie ma koalicji. I nawet ostatnio miałem kontakt z kolegami z Węgier. I oni mówią, Robert, Jeżeli nie odbudujemy tej koalicji przyfrontowych, to nas Ukraina zaleje. A Bruksela na to pozwoli, bo Bruksela chce na to pozwolić. Ale polski rząd nie robi nic, żeby odbudować koalicję, którą my, jako Prawo i Sprawiedliwość, zbudowaliśmy.
1: To fajnie, że panie ministrze akurat w dzisiejszym poranku nam to tłumaczy, bo ja sobie przypomniałam, że też moim ulubionym warzywem są pomidory. I ponieważ są jeszcze takie gospodarstwa w Polsce i to jest najbardziej szokujące, które nielegalnie hodują pomidory, może pan mnie wyprowadzić z błędu, ponieważ w Polsce trzeba kupować nasiona, które są patentowane. To może dlaczego państwo, pan jak był ministrem, nie zerwaliśmy takich umów? Albo dlaczego my wtedy, kiedy państwo jako Zjednoczona Prawica mieliście okazję negocjowania takich historii, nie mówiliśmy twarde nie? Dlaczego musieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie jesteśmy po prostu już w naprawdę poważnym kryzysie rolnictwa?
0: No, jeżeli mówi o pomidorach, panie redaktor, i o tych patentowanych nasionach pomidorów, no mamy też i polskie odmiany, z tym, że one są no, już w tej chwili w mniejszości. I tutaj no, jest ogólnie, że jeżeli stosujemy ziarno do zasiewu, że ono musi być opatentowane. Tutaj musimy spojrzeć trochę szerzej, znaczy dalej. Zniszczona została dużo wcześniej produkcja naszego ziarna, naszych odmian. Ale to jest ten sam proces, o którym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: No dobrze, ale jak ktoś...
0: Jeżeli chodzi o toczniki.
1: Tak,
0: jeżeli
1: ale...
0: chce... Proszę bardzo.
1: Nie, bo ja chciałam tylko dopytać, czy jeśli ktoś potrafi sobie z tego jednego pomidorka, co trzymał nielegalnie w domu krzaczek i potrafi sobie wyłuskać ziarno, wysuszyć, to jeśli... on prowadzi hodowlę, znaczy plantację na tym ziarnie, to popełnia wykroczenie? To jest przestępstwo?
0: Nie, na swoim ziarnie nie. Jeżeli chce robić to na swoim ziarnie, to nie może kupować ziarna do siewu niesiewnego. Ale jeżeli sam sobie ma takie prawo zrobić i to robią niektórzy, to nie jest łamanie prawa.
1: No dobrze, to wróćmy dalej. I że to jest ten sam mechanizm, który był w przypadku tuczników. Pan minister to znowu była ta pauza internetowa, bo przerwałam panu ministrowi i chciałabym, żeby pan minister kontynuował, że to jest ten sam mechanizm, jeśli chodzi o pomidory, o ziemniaki, o tuczniki, że w ten sposób po prostu zamykaliśmy własne hodowle.
0: Panie redaktorze, to jest właśnie o to chodzi, że kraje europejskie, te z Unii Europejskiej, które decydują w Unii Europejskiej, tak naprawdę prowadziły politykę, żeby zamykać hodowlę polską. A żeby ją zamykać, to trzeba zacząć od początku. Znaczy od prosią, od ziarna, od tego, od pisklaka, żeby po prostu zabić, to trzeba od tego zacząć. I to robili. To po prostu robili. Tutaj potrzeba silnej polityki. I znowu powiem, panie redaktorze, wiem, że to będzie chwalenie siebie troszkę z własnego ogonka, ale na tym rzecz polega. To my pokazaliśmy Brukseli, że można z nimi negocjować twardo. Właśnie na zboże ukraińskim. Pokazaliśmy, że trzeba, nie można negocjować z nimi mocną, twardą ręką. Ale to trzeba mieć jeszcze coś innego. Trzeba chcieć negocjować. To znaczy trzeba mieć taki kierunek propolski. A obecny rząd nie ma kierunku propolskiego. To jest najgorszy problem. Jeżeli nie ma kierunku propolskiego, to nie będzie robił nic. Proszę, jeżeli nas słuchają rolnicy, to ja go proszę,

0: pokazuje. I znowu, ja bardzo mocno kładę nacisk na to, że my nie możemy budować rolnictwa na dopłatach, ale są momenty, których obowiązek jest do choroby jasnej państwa, żeby reagować. A to państwo w tym momencie nie reaguje.
1: No, a my będziemy jednak dbać o nasze polskie rolnictwo i świadomie wybierać zakupy, chociaż to jest już chyba coraz trudniejsze, żeby w supermarketach czy w sklepach albo na bazarach też znaleźć tę żywność, która nie jest Polski.
0: Ale panie redaktor, trzeba kupować od rolnika, prosto od rolnika. Dlatego rozwijaliśmy te bazarki. Ten bazarek, który działa przed ministerstwem, to my rozpoczęliśmy. To za mnie, to były moje pomysły, które były wprowadzone. I tak naprawdę to bazarek był troszkę wcześniej wprowadzony, bo za ministra Kowalczyka, ale to ja między innymi z ministrem Kowalczykiem to rozmawiałem, że taki bazarek jest potrzebny. Tak samo w województwie łódzkim. Rozpoczęty bazarek kupna prosto od rolnika. My musimy zmienić mentalność Polaka, żeby wiedział o tym, że jeżeli kupuje od rolnika, to kupuje pewny produkt. I to jest nasza rola wszystkich, bo to nie zrobi sam rząd. To my wszyscy musimy promować nasze polskie produkty i polskiego rolnika.
1: Byliśmy prekursorami akcji Uratuj Rolnika z Krzysztof Skowroński w 2012 roku rozpoczął słynną akcję i z płynną tratwą z Ponidzia. Ja byłam reporterem, który stał na brzegu Wisły i witał ekipę Radia Wnet, więc doskonale to rozumiemy. Bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi za wizytę w Poranku Wnet.
0: Ale panie redaktor, ja jeszcze powiem jedno zdanie. Naprawdę dziękuję Radiu Wnet za tą akcję wtedy. To była taki naprawdę początek tego, żeby pomyśleć o tym, żeby zrobić system, żeby tutaj był moment dla warszawiaków, ale żeby Polacy mogli kupować prosto z rolnika. Dlatego bardzo dziękuję Radio Wnet za to, że...
1: Ja myślę, że Radio Wnet powinno wrócić do tej akcji i myślę, że będę do tego Krzysztofa bardzo mocno namawiać. Bardzo serdecznie
0: jestem
1: dziękuję.
0: Jestem do dyspozycji też, żeby pomóc.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Robert Telus był gościem Poranka Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest generał Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Premier Donald Tusk mówił podczas defilady o 4 filarach bezpieczeństwa i zapowiedział, że polska armia wkrótce będzie największa w Europie. Czy z pana perspektywy doświadczonego dowódcy to realny cel, który możemy osiągnąć przy tym tempie modernizacji? I czy to jest tylko deklaracja polityczna?
2: Tak, no, politycy, no i też część naszych ekspertów, ale i wojskowych, w dalszym ciągu patrzy na nasze bezpieczeństwo, naszą obronę, na nasze zdolności przez pryzmat sił zbrojnych, przez pryzmat tylko sił zbrojnych, często używając bardzo chwytliwych haseł propagandowych, właśnie najsilniejsza armia lądowa, najsilniejsza armia w Europie. Tak, co jest oczywiście nieprawdą, że jest wiele tak zwanego politycznego zadęcia, nadużywania słów, które nie idą, nie są spójne z faktami, które następują. Otóż, po pierwsze, siły zbrojne w państwie takim jak my, graniczące z potencjalnym agresorem, no to nie tylko siła armii, to jest zaplecze, to jest gospodarka, to jest także społeczeństwo. Społeczeństwo, które stanowi w systemie obronnym państwa fundament, z którego wszystko wyrasta. Politycy zapominają, że zdolność sił zbrojnych nie mierzy się tylko sprzętem, ale mierzy się właśnie tym, co wyrasta ze społeczeństwa, więc mierzy się stanem osobowym, czyli żołnierzem, w postaci kadry dowódczej, w postaci żołnierza, który władza sprzętem, jest struktura określonych, wypełnia określone funkcje, a więc poziom jego wyszkolenia, jego świadomości. Mało temu zwracam uwagę, dlatego że żyjemy przecież szczególnie bardzo, można powiedzieć, żyjemy w przestrzeni, która przejęła inicjatywę w kształtowaniu ludzkiej świadomości. Żyjemy w epoce informacyjnej, w którym infrastruktura i struktura informacyjna bez żadnych ograniczeń oddziaływuje na świadomość młodych ludzi, którzy przecież w głównej mierze stanowią siłę armii. A więc ci żołnierze, co władają sprzętem wojskowym, tak, bronią, którą przecież kupują politycy i wojskowi za pieniądze nie swoje, a podatnika. To jest jedna rzecz, uwaga. Zapominają, że też jest to całe zaplecze, a więc które powinno zabezpieczyć z potrzeby wojska sił zbrojnych, ale też i wszystkich służb i tym także zabezpieczyć bezpieczeństwo społeczeństwa w postaci obrony cywilnej stanowi kluczowe znaczenie, bo sprzęt bez amunicji, bez rakiet, bez środków walki, a więc to, co jest narzędziem wykorzystania sprzętu wojskowego przez żołnierza i tym samym stanowi oręże, nie ma większego znaczenia, że jeżeli tego nie ma. Jeżeli te, można powiedzieć, siły, środki walki starczają tylko na pół roku lub są jakimś tam wymiarem tylko sił zbrojnych i zdolności na początku wojny. A pytanie się powie następujące. No co będzie po miesiącu, po 3 miesiącach wojny wyczerpującej, wyniszczającej, która spowoduje, że te zapasy wojskowe i to, co jest na wyposażeniu właśnie tego, co stanowi fundament sił zbrojnych, brygad, tam gdzie żołnierz i sprzęt wojskowy, a więc brygad w siłach lądowych, siłach powietrznych i na okrętach się wyczerpią, a bolami logistyki i bezpieczeństwo logistyczne często jest gdzieś tam daleko i nie ma gwarancji, że to dotrze na czas, że to będzie dostarczone, bowiem i także biorąc pod uwagę nasze zdolności, bo mamy wielkie pieniądze, wydajemy, ale w ślad za tym nie odpowiadamy sobie na pytanie, jak to się przeistacza na zdolności sił zbrojnych i zaplecza całego przemysłu obronnego, nie tylko gospodarki, która powinna w pełni zabezpieczyć potrzeby armii na ścieżce trwania wojny, bowiem siła armii nie mierzy się tym, co ona ma na początku jej, a co na zakończenie wojny. A w szyku na zakończenie wojny w armii powinno być więcej ludzi, więcej sprzętu, więcej sił, środków. Armia powinna krzepnąć, rosnąć siłę, zdobywając doświadczenie. Ale to, co zobaczyliśmy właśnie na defiladzie, na tych paradach, to jest tylko, pani redaktor, wierzchołek, sam wierzchołek. Wierzchołek tego ostrosłupa, którym, jeżeli popatrzymy za siebie, to on główny potencjał jest tam z tyłu, tak? Ten wierzchołek to, co walczy, jest sprzętem i żołnierzem, który w tym sprzęcie się znajduje, ale my tutaj nie widzimy tego całego zabezpieczenia i zbędnego tego, żeby ten sprzęt użyć na polu walki. Ale z drugiej strony trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy aby ten sprzęt, który pokazujemy, to nie jest czasem czas miniony, że tutaj dominowały technologie przez 40-60 lat, natomiast niewiele tych technologii było, sprzętu wykonanego w oparciu o najnowsze technologie czasu dzisiejszego, bowiem wojna w Ukrainie, tam jest to laboratorium wojenne, który pokazuje, że pojawiły się technologie, który i sprzęt wojskowy w oparciu o te technologie, które zmieniają pole walki, którym nie dominuje już ciężki sprzęt, czołgi, tak, samoloty, okręty potężne, a przecież masowo użyte drony w postaci rojów, chociażby przestrzeni powietrznej, czy ławic dronów morskich, bo one powinny się pojawić i pojawiają się w każdej przestrzeni powietrznej, lądowej i morskiej. Potrafią takie potężne korwety zaatakować i wyrąbać tam dziurę, przebić burtę i to staje się bezużyteczne. Drony ukraińskie, Ukraina przecież nie ma, pani redaktor, floty. Nie ma floty, ona została w dużej mierze zniszczona, ale posiada drony morskie, które przepędziły wypasione okręty rosyjskie, duże. One oddaliły się w tą przestrzeń, gdzie są poza zasięgiem tych dronów i nie ma ich w portach na Morzu Czarnym, tam gdzie one były. Sporo tych okrętów zostało zniszczonych przez drony morskie i powietrzne.
1: Panie generale, tak, bo pełna zgoda, my to wiemy, to dlaczego pana zdaniem, bo pan powiedział, że jesteśmy w dobie informacji. Właściwie już wszyscy możemy... Tak, ja obserwowałam rozwój chińskich technologii, widziałam ten balet i wyobrażam sobie, że niebawem na pole walki zostaną wpuszczone również roboty, bo właściwie dlaczego nie?
2: O, tak, pani redaktor, świetnie. Ja nie wiem, dlaczego tak. Takiego myślenia tu się nie wykazuje nawet wśród naszych generałów i naszych polityków, tak. My ciągle tkwimy w czasie minionym. W większości to są dzieci tego okresu, który rosyjska sztuka operacyjna definiuje jako okres demoralizacji, bo myśmy politycy i generałowie wychowali się przecież w tamtym czasie. Oni nie wyrośli na kamieniu. Oni wyrośli w określonym środowisku myślenia strategicznego, którym zakładało, że Rosja nie będzie prowadzić wojny konwencjonalnej, dużą skalę, nie będzie nikomu zagrażać, więc my się nie tylko nie szkoliliśmy, nie uzbroiliśmy, ale my się osłabialiśmy, rozbrajaliśmy, nie obserwowaliśmy, jak się świat zmienia, co się tutaj pojawia. Pojawiłem się internetu, technologii cyfrowych, tak dalej, robotyzacji, automatyzacji. To zaczęło się pojawiać. Przypadek nie. To nie są przypadkowe trendy czy megatrendy. To wywołuje ta epoka informacyjna, w którym się pojawiły nowe technologie właśnie. Nowe technologie. A z drugiej strony, pani redaktor, właśnie czemu to ma służyć? Bo to w Ukrainie już w praktyce jest stosowane. Ograniczenie zaangażowania na polu walki, na polu bitwy, na wojnie, żołnierza, starożytnego człowieka, który stanowi w dalszym ciągu fundament armii, ale w związku z naśmiercionośną broń on ginie, on jest ciężko ranny, on jest eliminowany, jest najbardziej ulotny i go trudno tworzyć. Tym bardziej, że towarzyszy nam kryzys demograficzny, że społeczeństwo nasze się starzeje i tak dalej. Ubyło nas w ubiegłym roku prawie 200 tysięcy. To nie znaczy, że wyjechali gdzieś tam Polacy czy Polki za granicę wyjechały, ale dlatego, że nam się tak mało urodziło, tak? I starzeje. Ludzi w wieku powyżej 60 lat jest nas 11 prawie milionów, a w wieku od 19 do 29 lat jest nas 4,5 miliona Polek i Polaków. To jest niesamowite wyzwanie. My tego nie widzimy. Pokazujemy ten wypasiony sprzęt, który jest bardzo drogi, który efektywność użycia na polu walki jest skomplikowana względu na co? Na brak określonej infrastruktury przecież, drogi, mosty i tak dalej. To wszystko musi temu towarzyszyć. Lotniska, porty wypasione. Pani redaktor, czy ktoś się z naszych zastanawia wojskowych, ja tego nie widzę, żadnej refleksji. Główny potencjał marynarki wojennej jest gromadzony gdzie? W Zatoce Gdańskiej, pod nosem bałtyjskiej floty i obwodu krajewskiego, gdzie wszystko jest w zasięgu praktycznie broni taktycznej, broń przybujących rosyjskich, odpalanych dronów. Ja nie wiem, dlaczego tego nie rozśrodkowało się wzdłuż wybrzeża. Przecież mamy 750 kilometrów wybrzeża. Dlaczego nie groto jest gdzieś tam na zachodzie, Świnoujściu? Tu także jest, tak, my jesteśmy na Księżycu, nasze myślenie gdzieś na Księżycu jest. On gdzieś jesteśmy niezniszczalni. Nie tak jak w tej piosence, tak, nie jest, a my jesteśmy łatwopalni, a nie zniszczalni. Proszę panią, stocznia marynarki wojennej jest też w Gdyni. Wszystko jest pod nosem. Tak byśmy mieli ten przedwojenny dostęp do Morza Bałtyckiego. A to wszystko pod nosem. A wojna pokazuje, że rozśrodkowanie, ukrycie, maskowanie operacyjne jest kluczowe, jeżeli chodzi o straty. Eliminuje się te straty w granicach 30%. Iran to pokazuje przecież. Tamten też trzeba korzystać. Tamte bombardowania i tak dalej nie odnoszą skutku. Dlaczego? Dlatego, że oni maksymalnie na tym ogromnym terytorium wszystko rozśrodkowali, zamaskowali. I w związku z tym te samoloty i rakiety amerykańskie i izraelskie muszą polować na pojedyncze wyrzutnie, które są w ukrycie, w niszach. Mają tam rakiety zgromadzone. Jest kilka takich stanowych, zapasowa, zasadnicza. Manewrują, ale w ograniczonym zakresie. I to jest też podejście. Tutaj wszystko skupione jest w Zatoce Gdańskiej pod nosem obwodu królewskiego. Budujemy ostatnie decyzje. Fabrykę amunicji gdzie? W Kraśniku, ale jakiej amunicji? 155 mm kluczowej, artyleryjskiej, tak bardzo deficytowej dzisiaj na wojnie. 120 km od granicy z Ukrainą, z Białorusią, przepraszam, 90 km od granicy z Ukrainą. Zaś w strefie operacyjno-taktycznej. A dlaczego nie bliżej CPK, które było opluwane? Okazuje, że teraz wszyscy już dojrzeli, jest potrzebne, tak? Dlaczego nie na zachód, część zachodniej Polski? Dlaczego? Pytanie dlaczego? Dalej, drony, produkcja. To jest kluczowa rzecz. Mamy wyznaczone trzy konsorcja. Zamiast to, co Ukraina tam na Ukrainie się dzieje. Właśnie małe firmy dzisiaj produkują drony masowo. 2,5 miliona Ukraina produkuje dronów dzisiaj rocznie. My, pani redaktor, 400 sztuk. 400 sztuk. Ale wracając do żołnierzy, bo podryfowałem w innym kierunku. Otóż robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, drony pozwalają żołnierza wycofać z tak zwanej strefy śmierci poza tą strefę, a żołnierz wyposażony właśnie zobrazowanie pola walki w postaci gogli, które ma, dronów FPV, tak, tabletów, ma zobrazowane ten swój kierunek i widzi każdy cel, nie musi tam być. I wykorzystując drony właśnie uderza w realnym czasie I to się odbywa w tej przestrzeni. Tam żołnierz oczywiście jest obecny, ale jego obecność się ogranicza do minimum. Są to głównie żołnierze piechoty, bo tam muszą być.
1: Tak.
2: I to dzieje się po jednej i po drugiej stronie. Rosjanie też te procesy prowadzą. A u nas co się dzieje? U nas jakieś eksperymenty robi się w dwóch brygadach na bazie jednej kompanii dronów. Nazywa się to programem 44. Tak, jakaś taka hybryda, takie nieśmiałe kroki, dużo się mówi, mało się robi, boję się, chciałabym, a boję się. To jest ta zasada. I co jeszcze? No to, że tego się nie konfrontuje z tym, co się dzieje w Ukrainie. Amerykanie dziś nie tak dawno przeprowadzili ćwiczenie w Niemczech, gdzie brygada amerykańska skonfrontowała się z odpowiednim komponentem ukraińskim. Zapraszajmy Ukraińców, konfrontujmy to, oni to tam wdrożyli, okupili to stratami, krwią żołnierską, a nie tu dumanie, tu powołuje się dowództwo transformacji kolejne jakieś, monstrum, które jest, nie ma nic wspólnego z systemem dowodzenia, traci się ogromne pieniądze, będą mieli ci biurokraci tam.
1: Tak jest, panie generale, bo tu już nas serwis został spóźniony w dramatyczny sposób przeze mnie i przez wspaniałą opowieść pana generała. Wrócimy do tego. Bardzo serdecznie panu generałowi dziękuję za dzisiejszą wizytę w Poranku Wnet i życzę wszystkiego dobrego. Będę się odzywać.
2: I ostatnie zdanie muszę powiedzieć.
1: Dobrze,
2: pani redaktor.
1: Oczywiście.
2: Ale może pani to też później jeszcze zamknąć ostateczną kramlą. Nie mamy do tej pory strategii bezpieczeństwa narodowego, która powinna definiować system obronny państwa i cel polityczny. W imię czego to wszystko robimy? Wydajemy ogromne pieniądze. Tej definicji, tego celu politycznego nie widzę. Racji stanu, którym na pewno nie jest wojna. Na pewno nie jest wojna. W ślad tym nie ma delegacji dla poszczególnych resortów wykonawczych. To jak można budować? Mówi, że jesteśmy mamy mieć najsilniejszą armię, kiedy tego nie ma, tego właśnie nie ma.
1: To prawda i nie mamy tej strategii, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę wspaniałego dnia. Generał Leon Komornicki był gościem Poranka Wnet.

Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział. Żebyś wiedział.
3: Dzień dobry Państwu i dobiegliśmy do 17 dnia sierpnia, chociaż pewnie wielu z nas tak szybko nie chciałoby biec w te wakacje, tak się też stało, ale możemy albo skupiać się na tym, że jest 17 sierpnia już, albo że jeszcze do końca wakacji jednak zostało trochę i tym się cieszyć. Małgorzata Kleszcz, rozpoczynamy nowy tydzień, to jest audycja Żebyś Wiedział, a ja wierzę, że wszyscy, których trapi alergia, jakoś zrozumieją może te mowę bardziej przez nos, bo tak kwitną, my się bardzo cieszymy, że kwitną te wszystkie piękne drzewa i rośliny, ale alergicy też trochę z tego powodu cierpią. Co dzisiaj w programie? Porozmawiamy o pewnym sporcie. Może wielu z nas się zastanawia, czy w Warszawie, w Polsce są takie miejsca, żeby oglądać polo, polo sport. Otóż okazuje się, że tak i nawet wczoraj w niedzielę odbyły się klubowe Mistrzostwa Polski. To był finał właśnie w polo w Jaroszowej Woli. To jest miejsce mniej więcej 30 kilometrów oddalone od Warszawy. Idealnie przygotowane do tego, żeby właśnie i podziwiać i grać. To wyjątkowy sport, który może nam się nie kojarzyć z jakimś dużym zaangażowaniem Polaków, ale tak też jest, o tym będziemy opowiadać, to będą rozmowy z zawodnikami, ale nie tylko, pojawili się fotografowie, którzy szczególnie lubią fotografować sporty związane z końmi. Dlaczego tak jest, to zapraszam dzisiaj Państwa na tę audycję, a potem jeszcze na koniec powiemy o pewnym wydarzeniu, również związanym z końmi w Łazienkach Królewskich w najbliższą niedzielę. Marcin Szczypiorski, który już wielokrotnie był na antenie Radia Wnet i mówił, którego ojciec był weterynarzem, z Marcinem Szczypiorskim kilka bardzo długich audycji dotyczących jeździectwa, dotyczących Wielkiej Warszawskiej już na antenie Radia Wnet mieliśmy, a więc dzisiaj pod koniec tego programu pojawi się ten głos. Ale to, o czym należy wspomnieć, co już Państwo słyszeli i kilka dni temu, bo w sobotę dotarła do nas ta smutna informacja i w dzisiejszym poranku, to Joanna Rawik w wieku 92 lat odeszła. I każdy, kto pracuje w Radiu Wnet i nawet w nim bywa na przykład tylko w weekendy, tak wie, że coś się zmieniało w momencie przyjścia pani Joanny Rawik do redakcji. Jakoś tak było bardziej kwitnąco. Pani Joanna miała w zwyczaju rozmowę. Zawsze wszystkich zagadywała, zadawała pytania i chociaż tutaj czasami jest taki bieg redakcyjny, ludzie się spieszą do nagrań, spieszą się do swoich programów na żywo. Tak dobrze było znaleźć nawet te kilka minut na rozmowę. Pani Joanna Rawik zawsze sobie ją ceniła. Któregoś dnia przyszła po tym, jak jej audycje zostały przeniesione tylko na sobotę i powiedziała, że jakoś wolała tutaj przychodzić w poniedziałki, bo się więcej działo, było więcej osób, a ona przecież po to też przychodzi do pracy i do redakcji, żeby widzieć ludzi, żeby z nimi rozmawiać. A więc to był przede wszystkim człowiek, tak mnie się wysuwa taka myśl, który był zainteresowany drugim człowiekiem. Zadawała mnóstwo pytań, także tym młodszym wśród nas. Igor Toporowski, realizator, który też wielokrotnie był gościem pani Joanny Rawik na antenie, wsłuchiwała się w jego opowieści o sztuce, o muzyce. Zawsze pytała, co czyta, bo można było złapać tutaj Igora przy konsolecie w takiej wolniejszej chwili, jak coś czytał. Zaczytany siedział i pani Joanna go odrywała od tego czytania, zadając mu wiele pytań. Tak też było ze mną. Była bardzo zainteresowana zawsze moimi wyjazdami. Jak tylko się spotykałyśmy w tym pędzie czasami właśnie tutaj w Radiu Wnet, to brała mnie tak pod ramię i mówiła, no Małgosiu, a teraz dokąd jedziesz? I była zawsze bardzo zainteresowana tymi miejscami i zresztą miałam wielką przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w audycji Sztuka jest magią i opowiadać o swoich dalekich podróżach i do Azji, i do Afryki, do Etiopii. Pani Joanna robiła wielkie oczy i pytała z zainteresowaniem, jak to jest, jak wyglądają tamte światy i co takiego tam jest, że akurat właśnie dokładnie tam mnie ciągnie. To było piękne, bo nie było czuć tego, że jakaś jest właściwie różnica pokoleń, oczywiście szacunek i też język, który nas uraczała w tych audycjach, takie złamane EU, a właściwie L, które już tak mało osób mówi, to mogliśmy usłyszeć, ale już nie usłyszymy na żywo. Natomiast ja Państwa bardzo, bardzo zachęcam, żeby odwiedzić nasz portal wnet.fm. Tam w ostatnich latach Hanna Tracz pieczołowicie dbała o to, żeby te audycje Sztuka jest magią, czy Piaf, czyli Wróbel, trafiały na nasz portal, a więc bardzo serdecznie Państwa zachęcam. To był wielki człowiek i to był niezwykle promienny człowiek, Joanna Rawik. Wszystko ją interesowało i interesowała ją matematyka, muzyka, zresztą twierdziła, że na pewno te dwie dziedziny ze sobą są związane. Była niezwykle chętna do filozoficznych rozmów, pytań. Bardzo, bardzo ciekawy świata człowiek do końca. A więc teraz utwór Gdzie jest miłość? Tak pyta pani Joanna Rawik właśnie w tej piosence.

0: I gdzie jest miłość z płyty Romantycznie, zaśpiewała pani Joanna Rawik, która odeszła w minioną sobotę w wieku 92 lat. Zapraszam państwa do wysłuchania wywiadu, który przeprowadzony został przez Igora i Tymka, dwóch młodych ludzi, chyba najmłodszych prowadzących audycję w Radio Wnet. Wywiad właśnie na 92 urodziny pani Joanny Rawik. Skończyła je 31 stycznia tego roku. Jest dostępny ten wywiad na naszym kanale YouTube'owym Wnet Kultura. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. A teraz zapraszam do takiej krótkiej opowieści, relacji z dnia wczorajszego, 16 sierpnia. No, wyjątkowe okoliczności, bo odbyły się zawody polo. Ja rozmawiałam z kilkoma zawodnikami. Michał Czartoryski to pierwszy opowiadał mi jeszcze kilka godzin przed tym, jak były zawody. Rozpoczęły się wczoraj o godzinie 14, a już mniej więcej 11-12 część zawodników przyjechała właśnie chociażby z Polo Klub Żurawno, którego właśnie jednym z przedstawicieli jest Michał Czartoryski, który od lat po pierwsze uprawia ten sport, ale także chyba właściwie można powiedzieć, że od urodzenia jeździ konno, a więc skąd ta pasja, jak to wygląda? Zapraszam państwa do wysłuchania.
1: Więc w tym momencie szykujemy się do trzeciego dnia rozgrywek klubowych Mistrzostw Polski. W tym momencie jest parę godzin przed zawodami i kończymy w tym momencie przygotowania w kontekście pracy z końmi. Mianowicie konie zostały nakarmione, sprawdzone, czy wszystko jest w porządku i w tym momencie są trenowane w setach, czyli taki poranny workout, rozciąganie. Polega na tym, że siedzi się na jednym koniu, żeby zaoszczędzić czas, trzyma się trzy w ręku i konie w tym momencie idą takim roboczym stępem, czyli roboczy stęp to jest taki szybki stęp, taki szybki chód konia, mający pomóc rozchodzić wszystkie zakwasy ewentualne po wczorajszych rozgrywkach. I też przy okazji to jest taki moment na przyjrzenie się, czy wszystko jest ok, czy motoryka jest dobra, czy on się dobrze porusza, czy nie ma żadnego dyskomfortu. Więc tak, to się w tym momencie dzieje. Za chwilę przejdziemy do mycia koni, żeby też schłodzić je przed meczem. Ewentualne jakieś zaklejki, czyli takie miejsca, gdzie się posklejała sierść, żeby były domyte, żeby też czuły się świeżo i dobrze. Po czym zaczniemy je siodłać. Sprzęt do polo też jest troszeczkę inny niż sprzęt do klasycznej jazdy. Różnią się siodła przede wszystkim samą budową, wielkością, też skórą, którą są pokryte, bo są bardzo często też siodła są zrobione z zamszu na zewnątrz, w taki sposób, żeby było więcej tarcia, żeby się łatwiej było, że tak powiem, utrzymać na tym koniu w tych różnych wszystkich dziwnych pozycjach, które trzeba wykonać, żeby w tę piłkę trafić.
0: No właśnie, a później to już zawody, to proszę przybliżyć, bo to jest na pewno szalenie ciekawe też dla słuchaczy. Czym jest polo dokładnie? Jakby pan opowiedział i też przybliżył, skąd u pana ta pasja, bo rozumiem, że to pasja.
1: Tak, to jest pasja rodzinna. Przekazana mi przez mojego ojca. Mój ojciec trenował konie, co prawda zajmował się przede wszystkim skokami. W tym momencie również prowadzimy razem klub pod Warszawą, w drugiej stronie Warszawy, 50 km od Warszawy, Żurawno Polo Club. Jakie było drugie pytanie, przepraszam?
0: O to, żeby przybliżyć ten sport.
1: Jasne,
0: może gdzie się zaczął, proszę opowiedzieć, taką też słowo historii, taką pigułkę.
1: Więc generalnie polo to jest dosyć stary sport. Co prawda on bardzo ewoluował z czasem, ale generalnie i pierwsze zapisy oficjalne, jakieś źródła historyczne, które wspominają o tym polo, to jest bodajże kilkaset lat przed naszą erą w starożytnej Persji. Wcześniej jakieś źródła mówią też o jakichś rodzajach spokrewnionych sportów z polo, właśnie bardziej już w głębiej w Azji. W tym momencie do Europy polo dotarło przez brytyjską kawalerię, gdzie napotkała polo w Indiach. I stamtąd właśnie zaczęło się to roznosić przywieźć to z powrotem do Anglii. Z Anglii to się zaczęło, jakby można powiedzieć, ucywilizowało się odrobinę ten sport, dodając wiele zasad mających zapewnić bezpieczeństwo koniom i zawodnikom. Czyli takie dwie podstawowe zasady na przykład to jest line of the ball i right of way, które powoduje, że można odebrać piłkę albo podjechać do piłki tylko w określonej prędkości lub pod określonym kątem, w taki sposób, żeby nie zaburzyć drogi innego zawodnika i żeby nie doszło do zderzenia.
0: Czy to jest w Polsce popularne, czy jesteśmy na wysokim poziomie, jakby pan to opisał?
1: Polska bardzo dynamicznie rozwija się w tym momencie na bazie, na tle Europy. Nie powiedziałbym, że jesteśmy na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale na przykład mamy swoje sukcesy. Na przykład w tym roku odbyły się w Polsce po raz pierwszy Mistrzostwa Europy. O co jeszcze mogę powiedzieć? Te zawody, na przykład poziom polo generalnie określa się poprzez handicap. Handicap to jest taki poziom zawodnika, który w zależności od tego, jak bardzo jest zaawansowany w tym sporcie, dostaje taką ocenę od minus 2 do 10. Więc u profesjonalistów uwzględnia się od handicapu 2 w górę. Natomiast inny poziom uznaje się za, że tak powiem, poziom amatorski. Z tym, że też te handicapy są dosyć subiektywnym metodą oceny, ponieważ one są nadawane przez komisje handicapowe, które składają się na przykład w Polsce z właścicieli klubów. Więc jakby porównać zawodnika z handicapem 1 z Polski, a na przykład handicapem 1 na przykład na Malcie, to jest mimo wszystko zupełnie inny zawodnik z tym samym handicapem.
0: Ile koni, że tak powiem, jest w użytku w trakcie takiej rozgrywki zawodów, bo to rozumiem, że można konia zmieniać, tak?
1: Tak jest. Generalnie zasada jest taka, że koń w trakcie meczu nie może zagrać więcej niż 2 czakery z 1 czakerem przerwy. Już tłumaczę, czym jest czaker. Czaker to jest część gry, która trwa 7,5 minuty czystej gry. Czyli w momencie, jak jest faul na przykład popełniony, to czas jest zatrzymywany. Więc to jest 7,5 minuty aktywnej gry. Jeden koń może zagrać tylko 2 czakery. Natomiast, aby wziąć udział w turnieju, to 2 konie nie wystarczą. My gramy w Polsce 4 czakery. Niektórzy grają 6, 8, większą ilość czakerów również, ale w Polsce są przyjęte 4. Więc żeby wziąć udział w takim turnieju, to żeby nie przemęczać za bardzo koni, to przyjmuje się, że minimum to są 3 konie. Natomiast im więcej, tym lepiej.
0: Co jest najważniejsze w tym sporcie? Tak jakby pan zwrócił uwagę, czy cecha, czy może konkretna część ciała wyćwiczona?
1: Mówimy o zawodnikach czy o koniach?
0: O zawodnikach teraz, powiedzmy.
1: O zawodnikach. Ja bym powiedział, że najważniejsza jest głowa. W kontekście zachowania spokoju na boisku, koncentracja, ponieważ polo to jest mieszanka, nie wiem, rugby i szachów, tak? To jest potrzebna, jest niezwykle ważna, jest strategia tutaj.
0: Trochę jak tenis.
1: Trochę jak tenis. Tenis to jest, powiedziałbym, ruchem się troszeczkę, uderzeniem ma jakieś cechy wspólne. Natomiast co różni od tenisa, to jest to, że to jest gra zespołowa, co też dlatego tym bardziej bardzo ważna jest mocna głowa w kontekście koncentracji, zachowania zimnej krwi i spokoju, ponieważ zastrzyk adrenaliny jest ogromny i bardzo łatwo oddać się pokusie po prostu jechania szybko z pełną prędkością i próby strzelania bramki, ale to jest natomiast rzadko kiedy skuteczne. Bardzo ważne jest, żeby rozegrać tę piłkę odpowiednio i żeby w jakiś sposób spróbować oszukać swoich przeciwników zmianą kąta, zmianą prędkości.
0: Tak. To ten zawodnik ludzki, ale jest jeszcze drugi zawodnik, koń. Tak, to może zacznijmy od pytania, czy od małego się szkoli takiego konia właśnie w kierunku gry w polo i jak to wygląda, bo te konie muszą być chyba niezwykle spokojne i posłuszne.
1: Konie do polo dla mnie to są archetyp konia, jak dla mnie. Przede wszystkim konie są niezwykle spokojne, godne, można im bardzo dobrze zaufać. Oczywiście wszystko zależy od konia, tak? Są różne rodzaje w każdej dyscyplinie sportowej. Natomiast ja zauważyłem taką różnicę między końmi do polo, a końmi z innych dyscyplin sportowych. To jest faktycznie ten spokój, odwaga i taka absolutna współpraca z jeźdźcem. Mianowicie, jesteśmy teraz sobie tutaj na parkingu, gdzie konie właśnie na takim wytyczonym szlaku chodzą, na set tracku tak zwanym, czyli to jest taka elipsa, po której konie sobie chodzą teraz w tych setach. I w międzyczasie pracownicy techniczni rozstawili słupki z podpiętymi taśmami, żeby samochody nie parkowały w ten sposób. I te taśmy, jak pani widzi, jak widzisz, przepraszam, szeleszczą na tym wietrze, ruszają się góra-dół, co jest elementem, który mógłby spłoszyć konia. Nasze konie idą zupełnie spokojne, w ogóle nie zwracają na to uwagi. Idą sobie w grupach. Też polo dla mnie jest niesamowitym sportem dla konia w kontekście tego, że jest bardzo blisko naturalnego funkcjonowania tego zwierzęcia. Konie w naturze chodzą po płaskim, chodzą w grupach, biegają, zatrzymują się, robią zwroty, unikając drapieżników. Oczywiście najchętniej jedzą i się po prostu stoją sobie i jedzą sobie trawkę, tak? Ale w kontekście ruchu i motoryki, jak dla mnie, to jest najbardziej naturalny sport w kontekście tego, że też są właśnie w grupie, co jest koń jako zwierzę stadne bardzo, bardzo przeżywa stres związany z byciem odłączonym od stada. A w tym momencie, w tego wysiłku, tego sportu, kiedy jest największe wymaganie stawiane koniom, one są w grupie i konkurują też między sobą. To widać po charakterze tych koni, że niektóre, że dla nich ta gra to też jest taka troszeczkę podobna sytuacja, jak walka o hierarchię na pastwisku, na przykład w naturalnych warunkach. Więc tutaj też u konia najważniejsza, powiedziałbym, jest głowa. No oczywiście też kupa mięśni, żeby miały siłę na te wszystkie rajdy, zatrzymania, ciasne skręty i tak dalej.
0: Czy tu jest szczególnie, głównie jakaś rasa?
1: Więc to różne rasy są, które są wykorzystywane w polo. Generalnie bardzo popularne są Argentinian Polo Pony, które są sprowadzane z Argentyny. Natomiast rasa ta nie jest rozpoznawana w polskich rejestrach. Bardzo dużo też gra Foldblutów w polo i Quarter Horse'ów. Foldbluty są konie wyścigowe, które też często, na przykład my kupujemy z torów wyścigowych po jakiejś, tak powiem, nieudanej karierze, albo które nie rokują i okazują się wspaniałe w naszej dyscyplinie i spokojnie konkurują też z tymi końmi sprowadzanymi z Argentyny.
0: Na olimpiadzie nie ma tego sportu.
1: Nie ma.
0: Dlaczego?
1: To jest dobre pytanie. Ostatni raz polo było kiedyś na olimpiadzie, jeszcze przed wojną, II wojną światową. Czemu nie wróciło? Ciężko powiedzieć. Jest to ogromne wyzwanie organizacyjne, też żeby utrzymać taką reprezentację, która mogłaby wystartować. Potrzeba by o wiele bardziej sformalizowanych, że tak powiem, szeregów tego sportu. Co może być trudne ze względu na wysokie koszty utrzymania tych zwierząt i całej logistyki związanej z tym sportem. Żeby przyjechać tutaj na zawody, trzeba wynająć koniowóz albo mieć swój własny koniowóz na kilkanaście koni. W kontekście olimpiady to tych koni nie wystarczy trzech, tak jak tutaj trzech, czterech, sześciu, tylko trzeba mieć koni 12, 16 niektórzy mają. Więc to jest, po prostu myślę, często ciężkie, żeby to się zorganizować w taki sposób.
0: O co dzisiaj jest ta walka?
1: Dzisiaj walczymy o puchar klubowych mistrzostw Polski. Nasza drużyna będzie dzisiaj walczyła o trzecie miejsce.
0: No to powodzenia o godzinie 14, zdaje się, tak że początek zawodów. Ile trwa takie obejście z końmi, na co teraz patrzymy? Jest jeden człowiek siedzi i łącznie są cztery konie, po jednej stronie dwa, z drugiej strony jeden koń i robią kółka.
1: Tak, w tym momencie to około pół godziny takiego spaceru. Ten trening jest również treningiem kondycyjnym, który jest wykorzystywany, ten sposób trenowania jest również treningiem kondycyjnym dla koni. W momencie, kiedy nie ma zawodów, to też jest około pół godziny, 40 minut, z tym, że wtedy też jest galop, też jest kłus w dwóch kierunkach, a teraz chodzi o to po prostu, żeby się rozchodziły, porozciągały troszeczkę tym wstępem roboczym.
0: Da się z tego żyć?
1: To jest na pewno trzeba mieć pasję do tego. Jak ktoś nie lubi pracy przy koniach, to bym absolutnie nie polecał. To trzeba naprawdę, naprawdę lubić, ale ciężko tego nie lubić też. Mówi się, że w polo można przestać grać z dwóch powodów. Albo jak się zbankrutuje, albo jak się zabijesz. Więc,
0: bo jest to niebezpieczny sport.
1: Jest to niebezpieczny sport, aczkolwiek jest mocno też ucywilizowany i też w zależności od poziomu, prawda? Bardzo dużo zależy od zawodników na boisku i od sędziego, który też się kontroluje sytuację, gwiżdżąc faule i nie dopuszczając do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście, oprócz jakichś drobnych złamań, czy jakichś mniejszych, znaczy drobnych, mniej poważnych, bardziej poważnych złamań, nie mieliśmy jakichś poważnych sytuacji.
0: I oby tak zostało. Przekażemy Państwu dzisiaj także na antenie, kto jest zwycięzcą. Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie.
0: I opowiadał Michał Czartoryski, jeden z zawodników Polo Club Żurawno. Niestety nie zwycięzca, jeszcze wtedy tego nie wiedział, ale to była świetna gra i tak jak Państwu opowiem z punktu właśnie widzenia, obserwacji człowieka, który stał bardzo blisko, że wygląda to w sposób taki niezwykle agresywny, natomiast zdaje się wszystko pod kontrolą. Oczywiście jak te konie gnają, to jest niezwykła siła, niezwykły pęd i też podziwiamy zawodników, bo to trzeba mieć naprawdę wypracowane mięśnie. Kilka minut trwa taki mecz, później odpoczynek, bo to naprawdę wygląda w sposób wykańczający i to też było widać po zawodnikach, że są niezwykle zmęczeni. Cały czas mówimy o miejscu wyjątkowym, około 28 km od centrum Warszawy. To jest Jaruszowa Wola i właśnie tam mieści się Warsaw Polo Club. To miejsce, które nie tylko właściwie jest przeznaczone do tego, żeby grać w polo, bo są tam organizowane bardzo różne wydarzenia, także wesela. Ale właśnie, jeżeli są Państwo zainteresowani tym sportem, może jeżeli zawsze Państwo myśleli, żeby albo obejrzeć, bo też można kupić bilety, trochę trzeba się dowiedzieć na ten temat, bo może reklama nie jest aż tak znowu znakomita, albo może Państwo by chcieli spróbować, proszę sobie poczytać na temat Jaruszowej Woli. Ona jest przepięknie zlokalizowana, bo mieści się w rejonie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, więc nawet zwyczajna wycieczka tam jest już przyjemnością. Ale właśnie niektórzy mają taką wycieczkę w to miejsce co weekend. Nawet ci, którzy mieszkają w Trójmieście, te prawie 400 kilometrów przemierzają i właśnie jeden z zawodników, z którym udało mi się wczoraj porozmawiać, Kasper Stefaniak, właśnie taką podróż wraz ze swoim ojcem, który był sędzią, wczoraj co weekend przemierza właśnie do Warszawy, żeby grać. To posłuchajmy tej rozmowy.
2: Kacper Stefaniak jestem, ja jestem z drużyny Warsaw Polo Club, jestem naszej drużyny kapitanem. No i właśnie będziemy podchodzić do takiego meczu, powiedziałbym, pseudofinałowego, ponieważ my i drużyna nam przeciwna, czyli Sowiniec. Obie drużyny mają po dwie wygrane, więc będziemy tak naprawdę o puchar walczyć.
0: Ale to komentarz do tego, jak dotychczas przebiega gra, jak pan ocenia, obserwuje pan, co się dzieje?
2: Grają dzisiejszy mecz dwie drużyny, jedna Żurawno, też spod Warszawy, więc oczywiście nam bardzo bliscy znajomi. No i z Silesii, to też ja bardzo osobiście lubię wszystkich z tamtej drużyny, bo to młode chłopaki są. I zawsze miło jest, że tak powiem, z ludźmi w swoim wieku pograć, a nie, że tylko gramy z ludźmi, którzy są starsi.
0: Skąd u pana ta pasja? Jak to się zaczęło?
2: Odpowiedź, powiedziałbym, jest bardzo prozaiczna. Mój tata jest sędzią teraz na tych zawodach, ale on odkrył wraz...
0: Czyli tak można mieć w rodzinie sędziego i grać?
2: Można, bo mój tata raczej nie będzie, nie jest jednym z głównych sędziów, tylko raczej pomaga z trzymaniem zegara oraz wyniku. Sędziowie ci głównie są bezstronni, ale tak to właśnie zaczęło się od taty. Wpierw mi się to kompletnie nie podobało, jak to raczej dzieciom się nie podoba, kiedy tata
0: Ile lat pan miał? Pan został wsadzony na konia?
2: Ja jeździłem wcześniej, ale tylko ujeżdżenie i mniej więcej w wieku 12 lat, teraz mam 21, to zacząłem grać i żeśmy się przenieśli tutaj do

0: może więcej pan się rozciąga, czy jak to wygląda?
1: Akurat w tym roku trochę było odwrotnie. Pojechałem na wakacje tuż przed tymi zawodami na tydzień, żeby człowiek odpoczął, bo to jednak regeneracja jest też ważna, bo to szczególnie palce się ścierają od wodzy, od kija i człowiek musi się troszeczkę zregenerować i odpocząć mentalnie. Ja to zawsze mówię, że polo, pomimo że nie dość, że jest trudne fizycznie, to najtrudniejsze to jest mentalnie, bo skupienie trzymać naprawdę na takim topowym poziomie przez 30 minut takiej gry przerywanej, jak tu mamy, to jest niesamowicie trudne. W większości ludzi siada po 3,5 minuty, a rzeczywiście jak się gra odpowiedzialną pozycję troszeczkę bardziej z tyłu, to trzeba cały czas grać na pełnym skupieniu i to jest to, co pierwsze człowieka, że tak powiem, człowieka wymęczy.
0: I czy to nie jest tak, że w ostateczności i tak decyduje koń?
1: Oczywiście konie są bardzo ważne. Ja akurat uważam, że i ogólnie tutaj w naszym klubie jest kilka unikatowych przypadków. My jesteśmy między innymi. Nasze konie nie są końmi do polo. Nasze konie to są American Quarter Horsy, które następnie my wkładamy ogromną ilość pracy, serca i czasu, żeby te konie były na poziomie takim, że tak powiem, no może nie światowym, może nie europejskim, ale definitywnie sądząc po tym, że wygraliśmy, ja grając na własnych koniach, 2 mecze już tutaj na Mistrzostwach Polski klubowych tegorocznych, to przynajmniej są na skalę polską bardzo dobre. My konie mamy, to jest, kupowanie konia to jest po części taki rzut kością. Rzut kością, rzut monetą. Ja się bardzo cieszę, bo żeśmy trafili dobrze przez wiele, wiele, wiele razy. Mój ukochany koń, uważam, że jest perfekcyjny, został przez nas znaleziony, był wystawiony na grupę na sprzedaż za naprawdę niewielką ilość pieniędzy i mieszkał w stodole z krowami, nie z innym koniem, i żeśmy go odkupili od pana. Pan był też zadowolony oczywiście, bo to jednak odpowiedzialność z karku jego spadła, a ja mam wspaniałego konia, który moim zdaniem jest topowy. Ale są też oczywiście konie, tak, ci Sowińcy, nasi przeciwnicy dzisiejsi, mają wspaniałe konie, mają bardzo, bardzo duży taki support staff wokół tego wszystkiego. No my tu bardziej to jest tak, u mnie to jest rodzinnie, mama pomaga przy koniach, my z tatą jeździmy, jedzenie.
0: Co musi mieć koń na pewno, żeby, czy co musi, co lub co trzeba spowodować może pracą z nim, żeby miał, żeby był dobrym koniem do gry w polo?
1: Przede wszystkim te konie muszą mieć bardzo, bardzo być odporne mentalnie, ponieważ najtrudniejsze dla konia jest, żeby pojechać bardzo, bardzo szybko, następnie zatrzymać się i przejść z tempem. A to jest taka wymagana dla nas, ponieważ ta gra się dzieje w bardzo różnych prędkościach i jak człowiek chce kontrolować grę, to rzeczywiście wymaga to od niego spowolnienia tempa, tak? Ale trzeba przyspieszyć i jechać na pełnych obrotach, że tak powiem, w niektórych momentach.
0: Stresuje się pan? Jest pan przygotowany? Bo już za chwilę.
1: No zawsze się człowiek stresuje. Ja to staram się mieć taki motywujący stres, niedobijający. Dzisiaj mam, ja z Gdańska jestem, a do Warszawy dojeżdżamy cały weekend z tatą, żeby grać. Dzisiaj mam o tyle szczęście, że przyjechali moi znajomi z Gdańska, więc mam duże wsparcie, duży team za mną stoi.
0: Bo bardzo się krzyczy, bardzo się kibicuje w tym sporcie, bardzo się wspiera, w sensie jako publiczność, tak zauważyłam.
1: No ja to zawsze, mnie to buduje, mnie to zawsze bardzo buduje, jak słyszę, że ktoś jest, że tak powiem, za mną, ale my tutaj wszyscy sobie kibicujemy nawzajem, tutaj tak naprawdę nie ma podziału wasi, nasi, bo my się wszyscy znamy, to jest jednak środowisko małe i no wiadomo, że jak się gra naprzeciwko siebie, to nie można powiedzieć, że chce, żeby inna drużyna wygrała, ale tak jak ja na przykład oglądam ten mecz, co teraz tutaj się dzieje, no to jak będę stał z tymi, co są z Żurawna, to powiem, że kibicuję Żurawianom, a jeżeli będę stał z tymi, co są z Silesii, to będę kibicował tym Silesii, pomogę obu i nikomu nie będę kłamał, bo kibicuję i jednym, i drugim. Bo dla mnie to największą wartością tego wszystkiego byłoby troszeczkę zbicie takiej stygmy polo, że to jest gra królów, gra książąt i że trzeba mieć niesamowite zasoby finansowe, żeby jakkolwiek w nią grać, bo to tak naprawdę, jeżeli człowiek ma do tego pasję, to kompletnie nie opiewa wokół rzeczywiście ogromnych ilości pieniędzy. No, nie możemy sobie kłamać, że to jest jakoś też, przede wszystkim to

0: jest najbardziej niedostępne. Bo jest mało klubów u nas w Polsce. Dzisiaj na dzisiejszych mistrzostwach są tylko 4 drużyny. Klubów jest tak naprawdę 5, z czego jeden klub nie był niestety w stanie wystawić drużyny. No ale gdyby to było bardziej dostępne, wokół Warszawy jest, no ale dla mnie z Gdańska my dojeżdżamy jednak co weekend te 350-400 kilometrów, żeby rzeczywiście tę pasję kontynuować.
1: Miał pan okazję grać gdzieś poza Polską?
0: Wielokrotnie grałem w Hiszpanii turnieje i w Anglii. No ale ja, że tak powiem, turnieje grać nie lubię. Stresuje mnie to, dla mnie największą zabawą, największą przyjemnością jest granie wewnątrz klubu, wewnątrzklubowe takie rozgrywki treningowe. Najbardziej to mnie to buduje, jak widzę, jak się nasz klub tutaj Warsaw Polo Club rozwija, ponieważ ja mam wgląd w tym klubie, jesteśmy już z 10 lat, więc ja pomimo młodego wieku byłem przez takie różne ups and downs, jak to się mówi, przez górki i dołki, gdzie było graczy mało i nie byliśmy w stanie stworzyć fajnej gry, a na przykład ostatnio tylko wewnątrzklubowe rozgrywki byliśmy w stanie obsadzić 2 mecze, tylko. Tylko naszymi graczami. I wiadomo, no to nie jest taki poziom jak dzisiaj, tak? Ale jednak no, trzeba pamiętać, że pomimo, że my chcemy nazywać się zawodnikami, to my jesteśmy po prostu hobbystami. To jest tylko dla nas zabawa. A to, że teraz się troszeczkę postresujemy tym, kto wygra, tym, kto przegra, to tylko rzeczywiście sprawia, że te momenty zwycięstwa, te dobre zagrania są słodsze.
1: To powodzenia dzisiaj. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I te powodzenia się nie przydały, była świetna gra Kacper Stefaniak i zapytany jeszcze na koniec o to, jakiej muzyki słuchał, powiedział, że właśnie jak przygotowuje konie, jak czyści, to bardzo często towarzyszy mu właśnie ten utwór.

0: I tak, Państwo słuchają Radia Wnet, jest godzina 9.50, a my zostajemy w temacie koni, jeździectwa. Mamy połączenie z panem Marcinem Szczypiorskim, jeźdźcą, trenerem, a także wieloletnim prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I powiemy o kontynuacji właściwie cyklu jeździeckich spotkań już w najbliższą niedzielę, zdaje się, w Łazienkach Królewskich. Co się odbędzie, na co panie Marcinie zapraszamy i przede wszystkim powiedzmy o postaci, której poświęcone będzie to spotkanie.
1: Tak, w najbliższą niedzielę, czyli 23 o godzinie 13 na terenie Łazienek Królewskich w Stajniach Kubickiego odbędzie się spotkanie wspomnieniowe poświęcone generałowi Michałowi Gutowskiemu. To jest jedna z najciekawszych i najwybitniejszych postaci polskiego jeździectwa, przede wszystkim z historii okresu międzywojennego, ale również i powojennego. Dużo można by powiedzieć, ci, którzy skorzystają z zaproszenia, to się mogą dowiedzieć o bardzo ciekawej historii życia generała, który niestety większość swojego życia spędził poza granicami Polski, konkretnie w Kanadzie. Wrócił dopiero do kraju na początku tego wieku i tu zmarł w Polsce w wieku 90 kilku lat. 23 sierpnia jest dokładnie rocznica 20 odejścia generała. A był to nie tylko wybitny jeździec, przedwojenny olimpijczyk z Olimpiady 1936 roku, ale również i wspaniały oficer, kawalerzysta i chyba jedyna na świecie postać oficera, który rozpoczynając II wojnę światową był kawalerzystą, stoczył wiele potyczek z Niemcami we Wrześniu, między innymi taką najsłynniejszą bitwę pod Walewicami, ale pod koniec wojny dowodził dużą formacją pancerną w pierwszej dywizji generała Maczka. Także postać można powiedzieć niesamowita. I miał bardzo bujne życie, o którym chcemy opowiedzieć tym, którzy przyjdą w niedzielę, i uczcić tą 20. rocznicę odejścia pana generała.
0: No to zapraszamy Państwa serdecznie. To jest 23 lipca, powiedzmy to jeszcze raz. Godzina?
1: 13.
0: Sierpnia, oczywiście, że sierpnia, tak.
1: Tak, tak,
0: sama się poprawiłam w swojej głowie. Tak, dokładnie, tak czasami jest w wakacje, że się czas zatrzymuje, dobrze by było. To też bardzo piękne miejsce, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy młodych ludzi szczególnie. Panie Marcinie, mówiliśmy sporo teraz o polo, wczoraj się odbyły mistrzostwa, klubowe mistrzostwa Polski. Czy panu jest w jakiś sensie bliski ten sport? Czy pan obserwował kiedyś, czy jakkolwiek się interesował?
1: Bijąc się w piersi, powiem szczerze, że nie bardzo, tak powiem, na temat polo mogę z panią porozmawiać, ponieważ poza kilkoma przyjaciółmi, których mam w tym środowisku, ale nie czuję się na siłę, żebyśmy podejmowali polemikę na
0: tylko,
1: temat
0: tylko
1: historii.
0: Pytanie na temat ewentualnych obserwacji po prostu, bo to panu konie są bliskie od zawsze, więc takie pytanie się pojawiło, ale może w takim razie będzie jeszcze okazja, żeby właśnie
1: mam
0: chociażby...
1: Mam nadzieję i pozdrawiam osoby, które uprawiają z taką determinacją polo, bo na pewno jest to bardzo wartościowy sport, a poza tym obserwowanie z końmi to jest rzecz niesłychanie ciekawa.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin Szczypiorski, wieloletni prezes Związku Jeździectwa, był naszym gościem. Jeszcze na pewno będzie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Godzina 9.54, a ja patrzę na naszą dzisiejszą muzykę, bo tą się z Państwem pożegnam, ale razem z dzisiejszym realizatorem, którym jest Szymon Chrystianus, wybierzemy coś żywszego. Może będzie nam towarzyszył na przykład zespół Queen. Poszukamy czegoś w bazie, bo jest właściwie, wchodzimy w nowy tydzień. Dzisiaj jest 17 dzień sierpnia, poniedziałek i może dobrze, bo słonecznie i tak się też zapowiada, chociaż mają ustąpić te niemożebne upały. Dla niektórych będzie to ulgą, ma być troszkę chłodniej, a nawet i dość deszczowo, co nas cieszy, bo jest susza, więc niech trochę popada, ale może być żywo, może być raźnie i tak będzie z zespołem Queen. Ja Państwu życzę spokojnego i dobrego tygodnia wszystkim tym, którzy zmierzają na swoje wakacje albo może są w ich trakcie. Dobrego wypoczynku. Nazywam się Małgorzata Kleszcz i się żegnam z Państwem tymże utworem.

0: Nocne powtórki w net.
1: W samo południe.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam w audycji w samo południe, która dzisiaj potrwa 2 godziny. Jesteśmy z Szymonem Chrystianusem, który realizuje tę audycję z Państwem do godziny 14. W sumie to będzie w samo południe, ale to będzie też w net tu i tam. Podróże małe i duże, ponieważ dzisiaj bardzo mała podróż, przynajmniej z mojej perspektywy, ponieważ od jakiegoś czasu przebywam w Krakowie. Udałem się do Nowej Huty. Do Nowej Huty, która jest formalnie częścią Krakowa, ale która 70 już lat po swoim powstaniu, ponad 70 lat po swoim powstaniu, wciąż troszeczkę uchodzi za takie osobne miasto. I o tym, czy rzeczywiście tak jest, o tym, czym jest Nowa Huta dzisiaj, jak Nowa Huta w dobie kryzysu hutnictwa, także w Krakowie, ponieważ wielkie piece, ostatni wielki piec nie funkcjonuje już od dobrych kilku lat, w jaki sposób ten obszar miasta sobie radzi i jakie są jego także atuty. Ale wcześniej do godziny 13 zaglądniemy, zobaczymy, co dzieje się na szerokim świecie. Najpierw posłuchamy wywiadu na temat Senegalu. To rozmowa z jedynym polskim misjonarzem w Afryce Zachodniej, którego wczoraj zupełnie przypadkowo spotkałem i poznałem w Rabce Zdrój, a później po godzinie 12.30 rozmowa z panem doktorem Jakubem Gajdą na temat sytuacji w Iranie, ponieważ dzisiaj teoretycznie kończy się dwumiesięczne porozumienie, które zostało podpisane przez Stany Zjednoczone i Iran właśnie na początku czerwca. Porozumienie, które w zasadzie nigdy nie było respektowane ani przez jedną, ani przez drugą stronę, no ale pytanie się pojawia oczywiście, co dalej, biorąc pod uwagę impas, w jakim znalazły się negocjacje między Teheranem a Waszyngtonem, ale później już będzie ta część audycji bardziej krajoznawcza. Udamy się do Muzeum Nowej Huty i porozmawiamy właśnie o hucie, o kombinacie, o wielkim osiedlu mieszkaniowym, a na sam koniec, na deser, ponieważ wiem, że Państwo sobie bardzo cenią te audycje Krzysztofa Jabłonki, no to właśnie dr Krzysztof Jabłonka i jego kalendarium. To jest nasz rozkład jazdy, a teraz już proponuję, abyśmy posłuchali wywiadu, który przeprowadziłem dosłownie pół godziny temu przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie na temat Senegalu.
3: Nazywam się ojciec Szczepan Frankowski. Jestem misjonarzem ze Zgromadzenia Ducha Świętego. I od prawie 20 lat